Młody amerykański artysta Amani Bornem z albumu Roots and Wings. Jeśli taką płytę włożą państwo do jakiegoś domowego zestawu, nieco bardziej klasycznego, z drewnianymi głośniczkami, to usłyszą państwo trójkę muzyków grających w pokoju. To nie będzie jakaś spłaszczona telefoniczna produkcja muzyczna. Dym na wodzie w programie trzecim. Mam dla państwa zapowiedź dwóch koncertów. Mam wrażenie ciekawych i to już w tym tygodniu obydwa. O pierwszym już mówiłem w audycji. Beth Hart od maja odbywa europejską trasę koncertową. Ma występy co 2-3 dni. 4 ostatnie były w Niemczech, a więc niedaleko. No a jutro koncert w Warszawie. Powinna być w dobrej formie. Zespół towarzyszący jest niewielki, rockowy. John Nichols na gitarze, Tom Lilley gitara basowa, Todd Wolf na perkusji, no a liderka i wokalistka gra też na instrumentach klawiszowych. Najczęściej jest to elektryczne pianino.

0: Cadillac.
1: Koncert Bethart jutro w Warszawie na Torwarze. Lista utworów wykonywanych na tych koncertach to zwykle około 15 pozycji, ale ona zmienia tę listę z występu na występ i to dość istotnie. Praktycznie żaden z tych wielu ostatnich koncertów nie zaczynał się tym samym utworem. Głównie są to piosenki autorskie, no bo Bethart ma już sporą kolekcję własnych utworów, no i na każdy koncert 2-3 covery. Do tych ulubionych i często wykonywanych należy dawny przebój Etty James.

Pierwszą wersję pieśni I'd Rather Go Blind nagrała ponad pół wieku temu inna Amerykanka, bluesowa wokalistka Etta James. Beth Hart jest jej godną następczynią w takim repertuarze. Jutro wystąpi w Warszawie z koncertem na Torwarze. Drugi koncert, który chciałbym Państwu zaproponować w tym tygodniu, odbędzie się w piątek. Czterej znakomici artyści zagrają w plenerze utwory z repertuaru grupy King Crimson.

I taka muzyka jest możliwa. Ten fantastyczny skład to trzej wybitni gitarzyści. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, no a za nimi jeszcze perkusista Danny Carey. Trzy pierwsze nazwiska znane Państwu z pewnością. Adrian Belew i Tony Levin to muzycy związany z King Crimson osobiście. Tony Levin aż po czasy współczesne. Steve Vai, znakomity gitarzysta, znany z wielu składów i solowej działalności. No a ten może najmniej pamiętany Danny Carey to perkusista grupy Tool, bardzo, bardzo ceniony w środowisku muzycznym. Razem panowie reinterpretują na żywo trzy kultowe albumy King Crimson z lat 80., a więc Discipline, Beat i Free of the Perfect Pair, tworząc widowisko łączące progresywny rock z taką wykonawczą wirtuozerią. A gdzie to wszystko? To będzie w piątek, 17 lipca, w plenerowej przestrzeni Zamku Ćmielów w województwie świętokrzyskim. Można spodziewać się historycznych murów, ruin jako tło i takie otwarte przestrzenie natury, bo to będzie koncert plenerowy. Produkcja koncertowa na wysokim poziomie, jak sądzę, i to bardziej muzyczny spektakl niż standardowy rockowy koncert. Mam dwie wejściówki na to wydarzenie. Przypomnę, piątek, 17 lipca w plenerowej przestrzeni Zamku Ćmielów. Dwie wejściówki, proszę, zgłaszając swoją ewentualną chęć wybrania się tam, skorzystać z adresu internetowego dym@polskieradio.pl.

Czy ja mówiłem Państwu, że ta czwórka wspaniałych muzyków ma nazwę swojego zespołu? Zespół nazywa się Beat. No nieprzypadkowo, to nawiązuje oczywiście do tych płyt dawnych King Crimson. I ta fantastyczna czwórka wystąpi w piątek 17 lipca w Ćmielowie.

w województwie świętokrzyskim. Gdyby Państwo mieli ochotę zgłosić swoją obecność, to jak powiedziałem, adres internetowy dym@polskieradio.pl. Proszę o jakieś wyraźne zatytułowanie, zatematowanie listu internetowego, na przykład koncert Bit w Polsce albo Zamek Ćmielów. To wtedy wszystkie te listy wyłowię. Można spodziewać się losowania. Ci, którzy wygrają, dostaną odpowiedź w ciągu jednego dnia. Jak sądzę, to się rozstrzygnie. Dym na wodzie w programie trzecim. Sięgam teraz po płytę z polskiej półki. Oto grupa Madame Faire.

Tak, zaczyna się debiutancki album zespołu Madame FR. Post-funk, 10 autorskich nagrań. No tego rodzaju brzmienia nie słyszę za wiele w polskich nagraniach. Jak wiadomo, dominują takie ballady śpiewane żywnymi głosami. No a tego, co państwo tutaj słyszą, nie da się tak wyrzeźbić w całości na komputerku. Potrzebna jest umiejętność gry na instrumentach, którą to umiejętność grupa Madame FR z pewnością prezentuje. To jeszcze dwa nagrania z albumu Post-Funk.

Zespół ma anglojęzyczną nazwę Madame Fair, ale to polska grupa i tak jak Państwo słyszą, umiejętność gry na instrumentach jest w niej istotna. Polecam, album nosi tytuł Post-Funk i zawiera 10 nagrań. No i na zakończenie wrócę raz jeszcze do tego najnowszego albumu Rolling Stonesów. Ta płyta także ważna. A, Madame Fair jest w wersji fizycznej, kompaktowej, dostępny. Rolling Stonesi oczywiście także i okładka jest istotna. Patrzę właśnie na nią. Proszę obejrzeć, bo w pierwszej wersji wydaje się, że to Jagger na okładce, ale to nie do końca tak jest. A muzyka na płycie? No, są oczywiście także ballady.

Jesteśmy rockowym zespołem, który może jednak zagrać wszystko, powiedział ostatnio w jednym z wywiadów Mick Jagger. No i to prawda, oczywiście mogą zagrać wszystko i wciąż podkreślają, że to granie dla nich, tworzenie płyt, koncerty, bo pewnie jeszcze będą koncerty, to nie jest dla nich praca, to zabawa, przyjemność, to po prostu przywilej. Tak jak dla mnie tworzenie dla państwa audycji Dym na wodzie, którą kończymy dziś nagraniami Rolling Stonesów. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Czy jest szansa na porozumienie historyczne Polski i Ukrainy? Czy łatwiej byłoby je osiągnąć, gdyby do dyskusji na ten temat nie mieszali się politycy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z historykiem Grzegorzem Motyką oraz dziennikarzem Andrzejem Brzezieckim. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

się. Twoja żałosna trąta dracja, więc leć, mówię ci leć.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

pewni. Tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się nie.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci.

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyny myśleć.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć.

Człowiek nie zliczy, ile ten ćwiczy floresów i jezu w gimnastyce frazesów. Już mógłbym mój język równie dobrze, sumień mi robić dobrze. Świat wpadł w szał, gdy językiem poruszał, ten co po wodzie chadzał i nauczał. W przypadku mnie

nie dość, że nie dość,

0: Autopromocja.
1: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
2: Teraz pieszo.
1: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
2: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19:00 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Poniedziałek, 13 dzień lipca, minęła piąta.
4: Trójkowy budzik.
3: Mundial Wimbledon, a w Niemczech dart, nasz Krzysztof Ratajski na tarczy, najlepszy, gigantyczny sukces. Do mundialu, proszę Państwa, to jeszcze wrócimy. Na razie trzeba się umościć, złapać motywację, dobre myśli, chęci i przekonanie przede wszystkim, że to po prostu będzie dobry dzień. Na hasło pomożecie odpowiadamy, pomożemy. Trójka, niezmiennie pozytywne nastawienie. Ela Różycka, Michał Żołądkowski, minuta po piątej. Dzień dobry.

5,5 minuty po 5:00 easy, a w życiu Antonego Kidisa z Red Hot Chili Peppers to stało się odwrotnie. Szok! Kraksa 29 lat temu w Los Angeles jechał na motocyklu, miał wypadek, złamany nadgarstek i również kość przedramienia. W związku z tym następnie 13 lipca, jak mówiłem, 29 lat temu spędził 5 godzin na stole operacyjnym. Mimo to niezmiennie jeździ dalej, bo przecież ponoć 4 koła poruszają ciało, ale to 2 koła poruszają duszę. Proszę pamiętać, że trójka to akurat porusza i ciało, i duszę. A ten utwór to myślę, że nas jeszcze bardziej rozrusza. To nagranie Red Hot Chili Peppers w trójce. Tell Me Baby.

To teraz poczujemy się jeszcze bardziej, jeszcze bliżej. 13 minut po piątej w Trójce. Trójkowy budzik. Barbara Wrońska, tylko z tobą w piątek na liście na ósmym. No i mocna tendencja zwyżkowa plus 18. To teraz, jak słyszymy, legendarny utwór z listy. Przecież rok 1992. Czarna płyta Metallica. 35 tygodni na liście. 6 razy na pierwszym. Nothing Else Matters. I ta właśnie piosenka, proszę państwa, będzie dzisiaj punktem wyjścia audycji listy na M od 9 do 12. I liryczne ballady, ale także utwory na trudne momenty. I prowadzącym Michał Nogaś.

Słuchałem tego namiętnie w wakacje w 1992 roku z Jamnika, czyli kaseciaka na Pomoście na Mazurach w Borowskim Lesie, gdy też z kolegami z podwórka byliśmy bliżej natury, również tej pierwotnej. Tak się wtedy działo, jak leciał ten utwór, to jakoś taka większa bliskość płci pięknej również występowała. 19 minut, proszę Państwa, po piątej, 13 dzień lipca, to właśnie dziś mamy dzień rock'n'rolla, no to muzycznie podkreślamy ten fakt. Płyta tygodnia, tak przy okazji w trójce, Foreign Tones, The Rolling Stones, najnowszy album, a tutaj Stonesi sprzed wielu, wielu lat. It's only rock and roll, but...

27 minut po piątej to jest trójkowy budzik. Autor takich przebojów Mysłowic, w całości autor jak Acidland, Nocnym pociągiem aż do końca świata czy Kraków. Urodzony w Mysłowicach. Nazywa się Przemysław Myszor i właśnie dzisiaj kończy 57 lat. To na dzień dobry i on, i koledzy, i latawce teraz.

0: Autopromocja.
1: Czy jest szansa na porozumienie historyczne Polski i Ukrainy? Czy łatwiej byłoby je osiągnąć, gdyby do dyskusji na ten temat nie mieszali się politycy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z historykiem Grzegorzem Motyką oraz dziennikarzem Andrzejem Brzezieckim. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójkowy budzik.
3: 29 minut do 6, jak stwierdził Mark Twain, najlepszy czas na działanie jest teraz. Trójka, motywacja i nawyk. Motywacja pozwala zacząć, nawyk wytrwać, a tutaj jeszcze utwór, który potrafi konkretnie i rozbudzić, i pobudzić. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

22 minuty do 6. Co celebruje, co przygotowała i co planuje Kaśka Nosowska, to o tym, proszę Państwa, piszemy na stronie Trójki. Kto tam, kto jest w środku? Od środka to za moment zachęta, by jak niepogoda, jak deszczowo, mokro, może tak zacząć garnki lepić. A właśnie o pogodzie. Najładniej i najcieplej dzisiaj na zachodzie. Słonecznie i gorąco. W Zielonej Górze maksymalnie 30 stopni. Poza tym też ciepło, ale ma grzmieć, padać i błyskać w ciągu dnia. Najchłodniej akurat w Gdańsku maksymalnie 20 stopni, ale za to sporo słońca w górach przede wszystkim. W Tatrach i w Bieszczadach mokro. A wracając do garncarstwa. Demi Moore, Patrick Swayze, czyli Uwierz w ducha, premiera tego melodramatu dokładnie 13 lipca, 36 lat temu.

YouTube w trójce, jak słuchać, zdecydowanie na umocnienie wiary. 16 minut do 6. Mundial. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ostatni mecz Anglików, to na trybunach również Mick Jagger, nowa płyta Stonesów w trójce, płytą tygodnia. Codziennie po 10 fragmenty, a Mundial i te spotkania. Argentyna, Szwajcaria 3-1, to wiemy. Anglia, Norwegia 2-1. Jutro w półfinale tym pierwszym Hiszpania, Francja, pojutrze Anglia, Argentyna. A jak Anglia, no to przede wszystkim znakomita forma Bellinghama. Zatem w ramach docenienia muzycznego teraz w trójce, Hey Jude.

O Mundialu to na pewno sporo, także przed ósmą w trójkowej krótkiej piłce. Wcześniej również zapraszamy do trójki, między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego bociany tyją, a także będzie piosenka do wyjaśnienia, kolejna dziś taka słoneczna. O 7.50 R.E.M. Shiny Happy People, to będziemy się trzymać za ręce, z uśmiechem, z pewnością. Przed ósmą również z programem trzecim Polskiego Radia, a teraz też R.E.M. Tyle tylko, że Lotos. Do 6.09.

Romek Wójcik da znać, co się dzieje już za 5 minut. Serwis tuż, później Robert Grzędowski na czele. Zapraszamy do Trójki. Będzie m.in. o bocianach, a w piątek pokażemy Państwu film pod tytułem Kos. Zaproszenia w tym tygodniu na pewno będą do zdobycia. To my już dziękujemy. Momenty były. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
4: Kolejne amerykańskie ataki na Iran, który w odpowiedzi uderzył w bazy wojskowe w Jordanii i Bahrajnie. Tragedia w Tajlandii. W pożarze w jednym z barów w Bangkoku zginęło co najmniej 27 osób. Zmiana rządu w Ukrainie o rezygnacji premier Sfrydenko poinformował prezydent Zełenski. Kolejną serię ataków na Iran przeprowadziła amerykańska armia. Jak informuje Centralne Dowództwo USA, uderzono w dziesiątki celów, aby osłabić zdolność Teheranu do dalszego atakowania statków przepływających przez cieśninę Ormus. Dowództwo USA zapewniło, że Iran nie sprawuje tam kontroli i amerykańskie siły są gotowe do zapewnienia swobody żeglugi. W odpowiedzi Iran miał zaatakować amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze baru w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Ponad 60 osób trafiło do szpitali. 22 spośród nich są w krytycznym stanie. Służby ustalają przyczynę tragedii. Według świadków doszło do awarii zasilania i eksplozji, po której gęsty dym wypełnił lokal. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko. W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. Jedna z największych tragedii wydarzyła się w 2009 roku podczas imprezy sylwestrowej w Bangkoku. Zginęło wówczas 66 osób. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według założycieli będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października.
5: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
6: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
5: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
8: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
5: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy i gwałtownych opadów, nie pozostają bez wsparcia, zapewnił minister rolnictwa. Stefan Krajewski dodał, że wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń.

0: doświadczeń.
1: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. Mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Stefan Krajewski dodał, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy gradu. Na Ukrainie zmiana rządu. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o dymisji premier Julii Sfrydenko, która pełniła tę funkcję przez niecały rok.
2: Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na premiera według ukraińskich mediów jest obecny szef państwowego koncernu Naftohaz Syrgij Korecki. Spekuluje się, że Zełenski może zdymisjonować szefa MON Michała Fedorowa. Nie wiadomo, jaki los spotka też ministra spraw zagranicznych. Obsadzenie obu tych resortów według ukraińskiego prawa formalnie leży w gestii prezydenta. Faktycznie zaś to Wołodymyr Zełenski i jego największa parlamentarna frakcja Sługa Narodu mogą dokonać zmian. Według informacji m.in. portalu RBK Ukraina, Ukraińska Rada Najwyższa może głosować nad nowym rządem już dziś bądź we wtorek. Z Łucka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Znamy już wszystkich półfinalistów Mundialu. Mundialu to już nie tajemnica. Jutro o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Francją. Dzień później, o tej samej godzinie, Anglia z Argentyną.
3: Wygra Francja, bo ma głębię składu, ma kilku zawodników na ławce rezerwowej, którzy mogą wejść i zmienić wynik spotkania. Nie tylko podstawową jedenastkę, więc mają szansę, żeby wygrać cały turniej.
4: Być może ktoś bardziej z europejskich, czyli bardziej Francja, może Hiszpania, może Messi zaskoczy. Ciężko powiedzieć, tak, to już jest półfinał, także wszyscy mogą wygrać.
5: Komuś pan kibicuje z tych drużyn, które zostały?
6: Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie dobre drużyny, to jest dobra piłka, więc tutaj mi to jest obojętne tak naprawdę. Kibicuję Polsce.
0: Finałowy mecz turnieju w niedzielę o 21:00.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w niemal całym kraju jest bardzo dobra. Jedynie na południu Polski, w pasie od Raciborza, Jastrzębia-Zdroju po Bielsko-Białą i Żywiec dobra. Ze źródeł odnawialnych w tej chwili pochodzi niecałe 10% wytwarzanego prądu. Od 12 do 14 w sieci spodziewany jest nadmiar energii. Warto wtedy zaplanować wszelkie energochłonne prace. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Budzimy się przy kilkunastu stopniach Celsjusza w całym kraju i zachmurzeniu dużym, to z wyjątkiem Dolnego Śląska. I to zachmurzenie w ciągu dnia będzie się zmieniać. Spodziewajmy się nawet rozpogodzeń w miejscach, które od kilku dni pokryte są szarością. Ale spokojnie, też popada przelotnie, zwłaszcza na wschodzie kraju i tu możliwe miejscami burze z gradem. A wracając do temperatury, tej maksymalnej, dziś będzie około 20 stopni na wybrzeżu i na południowym wschodzie, około 25 w centrum, do 28 stopni na zachodzie i miejscami na Mazowszu.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Poniedziałek, 13 lipca, na zegarach 6:06. Dzień dobry.

0: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Uprzejmości nigdy za wiele. Witamy i zapraszamy w składzie Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. Do dziewiątej powiemy między innymi o tyjących bocianach.
2: Badacze dowodzą, że bociany jedzą nasze śmieci.
3: Bocian jest typowym gatunkiem oportunistycznym. Jeżeli ma dostęp do stałego pokarmu w danym miejscu, to zazwyczaj z niego korzysta praktycznie do syta.
0: Oportuniści najadają się na wysypiskach i... No właśnie, co się z nimi dalej dzieje? O tym powiemy już za kilka minut. Później wrócimy do sprawy niebezpiecznych rajdów chodnikami.
4: Idąc chodnikiem, tak naprawdę trzeba mieć rzeczy dookoła głowy, czy przypadkiem nie wpadniemy komuś po prostu pod koła.
0: Hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne, coraz więcej ich w ruchu miejskim i zdaje się panuje coraz większy chaos. O tym po 6:30 w Trójce. A w cyklu News albo Fake News dziś powiemy o safety washingu.
5: No safety washing jest to faktycznie, można by powiedzieć, nawet bliźniak tak zwanego greenwashingu.
0: O co dokładnie chodzi? Szczegóły około 6:50. Po 7:00 za to połączymy się z Pawłem Turskim, który zaczyna akcję Teraz Pieszo.
6: Wazelina na otarcia, dużo elektroniki, kable, przedłużacz. I tak będę szedł, po prostu.
7: Bardziej wyprostowany, uśmiechnięty
6: i z wózkiem.
0: No, wózeczek gotowy, Paweł już w miejscowości Sól. No i ciekawe, czy będzie już daleko w drodze, czy przyłapiemy go po 7:00 przy pierwszych krokach. To się okaże. A wszystko to i więcej w Trójce do 9:00. Zapraszamy.

Nowość od grupy Pustki, Ty w górę i ja w dół. Znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę na lpt.polskieradio.pl. W serwisie kilkanaście minut temu mówiliśmy o nowej partii na polskiej scenie politycznej. Nazywa się Unia Centrum, a ja dotarłem do informacji, która wszystko zmienia, proszę Państwa, bo nie wiedziałem, że takie rzeczy mają znaczenie. Otóż partia przyjęła barwy niebiesko-zielone i to nieprzypadkowo, jak się okazuje. Niebieski ma oznaczać wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę, a zieleń odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troskę o przyszłe pokolenia. Niebieski i zielony. Tyle mają znaczeń. A który kolor Państwu kojarzy się najbardziej z polityką i jest najbardziej dla niej adekwatny? 22 i 7 trójek.

0: 6:19 na zegarach, teraz w trójce słówko o bocianach. Bocian zawsze był ptakiem żyjącym blisko ludzi, więc widok takiego boćka na polu uprawnym, który szuka sobie pożywienia, nie jest niczym nowym. Ale jak się okazuje, coraz częściej można też zobaczyć bociany wcinające, jakby to nazwać, fast foody. Michał Kowarski.
1: Codzienne dostawy świeżego jedzenia, prosty dostęp. Z perspektywy bociana żerowanie na wysypiskach śmieci ma sporo sensu. Badacze dowodzą, że bociany jedzą nasze śmieci.
2: No jest to na pewno krok w kwestii przetrwania. Bocian jest typowym gatunkiem oportunistycznym. Jeżeli ma dostęp do stałego pokarmu w danym miejscu, to zazwyczaj z niego korzysta praktycznie do syta i nie jesteśmy w stanie tego jakoś zmienić.
1: Artur Paul, Stowarzyszenie Pomagam Bocianom.
2: Środowisko, w którym przebywały bociany, to wiejskie, bardzo się zmieniło na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
3: Co ciekawe, badaliśmy też pióra naszych bocianów.
1: Dr Marcin Tobułka, przewodniczący grupy badawczej Bociana Białego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
3: Zanieczyszczenie metalami ciężkimi wcale nie było większe u tych bocianów, które żerowały na składowiskach odpadów, tylko było większe u tych bocianów, które miały typowo rolnicze otoczenie swojego gniazda.
2: W przekroju naszego kraju najmniejsze te zmiany można dostrzec na wschodzie Polski, czyli na Warmii, Mazurach, Suwałkach, Podlasiu. Tam tych bocianów jest naprawdę dużo, a są też miejscowości, gdzie te bociany przewyższają w okresach lęgowych ilość mieszkańców na danej wsi.
3: Prowadzimy badania w terenie dawnego województwa leszczyńskiego, czyli taki obszar południowo-zachodniej Wielkopolski, ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska. I tutaj, powiedzmy, ostatnie 6 lat mamy stały wzrost populacji. Głównie nowe gniazda bocianów powstają właśnie w pobliżu tych składowisk odpadów.
2: Niestety te bociany bardzo dużo połykają nieczystości związanych z różnymi rodzajami gumkami, sznurkami. Te ptaki, które mają duży fart i sobie żerują na tym wysypisku, faktycznie w badaniach wychodzi to, że te ptaki są po prostu bardziej odporniejsze, gabarytowo większe. Tak naprawdę nie mamy odpowiedzi, co będzie za 20 lat.
1: Tutaj odpowiedzią mogą być bociany z Półwyspu Iberyjskiego, dla których żerowanie na wysypiskach śmieci to powszechna praktyka od wielu lat.
3: Praktycznie nie różniły się od tych ptaków żywionych w sposób naturalny, jeżeli chodzi o tempo wędrówki, jeżeli chodzi o żerowanie podczas wędrówki. Ale co ciekawe, ptaki, które wybierały otwarte składowiska odpadów, już niezależnie od tego, z jakich lęgów pochodziły, uczyły się, że to jest dobre miejsce do żerowania i rzeczywiście te ptaki, które po drodze zatrzymywały się na tych otwartych składowiskach odpadów, ta wędrówka ich przebiegała dłużej. Cała ta zachodnia populacja bocianów, czyli od powiedzmy rzeki Łaby w Niemczech na zachód, dość intensywnie rośnie liczebnie, podczas ta populacja wschodnia, czyli od tej wschodniej Niemiec na wschód, i również ta populacja ze Szwecji, która jest ona generalnie, powiedzmy, mniej więcej stabilna, może ma delikatny trend wzrostowy, w niektórych krajach ma spadkowy. Także one dość mocno się różnią i w dużej mierze odpowiedzialne jest za to wykorzystywanie otwartych składowisk odpadów jako źródło pokarmu.
1: Bociany, które w ten sposób żerują, zwykle żyją krócej, ale przystępują do lęgu szybciej, ponieważ oszczędzają sporo energii. Te w Polsce, które jeszcze nie zaczęły żerować na wysypiskach, też sobie nieźle radzą. Na przykład podkradając resztki z przydomowych śmietników.
3: Zdarza się, że bociany mają w przewodach pokarmowych parówki. Ostatnio mieliśmy bociana, który miał jakieś tam kotlety przyprawione na grilla. Naprawdę potrafią całkiem sprytnie tutaj rozeznać się w terenie. Prawdopodobnie też dzięki temu ten ptak od zawsze jest blisko ludzi. Może być to taki no trochę ptasi odpowiedni przepatracza. Po prostu ludzie go bardzo lubią.
1: Można powiedzieć, że Polacy nie gęsi, i swojego, grzebiącego w śmieciach szopa pracza, też mają.
0: A taki bociek z żabą w dziobie to już niestety przeszłość. To Senevrati. 23 minuty po 6, teraz Genesis w trójce.

0: Autopromocja.
1: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
2: Teraz pieszo.
1: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
2: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. The Flaming

0: Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl. Citroen.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
5: Poranek profesjonalistów. Iran stanowczo potępił kolejne amerykańskie ataki. Oskarżył również Stany Zjednoczone o otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie powrotu niepewności w cieśninie Ormus. Dowództwo centralne USA ogłosiło, że przeprowadziło kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi, mających ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormus. W odpowiedzi Iran miał zaatakować amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w karambolu w zachodniej części Meksyku. Do tragedii doszło na autostradzie łączącej Guadalajara i Tepic, gdy ciężarówka staranowała samochody stojące na pasie awaryjnym. Wśród rannych jest dwoje funkcjonariuszy Gwardii Narodowej i czworo Amerykanów. Jeden z meksykańskich portali podał, że przyczyną wypadku była awaria hamulców ciężarówki. GOPR prowadzi akcję Bezpieczne Bieszczady. Przez kolejne weekendy lipca ratownicy będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Można nas spotkać na Połoninie Wetlińskiej przy schronie Chatka Pochatka, mówi dyżurny ratownik GOPR Paweł Szopa.
6: Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy. To są takie krótkie pogadanki. Co godzinę pod schroniskiem na Połoninie Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
5: Akcja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Kolejny serwis Trójce o 7.
4: Zachmurzenie będzie dzisiaj zmienne, ale nawet jeśli wita Państwa o poranku szarość chmurzasta, to jest szansa na słońce także na północnym wschodzie kraju, co w ostatnich dniach normą nie było. Najwięcej tego słońca szykuje się dziś na Dolnym Śląsku, a najcieplej będzie na zachodzie kraju do 28 stopni, na wybrzeżu około 20, w centrum około 25. Optymistycznie o tym słońcu mówiłem, ale może dziś też popadać, szczególnie na wschodzie, a od Białegostoku przez Siedlce po Chełm możliwe burze. Dobrą pogodę do wędrówki na trasie z Soli na Śląsku do Boru w Małopolsce powinien mieć dziś Paweł Turski za to. Połączymy się z Pawłem po 7, ale może mają Państwo jakiś pomysł na zadanie dla Pawła, żeby mu się nie nudziło. Tak tylko iść, nudy. 22 i 7 trójek. Zapraszamy z pomysłami.

Mundialeiro, Mundialeiro, co my tu mamy? Już tylko 4 mecze do końca, półfinały, mały finał i wielki finał. O medale zagrają Anglia, Argentyna, Hiszpania i Francja. I to zdaje się pierwszy raz w historii, gdy do półfinałów Mistrzostw Świata awansowały 4 najlepsze zespoły z rankingu FIFA. Słowem, żadna to niespodzianka, że akurat te zespoły są w najlepszej czwórce, chociaż chyba nie można powiedzieć, że to mundial nudny. Więcej o mistrzostwach w trójce po 7 powiemy oczywiście tradycyjnie, a teraz gramy Rosalie, no cóż, za 22 minuty 7.

0: No cóż, ładne imię to by było. Jest 19 minut do 7, teraz zrobi się poważnie. Coraz częściej na polskich ulicach można spotkać jednoślady poruszające się z dużą prędkością. Niektóre przypominają hulajnogi, inne przypominają rowery elektryczne, ale według ekspertów nimi nie są. Wykorzystywane w miejscach, gdzie szybko jechać nie można, stanowią zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Idąc chodnikiem, tak naprawdę trzeba mieć rzeczy dookoła głowy, czy przypadkiem nie wpadniemy komuś po prostu pod koła.
2: Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi niemal codziennie na polskich ulicach. Jednym z przykładów jest szaleńcza jazda jednośladem bulwarami wiślanymi w Krakowie.
3: Osoba poruszająca się na pojeździe przypominającym motocykl bojowy elektryczny jedzie z prędkością 80-100 km na godzinę.
2: O nagraniu, które krąży w sieci, opowiada Napoleon Bryl, autor bloga Rowerem z dzieckiem.
3: Wykonuje slalom pomiędzy pieszymi, dziećmi na rowerach, normalnymi rowerzystami.
4: Ja idę z dzieckiem, a ktoś tutaj myknie.
2: Mateusz Pytko z Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego mówi, że dostaje coraz więcej zgłoszeń o szybkich jednośladach pojawiających się na ścieżkach rowerowych czy chodnikach.
5: Nie wiem, jak to nazwać, czy to są jeździdła, czy to są nielegalne rowery elektryczne, a może po prostu niezarejestrowane skutery elektryczne.
2: Bo jednoślady, o których mowa, nie wpisują się w definicję roweru elektrycznego. O hulajnodze nie wspominając, Mateusz Pytko wskazuje na jedną bardzo ważną cechę.
5: Jeżeli widzimy pojazd i osobę, która prowadzi ten pojazd, nie pedałując, im mknie bardzo szybko, nie zjeżdżając z górki, no to możemy być prawie przekonani, że to nie jest rower elektryczny.
2: W piątek w miejscu, gdzie doszło do szaleńczej jazdy, o której opowiadał Napoleon Bryl, odbyła się konferencja Ministerstwa Infrastruktury na temat planowanych zmian w przepisach dotyczących hulajnóg i rowerów elektrycznych, mówi szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Chcemy, aby Transportowy Dozór Techniczny, instytucja podlegająca pod Ministerstwo Infrastruktury, decydowała o tym, jakie urządzenia transportu osobistego mogą być wprowadzone do użytkowania w Polsce. Mamy ogromny problem ze sprowadzanymi różnego rodzaju wynalazkami elektrycznymi.
2: Napoleon Bryl chciałby, by służby częściej korzystały z obecnych uprawnień.
3: Gdyby kontrole były regularne,

0: użytkownicy takich pojazdów ponosiliby konsekwencje poruszania się takimi pojazdami. Problemu albo by nie było, albo byłby znacznie mniejszy niż mamy w tej chwili.
1: Wkrótce mają zostać rozszerzone uprawnienia Straży Miejskiej, tak by mogła kontrolować rowery elektryczne. Policja natomiast ma być wyposażona w hamownie, które służą m.in. do pomiaru mocy. Na tej sprawie przyjrzała się Monika Gosławska.

0: Pan Sławomir pisze na Facebooku pod postem z dzisiejszą ramówką. Dzień dobry z Bytomia, ale dzisiaj z Gliwic. Najważniejsze, że wciąż dzień dobry, panie Sławomirze. Paweł Turski za to rozpoczyna akcję Teraz Pieszo i przywita się dzisiaj z nami z okolic miejscowości Sól na Śląsku, albo nawet z samej Soli. Zobaczymy około 7:20, a państwa pytamy o zadanie dla Pawła, żeby mu się w trasie do małopolskiego Boru nie nudziło. 2 2 i 7 3.
1: Bo jeżeli on idzie przez śląsko-małopolskie rejony górskie, to żeby próbował nabyć od mieszkańców umiejętności mówienia slangiem lokalnym jakiegoś pozdrowienia gwarą.
0: No, bardzo ciekawie, ale jeśli mają państwo jeszcze jakieś pomysły na zadanie dla Pawła, przypominam, w trasie z Soli do Boru, to zapraszamy. 2 2 i 7 3.

0: To nowość od grupy U2, Street of Dreams w trójce. Za 10 minut siódma, teraz Kuba Witkowski.
1: News albo fake news.
2: Od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie nieustannie przez wszystkie przypadki odmienia się słowa schron czy miejsce schronienia. Potrzeba odbudowy infrastruktury dającej możliwość ukrycia się podczas wojny lub kataklizmów wymusiła zmianę przepisów. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej sprawiła jednak, że wokół tego zagadnienia kwitnie dezinformacja. Z nami jest Piotr Jarosz, szef Holtford SA i ekspert w zakresie budownictwa ochronnego. Witam pana w trójce.
3: Dzień dobry, witam.
2: Ekolodzy biją na alarm z powodu greenwashingu, a państwo zaczynają zwracać uwagę na safety washing. O co chodzi?
3: Safety washing jest to faktycznie, można by powiedzieć, nawet bliźniak tak zwanego greenwashingu, czyli wykorzystywania w przypadku greenwashingu, mówimy o trosce o planetę, o ekologię, gdzie producenci umieszczają swego rodzaju oznaczenia na przykład na produktach i konsumenci, którzy kupują te produkty, są przekonani o tym, że kupują produkty ekologiczne. Problem polega na tym, że tak naprawdę ten konsument do końca nie wie, nie jest poinformowany o tym, co ten znaczek oznacza. Podobna sytuacja jest z safety washingiem. Od kiedy przepisy zaczęły wymagać wbudowywania w budynki mieszkalne tak zwanych MDS-ów, to są tak zwane miejsca doraźnego schronienia. Deweloperzy owszem zaczęli stosować się do tego przepisu prawa, ale niezależnie od tego pojawiły się też takie trendy na rynku polegające na tym, że nawet w sytuacji, kiedy nie jest wymagany czy to MDS, czy budowla ochronna, ci inwestorzy uzyskują nietanie certyfikaty.
2: Które nie są wymagane, rozumiem, a powstał cały rynek tych certyfikatów.
3: Tak, no w zasadzie obserwujemy coś w rodzaju nowej fali biznesu polegającej na, nazwę to wprost, sprzedawaniu tego rodzaju certyfikatów. Miałem okazję zapoznać się z jednym z tego typu maili od firmy nowo powstałej, która w nazwie miała oficjalnie brzmiący instytut, tak? I ta firma oferowała właśnie przeprowadzenie tego rodzaju certyfikacji włącznie z analizą całej listy zagrożeń z promieniowaniem gamma, z biologicznym i tak dalej. Natomiast w tym samym mailu ta firma zaznacza, że ta certyfikacja w ogóle nie jest wymagana przepisami prawa, ale stanowi atut rynkowy i argument sprzedażowy. W moim rozumieniu jest to właśnie ten safety washing w czystej postaci, bo sprzedaje się tutaj nierealną ochronę, tylko dokument o jakiejś ochronie, czyli to poczucie bezpieczeństwa.
2: Piotr Jarosz,

0: Ekspert w zakresie budownictwa ochronnego był moim i Państwa gościem. Dziękuję za tę część rozmowy.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
0: A w podcastach Trójki dalsza część naszego spotkania, między innymi o zaawansowaniu w odbudowie infrastruktury ochronnej w Polsce. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Shit.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
4: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, jest 7. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
10: Tragedia w Tajlandii. W pożarze baru zginęło co najmniej 27 osób. O sankcjach na Rosję będą rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Unia Centrum to nowa partia w polskim parlamencie. Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w pożarze baru w Bangkoku. Premier Tajlandii Anutin Charnwirakul przytoczył relację jednego ze świadków tragedii. Pożar wybuchł przy głównym wyłączniku prądu. Potem wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Wszyscy próbowali uciec przed dymem i płomieniami. Wielu osobom nie udało się wydostać, bo pobiegły na tył budynku. Oficjalna przyczyna pożaru jest nadal badana, dodał premier Tajlandii. O sankcjach wobec Rosji będą rozmawiali w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje za przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spróbują też przełamać impas w sprawie 21 pakietu sankcji. Wczoraj ambasadorom nie udało się uzgodnić wszystkich jego zapisów.
11: Spotkanie ministerialne rozpocznie się od dyskusji o zaginionych ukraińskich cywilach na terenach okupowanych. Są doniesienia o stosowaniu przez Rosjan wymuszonych zaginięć, tortur, przemocy seksualnej, o wykorzystywaniu więźniów cywilnych do nacisków politycznych i do wymiany jeńców. Unia zdecydowała więc, że nałoży sankcje na ośrodki, gdzie cywile są przetrzymywani. A jeśli chodzi o 21 pakiet sankcji na Rosję, to czas na jego przyjęcie nagli. Jednym z elementów jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę na obecnym poziomie, czyli około $44 za baryłkę. Ale jeśli do środy nie będzie porozumienia, to ten pułap automatycznie wzrośnie do 58, zwiększając tym samym wpływy do budżetu Kremla. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Unia Centrum to nowa partia w polskim parlamencie. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska. Paulina Henik-Kloska podkreślała potrzebę stworzenia nowoczesnego i odpowiedzialnego centrum polskiej sceny politycznej.
12: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy, by Polska pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości, i taką partię będziemy tworzyć, progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
10: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Przez dwa dni na Podkarpaciu trwały obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wezwali polskich polityków do przeciwstawienia się nasilającemu się w Ukrainie banderyzmowi. Apelowali też o przyspieszenie procesu ekshumacji i godnego pochówku ofiar.
13: Przemawiając obok symbolicznej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej, prezes podkarpackiej organizacji Młodzież Wszechpolska Michał Urbanik skrytykował władze Ukrainy za gloryfikowanie UPA.
14: Prezydent Wołodymyr Załęski nadaje elitarnej jednostce imię bohaterów UPA. My, jako patrioci, mówimy stanowcze nie.
13: Organizator Marszu Pamięci Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków współpracy.
14: Domaga-

0: Domagamy się twardej polityki wobec Ukrainy, która trzyma wszelkie wsparcie do czasu, kiedy nie zostaną odblokowane ekshumacje. Musi być twardy postulat, żeby wycofali się z kultu Bandery.
1: W trakcie uroczystości na Przemyskim Cmentarzu Wojskowym przypomniano, że w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Dziś po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Poznamy nazwiska ośmiorga osób, które zginęły w Późnikach. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Dworczyk z PiS. Wieloletni senator z Karoliny Południowej zmarł nagle w wieku 71 lat. Lindsey Graham, zdecydowany sojusznik Donalda Trumpa i kluczowy polityk Partii Republikańskiej w kwestiach polityki zagranicznej, ubiegał się w tym roku o reelekcję.
3: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Zełenskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 7.05, to czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jannik Sinner obronił wielkoszlemowy tytuł na Wimbledonie. Włoch z południowego Tyrolu w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny 48 minut, a dla 24-latka to piąty tytuł na wielkim szlemie w karierze. W sobotę w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa. Zgodnie z tradycją zwycięzcy obu turniejów tańczyli razem na uroczystym balu. Wybrano szlagier Justina Timberlake'a Can't Stop the Feelings. Dobra wiadomość dla kibiców piłki nożnej. Na mundialu zostały już tylko 4 zespoły, a noc z soboty na niedzielę była ostatnią zarwaną. Jutro Francja zagra z Hiszpanią, a w środę Argentyna z Anglią. Oba mecze o 21.00. Polskie siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim, przesądzającym meczu w Osace Polki przegrały z Japonią po tiebreaku, mówi trener Stefano Lavarini. To był turniej pełen lekcji, które wnieśliśmy dzień po dniu, rozwijając się i starając poprawić, stając naprzeciw supermocnym drużynom, takim jak w ostatniej rundzie udało nam się osiągnąć niezłe wyniki w dwóch pierwszych meczach, wiedząc, że w końcówce mogło być ciężej.
7: We have been able to make 3-4 results on the first two legs, knowing that here two could have been even tougher.
6: Mecz z Japonkami skończył się pechowym asem serwisowym po taśmie przy stanie 15-13 w piątym secie. Dwa medale polskich żeglarzy na Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 49er. Po srebro sięgnął Mikołaj Staniul oraz jego załogant Jakub Sztorch. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowe medale. Sterniczka Ola Melzacka poprowadziła załogę po kolejny medal mistrzowskiej imprezy. U niemieckich wybrzeży Bałtyku nie obyło się bez przygód.
8: Dużo się działo na tych regatach, bardzo też dużo wyścigów udało się rozegrać, było aż 15. Warunki były przeróżne od bardzo, bardzo silno wiatrowych dni, które były na początku z ciężką falą, w których dosyć dobrze sobie radziłyśmy. Zaliczyłyśmy też jedną glebę przed metą, co było dla nas ciężką sytuacją, ale wybrnęłyśmy z niej jak najlepiej i w kolejnych dniach pięłyśmy się w górę.
6: To nie jedyny polski sukces na wodzie w ten weekend. W sporcie za godzinę opowiem o wygranym Pucharze Świata przez mistrzowski duet Anna Puławska-Martyna Klat oraz fenomenalnej pływaczce Basi Leśniewskiej, która urządziła sobie medalowe żniwa na Mistrzostwach Europy Juniorek.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Popada dziś przede wszystkim na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie możliwe burze, ale możliwe też będą dziś rozpogodzenia, a najwięcej słońca szykuje się na

0: zachodzie Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Na zachodzie będzie nawet 28 stopni, w centrum 25, na wybrzeżu i południowym wschodzie najchłodniej około 20.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
3: Żegnamy reklamy.
0: 7:09. Paweł Turski rozpoczyna wakacyjną akcję Teraz Pieszo. Dziś wyruszy z miejscowości Sól na Śląsku do Boru w Małopolsce, a my czekamy na propozycję zadania dla Pawła. Zadania na dziś. 22 i 7 trójek.
5: Ja mam zadanie dla pana Pawła Turskiego. Gdyby mu się tak nudziło, to niech pisze wierszem tą swoją opowieść. Nie wiem, codziennie jedna zwrotka, może dwie. Myślę, że to mu nie będzie przeszkadzało w nudzie. Pozdrawiam.
0: Czy aż tak się będzie nudził Paweł, żeby zacząć pisać wiersze, to nie jestem pewien, ale może, może. Czekamy na propozycję. Może, żeby Paweł coś zdobył albo coś konkretnego nagrał. 22 i 7 trójek. A z Pawłem Turskim połączymy się za kilkanaście minut. Wcześniej połączymy się za to z Pawłem Buszką, który jest w stolicy obwodu wołyńskiego. Tam rozpoczynają się ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów tuż po obchodach 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki na zegarach 7:10.

0: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim rozpoczynają się ekshumacje Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Rozpoczynają się po obchodach 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie z tej okazji gościł wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a podczas obchodów podkreślano potrzebę docierania do prawdy historycznej, ale też potrzebę przezwyciężania kryzysu w stosunkach między Polską i Ukrainą. Na miejscu w stolicy obwodu wołyńskiego jest Paweł Buszko. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, kiedy możemy spodziewać się wyników ekshumacji?
1: No, ekipy badaczy z IPN-u Krakowskiego Uniwersytetu Medycznego oraz, co ważne, ukraińscy archeolodzy przyjadą do Ostrówek dzisiaj. Ja też dzisiaj tam jadę z Łódzka, bo tutaj jestem, ale takie faktyczne prace rozpoczynają się we wtorek, czyli jutro. No i już wtedy można właściwie liczyć na odkopanie pierwszych szczątków. Co ważne, te ekshumacje były poprzedzone poszukiwaniami. W maju udało się odnaleźć dwie zbiorowe mogiły polskich ofiar. No i to tam będą kopać archeolodzy. A celem pracy jest ekshumacja szczątków nawet około 350 ofiar, bo łącznie w 43 roku zeszłego wieku z rąk UPA zginęło w Ostrówkach i Woli Ostrowieckich ponad 1000 osób. Co ważne, bardzo duża część z nich to dzieci. Odnalezienie identyfikacji, ale też godny pochówek jest bardzo potrzebny. Przede wszystkim rodzinom ofiar, które czekały na to od ponad 8 dekad.
2: Do tego faktycznie istotna jest też ta kwestia pogrzebów, bo ona psychologicznie odgrywa bardzo dużą rolę. Ja obserwowałem rodziny, szczególnie w Późnikach podczas pogrzebu i widziałem, jakie to przynosi też ukojenie. Będzie mijał czas, także strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej.
1: No, tak mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw Ukrainy, który wczoraj w Łódzku uczestniczył w obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej. No, podczas tych uroczystości wołyńskich na Ukrainie mówiło się o nadziei, że te kolejne ekshumacje mogą przyczynić się do takiego obniżenia temperatury sporów wokół historii, a jednocześnie sytuacja wydaje się być bardzo trudna, no bo Polska nie może się zgodzić na gloryfikację UPA, która przecież odpowiedzialna jest za zamordowanie około 100 tysięcy Polaków. Ukraińcy zaś twierdzą, że dla nich Ukraińska Powstańcza Armia to symbol walki z Sowietami. No, szczególnie ważny teraz w obliczu tej toczącej się od ponad 4 lat krwawej wojny z Rosją. O prawdę, ale też próby pojednania podczas sobotnich uroczystości na Ukrainie apelował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który brał udział w ukraińsko-polskiej modlitwie ekumenicznej w Ołyce. To takie miasto kilkadziesiąt kilometrów od Łódzka. Tam także ginęli Polacy z rąk ukraińskich nacjonalistów.
3: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół z Ukrainy. Dlatego tu im przyjechałem, jak przyjaciel, powiedzieć wprost i od serca, jak to jest dla nas ważne, jak to jest temat wciąż żywy w tysiącach, milionach polskich rodzin, jak nie wolno sprawiać bólu i cierpienia przez gloryfikację tych, którzy tą zbrodnię wyrządzili.
1: No nie wiadomo, czy apele polskich władz zostaną usłyszane w Kijowie, ale wydaje się, że po latach takich sporów nastąpiła zgoda między Polakami i Ukraińcami, przynajmniej w kwestii potrzeby kolejnych ekshumacji i godnych pochówków. Tak mówił mi szef ukraińskiego IPN-u Oleksandra Ufiorow. Rezultatem tych ekshumacji nie jest znalezienie dużej czy też małej liczby szczątków. Celem są poszukiwania, które są ważne dla historyków, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby szczątki pomordowanych odnaleźć i pochować zgodnie z chrześcijańskim obrządkiem. Mówię tu o tych mogiłach, które znajdują się na terenie Ukrainy, ale też tych, które są w Polsce. Te szczątki czekają na pogrzeby, bo tego wymagają chrześcijańskie wartości.
4: Zgodnie z naszych chrześcijańskich cenności.
1: No, warto przypomnieć, że to rozpoczynające się ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, no to kolejne tego typu prace od czasu, kiedy w zeszłym roku strona ukraińska odblokowała taki kilkuletni zakaz możliwości prowadzenia takich prac.
0: Relacjonował z Łódzka Paweł Buszko. Pawle, bardzo dziękuję. A teraz spoglądam na zegar, 7:18, czas na piosenkę dnia. Dziś dzień rock'n'rolla w kalendarzu świąt nietypowych, więc rock'n'rollowy klimat ma ta piosenka. Green Day zapowiada ścieżkę dźwiękową do filmu Nimrod z utworem I'm Never Gonna R.I.P. To co, robimy głośniej? What?

0: Dwie minuty głośnego grania w starym stylu. I Never Gonna R.I.P. to dziś nasza piosenka dnia. A teraz?
1: Teraz pieszo.
0: Ambitnie podszedł do sprawy Paweł Turski, szukał trójek i znalazł je w nazwach Sól, to na Śląsku, i Bór w Małopolsce, ale taka trasa oznacza 150 km przez górzyste tereny. Dziś Paweł Turski wyrusza i łączymy się z nim teraz. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
2: Jestem w Soli, zaczynam i nie jestem sam. Tutaj są państwo, pani Renata i pan Adam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dobry.
2: Z państwem to już byłem wcześniej umówiony, ale najbardziej mnie zaskoczył pan, który przyjechał dosłownie 30 sekund temu i się zapytał, czy może zrobić mi zdjęcie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Andrzej z Tychów. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
2: I pan z Tychów specjalnie przyjechał?
5: Nie, nie. Ja tutaj niedaleko u mamy jestem, także...
2: A był pan kiedyś wcześniej w Soli?
5: Ja tutaj z mamą, mamy doglądam, pilnuję i tak co tydzień jestem na tydzień. Z bratem się zamieniamy, a
2: jak fajnie jest tutaj?
5: Jak jest okazja? Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma. A tu przyjechałem na grzyby.
2: Państwo, pani Renata i pan Adam tutaj jeżdżą od 40 lat, mają dom. Jak tutaj jest w tej Soli?
3: Tu jest cudownie. To jest miejsce dla osób, które kochają ciszę, spokój, lubią wycieczki górskie, podglądanie zwierząt. Wczoraj widzieliśmy, jak hasały sarenki po łące wieczorem, jak szczeniaki się bawiły. Jest cudownie po prostu, ale to jest, tak jak mówię, dla amatorów ciszy i spokoju.
2: W Soli całe swoje życie spędziła i tutaj przyszła na świat Władysława Karch, którą zapytałem właśnie, jak się żyje w Soli.
6: Bardzo dobrze, spokojnie, ludzie są uczciwi, pomocni. Ja jestem zadowolona ze Soli.
2: Teraz jest obok mnie pan Adam. Panie Adamie, czy pan wie, dlaczego sól to sól?
7: Sól swoją nazwę zawdzięcza solankom, czyli soli w płynnej postaci. Ślady warzelnictwa w Soli są mniej więcej od 900 do 300 lat przed Chrystusem. Ta sól w płynnej postaci dla naszego zdrowia jest dużo zdrowsza.
2: Jacek Supat z Solankowej Krainy w Soli tłumaczył nam, dlaczego sól to sól. Pan Adam też słusznie zauważył, że solanki. Pije pan tę solankę?
4: Nie.
2: Dobrze, pani Renata, zaryzykuję. Zdarza się?
3: Tak, zdarza się, ale przede wszystkim te solanki wykorzystywane są w tężni.
2: Chodzą państwo tam, czy tak bardziej średnio?
3: Bardziej średnio, ale byliśmy, wiemy, że jest to atrakcja też turystyczna tutaj.
2: Chodzą państwo do tężni w Warszawie. Ale ta odpowiedź mnie w ogóle nie dziwi, bo jak się okazuje, te solanki nie są do picia, bo by trzeba było je rozwodnić. Z tego, co pamiętam, 1 do 20. Tak bardzo są słone i się wykorzystuje w inny sposób. I to od setek lat, mówi pani Władysława Karch.
6: Nogi moczymy, bo to jest na reumatyzm. Do ogórków bierzemy. Kiedyś ika, to ta babka opowiadali zawsze, że nawet z Krakowa przyjeżdżali beckami po tę wodę, bo była tako dobro. I ogórki na nie kisyli, wszystko. I do kapusty też dawali, no żeby było dobre.
2: Tak wygląda sól. Już państwo wiedzą, jak ona wygląda, jak ona brzmi. Przede mną dzisiaj pierwszy etap, prawie 40 km do Korbielowa przez węgierską górkę i dwie Sopotnie. No chyba trzeba ruszać. Jak się państwu podoba...

0: trójkowy mobil, trójkowe mobilne studio. Ładne?
1: Bardzo nam się podoba i życzymy powodzenia na trasie, spotkania ciekawych ludzi, przygód, ale takich raczej na wesoło.
2: Pojazd jest piękny.
0: No to podejdźmy do tego wózka i może... No trwa Tour de France, dzisiaj dzień przerwy, ale ktoś będzie w trasie, ja będę w trasie, to może mogę państwa poprosić o takie ładne pożegnanie, jak się kolarzy żegna, to się chyba klaszcze, prawda?
1: Tak.
0: Oficjalnie ruszamy w takim razie na antenie trójki i do usłyszenia dzisiaj wieczorem już w Skorbielowa.
3: Tak, Paweł Turski w trasie, Paweł Turski czekający także na zadanie od państwa. Były już propozycje tego, by Paweł nauczył się jakichś śląsko-małopolskich górskich pozdrowień. Do witania na trasie, także propozycja, by wpisał wiersze, ale czy coś jeszcze państwo mają za nadrzut dla Pawła? To się okaże, mam nadzieję, w najbliższych minutach. 22 i 7 trójek.
4: Teraz pieszo.
3: I to zadanie dla Pawła będzie do wykonania przed popołudniowym. Zapraszamy do trójki, gdzie także relacja z trasy Teraz pieszo.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera

0: Pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. W skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
14: Iran przeprowadził serię ataków odwetowych na amerykańskie bazy po tym, jak Stany Zjednoczone ostrzelały kilkadziesiąt celów w Iranie. Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta, przeczą temu jednak serwisy analizujące ruch żeglugowy. Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Z kolei amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o atakach na ponad 140 irańskich celów wzdłuż cieśniny Ormus. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem we wschodniej Polsce. Alerty wydano dla mieszkańców pasa od Białegostoku po Chełm. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz silny wiatr z porywami do 65 km na godzinę. Z kolei ratownicy WOPR przypominają, ostrogi brzegowe, czyli drewniane pale wychodzące w morze prosto z plaży, to niebezpieczne miejsce do kąpieli. W ich pobliżu mogą tworzyć się głębokie uskoki dna i silne prądy, mówi szef ratowników w Ustce Piotr Wasilewski.
15: Niestety to, co widzimy z brzegu, niekoniecznie odnosi się do tego, co znajdziemy pod samymi ostrogami. Podchodząc od strony plaży mamy powiedzmy po kolana, a znajdując się przy samych ostrogach może tam być 2-3 metry. Dno jest tam bardzo grząskie, na tych ostrogach są narośla, są muszelki, które mogą ciąć skórę. Dodatkowo pojawiają się tam prądy silne, które raz, że wciągają pod same te ostrogi, dwa, które wyciągają w morze.
14: Czyli pamiętajmy, do morza wciąż jak najbardziej boso, ale nie przy ostrogach. Kolejny serwis w Trójce o 8:00.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Czas na ekonomię w Trójce. Monika Suszek w studiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Polscy przedsiębiorcy przygotowują się na nową erę migracji. W tym roku zatrudnienie nowych osób planuje 18% firm. Co czwarta z nich chce rekrutować pracowników spoza Polski. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy Personal Service, o czym mówi Monika Banyś.
18: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy. Przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że dywersyfikują swoje źródła rekrutacji. Coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. Ten kierunek jest związany tak naprawdę z tym, co się wydarzyło po wybuchu wojny w Ukrainie. Mieliśmy do czynienia z dużą falą migracji Ukraińców i ci, którzy przyjechali, w sporej części nadal tutaj są, natomiast no nie ma tych nowych fal migracji.
17: Gotowość do zatrudnienia obcokrajowców rośnie wraz z wielkością firmy. Wśród dużych przedsiębiorstw sięga już nawet 44%.

0: Najwięcej chętnych jest w transporcie i logistyce – 45%, produkcji – 28% oraz budownictwie i handlu. Bez eksportu polski sektor zbrojeniowy ryzykuje spowolnienie. Chociaż sektor obronny rozwija się dynamicznie dzięki rekordowym wydatkom na zbrojenia, to dla długoterminowego wzrostu potrzebuje dywersyfikacji sprzedaży i silnego eksportu. Tak ocenia Janusz Władczyk, prezes KUKE.
1: Popyt na pewno jest i to zarówno ze strony firm z tego sektora, ale też ze strony instytucji finansowych. Ta większość broni, którą kupujemy, to jest właśnie kupiona za pieniądze banków komercyjnych zagranicznych z przykryciem ich Agencji Wsparcia Eksportu.
0: Eksperci podkreślają, że uzależnienie wyłącznie od polskiego odbiorcy sił zbrojnych niesie ryzyko. Kraje takie jak Francja, Wielka Brytania czy Szwecja eksportują 1/3 lub nawet 1/2 swojej produkcji, co pozwala utrzymać moce produkcyjne i szybko przestawić je na potrzeby kraju w razie zagrożenia. Wody Polskie zakończyły szeroko zakrojoną kontrolę pomostów i przystani na Warmii i Mazurach. W sumie sprawdzono prawie 5000 obiektów. Największe nieprawidłowości to brak pozwoleń, niezgodność parametrów pomostów z dokumentacją oraz zmiana przeznaczenia z prywatnej rekreacji na działalność gospodarczą. Wody Polskie podkreślają, że kontynuują kontrolę i wzywają właścicieli do uregulowania sytuacji prawnej. W skrajnych przypadkach grozi rozbiórka nielegalnych obiektów. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,34, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,09.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: To jeszcze słówko o pogodzie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Około 20 stopni na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju, około 25 w centrum, do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu. To temperatura maksymalna na dziś. Gdzie popada? Bo popada, taki lipiec, deszcz szykuje się na wschodzie, na Podlasiu i Lubelszczyźnie i na wschodzie Mazowsza także możliwe burze. Ale w prognozie mamy też legendarne rozpogodzenia.
4: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Przyzwoita aura do pieszej wędrówki szykuje się za to w okolicach Żywca. To tam startuje w ramach akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski wyrusza z miejscowości Sól i dziś pokona około 40 km właśnie po Żywiecczyźnie. Jakieś zadanie dla Pawła na pierwszy dzień wędrówki?
6: Żeby próbował nabyć od mieszkańców umiejętności mówienia slangiem lokalnym, jakiegoś pozdrowienia gwarą.
7: Gdyby mu się tak nudziło, to niech pisze wierszem tą swoją opowieść. Pozdrawiam.
3: Takie propozycje już mamy, ale liczymy na Państwa kreatywność mimo wczesnej pory. 22 i 7 trójek. A na wykonanie zadania Paweł będzie miał czas do popołudniowego ZD3.

0: 19 minut do godziny 8. No, kto się będzie śmiał ostatni?
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Albo Argentyna, albo Francja, albo Hiszpania, albo Anglia. No to taką odpowiedź mamy na razie. Dariusz Urbanowicz w studiu.
2: Dzień dobry raz jeszcze. Do końca mundialu faktycznie zostały już tylko 4 mecze, 2 półfinały, ten o brąz i wielki finał. A to oznacza, że rozegranych już zostało 100 spotkań, a 44 drużyny zostały odesłane do domów. Na ostatniej prostej do Norwegii powiosłowali Erling Braut Haaland i wikińska spółka po porażce 1-2 z Anglikami. Mówi się, że w rejsie powrotnym Wikingowie zdecydowali się jednak postawić żagle. W tym półfinale kontrowersji nie zabrakło, a uznano bramki po faulu przed gwizdkiem Haalanda, a Anglikom z kolei uznano gola po kontrataku, kiedy przejęli piłkę po tym, jak spadła, dotykając olinowania podniebnej kamery. Serce piłki rzekomo nie zabiło wtedy mocniej. Podobno piłka leciała za wysoko, by ukryty w niej czujnik odczytał taki impuls. Bohaterem Anglików Jude Bellingham. I trudno się dziwić, że kibice go uwielbiają, bo piłkarz Realu Madryt zdobył obie bramki. Zarówno ten, jak i drugi półfinał zakończyły się dogrywkami. Argentyńczycy wymęczyli kończących w dziesiątkę Szwajcarów na 3-1. Nie potrzebowali tym razem ręki Boga, ale druga żółta i w efekcie czerwona kartka za symulowanie dla Embolo na pewno bardzo im pomogła. Mecz Francja-Hiszpania jutro, w Dzień Bastylii o 21:00. O tej samej godzinie drugi z półfinałów, ale w środę. Argentyna zagra z Anglikami. Mecz to z podtekstami. Albi Celestes śpiewali w szatni piosenkę kibicowską o rewanżu za przegraną wojnę o Falklandy Malwiny. Trener Lionel Scaloni dementuje i deklaruje, że liczy się tylko piłka, a nie polityka. I tego należy się trzymać.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Argentyna z Anglią na mundialu, to nam przypomina właśnie rękę Boga, gola stulecia.
2: 86 rok.
0: Może być ciekawie, w końcu Maradona, znaczy Messi, wciąż gra.

0: Ona ma usta, żeby rozmawiać. Po 8.13 gościem Renaty Grochal będzie Michał Dworczyk, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Renato.
1: Dzień dobry.
0: I jakie tematy się pojawią?
1: Kwestie relacji polsko-ukraińskich oczywiście, bo w weekend mieliśmy rocznicę Krwawej Niedzieli. Obchody różne padły przy tej okazji deklaracje, ale porozmawiamy też o kwestiach dotyczących wojny w Ukrainie, bo dzisiaj w Paryżu spotyka się koalicja chętnych, czyli państw zaangażowanych we wspieranie Ukrainy. Będzie na tym spotkaniu premier Donald Tusk i porozmawiamy o tym, czy grill Mateusza Morawieckiego na 1000 osób podzieli Prawo i Sprawiedliwość, czy
0: połączy.
1: Nie, czy połączy, czy ta partia jest jeszcze jedną pięścią, czy też nie.
0: Ja myślę, że wspólne ucztowanie łączy.
1: Ale Jacek Sasin był ostatnio bez uników i mówił, że to on jest pięścią prezesa, więc...
0: Dobrze, wyjaśni się wiele po 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Za 10 minut ósma o tej porze w wakacje prezentujemy powtórkowo najciekawsze odcinki cyklu Kuby Ambrożewskiego. Dziś o przeboju grupy z Aten. Aten w stanie Georgia.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: R.E.M. Shiny Happy People. Lista wielkich przebojów, za którymi ich twórcy nie przepadają, jest długa i szeroka. Jednak większość z nich, pomimo mieszanych uczuć, latami wykonuje nielubiane utwory ku uciesze gawiedzi. Dlatego przypadek jednego z największych hitów R.E.M. jest tak jaskrawy, przewrotny i fascynujący. Kwartet z Athens w stanie Georgia już w drugiej połowie lat 80. był przez dziennikarzy określany mianem najważniejszego rockowego zespołu w Ameryce. Ale dopiero wraz z wydanym wiosną 1991 roku singlem Losing My Religion jego popularność osiągnęła poziom najwyższej ligi. Z jakiegoś powodu cały świat pokochał tę długą, mroczną piosenkę, w której nie było nawet regularnego refrenu. W tym kontekście wybór Shiny Happy People na kolejny singiel grupy był co najmniej ekscentryczny. Pomysł polegał tu bowiem na stworzeniu najbardziej radosnej i popowej piosenki, jaką można sobie wyobrazić. Już na wcześniejszych albumach R.E.M. sięgali po estetykę zwaną bubblegum i inspiracje takimi zespołami jak The Monkees. Przykładem choćby przebój Stand z 1988 roku. Jednak w przypadku Shiny Happy People było to posunięte do ekstremum. Była w tym wszystkim oczywiście warstwa ironii. Szczęśliwi, rozpromienieni ludzie trzymający się za ręce to bowiem fraza zaczerpnięta z propagandowego plakatu Chińskiej Partii Komunistycznej, rozpowszechnianego wkrótce po masakrze na placu Tiananmen, przynajmniej według niektórych źródeł. Ta historia dobrze jednak pasuje do wykreowanego w piosence obrazu utopijnego miejsca, w którym wszyscy ludzie przepełnieni są miłością. W utworze Michaela Stipe'a wsparła charyzmatyczna wokalistka Kate Pearson z grupy The B-52s, pochodzącej również z Athens. Latem 1991 roku piosenka stała się wielkim przebojem, ale członkowie zespołu, szczególnie jego wokalista, szybko się od niej odcięli. R.E.M. nigdy nie wykonali Shiny Happy People podczas koncertu. Utwór nie znalazł się też na żadnej składance zespołu typu Greatest Hits. Stipe czuł się zakłopotany tym utworem, twierdząc, że został on pomyślany jako piosenka dla dzieci. Basista Mike Mills potwierdza to, ale po latach dodaje: to nieprawda, że nienawidzimy tej piosenki. Jesteśmy z niej dumni.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
0: Gramy Shiny Happy People i czekamy na propozycję zadania dla Pawła Turskiego. Wyrusza pieszo z miejscowości Sól na Śląsku w stronę Boru w Małopolsce. Dziś w okolicach Żywca pokona kilkadziesiąt kilometrów. I co może zrobić? Co może zrobić przed popołudniowym ZD3? 22 i 7 trójek, zapraszamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!

0: widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
0: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, minęła 8. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
8: Znów eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA ostrzelały irańskie pozycje. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych na Wołyniu odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wracają upały. Na początku tygodnia temperatura na zachodzie zacznie przekraczać 30 stopni. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych. Stało się to po tym, jak siły amerykańskie zaatakowały irańskie cele. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą temu jednak serwisy analizujące ruch żeglugowy.
9: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormus. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy. Od rana wzrosła ona o 3,75%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
8: Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych na Wołyniu odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Dziś poznamy nazwiska 8 osób, które zginęły w Późnikach. Uroczystość odbędzie się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówi szefowa resortu Marta Cienkowska.
10: Te rodziny czekały 80 lat, żeby móc upamiętnić swoich bliskich, żeby mieć takie miejsce, w którym można będzie postawić symboliczną świeczkę, pamiętając o swoich korzeniach, o swojej rodzinie, zidentyfikowali szczątki kobiet, dzieci. To są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
8: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii. Partia ma złożyć w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie. Powodem gloryfikowanie UPA. Małgorzata Naukowicz.
11: O projekcie uchwały mówił w weekend kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Ma ona wezwać rząd do zablokowania procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
12: Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi.
11: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej zarzuca PiSowi podgrzewanie antyukraińskich nastrojów, bo partia ta widzi w tym polityczny interes.
13: Można upamiętnić osoby, które zostały zamordowane na Wołyniu, a jednocześnie dbać o to, żeby za polską granicą była niezależna, niepodległa Ukraina, a nie Rosja.
14: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
11: Dodaje europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Uchwała jest odpowiedzią PiSu na decyzję prezydenta Zełenskiego, który nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
8: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Dworczyk z PiS. Utrudnienie na trasie kolejowej między Katowicami a Gliwicami. Na ponad 2 tygodnie wstrzymany zostanie ruch na trasie Ruda-Hebzie-Zabrze. Jak mówi rzecznik Śląskich Kolei Bartłomiej Wnuk, pociągi będą jeździły objazdami.
15: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
8: Do końca lipca zawieszona będzie także linia między Bytomiem a Gliwicami. Wracają upały. Na początku tygodnia temperatura na zachodzie zacznie przekraczać 30 stopni. W

0: W kolejnych dniach także w centrum, na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach na termometrach zobaczymy 35 stopni. Należy też uważać na burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii.
1: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwisty wiatr. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
0: Wraz z napływem gorącego powietrza rośnie możliwość gwałtownych zjawisk, dlatego pogoda może być zmienna, ostrzega Agnieszka Prasek. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Ósma pięć i sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
4: Jannik Sinner, mistrzem Wimbledonu. To jego piąty tytuł wielkoszlemowy i drugi z rzędu zdobyty na londyńskiej trawie. Włoch w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa w czterech setach 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Przygotowaliśmy się najlepiej, jak to było możliwe, ja i cały mój sztab, dlatego chcę podziękować mojemu zespołowi za ogromne wsparcie. Chciałbym też podziękować mojej mamie. Widziałem, jak kilka razy opuszczała trybuny w nerwach. Bycie mamą zawodnika wcale nie jest łatwe. To był kolejny wspaniały finał do stworzenia takiego widowiska. Trzeba jednak dwojga. Ja i Sasza daliśmy z siebie wszystko. Oczywiście bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie poziom, jaki zaprezentowaliśmy. A mistrzynią Wimbledonu została Linda Noskowa, to już w sobotę. A na mundialu Argentyna zagra w półfinale z Anglią. Po wyeliminowaniu Szwajcarii 3-1 Anglicy wygrali z Norwegią 2-1. Ich starcie w środę o 21:00. Jutro o tej samej godzinie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Kajakarki Anna Pawłowska i Martyna Klatt wygrały Puchar Świata w Montrealu na 500 metrów. Anna Pawłowska o decydującym wyścigu.
5: Jechałyśmy tak naprawdę swoją taktyką, więc tutaj wiedzieliśmy, że jak zrobimy swój wyścig, to będzie dobrze. Na początku do końca, tak jak sobie założyłyśmy, to razem z trenerem, więc myślę, że tutaj 100% zadanie wykonane. Tak się wydarzyło i bardzo się cieszę, więc super.
4: Pawłowska była też druga w K1. Coraz jaśniej lśni gwiazda 16-letniej Basi Leśniewskiej. Pływaczka warszawskiego UKS-u GIM 92 Ursynów zdobyła złoto na 200 metrów delfinem podczas Mistrzostw Europy Juniorek. Czasem 2 minuty 12 sekund i 45 setnych ustanowiła rekordy Polski w trzech kategoriach wiekowych 16, 17 i 18 lat. Podopieczna trenera Mirosława Małkiewicza zdobyła też brąz na setkę delfinem i była piąta na 200 kraulem. Jeszcze wróćmy na chwilę do tenisa i zaktualizowanych rankingów. Iga Świątek spadła na 8 miejsce w zestawieniu WTA. Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 44, Magda Linet 51. Spory awans Huberta Hurkacza, który awansował z 96 na 68 pozycję. Kamil Majchrzak, który pożegnał Wimbledon w drugiej rundzie, a rok temu był w 1/8 finału, spadł z 45 na 66 miejsce. Liderami Sabalenka i Sinner.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Popada dziś przede wszystkim na wschodzie kraju, na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyźnie możliwe burze, ale możliwe dziś też będą rozpogodzenia, a najwięcej słońca szykuje się na zachodzie Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Na zachodzie będzie nawet 28 stopni Celsjusza, w centrum około 25, na wybrzeżu i południowym wschodzie najchłodniej około 20.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
9: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
8: Pisze na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
9: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
8: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
9: Jacek Grudzień, muzyka.
8: Hał, hał, potwierdził Wacek.
9: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
7: Autopromocja.
3: Jest 8:09.
7: Zapraszamy do Trójki.
3: Paweł

0: Turski już w drodze. W ramach akcji Teraz Pieszo wyruszył z miejscowości Sól na Śląsku. Do końca tygodnia dotrze do Boru w Małopolsce. A może jakieś zadanie na dziś, żeby się nie nudził?
1: W swojej podróży mógłby zobaczyć albo zrobić zdjęcie jakiemuś niesamowitemu drzewu.
0: A bardzo proszę, możemy mu to zaproponować, ale czekamy na kolejne propozycje zadania. 2 2 7 3.

0: Co może dziś zrobić w ramach akcji Teraz Pieszo Paweł Turski? Jakieś zdjęcie, coś zdobyć, kogoś spotkać? Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie propozycji zadania dla Pawła. A teraz czas na politykę, jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Witam pana.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu w ten piękny wakacyjny dzień, choć nieco dżdżysty w Warszawie.
2: No właśnie, to nie wiem, czy piękny. Panie pośle, dzisiaj w Paryżu spotyka się koalicja chętnych, czyli tych państw wspierających Ukrainę. Będą rozmowy na temat tego, co może się wydarzyć po ewentualnym rozejmie, na temat możliwych działań, zapewnienia gwarancji i bezpieczeństwa Ukrainie. Będzie tam premier Donald Tusk. Czy Polska się powinna angażować w dalszą pomoc Ukrainie i w ewentualne gwarancje bezpieczeństwa?
3: Powinniśmy angażować się oczywiście we współpracę z Ukrainą. Powinniśmy funkcjonować w większości formatów, które dotyczą Ukrainy, z bardzo prostej przyczyny geograficznej.

0: i nikt nie zmieni. Ukraina jest naszym sąsiadem. Z Ukrainą jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie, skazani na współpracę, na koegzystencję. W związku z tym dobrze, żeby polscy politycy byli w różnych formatach dotyczących Ukrainy, ale jedno jest bardzo istotne, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli po pierwsze, czego chcemy, po drugie, żebyśmy potrafili osiągać stawiane sobie cele.
1: Ale co jakie mogą być te gwarancje bezpieczeństwa, jeśli nie będzie przyjęcia Ukrainy do NATO, droga do Unii Europejskiej?
0: Nie mówię teraz o gwarancjach bezpieczeństwa. Mówię o ogólnej zasadzie, że jeżeli jest dyskusja dotycząca naszego regionu, Polska powinna w niej uczestniczyć. Jeśli pyta pani o gwarancje bezpieczeństwa jako takie, uważam, że to jest dzisiaj zbyt wczesny zdecydowanie moment, żeby mówić, że za chwilę coś zostanie poważnego wypracowane z jednego powodu. Nie będzie szybko rozejmu, nie będzie szybko zawieszenia broni. Do tanga trzeba dwojga i wiemy, że Federacja Rosyjska, która nie osiągnęła swoich celów strategicznych i jest jeszcze cały czas, mimo różnego rodzaju problemów i kłopotów, w takiej kondycji, że może prowadzić działania wojenne, będzie prowadziła te działania wojenne przynajmniej przez najbliższe miesiące.
1: Czy pan się zgadza ze swoim partyjnym kolegą, kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem, który przy okazji rocznicy rzeźbońskiej Krwawej Niedzieli, czyli tego punktu kulminacyjnego morderstw na Polakach, powiedział: odradza się ideologia nazistowska na Ukrainie i mamy moralny obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich o tym?
0: Wie pani, no mówiąc tak potocznie, to oczywiście można się zgodzić z takim twierdzeniem, ale precyzyjnie to na pewno nie, dlatego że nazizm jest niemiecką odmianą faszyzmu związaną z segregacją etniczną i tak dalej, więc czegoś takiego na Ukrainie nie ma. Natomiast odniesienie się do ideologii OUN-UPA, a właściwie do jej wybranego elementu historii, jest niestety powszechne na Ukrainie, a z kolei OUN-UPA, czy przede wszystkim UPA, no, było rodzajem organizacji faszystowskiej, używało metod absolutnie nieakceptowalnych, jest organizacją, czy obie te organizacje są współodpowiedzialne za organizację ludobójstwa na Polakach, które zostało dokonane w czasie II wojny światowej i w tym sensie można potocznie tak powiedzieć, ale
1: może,
0: uważam, że to są na tyle istotne
1: sprawy. Za dużo mediów rosyjskich oglądał i propagandy rosyjskiej, bo to przecież Putin w ten sposób uzasadniał atak na Ukrainę, że przystępuje do denazyfikacji.
0: Pani redaktor, ale no naprawdę nie używajmy takich argumentów, w których pani będzie mówić, że jestem faszystą, a ja, że pani jest komunistą. No to jest naprawdę poziom.
1: Ale to nie ja używam, tylko pański kolega z partii.
0: Nie, ja chciałem powiedzieć i wskazać na bardzo ważny problem. Na Ukrainie jest kłopot taki, że politykę historyczną, które prowadzi to państwo, nie może zaakceptować żaden cywilizowany kraj, ponieważ odnosi się ona do ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, który przewidywał mordowanie w imię tego, żeby Ukraina mogła stworzyć państwo, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ludobójstwa. Powszechne są niestety na Ukrainie odniesienia do oddziałów UPA, do poszczególnych dowódców sotni upowskich, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio za mordowanie ludności cywilnej. Niestety spotyka się nierzadko wykorzystanie symboliki nawiązującej do symboliki III Rzeszy i nikt nie mówi o mordowaniu Polaków w czasie II wojny światowej. Nikt oczywiście nie mówi o tym, że dzisiaj trzeba, nie wiem, dokonać ludobójstwa gdzieś. Absolutnie nie. Natomiast rzeczywiście jest w polityce historycznej Ukrainy odniesienie do obu tych zbrodniczych organizacji, do UPA i do UONU i o tym też jasno trzeba mówić. I nie można każdego, kto na to wskazuje, określać mianem pro-putinowskiego propagandysty, bo naprawdę to nie jest żadna poważna dyskusja.
1: Ale czy to, co się zdarzyło,
0: proszę zwrócić uwagę,
1: w Europie. Mówienie o ideologii nazistowskiej to nie jest ciąg dalszy licytacji z Konfederacją na takie antyukraińskie, podkręcanie tych antyukraińskich i podgrzewanie nastrojów?
0: Wie pani, ja uważam, że w ogóle granie na takich niskich instynktach w polityce jest nie tylko niegodne, ale też nieskuteczne. Niegodne i szkodliwe, dlatego że po prostu może dojść do tragedii, jeśli będziemy jako politycy nakręcać nastroje, nie wiem, antyukraińskie w tym wypadku i antypolskie po ukraińskiej stronie, bo dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją. To znaczy jest niestety jakaś grupa polityków, zarówno w Polsce,

0: jak i na Ukrainie, którzy na tym konflikcie historycznym i na emocjach, które wybuchły w ostatnich tygodniach, próbują zbijać kapitał polityczny.
1: Ale to są politycy z pańskiego obozu, między innymi.
0: Nie, ja nie mówię o politykach z jakiejkolwiek partii w tej chwili, żeby nie sprowadzać tego do sporu partyjnego. Ja mówię o pewnej tendencji, która jest bardzo niebezpieczna, a którą możemy zaobserwować zarówno na Ukrainie,

0: słuchaczom, że pan jest tym politykiem w PiS-ie, który zajmował się kwestiami wschodnimi, między innymi...
1: Nadal się zajmuje.
0: Tak, nadal się zajmuje, jeździ do Ukrainy, między innymi fundacja, którą pan zakładał, zajmuje się ekshumacjami. Jak pańscy koledzy reagują na... znajomi w Ukrainie, przyjaciele reagują na to, co się dzieje w Polsce, na tą całą awanturę o ordery.
1: Jest bardzo, no to nie wiem, nie używałbym słowa awantura. Ja uważam, że to jest kryzys, natomiast no, widać po obu stronach granicy bardzo dużo autentycznej emocji i być może dobrze, że nastąpił taki moment, w których te emocje mogły ujść, bo stanęliśmy w prawdzie. Jedna i druga strona wie, że wie, na czym stoi, tak? Czyli Polacy pozbawili się romantycznej i dosyć naiwnej wizji tego, że Ukraina będzie nam do końca świata wdzięczna za naszą pomoc absolutnie niezwykłą, której udzieliliśmy w 2022 roku i Polacy, którą udzielili Ukraińcom i będzie postępowała tak, jak my sobie życzymy. Ukraińcy też pozbyli się bardzo dobrze swoich naiwnych wyobrażeń, że mogą sobie robić, co chcą i nie będzie miało to żadnych konsekwencji. No i teraz mamy nowe, powinniśmy mieć nowe otwarcie.
0: A tym nowym otwarciem będzie uchwała Prawa i Sprawiedliwości, projekt uchwały. Przemysław Czarnek zapowiedział, żeby Ukrainie uniemożliwić wejście do Unii Europejskiej, że Polska powinna przyjąć taką uchwałę, zobowiązać rząd do tego, żeby stanął na drodze tych negocjacji, żeby Ukraina z banderą nie weszła do Unii.
1: Nie znam tego projektu uchwały, natomiast absolutnie zgadzam się z taką tezą, że żaden kraj, który propaguje ideologię nawiązującą do faszyzmu, dopuszczającą eksterminację ludności, nie powinien być członkiem Unii Europejskiej.
0: Ale czy w naszym interesie jest to, żeby dzisiaj zawieszać albo uniemożliwiać się negocjacje?
1: Ja namawiam do kontaktu z biurem prasowym prezydenta Zełenskiego, ponieważ to on nadał jednej z jednostek elitarnych imię bohaterów UPA i rozpoczął ten kryzys. Natomiast przytoczę przykład, wracając do poprzedniego wątku, Chorwacji, która aspirując do Unii Europejskiej musiała sobie poradzić ze swoją bardzo trudną historią, czyli w latach 90. i w 2000. nawiązania do Ustaszy, czyli organizacji kolaborującej z III Rzeszą i odpowiedzialną za zbrodnie wojenne. No po prostu Chorwacja musiała się od tego wszystkiego odciąć, wręcz, o ile pamiętam, wpisać w konstytucję jakieś tam nawet zapisy z tym związane. Krótko mówiąc, trzeba, jeśli ktoś aspiruje do Unii Europejskiej, musi uznać, że jest ona zbudowana na wartościach chrześcijańskich, przypomnijmy, bo takie były korzenie Unii Europejskiej, musi zaakceptować, że zbrodnicze ideologie są nieakceptowalne w tej organizacji międzynarodowej, no i albo to uzna, albo po prostu do niej nie wejdzie. W związku z tym to hasło, w dużym uproszczeniu, że z banderą na sztandarze, prawda, czy z UPA na sztandarze nie ma drogi do Ukrainy, jest prawdziwe i o tym mówią wszyscy.
0: Ale to, że właśnie gloryfikuje się w tej chwili UPA w Ukrainie, to znaczy, że Wołodymyr Zełenski i elita dzisiaj rządząca Ukrainą pogodziła się z tym, że nie będzie szybkiego wejścia do Unii Europejskiej?
1: Nie wykluczałbym też takiego scenariusza. Część analityków tak uważa, że elicie biznesowo-politycznej ukraińskiej tak naprawdę nie zależy na wejściu do Unii Europejskiej. Zależy im na jakiejś formie integracji, gdzie Ukraina, a właściwie te elity biznesowo-polityczne będą mogły korzystać na przykład z wolnego rynku, czy z szeregu innych udogodnień, które daje Unia, a z kolei nie będą musiały spełniać szeregu wymogów, nie tylko wymogów dotyczących standardów, o których rozmawiamy, czy praworządności, ale też wymogów dotyczących polityki klimatycznej i innych kwestii związanych z korupcją i sprawami, z którymi Ukraina ma problem. Oczywiście publicznie żaden polityk ukraiński tego nie powie, ale nie wykluczyłbym, że część analityków i ekspertów wskazujących na ten problem może mieć rację.
0: Czyli do relacji polsko-ukraińskich jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce, ale chcę pana zapytać o grilla, którego Mateusz Morawiecki...
1: Zapraszamy również panią redaktor.
0: Organizuje...
1: Ostatnia chwila. Zostało kilkadziesiąt miejsc, żeby się zarejestrować poprzez stronę.
0: I kiedy ten grill będzie?
1: 31 lipca. Zapraszamy wszystkich.
0: Czyli już prawie 1000 osób się zarejestrowało?
1: Tak jest.
0: I kto to, co to za ludzie są?
1: Ja, co, Boże, co za brutalne pytanie, jak na przesłuchaniu, pani redaktor.
0: Ale czy, bo ja się ludzie... martwię,

0: tam jest Jarosław Kaczyński, który
1: to są ludzie,
0: słyszałam, że nie dostał zaproszenia.
1: Interesuje rozwój Polski i przyszłość naszego kraju. Leży im na sercu. Mamy tam szereg ekspertów, szereg dyskusji, szereg bardzo ciekawych spotkań. No i myślę, że po prostu ludzie, którym leżą na sercu sprawy Polski, w sposób naturalny chcą uczestniczyć w takim wydarzeniu.
0: Czyli stąd Jarosław Kaczyński tam będzie, tak? Proszę, bo jak rozumiem, jemu
1: nie widziałem listy tych, którzy się zarejestrowali, na to wydarzenie jeszcze nie widziałem.
0: Ale pytam, bo w partii się pojawiły kontrowersje, że nie zaprosiliście prezesa na tego grilla.
1: Pani redaktor, to ja nie wiem, bo pani odnosi się do jakichś pewnie wypowiedzi, których ja nie znam. Ja mogę powiedzieć tak, jeżeli naprawdę panią to interesuje i słuchacze, a nie chodzi tylko o jakąś potyczkę słowną, która ma wywołać złe albo dobre emocje. Sytuacja jest taka, ogłosiliśmy w mediach społecznościowych to wydarzenie. Elementem tego wydarzenia jest grill, bo pani tak to chce oczywiście zdeprecjonować, mówiąc o grillu. Oczywiście grill też będzie.
0: To nie ja chcę zdeprecjonować, jest to szereg, ale to,
1: jest tam szereg dyskusji, debat, wystąpień, zaczynając właśnie od poważnych debat i takich osób jak Jan Maria Rokita, czy generał Andrzejczak, generał Rajmund Andrzejczak, generał Gromadziński, kończąc na panu Kasparowie. W związku z tym bardzo jakby szerokie spektrum tematów, które będą poruszane, szereg ciekawych osób, z którymi będzie można porozmawiać, ale jeśli chodzi o kwestię zapraszania, no to myśmy po prostu ogłosili program, uruchomili stronę, każdy może się zarejestrować poprzez tą stronę internetową. Pani jest jedną z wyjątkowych osób, która ma bezpośrednie zaproszenie w tym momencie, bo do nikogo jakichś dedykowanych zaproszeń nie wystosowaliśmy.
0: Ale czy to jest inicjatywa,
1: Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Tak, ale ona jest obok Prawa i Sprawiedliwości, czy...
1: Nie, no Stowarzyszenie Rozwój Plus to jest organizacja pozarządowa, zarejestrowana zgodnie z polskim prawem i działająca jak wszystkie NGOsy zgodnie z polskim prawem. Nie jest częścią jakiejś innej
0: Ale to znaczy, że nie możecie się realizować w ramach Partii Prawo i Sprawiedliwość, organizować takich grillów, dyskusji?
1: A pani to ma taki konfrontacyjny charakter, taki nastrój dzisiaj konfrontacyjny, mimo tego, że taki piękny poranek mamy. Ale pani redaktor, ja jestem na przykład od wielu, wielu lat członkiem różnych stowarzyszeń, organizacji. Na przykład przeszło 20 lat, chyba, że mnie wykreślono, ale wydaje mi się, że nie. Jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jestem członkiem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
0: I tutaj musimy się pożegnać już z słuchaczami
1: i nie wymienię wszystkich organizacji,
0: trójki,
1: w których jestem zaangażowany.
0: Ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan europoseł Michał Dworczyk też z nami zostaje i będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: Takie jak wszystkie serki wiejskie.

0: Mleko Vita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
4: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w atakach ukraińskich dronów na miejscowość Pionierskiej pod Moskwą, przekazał gubernator obwodu. Andrii Worobiow dodał, że w ciągu nocy nad obwodem moskiewskim zestrzelono ponad 80 ukraińskich bezzałogowców. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził operację, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Smutna wiadomość nadeszła z Australii. Nie żyje sam Neil, znany z ról w serii Jurassic Park, a także serialu Peaky Blinders. O śmierci aktora poinformowali jego bliscy. Sam Neil miał 78 lat, należał do grona najbardziej rozpoznawalnych nowozelandzkich aktorów, choć urodził się w Irlandii Północnej. Polscy policjanci patrolują wybrzeża Chorwacji i Bułgarii. To wakacyjna akcja funkcjonariuszy, którzy mają pomagać Polakom odpoczywającym w tych krajach. Wyjechali m.in. policjanci ze Śląska. O szczegółach Joanna Opas.
5: Policjanci pomagają rodakom m.in. w kontaktach z miejscowymi służbami, po wypadkach drogowych, utracie dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarskiej i Rijece, z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebyru. Obecność polskich mundurowych ułatwia turystom pokonanie bariery językowej, a także sprawniejsze załatwianie formalności w sytuacjach wymagających interwencji.
4: Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
3: Zachmurzenie będzie dzisiaj zmienne, więc jeśli nawet wita Państwa o poranku szarość i chmury, to jest szansa na słońce, także na północnym wschodzie kraju, co w ostatnich dniach normą nie było, ale popada dziś na wschodzie, a na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyźnie możliwe burze. Najwięcej słońca szykuje się na Dolnym Śląsku, najcieplej będzie właśnie na zachodzie kraju do 28 stopni, na wybrzeżu około 20, w centrum około 25. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut 9, a to oznacza, że otwieramy zapisy do mniejszej gry. Pierwszej w tym tygodniu. Czekamy na pierwszą mistrzynię lub pierwszego mistrza mniejszej gry w tym tygodniu. Właśnie 2 dwójki i 7 trójek. Polecamy się.

To manekiny od Mary z Polski. Tak sobie gramy i słuchamy w oczekiwaniu na Państwa. 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry. Kto chce wygrać i wybrać piosenkę, której wspólnie posłuchamy? 2 dwójki i 7 trójek.

0: Oj, się zgłosili. Mamy odważnych, mamy chętnych. To pani Barbara z Krakowa. Dzień dobry, pani Barbaro.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Barbara jest analitykiem danych, ale jakich konkretnie danych? Mam nadzieję, że nie osobowych, pani Barbaro.
1: A też, ale to? Nie sprzedażowych.
0: A, okej.
1: Pewnej firmy amerykańskiej, ale tak.
0: No dobrze, nie musimy mówić której, prawda? Bo to nie o to tutaj chodzi. Pytania są na zupełnie inny temat w mniejszej grze, pani Barbaro. I za chwilę się pani zmierzy z panem Maciejem ze Szczecina. Dzień dobry, panie Macieju.

0: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Panie Macieju, pan też się zajmuje analizą?
0: Nie zajmuję się analizą. Jestem bardziej w branży elektrycznej.
1: No, czyli hydrolizą się pan zajmuje na przykład.
0: Nie, no być może, że tak.
1: Panie Macieju, pan dzwoni ze Szczecina, tam ciepło?
0: Tak, dzisiaj jest ciepło.
1: No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. A za chwilę będzie gorąco od emocji w mniejszej grze. Pani Barbara i pan Maciej już za moment w rywalizacji pierwszej w tym tygodniu.

0: Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms w trójce za 17 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: Najwyższy czas na mniejszą grę, w której dziś mierzą się pani Barbara z Krakowa. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Witam serdecznie.
0: I pan Maciej ze Szczecina. Witamy panie Macieju.
3: Dzień dobry.
0: O, dalekie to od siebie są miejscowości Kraków i Szczecin, także przez całą Polskę dzisiaj niemalże ta rywalizacja. Zaczynamy od pani Barbary. Pani Barbaro, dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień rock'n'rolla, także pytanie będzie muzyczne, z fragmentem muzycznym. Proszę posłuchać.

0: Aż zakręcił czupryną realizator Maciek Załęcki. A pani Barbaro, śpiewał król rock'n'rolla, czyli?
1: Oczywiście, wciąż nieśmiertelny, mówią Elvis Presley.
0: Oczywiście, że Elvis Presley, król rock'n'rolla, śpiewał Jailhouse Rock. I tak rozpoczynamy mniejszą grę od punktu dla pani Barbary. Teraz pan Maciej, panie Macieju, zostajemy przy dniu rock'n'rolla, więc także pytanie będzie muzyczne, ale ze Stanów przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Proszę posłuchać.

0: Który legendarny brytyjski zespół pytał, kim jesteś? Who are you? Panie Macieju.
1: A, troszkę zgaduję, The Beatles.
0: Tak, nie, The Who.

0: The Who, to grupa The Who. Pytała Who are you w tej piosence. Nie ma więc punktu i wracamy do pani Barbary. Szybko pani Barbara ma szansę na zwycięstwo. Pani Barbaro, jak nazywa się naturalne zjawisko pogodowe polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na obszarze Pacyfiku? Podpowiem, po hiszpańsku to słowo oznacza chłopiec.
1: Monsun?
0: Nie, monsun... Monsun to nie jest chłopiec po hiszpańsku, a to zjawisko nazywa się El Niño. El Niño. Szansa przed panem Maciejem, więc by zremisować na razie w mniejszej grze. Panie Macieju, znajduje się w herbie miasta Hagi i gminy Gotkowo w powiecie elbląskim. Jako Polacy mamy do niego wielki sentyment, ale oficjalnie jest ptakiem narodowym Litwy. O którego ptaka chodzi? A tu też podpowiem, jego gniazdo było symbolem dobrobytu, zresztą jest pewnie do dziś.
2: Orzeł.
0: Nie, panie Macieju, bocian. Bocian biały, konkretnie. No to już wiemy, że zwyciężyła dziś pani Barbara.
1: Cieszę się bardzo.
0: Pani Barbara się cieszy. Panie Macieju, panu bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
2: Gratuluję dla pani Barbary.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I cieplutko pozdrawiamy cały Szczecin. A pani Barbara zwyciężyła, więc wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. Oczywiście, pani Barbaro, może ją pani komuś zadedykować.
1: To jeśli mam taką szansę, to chciałabym ją serdecznie zadedykować pamięci mojej już zmarłej 90-letniej babci, która uwielbiała po prostu Queen, I Want to Be Free.
0: O, to taka rodzinna historia od pani Barbary i Queen w trójce. I Want to Break Free.

0: free. O, przepraszam.
1: Matko.
0: Jak zwykle mnie zaskoczył. Maćku!
1: Przecież
0: Maćku.
1: Doskonale wiemy, o co chodzi. A ja bym teraz chciał łupnąć. Mogę? No śpiewaj, śpiewaj.
0: A tu będzie tekst?
1: Słyniesz z tego, że umiesz pisać piosenki, więc...
0: No. Tak szybko to nie wymyślę. Michał Nogaś w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. O, świetnie. Dzisiaj jest historia niesamowita.
0: Po dziewiątej.
1: Tak, powiedziałem sobie na głos w redakcji, że choćbym miał, to znajdę. I wspólnie z Hanką Dołęgowską przeprowadziliśmy trwające kilka tygodni śledztwo. Chodzi o to, że w 1990...
0: Powinien taka muzyczka z filmu Noir.
1: W 1992 roku, w sierpniu, dokładnie w pierwszej połowie, dokładnie 10, z bazy wojskowej polskiego kontyngentu wojskowego UNPROFOR w Sluniu w Chorwacji wysłano list do programu trzeciego, do listy przebojów. Panie Marku, jesteśmy żołnierzami batalionu piechoty ONZ i tak dalej, ale do tego listu dołączono 30 jednobrzmiących pocztówek, na odwrocie których było napisane tak: głosuję na Nothing Else Matters Metallica. I tutaj imiona, nazwiska, stopnie wojskowe. Jaki ty w ogóle masz stopień wojskowy?
0: Ja?
1: Ja generał, o
0: tym. Podszeregowy.
1: Podszeregowy, rozumiem. No i nie było żadnych danych. Nawet tego listu nikt nie podpisał. Mhm. Były tylko nazwiska żołnierzy, którzy wysłali te pocztówki. Tak. I myśmy znaleźli.
2: A radio odbieraliśmy poprzez satelity. Satelitarne radio i wasze radio, jak najbardziej. Troszeczkę lat uciekło mi, żebym nie chciał nikogo pominąć, ale nie wiem. Raczej, no ja należałem w ten czas do tych młodszych. Myślę, że to jeszcze młodsi ode mnie to zorganizowali, bo były takie fajne akcje, akcje organizowane przez pewne grupy, które myśmy po prostu indywidualnie według własnych potrzeb uczestniczyli.
1: I teraz zobacz, głosuję na piosenkę Metaliki, Wojciech Karpiński, Pozdraw i Slunia.
0: To się dzieje naprawdę. Jugosławia.
1: 1992 rok, do pana Wojciecha dzwoniliśmy się w czwartek. Maciek powiedział, że ma gęsią skórkę. Ja też mam gęsią skórkę, bo myślałem, że tego się nie uda przeprowadzić, a jednak kartki z wojny, proszę państwa, wysyłane do radia. Z wojny w byłej Jugosławii i głosowanie na Metalikę. Dzisiaj o tym i znacznie więcej w listach na M po dziewiątej. Zapraszam serdecznie i mam dla ciebie piosenkę, żebyś mógł sobie pośpiewać.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior.

0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
2: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, jest 9. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
5: Wśród ofiar pożaru w Tajlandii nie ma Polaków, informuje rzecznik MSZ-u. Koniec poszukiwań pumy w województwie zachodniopomorskim. Służbom udało się bezpiecznie schwytać zwierzę. Sojusznicy Ukrainy zbierają się na naradzie w Paryżu. Dziś odbędzie się szczyt koalicji chętnych. Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w pożarze baru w Bangkoku. Jak informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, z dotychczasowych informacji wynika, że wśród ofiar nie ma Polaków.
6: Wśród zidentyfikowanych ofiar nie ma naszych obywateli, nie ma obywateli Polski. W tej tragedii to jest dobra wiadomość.
5: Tajlandzkie służby wciąż ustalają tożsamość części ofiar pożaru. Maciej Wewiór przypomina, żeby przed wyjazdem za granicę wykupić ubezpieczenie zdrowotne i zarejestrować się w systemie Odyseusz.
6: Bardzo bym prosił też o rejestrację w Odyseuszu, bo to po prostu pomaga nam, pomaga naszym placówkom pomóc państwu w sytuacji jakichś zdarzeń.
5: Premier Tajlandii poinformował, że wciąż badane są przyczyny tragicznego pożaru w Bangkoku. Koniec poszukiwań pumy w województwie zachodniopomorskim. Służbom udało się bezpiecznie schwytać zwierzę. Maciej Wiurek z dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku powiedział, że zostało ono złapane wczoraj po południu. Oddano w jego kierunku strzał ze środkiem usypiającym. Teraz trwa ustalanie, dokąd trafi puma. Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Powodem jest gloryfikowanie UPA. Z banderą na sztandarze nie ma drogi do Unii Europejskiej, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Michał Dworczyk.
7: Przytoczę przykład Chorwacji, która aspirując do Unii Europejskiej musiała sobie poradzić ze swoją bardzo trudną historią, czyli w latach 90. 2000 nawiązania do Ustaszy, czyli organizacji kolaborującej z III Rzeszą i odpowiedzialną za zbrodnie wojenne. Chorwacja musiała się od tego wszystkiego odciąć, wręcz, o ile pamiętam, wpisać w konstytucję jakieś tam nawet zapisy z tym związane. Trzeba, jeśli ktoś aspiruje do Unii Europejskiej, musi uznać, że jest ona zbudowana na wartościach chrześcijańskich.
5: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej zarzuca PiS-owi podgrzewanie antyukraińskich nastrojów z powodu politycznego interesu.
8: Można upamiętnić osoby, które zostały zamordowane na Wołyniu, a jednocześnie dbać o to, żeby za polską granicą była niezależna, niepodległa Ukraina, a nie Rosja.
5: W uchwale PiS-u czytamy, że Unia nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do najgorszej z możliwych spuścizn. Cała rozmowa z Michałem Dworczykiem na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Tymczasem sojusznicy Ukrainy zbierają się na naradzie w Paryżu. Dziś odbędzie się szczyt koalicji chętnych z udziałem przywódców Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO. Wielu liderów pozostanie w Paryżu także jutro, aby wziąć udział w paradzie wojskowej z okazji Święta Narodowego Francji.
9: Do koalicji chętnych dołączą dziś dwa kolejne państwa, Mołdawia i Macedonia Północna, co zwiększy liczbę jej uczestników do 37. Paryż chce wykorzystać poprawę relacji z Waszyngtonem, widoczną podczas ostatnich szczytów G7 i NATO, aby nadać nowy impuls koalicji, która nie obradowała w pełnym składzie od niemal 5 miesięcy. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń, zapowiedział Emmanuel Macron podczas szczytu NATO w Ankarze. Spotkanie będzie miało również silny wymiar symboliczny. Francuski prezydent przyjmie przywódców w Pałacu Inwalidów, wojskowym panteonie Francji. Następnego dnia przywódcy obejrzą na Polach Elizejskich największą w historii paradę z okazji święta 14 lipca. Defiladę otworzy około 500 żołnierzy z państw koalicji chętnych, w tym także z Polski. A nad Polami Elizejskimi przelecą francuskie myśliwce przekazane Ukrainie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Rakiety Barracuda będą docelowo produkowane w Polsce, zapowiada prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. W ubiegłym tygodniu w bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych podpisano umowę z amerykańską firmą.
10: W pierwszej partii będziemy montować te rakiety w wojskowych zakładach lotniczych, a dopiero potem w każdym kolejnym roku będziemy zwiększać ilość komponentów europejskich, polskich. Musimy przejść cały szereg szkoleń. W tym wypadku akurat uważamy, że ten proces polonizacji będzie dobrze prowadzony i dobrze rozłożony w czasie.
5: Pociski Barracuda mają zasięg prawie 900 km. Przeznaczone są do wystrzeliwania zarówno

0: zarówno z samolotów, jak i wyrzutni naziemnych.
1: Klimat.
0: W całej Polsce powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 23% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, co ciekawe, najwięcej ze słońca. Średnie zagrożenie pożarowe w lasach części województw lubuskiego i wielkopolskiego, na pozostałym obszarze zagrożenie małe. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dziewiąta pięć to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
4: Włoch Jannik Sinner jest 10. tenisistą w historii, który obronił tytuł na Wimbledonie. Rok temu wygrał z Carlosem Alcarazem, a wczoraj nie pozostawił wątpliwości, kto jest królem londyńskich trawników. W pojedynku z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem potrzebował do tego 4 setów, a my rok temu szaleliśmy po zwycięstwie Igi Świątek. W tym roku turniej pań zwieńczył czeski finał. Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową, a Iga spadła z 3. na 8. pozycję w rankingu WTA. 48 drużyn na mundialu? Mało. Prezes FIFA Gianni Infantino planuje rozszerzyć liczbę drużyn grających na Mistrzostwach Świata do 64. I to już za 4 lata.
5: To z pewnością kwestia, która zostanie przeanalizowana i omówiona w odpowiednich komisjach po zakończeniu tych Mistrzostw Świata. Podkreślił Infantino i dodał, organizując Mistrzostwa Świata, trzeba myśleć o całym globie, nie tylko Europie czy Ameryce Południowej, ale faktycznie o całym świecie. Każdy kraj powinien mieć prawo marzyć o udziale w tym turnieju, komentuje szef FIFA. Turniej w 2030 roku będzie przedsięwzięciem obejmującym kilka kontynentów. Zaplanowano, że pierwsze 3 mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, po jednym w każdym z tych krajów, a pozostałe spotkania zostaną rozegrane w Maroku, Portugalii i Hiszpanii. Rozszerzenie stawki do 64 drużyn mogłoby oznaczać, że każde z tych południowoamerykańskich państw gościłoby jedną grupę złożoną z 4 zespołów, zamiast organizować tylko jeden mecz. Federacje UEFA oraz CONCACAF skrytykowały ten pomysł. FIFA zrzesza 210 reprezentacji. Proponowane zmiany doprowadziłyby do tego, że na mundialu zagrałoby aż 25% z nich. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Dziś peleton uczestniczący w 113. edycji Tour de France odpoczywa. Wczorajszy, 9. etap bezsprzecznie był przepiękny. Zachwycał się nim wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 Andrzej Sypytkowski.
6: Ściganie było od początku do końca. Wszyscy uciekali, gonili, uciekali, gonili. No prawdziwe kolarstwo, prawdziwe ściganie. W potwornym upale, w naprawdę ciężkim terenie, bardzo duża szybkość i cały czas ci kolarze jadą. Naprawdę są w super formie. Matti van der Poel, który właściwie od samego początku chyba był faworytem na ten etap. Myślę, że on też się na to nastawiał. Jest to kolarz, który ja go uwielbiam. Naprawdę jego metoda ścigania i to wszystko to jest bardzo piękne i wydaje mi się, że to kolarstwo właśnie dzięki takim kolarzom jak Matti van der Poel są dość ciekawe. Tam widziałem, że Michał Kwiatkowski parę razy się próbował i właściwie już prawie był w odjeździe, tylko niestety skasował go kolega z klubu.
4: Van der Poel wygrał po finiszu z czteroosobowej ucieczki. Co ciekawe, tego samego dnia, 12 lipca, ale w 1962 roku swój pierwszy etap w Wielkiej Pętli wygrał dziadek Van der Poela, słynny francuski kolarz Raymond Polidor.
7: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Około 20 stopni na wybrzeżu i południowym wschodzie, około 25 w centrum, do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu. To temperatura maksymalna na dziś. Gdzie popada?
9: Tam, gdzie należy.
3: Popada przede wszystkim na wschodzie, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na wschodzie Mazowsza także możliwe burze, ale w prognozie mamy też legendarne rozpogodzenia.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Wybierali dziś państwo, czy proponowali raczej zadania dla Pawła Turskiego, który rozpoczął akcję Teraz Pieszo i wyruszył z Soli na Żywiecczyźnie. I te propozycje były takie.
11: Żeby próbował nabyć od mieszkańców umiejętności mówienia slangiem lokalnym jakiegoś pozdrowienia gwarą.
12: Gdyby mu się tak nudziło, to niech pisze wierszem tą swoją opowieść. Pozdrawiam.
13: W swojej podróży mógłby zobaczyć albo zrobić zdjęcie jakiemuś niesamowitemu drzewu.
3: Moja propozycja jest taka, żeby to wszystko połączyć. To znaczy dziś przed popołudniowym zapraszamy do Trójki. Paweł Turski musi pozdrowić drzewo, pod niezwykłym drzewem, pozdrowić kogoś w miejscu,

0: miejscowej gwarze i napisać o tym krótki wierszyk.
1: O, świetnie.
0: Przekażemy Pawłowi.
2: Poczekaj, jeszcze było zdjęcie ma zrobić.
0: No jakieś. To będzie selfie razem z tym pozdrawianym pod magicznym drzewem.
2: Tylko na zdjęciu nie będzie dowodu, że pozdrawia w tym czasie. To musi być jakiś specjalny
1: jak będzie machał na przykład, albo ono będzie poruszone. A ty byś jakie mu dołożył?
0: No to dorobimy taką chmurkę.
1: A ćwiczenie jakieś na
2: ja
1: przykład?
2: Ja bym mu dołożył trochę ciężaru do tego wózka, bo mam wrażenie, że lekki jakiś taki.
0: Wiesz, tylko z każdym kilometrem będzie cięższy pewnie.
2: No ale życie nie jest proste.
0: Oczywiście.
1: Na razie słuchajcie, to on zaginął, bo próbujemy się do niego dodzwonić, ale nie odbiera, więc...
0: No dobrze, jak odbierze, to mu
1: przekaż. Może wszedł na drzewo.
0: Jak odbierze, to mu przekaż.
1: Nie, bo ja mam dla niego zadanie.
0: Nie, ale zadanie już wybraliśmy
1: ale
0: razem ze
1: słuchaczami. Mam dodatkowe.
0: To będzie na jutro.
1: Nie, bo powinien do popołudniowej audycji wejść po węgiersku, bo tam po drodze jest węgierska górka. I na przykład
0: to może być wierszyk po węgiersku. Nie, dobra, za dużo. Za dużo.
2: To chociaż piosenka.
1: Chłopak o perłowej brodzie, to o nim. Czy to już wszystko, panowie, czy jeszcze?
0: Nie, tak, tak. To my dziękujemy za poranne spotkanie. Maciej Załęcki.
1: Poczekaj, poczekaj. Halo, halo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słyszałeś, jakie masz zadanie? Paweł Turski.
3: Nie, właśnie jeszcze nie słyszałem, bo się podłączałem. Jestem w Milówce.
1: No tak, masz do wyboru dwa. Albo to, które skomponowaliśmy z wyborów... naszych słuchaczy i tutaj Robert ci opowie.
0: Czyli chodzi o to, żeby pozdrowić kogoś w miejscowej gwarze pod magicznym drzewem, któremu zrobisz zdjęcie i napisać o tym krótki wierszyk.
1: Uważaj na samochody. A drugie,
2: po węgiersku.
1: No tak, a druga wersja jest taka,
3: po słowacku,
1: że
3: no.
1: Kiedy będziesz w węgierskiej górce, to po węgiersku nadasz korespondencję do popołudnia.
3: Będę musiał ruszyć, to może nagram wyjątkowo, bo węgierska górka już za 7 kilometrów.
1: Dobrze,
3: to
1: tylko węgierskim krokiem musisz też nagrywać to. Znaczy balaton.
3: Oglądałem kiedyś program CBS, właśnie taki Europa Tour, troszeczkę jak Azja Express. I pamiętam, że było takie zadanie nauki węgierskiego tańca. Ja się boję, że w węgierskiej górce nie ma nauczyciela.
1: My się nie boimy.
3: Węgierskiego tańca, ale może kogoś do tego wyzwania przygarnę. Dobrze. I jakiś tutorial znajdę.
1: 7 kilometrów masz do tego miejsca, czyli w czasie audycji Listy na M, to musisz teraz znaleźć kogoś, kto po węgiersku mówi w tym miasteczku. Dobrze? To jest zadanie dla ciebie specjalne.
3: Do 12, tak? Mam znaleźć kogoś, kto mówi po węgiersku.
1: I daj znać i hajdu soboslo.
3: Auf Wiedersehen. Niemiecki znam.
1: Listy na M. Teraz pieszo Paweł Turski zaczyna dzisiaj swoją przygodę. My mu kibicujemy. Jakie mamy okrzyki dla niego?
0: Ja mam tylko taki, że chciałem powiedzieć, że Maciej Załęcki, że Józef Niewiarowski, że Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Takie napisy końcowe chciałem.
1: Idziesz, idziesz. A ja mam piosenkę, bo było nas tutaj...
0: To po węgiersku.
1: Czterech. Akurat będzie po angielsku, ale z niemieckim akcentem.

do ostatniej nutki. 22 lata temu to był przebój, choć co ciekawe, nigdy nie byli na pierwszym miejscu. Star Sailor, Four to the Floor. Zaczynamy kolejny tydzień z listami na M. Dzisiaj sytuacja wyjątkowa. Od razu składam hołd Hance Dołęgowskiej, która jest wydawczynią audycji i wraz ze mną prowadziła śledztwo nad śledztwa. Już o tym mówiłem przed dziewiątą, ale wrócimy do sprawy za kilka minut. Poza Hanią Maciek Załęcki audycję realizuje. Dzień dobry, Michał Żołądkowski, 22,7 trójek przy telefonie czuwa. Dzień dobry i Michał Nogaś. A teraz panowie, nasza piosenka dnia. Szybciutko, Green Day.

0: żywot tam. No, jestem w okolicach Legionowa.
1: Dzisiaj pan Wojciech będzie opowiadał o sobie i o służbie w byłej Jugosławii, o byciu tam na wojnie i po wojnie. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, Haniu, bo tego nie powiedzieliśmy. Oni wszyscy głosowali na...
2: Tak, na Metallicę i to na ten kawałek, chociaż oczywiście przez miłośników Metallicy czasami nie jest zbyt doceniany.
1: Ten kawałek to się pojawi po 10:00, wcześniej inna piosenka z historii Listy Przebojów, która doskonale oddaje tę historię, to co się działo w Sluniu i nasze poszukiwania. Hanna Dołęgowska, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.

0: To Status Quo, You're in the Army Now, jedna z najważniejszych piosenek w historii listy przebojów. Idealnie pasuje do dziś, do listów na M.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
7: Żegnamy reklamy.
8: 9:32.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Informator ekonomiczny.
8: Ze mną w studiu przesympatyczny Michał Jędrykowiak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Dziękuję. Nie spodziewałem się takiej zapowiedzi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty dwóm influencerom działającym na YouTube i TikToku i od tego tematu zaczniemy. W naszym studiu Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: I ci influencerzy nagrywają filmy, prowadzą transmisje, podczas których grają w gry. Oglądają to głównie dzieci w wieku takim często podstawówkowym. No i ci influencerzy reklamują podczas tych transmisji, w tych filmach swoje produkty. I państwo argumentują, że to nosi znamiona agresywnej reklamy. Co to jest agresywna reklama?
12: Tak jest. Tutaj muszą być spełnione konkretne przesłanki, żebyśmy my jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weszli do akcji, że się tak wyrażę. Przede wszystkim musi być to reklama kierowana właśnie do dzieci, czyli do osób poniżej 18 roku życia, których tych przekazy marketingowe mogą gorzej wyłapać niż osoba dorosła. Po drugie, musi być to bezpośrednia reklama. To znaczy tutaj nie o to chodzi, że dany influencer czy youtuber coś tam pokaże, raczy się jakimś napojem, czy po prostu ma jakąś koszulkę ze swojego sklepu, tylko używa jasnych komunikatów i jeszcze dodatkowo wywołujących presję. To znaczy kupujcie, bo zaraz się skończą. Kupujcie, bo twoi koledzy mają. Tam były nawet używane takie określenia, które wróć do szkoły jak Sigma. Po prostu kupując te produkty, więc to jest ta druga i ta w zasadzie najważniejsza przesłanka, o której mówimy, że mamy tutaj do czynienia z agresywną reklamą właśnie do dzieci.
11: I jaka kara grozi tym influencerom?
12: Influencerzy to przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, więc na ich spółkę może zostać nałożona kara, jeżeli oczywiście te zarzuty się potwierdzą, do 10% ich rocznego obrotu.
11: Pytanie, czy ich to zaboli? Gdy chcemy wziąć kredyt, to pytanie o naszą zdolność kredytową wędruje do Biura Informacji Kredytowej i informacja o liczbie takich zapytań

0: nawet jeśli kredytu ostatecznie nie weźmiemy, może mieć wpływ na naszą zdolność kredytową. Te sprawy państwo badają.
1: Tak jest. Prowadzimy postępowanie wyjaśniające, podczas którego w asyście policji i za zgodą sądu przeprowadziliśmy przeszukania w 3 dużych polskich bankach oraz właśnie w Biurze Informacji Kredytowej. To postępowanie wyjaśniające jest postępowane w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.
0: Czyli państwo badacie, czy tak jest?
1: Badamy dokładnie, czy tak jest. Wcześniej te przeszukania miały na cele właśnie zbieranie dowodów na potwierdzenie lub też nie właśnie tych kwestii. Tu chodziło w tej sprawie o to, czy nie została nadużyta pozycja dominująca przez Biuro Informacji Kredytowej, które jako jedyna prowadzi właśnie, zbiera informację kredytową od ludzi oraz czy reguły konkurencji nie zostały naruszone.
0: Czekamy w takim razie na wyniki tego postępowania. 14 na 30 huśtawek, które sprawdziła inspekcja handlowa, państwo o tym informują, nie spełnia norm bezpieczeństwa. Chodzi o takie huśtawki, które można kupić w sklepie. No to jest zatrważające, połowa.
1: Tak jest, ale na szczęście udało się te wyłapać, zanim tutaj konsumenci, mali konsumenci mogli się tym nacieszyć. Przede wszystkim to, co wykryliśmy, bo tutaj pan redaktor wspomniał o tym, co wykryliśmy w naszych laboratoriach, głównym problemem były niezbyt trwałe więzy, to znaczy po prostu te huśtawki, czy te bociany, te klasyczne, po prostu się zarywały i mogły spowodować bolesny upadek. Zachęcamy, ponieważ nasze badania tutaj to jest jedna rzecz, ale zachęcamy również rodziców zawsze, że przed kupnem jakiekolwiek, czy to huśtawki, czy zabawki, żeby dokładnie ją obejrzeć, sprawdzić, czy nie ma wystających krawędzi, czy coś z niego nie odpada, czy te więzy na tej huśtawce także są mocne. Ponieważ my w laboratorium oczywiście sprawdzamy to szczegółowo, ale to też nie zwalnia jakby rodzica, żeby sprawdzić, czy dana zabawka dla tego dziecka jest po prostu bezpieczna.
0: Wszystkich huśtawek nie sprawdzicie, krótko mówiąc. Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Jaki jeszcze może być Michał Jędrkowiak? Przesympatyczny, przemiły i przeszybki.

0: To pustki sprzed lat, płyta została wznowiona. No i gramy, gramy, gramy. A to jest audycja...
1: Listy na M.
0: Zanim wrócimy i poznamy lepiej dzisiejszego bohatera, pana Wojciecha, który z Chorwacji, z bazy w Sluniu, wysłał pocztówkę jako jeden z 30 żołnierzy, to mam dwa komunikaty. Po pierwsze... Michał Żołądkowski się nudzi, tak, bo jeszcze nie przedstawiłem tematu. Tematu dla osób, które chciałyby się z nami podzielić swoimi wspomnieniami. Przypomnę, każdy wyemitowany telefon to koszulka programu trzeciego. 22 i 7 trójek. Gdzie? W drodze, w podróży, za granicą, w jakim miejscu, poza domem. Słuchali państwo listy przebojów programu trzeciego. 22 i 7 trójek. Czekamy na wspomnienia. 22 i 7 trójek. Gdzie lista państwu towarzyszyła poza domem? Koszulki można przejąć. A druga informacja to jest, uwaga, uwaga, adres mailowy. listy@polskieradio.pl. Ponieważ naczelne wprowadziła w czwartek, kategoria naczelne wprowadziła w czwartek konkurs o kubek. Trzeba było zgadywać piosenki z listy przebojów, to ja mam propozycję przebijającą. Dzisiaj będą dwa półfinały i finał. Do zdobycia radio przenośne, koszulka i kubek trójki. W finale będziemy grali w rozpoznanie pierwszych miejsc z 1992 roku. Pierwszych miejsc z listy przebojów. Chętni mogą się zgłaszać. Nie będzie bolało. listy@polskieradio.pl. Proszę w treści wiadomości zostawić numer do siebie. 22 i 7 trójek. Pierwszy konkurs już za chwilę, jeżeli państwo się zgodzą. A my wracamy do pana Wojciecha Karpińskiego, który wysłał kartkę z bazy w Sluniu. Był tam wraz z kolegami na misji pokojowej. Toczyła się wojna w byłej Jugosławii. No i panowie przysłali kartki z propozycjami do listy. Głosowali na tylko jedno nagranie. To była Metallica. Czym się pan, panie Wojciechu, zajmował w polskim kontyngencie?
2: No byłem w kontyngencie naszym polskim UNPROFOR w siłach rozjemczych, aczkolwiek z siłami rozjemczymi miałem mało, bo ja byłem remontowiec w sumie od naprawy sprzętu. To były siły pokojowe, bo jeszcze w tamtych czasach nie było rozwinięte aż tak siły bojowe, rozjemcze, nie wiem, militarne, siły pokojowe. Myśmy stali na granicach zawsze stron zwaśnionych.
0: No tak, 1992 rok, wojna w Jugosławii trwa, chociaż jak pisali panowie w liście dołączonym do pocztówek, u nas ta wojna już się skończyła. A jak wyglądała wasza baza? Jak pan się tam znalazł? Dlaczego pan tam służył? Może od bazy zacznijmy, od jej wyglądu.
2: To była kompania usytuowana na terenie byłego poligonu, komendy poligonu w Luniu. No, teren górzysty, sprzyjający właśnie terenowi poligonowemu. Myśmy byli na terenie bazy jakby ichnej. Powiem tak, no, na pewno w tej kwestii, co my byliśmy, nie jest to nic pięknego, ale miejsce faktycznie stacjonowania naszej jednostki, jednostki takiej może nie wojskowej, ale jednostki, było w miejscu specyficznym, super, super widokowym. Na przełomie dwóch gór, połączonych z tym mostem, gdzie na co dzień było ochraniane.

0: zmieniane przez staperów z ichnego wojska. Miejsce strategiczne i dla nich, a dla nas tak samo. A miejsce było cudowne. Spod domu wypływały małe fontaniki. Wiadomo, nie było prądu, ale elektryczność była ichnym sposobem czerpana z połączenia prądnic samochodowych i wartkich nurtów.
1: A teraz kilka słów o nas. Zgrupowanie nasze nosi nazwę Logistyka. Tworzą ją kompania zaopatrzenia i kompania remontowa. Pozostałe kompanie to kompanie piechoty, które rozlokowane są na posterunkach wokół miasteczka Słuni. Mamy tutaj upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny, która tu już się skończyła. Życie wraca tu stopniowo do normy. Pojawia się na ulicach coraz więcej ludzi. Pisali żołnierze, w tym pan Wojciech Karpiński, 10 sierpnia 1992 roku z bazy w Słuniu. Nikt nie chce wziąć udziału w grze o przenośne radio, koszulkę i kubek trójki. Nie będę się narzucał. Listy listy@polskieradio.pl, można się zgłaszać. Proszę zostawić numer telefonu. Szansa mija za kilka minut.

0: Tu Listy na M, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, zmontowałem dżingiel.
1: Listy na M.
0: No i dobrze. Okazuje się, że poniosło mnie, proszę państwa. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Krystyno.
3: Dzień dobry.
0: Muszą mi państwo wybaczyć, poniosło mnie. Te radyjka przenośne to się skończyły, ale będzie inny gadżet, dobrze?
3: Oczywiście.
0: Pod postacią głośniczka takiego, że się państwo połączą z telefonem albo z czymś i będzie można nas słuchać. Mogę krótko o zasadach gry?
3: Oczywiście, proszę.
0: Oboje państwo już wygrali. Głośniczek jest pani Krystyny i pana Tomasza. Kto zwycięży w półfinale, dostanie koszulkę. Kto odpadnie w półfinale, dostanie koszulkę. Co państwo na to? Świetnie. Ale kto przed 12 weźmie udział w finale i wygra w finale, dostanie jeszcze kubek. Gotowi?
3: Oczywiście.
0: Uwaga, ponieważ mamy w grze kobietę i mężczyznę, nie pomylimy się, kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi. Będę państwu puszczał wspólnie z Maćkiem fragmenty piosenek, które były na pierwszym miejscu listy przebojów w 1992 roku. I bardzo proszę, żeby państwo nie podawali tytułu ani wykonawców, tylko krzyknęli wiem. Kto pierwszy powie wiem, tego przesłuchamy, dobrze?
2: Dobrze.
3: Dobrze. A czy jest kara za wiem, ale niepoprawnie?
0: Jest kara za wiem, ale nie powiem. To co, gotowi? Uwaga, tak. Czekamy na pierwsze wiem. Maciek?
2: Wiem.
3: Ja wiem.
0: No nie, no chwileczkę. Wiem, męskie było pierwsze. Panie Tomaszu.
3: Oczywiście.
2: To jest Barcelona, Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
0: Brawo. Zgadza się pani z tym?
3: Oczywiście.
0: Uwaga, skończcie śpiewać. W 1992 roku Freddie Mercury, Montserrat Caballé, były igrzyska w Barcelonie i to był właściwie hymn tych igrzysk. 1-0 dla pana Tomasza, ale przypomnę, oboje państwo są wygrani. Możemy grać o drugie wiem?
3: Tak.
0: Bardzo proszę.
3: Wiem.
0: Wiem, słucham.
3: To są wilki. Aborygen?
0: Nie.
3: Nie? O Jezus, przepraszam.
0: Czyli nie wiem. A pan wie, panie Tomaszu?
2: To jest T. Love King.
0: Tak jest.
3: Nie.
0: No dobrze.
3: Ja coś źle słyszę.
0: Czyli wciąż 1-0 dla pana... Źle pani słyszy?
3: Nie.
0: To znaczy my gramy T. Love, a pani tak. Słyszy wilki, tak? Rozumiem. Wszędzie słyszy pani wilki. Uwaga, to teraz jest sytuacja bardzo skomplikowana. Można wyrównać, można zwyciężyć 2-0. Gotowi do wiem?
2: Tak, tak.
0: Ja bardzo tak. Proszę o takie donośne wiem. A może wiem. Państwo krzykną jednocześnie. Jeszcze nie ma wiem, bo nie zagraliśmy. Uwaga, zaczynamy.
2: Wiem.
0: A pani wie?
3: Wiem.
0: No to uwaga, na 3-4 podajecie tytuł utworu państwo. 3-4.
2: November Rain,
0: Down the Road. Brawo! Zatem w takiej sportowej rywalizacji pan Tomasz wygrywa, ale i pani Krystyna, i pan Tomasz otrzymują od nas głośnik, taki bezprzewodowy, żeby sobie posłuchać radia, a do tego koszulki. I pan Tomasz przechodzi do finału. Przed 12 pan musi być z nami, wszyscy też oczywiście, bo będzie pan jeszcze grał o kubek. Dobrze?
2: Super, oczywiście.
0: A ja dziękuję. Dla pani, pani Krystyno, poza podziękowaniami i tymi dwoma wspaniałymi gadżetami,
3: dziękuję.
0: Bardzo państwu dziękuję. Mam jeszcze piosenkę zespołu, który tylko z jednym nagraniem był na liście przebojów, a w tytule, nie w tytule, w nazwie ma armię, bo my dzisiaj wojskowi jesteśmy.
4: Obsession.

0: Dzień dobry panu.
1: Witam pana, dzień dobry. Gdzie słuchałem trójeczki, Grzegorz z tej strony? Słuchałem w Chorwacji. Przez aplikację Polskie Radio. Na czasach byłem na urlopie. Ja jechałem wtedy do Dubrovnika akurat.

0: Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry. Otóż byłam piękną licealistką na obozie wędrownym i szliśmy plażą do Sowińskiego Parku Narodowego. A ja miałam oprócz plecaka radio, anteną na tym brzegu morza i tak szłam i słuchałam Trójki, a potem Listy, jak doszliśmy do tego parku.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na

0: Przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program trzeci, 13 lipca, minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera.
5: Bliscy ofiar czekali na tę chwilę kilkadziesiąt lat. Odbiorą noty identyfikacyjne zamordowanych przez UPA w Późnikach. Rzecznik praw ucznia zostanie powołany i to przed 1 września, zapowiada ministra edukacji. Wzbudzała strach w lasach pod Koszalinem. Puma z zachodniopomorskiego schwytana. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not odbędzie się w Ministerstwie Kultury.
6: Dzisiejsza uroczystość będzie pełna niezwykłych emocji, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
7: Dlatego, że ci ludzie i te rodziny czekały na to 80 lat. Zidentyfikowaliśmy szczątki kobiet, dzieci, więc to są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
6: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz, jednocześnie krewny pomordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie pierwszych ofiar ukraińskich nacjonalistów jest niezwykle ważne dla całej społeczności rodzin późnickich.
8: Późniki czekały na to 80 lat, więc to jest niesamowite, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu.
6: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Nadanie imienia zbrodniczej UPA jednej z jednostek armii ukraińskiej wywołało ostatnio zgrzyt w relacjach na linii Warszawa-Kijów. Europoseł PiSu Michał Dworczyk mówił bez uników w rozmowie Politycznej Trójki, że polityka historyczna prowadzona przez Ukrainę jest nieakceptowalna.
9: Na Ukrainie jest kłopot taki, że politykę historyczną, które prowadzi to państwo, nie może zaakceptować żaden cywilizowany kraj, ponieważ odnosi się ona do ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, który przewidywał mordowanie w imię tego, żeby Ukraina mogła stworzyć państwo, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie ludobójstwa.
5: Prawo i Sprawiedliwość zamierza złożyć w Sejmie projekt uchwały wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Przed 1 września zostanie powołany rzecznik praw ucznia, zapowiada ministra edukacji Barbara Nowacka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, która miała wprowadzić instytucję rzeczników. Prezydent argumentował, że to szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Szefowa resortu edukacji zapewnia, że uczniowie będą mieli swojego rzecznika.
10: Młodzi ludzie potrzebują instytucji, potrzebują rozumienia prawa i potrzebowali rzecznika i ja im obiecuję, rzecznika praw uczniowskich będziecie państwo mieli. Nie będę kolejnej ustawy składać, no bo widać, że tam nikt u pana prezydenta nie czyta, nie rozumie, więc przygotujemy to w taki sposób, żeby to było skuteczne i żeby rzecznicy realnie funkcjonowali.
5: A rzecznik praw ucznia pojawi się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dodała ministra. Wyjścia ewakuacyjne były zablokowane. W pożarze pubu w Bangkoku zginęło 27 osób, 60 zostało rannych. Trwa walka o życie 22 poszkodowanych, którzy są w stanie krytycznym. Najnowsze informacje w tej sprawie ma nasz korespondent.
11: Pożar w pubie położonym w ruchliwej części stolicy Tajlandii wybuchł przed północą. Doszło do niego najprawdopodobniej przy scenie. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej klimatyzatora od iskier. Zajęła się piankowa izolacja dźwiękowa na suficie. Duża liczba ofiar śmiertelnych to wynik zaniedbań związanych z dostępem do wyjść ewakuacyjnych. Jedno z nich miało być całkowicie zestawione stołem, drugie częściowo służyło za miejsce do składowania zapasów piwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Puma z okolic Koszalina schwytana. Jest pod opieką specjalistów, informuje Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
12: Wczoraj w godzinach

0: popołudniowych została puma schwytana. Wróciła do tej miejscowości, w której się pojawiła, do tej karcinki, tak więc w tych okolicach została zauważona najpierw, a potem zostały oddane oczywiście tutaj strzały usypiające, no i została przewieziona tutaj w bezpieczne miejsce, w którym tymczasowo przebywa.
1: Na razie nie wiadomo, dokąd trafi zwierzę oraz jak dziki kot znalazł się na wolności. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: A to będzie pogoda. W Polsce zawsze wszystko jest inaczej. Mówiąc w skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły, jesień przechodzi w lato.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem. I tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji. szpitaledladzieci.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 6:50.
9: Listy na M.
5: I co u Państwa słychać? Szybciutko, zanim zagramy pierwszą piosenkę w tej godzinie, odsyłam na nasz profil na Facebooku. Tam na szczęście nieco rozmyta twarz prowadzącego. Na pierwszym planie te pocztówki. Pocztówki pozdraw is Slunia. Kilkadziesiąt pocztówek z byłej bazy wojskowej. Widać, że piechota, ONZ, Jugosławia, jest pieczątka wojskowa. Proszę tam dać znać, że Państwo są z nami. Na przykład dzień dobry, albo cześć, albo hejka trójka, albo cokolwiek. Uwaga, listy @polskieradio.pl można się zgłaszać do drugiej tyciej gry o piosenki, o rozpoznanie piosenek z 1992 roku. No i 22 i 7 trójek to jest telefon do Michała Żyt, który to Michał Żyt dzisiaj słucha Państwa opowieści, gdzie słuchaliście, drodzy słuchacze, nasi, jak powiedziałem po polsku, tak, listy przebojów i trójki poza domem, w innych bazach. Przypomnę, każde wyemitowane wspomnienie to jest koszulka. Dzień dobry, Beato. Może się wszyscy przywitajmy w godzinie drugiej. Przecież najwyższa pora wygłosić wizytówki. Bardzo ładnie nam podgrywają do przedstawienia, prawda? Te elementy klawiszowe, tutaj instrumenty. Jak nie łupnie. Maciej Załęcki z opaloną lysiną po wakacjach nad audycją czuwa. Przed wakacjami taki opalony. Hanna Dołęgowska, nasza detektywka, Michał Żołądkowski, Michał Nogaś, polecamy się. Aha, oczywiście jeszcze Beata Kozidrak.

0: Jesteś. No wiadomo, kim jesteś. To Baim, Biała Armia, bo dzisiaj wokół pocztówek z wojska nadesłanych, ale nie, że z jednostki gdzieś na Mazurach. Z Jugosławii, z wojny. Gdzie państwo słuchali listy przebojów i programu trzeciego lata temu poza domem, poza główną bazą. Halo?
1: Byłem po rejsie i pojechaliśmy na wczasy i to było nad jeziorem. A ja zawsze zabierałem ze sobą radio tranzystorowe. I dzięki temu, że ono było na baterię, uratowałem listę przebojów. To był rok 93 i jestem z tego dumny, że mogłem słuchać nad jeziorem Małsz na Kaszubach.
0: Gdyby pan mógł nam jeszcze, dziękuję za telefon, wyjaśnić dokładnie, jak pan uratował listę przebojów wtedy. To znaczy, jakiego pan niesamowitego dokonał aktu obrony listy przebojów, byśmy zrozumieli, dlaczego ta audycja mogła dalej funkcjonować, to będę wdzięczny. 22 i 7 trójek. Przypomnę, każde wyemitowane wspomnienie to jest koszulka. Idealna na lato. Ja dzisiaj w niej jestem. Czarna koszulka, no bo taka jesienioletnia jest pogoda. Jesiennoletnia i napis jest na nim. Maciek, co widać? Powiedz państwu, jaki jesieniarz jest napisany, tak? Jesieniarz słucha trójki. Proszę dzwonić. Aha, można też pisać do mnie. listy@polskieradio.pl. Mr. Charm, to o mnie. To jest pierwsza piosenka z płyty tygodnia. The Rolling Stones w listach na M.

0: Wyznanie. Ja lubię po francusku, więc dla mnie to jest Mr. Charm, a nie Charm, Monsieur Charm, no dobrze, ale Mr. Charm, Mick Jagger i koledzy z The Rolling Stones, płyta tygodnia. Musimy to sprawdzić. Chyba nam się zapchała poczta, albo nikt nie chce Rolling Stonesów, bo żaden list mailowy na listy @polskieradio.pl nie przyszedł. Nie chcą państwo płyty? Spakuję do Piterka, rozdam na ulicy. Tu...
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: I przenosimy się na Bałkany. Ta piosenka pojawiła się w filmie Demony Wojny według Goi. Ta piosenka pojawiła się w filmie o wojnie w byłej Jugosławii, z której dostaliśmy listy, o których dziś w audycji mówimy. Za chwilę wrócimy do pana Wojciecha, wcześniej Nosowska.

0: O proszę, skrzynka się odblokowała nagle. No dobrze, będziemy wybierać osoby i maile, które nagrodzimy płytą tygodnia The Rolling Stones w audycji
1: Listy na M.
0: Dzisiaj pan Wojciech Karpiński jest bohaterem, jeden z żołnierzy, którzy stacjonowali w bazie sił pokojowych UNPROFOR, polski kontyngent wojskowy w Sluniu, w byłej Jugosławii, w Chorwacji. Głosuje na piosenkę Metallica Nothing Else Matters, Wojciech Karpiński, lista przebojów trójki. Chcemy, żeby była wysoko w notowaniu z 21 sierpnia 1992 roku. Jak się pan tam w Sluniu, panie Wojciechu, znalazł? Dlaczego właśnie tam pan służył?
2: Służbę na misji w Jugosławii w UNPROFOR zacząłem w kwietniu 90 roku, jak się nie mylę, skończyłem w grudniu 92, także przesłużyłem 20 miesięcy, można powiedzieć. Była to moja jedyna misja wojskowa. Może i dobrze, bo w ten czas byłem młodym małżonkiem i troszeczkę na przekór małżonce pojechałem na misję do Jugosławii. U nas pobór był dobrowolny. Każdy z nas, między innymi ja, byłem werbowany dobrowolnie poprzez moje osobiste zgłoszenie się do Śląskiego Okręgu Wojskowego, do odpowiedniej komórki. No. Powiem tak, dla człowieka szukającego przygód zawsze znajdzie się jakaś przygoda, która może bardzo zaważyć na życiu. Byłem młodym małżonkiem i bardzo mi zależało na nowo powstałej rodzinie i chciałem jak najbardziej spokojnie, grzecznie przejść ten konflikt. Nie wychylałem się, jak to mówią, nie wychylałem się, wypełniałem swoje obowiązki, za co byłem wielokrotnie wyróżniany. Wypełniałem swoje obowiązki w stopniu bardzo dobrym w sumie. Jeżeli po prostu człowiek głowy nie wychylał, to nic się nie stało. Były sytuacje, które po prostu przyprawiały o trwogę serca, bo chcąc pokazać tamtejsi, gdzie jesteśmy, że jesteśmy u nich na terenie, że to jest ich teren. Za naszym obozowiskiem, za domem z chałubicy zaczęli strzelać, bo starczyło słowo powiedzieć policji międzynarodowej i tam by to było ukrócone. Aczkolwiek też by możliwe, że było nieznacznie dla nas źle przez nich odebrane. Słyszeliśmy, jak przez nasz teren przelatywały pociski, ale po prostu myśmy wierzyli, że to wypełniamy dobrą rzecz, że nic nam się nie ma prawa stać.
0: Żołnierze UNPROFOR-u, Polacy stacjonujący w Sluniu w Chorwacji 1992 rok. Jak jeden mąż wysłali 30 kartek z głosowaniem na Nothing Else Matters Metallica. A jak tam wyglądał panów wolny czas? Jak wyglądał dzień w bazie?
2: Normalny dzień, o niemalże tak jakby na terenie jednostki wojskowej. Byliśmy żołnierzami zawodowymi, ale

0: kolacja, no i później czas wolny. A w czasie wolnym każdy jak mógł. Przede wszystkim u nas górowały karty, gry w karty. Dużo gier planszowych było i gier w karty.
1: And nothing else matters.

0: Natomiast to był bodajże 1985 rok. Byłem na obozie harcerskim w Mrzeżynie w zastępie Bobrów i wysłałem kartkę do listy przebojów na 5 utworów bodajże, w którym można było głosować. Jakież było moje zdziwienie i miłe zaskoczenie, gdy tydzień później wszyscy harcerze poszli na dyskotekę. Ja zostałem w namiocie, włączyłem sobie radyjko i głos Marka Niedźwieckiego. Dzień dobry, moje Bobry. Wspominam to do dziś z rozrzewnieniem.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
3: O, jeszcze to.
4: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
2: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
5: Dobra, że już nie zbankrutował.
4: Dajcie wszyscy święto.
2: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
14: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
15: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Żegnamy reklamy.
18: Za 27 minut 11.
19: Brakująca połowa dziejów.
18: Dziś historia dr Gizeli Perl. Opowieść o medycynie, odwadze i dramatycznych wyborach w nieludzkich warunkach. Anna Kowalczyk rozmawia z tłumaczem jej wspomnień. Byłam lekarką w Auschwitz, Maciejem Klichem.
20: Była węgierską lekarką, ginekolożką, żydówką. Pochodziła z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny, z Sychotu Marmarowskiego. Pochodziła z tej takiej tradycyjnej bardzo rodziny, jeżeli chodzi o dwudziestowieczne dziewczyny żydowskie. One bardzo chcą jakby zerwać z tą swoją przeszłością, taką opresyjną dość, można powiedzieć. I Gizella Perl oczywiście zapragnęła studiować.
21: No są też jednym z pierwszych pokoleń dziewczyn żydowskich i nie tylko żydowskich przecież, którym pozwolono studiować, tak, a ja już zwłaszcza medycynę.
20: Tak, ona przysięgała na modlitewnik stary, że nigdy nie porzuci judaizmu i że będzie dobrą Żydówką.
21: Nie dotrzymała słowa.
20: Nie praktykowała specjalnie judaizmu.
21: Ale praktykowała medycynę jeszcze przed wojną i wiodła spełnione dobre życie.
20: Wyjechała na studia do Berlina i zresztą tam poznała też swojego męża, który również był położnikiem ginekologiem, ponieważ taką specjalizację obrała. I oni nawet pragnęli zostać w Berlinie. Podobały im się, no może nie już złote lata, 20, 30 Republiki Weimarskiej. Natomiast po dojściu oczywiście nazistów do władzy... No,
21: Berlinowi przestali się podobać oni.
20: No i postanowili wrócić do Sychotu Marmarowskiego, gdzie otworzyli swoją własną praktykę lekarską.

0: lekarską. I to warto tutaj jeszcze dodać, że Gisela Lappert była pierwszą lekarką, pierwszą kobietą praktykującą medycynę w tym Sychocie.
1: A tak. Potem wybuchła wojna.
0: Przez dłuższy czas wiedli dość spokojne życie jeszcze. Do momentu w marcu 1944 roku Niemcy zajmują Węgry. No i wtedy zaczęło się takie już prawdziwe prześladowanie, czyli dyskryminacja, grabież, osadzanie w gettach, bardzo szybka deportacja do obozów zagłady.
1: I tam trafiła też Gisela Perl. Najpierw szykowała się na śmierć. Była zupełnie przekonana, że zostanie zamordowana, jak wszyscy. Tak się jednak nie stało.
0: Trafiła tam z całą rodziną i z tej rodziny praktycznie ocalała ona tylko. No trafiła tak do tego Auschwitz-2-Birkenau i bardzo szybko po prostu zaczęła organizować w pewnym sensie pomoc medyczną dla kobiet, które były tam osadzone w tym obozie, w sektorze kobiecym. Pracowała w ambulatorium, na początku służąc taką pierwszą pomocą, czyli nastawiała kości, złamania, opatrywała rany i tak dalej.
1: Nie mając narzędzi, nie mając
0: podstawowych
1: środków.
0: Tak, to trzeba sobie wyobrazić właśnie, że tam w zasadzie nie było ani żadnych środków higienicznych, ani medycznych. Także to była taka...
1: syzyfowa praca.
0: Trochę tak, trochę beznadziejna, z drugiej strony jednak dająca nadzieję na pewno.
1: No i jedną z tych lekarskich posług, które świadczyła swoim współwięźniarkom w KL Auschwitz. I to czyni biografię, też te wspomnienia niedawno, bardzo późno zresztą po polsku wydane, no dla wielu osób kontrowersyjnymi i trudnymi do czytania i do zaakceptowania jest to, że Gisela Perl, będąc lekarką w Auschwitz, zajmowała się usuwaniem ciąż.
0: Początkowo naziści zaapelowali do kobiet ciężarnych, aby się ujawniały, obiecując im lepsze warunki, specjalne traktowanie, prawda?
1: Podwójne porcje żywnościowe.
0: Tak, lepszy obóz w ogóle dla ich dzieci, dla nich. Natomiast bardzo szybko się przekonała o tym, że te kobiety po prostu były mordowane w komorach gazowych, ponieważ były traktowane przez nazistów jako balast.
1: Właśnie dlatego, że były w ciąży.
0: Ta, można powiedzieć, biologia była dla kobiet wyrokiem śmierci.
1: Które ona mogła z nich zdjąć.
0: Tak, więc postanowiła, że odtąd przynajmniej tam, gdzie ona się znajdowała, nie będzie po prostu kobiet ciężarnych. Robiła to gołymi rękami, bez oświetlenia, bez wody bieżącej, w ciemności, w ciągłym zagrożeniu tak naprawdę. To bardzo często wspomina, ponieważ musiała w zasadzie każdą przypadek ciąży musiała raportować, meldować do doktora Mengele.
1: Tego doktora Mengele.
0: Zresztą z tym się też wiąże taka historia powojenna, dosyć dramatyczna, ponieważ jak już wyjechała do Stanów Zjednoczonych, udało jej się emigrować, to spotkała się tam z, można powiedzieć, z niezrozumieniem. Ja to też tak nazywam, faceci w garniturach po prostu. Nie wyobrażali sobie, że można ratować kogoś wykonując aborcję. Niestety czasy się zmieniają, scenografia się zmienia, a spektakl jest wciąż ten sam.
2: Anna Kowalczyk, brakująca połowa dziejów. Bardzo dziękuję za ten no, niełatwy odcinek, ale ważny. Ważne, by pamiętać o Giseli Perl także. Dzisiaj jesteśmy w armii. Przeglądamy pocztówki polskiego kontyngentu wojskowego nadesłane do Trójki z byłej Jugosławii. No to teraz Depeche Mode, Universal Soldier.

0: Depeche Mode, Universal Soldier. Maciek, tego nie było w planach, ale mamy telefon. Halo?
1: Najpiękniejszym miejscem, w którym ja słuchałem Radyjka Trójki, to jest taka malutka miejscowość na północy Finlandii. Ona ma dwie nazwy. Ma szwedzką nazwę Jakobszat, a fińską nazwę Pietarsaari. I zawsze sobie chodziłem właśnie na takie tam piękne jeziorko, z której było widać złożę polarną piękną. I właśnie miałem na słuchaweczkach zawsze włączoną trójeczkę i moją ulubioną listę przebojów. Także polecam miasto.
0: Trójeczka na słuchaweczkach, listeczka w finlandeczce. Dziękujemy. Dwie dwójeczki i siedem trójeczek na myśliwiec. Czunią można dzwonić. Audycyjka.
2: Listy na M.
0: Wracamy jeszcze do bazy wojskowej w Sluniu, w byłej Jugosławii, dziś Chorwacja, niepodległe państwo. Wojciech Karpiński, który jest bohaterem tego wydania audycji, był tam i jako jeden z 30 wysłał pocztówkę z głosowaniem na fantastyczny przebój zespołu Metallica Nothing Else Matters. Tak napisał szeregowy Jarosław Dziębała. No dobrze, jak panowie słuchali tam radia, panie Wojciechu, i kto zorganizował tę akcję zbiorowego wysyłania głosów, kartek do listy przebojów? Pamięta pan to jeszcze?
3: Przez początki naszej tam pobytu był problem z prądu, z prądem niesamowity. Nasze agregaty, tam były chyba pady 16, no nie wytrzymywały obciążenia takiego, jaka dawała nam kuchnia i inne środki energochłonne. Dopiero w późniejszym terminie dali nam agregaty prądotwórcze zachodnie, które nasze były 16 kW, a tamte były w granicach 100 kW. A radio odbieraliśmy poprzez satelity, satelitarne radio i wasze radio, jak najbardziej. Troszeczkę lat uciekło mi, żebym nie chciał nikogo pominąć, ale nie wiem. Raczej, no ja należałem w ten czas do tych młodszych. Myślę, że to jeszcze młodsi ode mnie to zorganizowali, bo były takie fajne akcje, akcje organizowane przez pewne grupy, które myśmy po prostu indywidualnie według własnych potrzeb uczestniczyli.
0: A ja na tej kopercie, która się zachowała, na której jest pieczątka UNPROFOR-u w Sluniu, Poland, polski kontyngent wojskowy Jugosławia, to zostało wysłane do Bytomia pocztą wojskową, pewnie sprawdzone. Cztery znaczki pocztowe z bratem Albertem Chmielowskim. 8000 złotych kosztowało wysłanie tych pocztówek. No dobrze, gotowi?
2: Listy na M.
0: Doskonały dżingiel, chyba się zgłoszę do konkursu, naprawdę. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: A dzień dobry, witam serdecznie.
0: A dzień dobry, pani Agnieszko.
5: Dzień dobry, witam.
0: Gramy w wiem, nie wiem, prawda? To znaczy gramy w wiem.

0: Wszystko jasne.
1: Dobrze. Kto pierwszy wie, ten się odzywa. Przypomnę, odgadujemy, przypominamy sobie. No i co się tam śmiejesz za szybą, no? Nie można się skupić na... Nawet państwo nie wiedzą, jak się Maciejowi łysina śmieje i świeci dzisiaj, a jeszcze nie był na wakacjach. Gramy w Wiem, kto pierwszy krzyknie i udzieli poprawnej odpowiedzi, ten zdobywa punkt. A kto wygra, ten przechodzi do finału przed 12. Przypomnę, że już państwo wygrali koszulki i takie głośniczki do przenośnego słuchania radia połączone Bluetoothem. Będzie przyjemnie, prawda?
2: Elegancko.
1: Gotowi?
2: Gotowi.
1: Uwaga, Macieju, uśmiechnięty, pierwszy. Niech to, co wzięte, zostanie
0: oddane. Wiem!
1: Wiem! Słucham.
0: To jest aborygen wilki.
1: Tak jest, 1-0 dla pani Agnieszki. Dokładnie.
2: Dokładnie. Wilki właśnie.
1: Pan Krzysztof się zgadza, tak. W poprzedniej godzinie wzięto Tilaw za wilki.
2: Tak, tak.
1: Pamiętamy. Uwaga, panie Krzysztofie, pan chyba powinien teraz wyrównać. Niech pan będzie jak Norwegia albo Egipt. Gotowy? Gotowi?
2: Gotowy.
1: Uwaga.
0: Gotowi.
2: Wiem.
1: Wiem. No ja też wiem. Słucham. Wiem.
2: Z taką niepewnością.
1: Wiem, jest... nie wiem, chyba wiem.
2: Chyba Rynkowski to jest.
1: Jaki Rynkowski? Pani Agnieszko?
0: To jest chyba Queen.
1: No na pewno jest to Queen. Tak jest.
2: Ja w takim razie ten głośnik muszę mieć, bo też słabo słyszę.
1: Muszę panu powiedzieć, że dość daleko pada Ryszard od Frydiego, moim zdaniem. Dobrze, 1-1. Gramy w Wiem. Uwaga.
0: 1-1.
1: No bo pani zgadła.
0: No ale ja już drugi raz zgadłam.
1: A, 2-0, przepraszam, poniosło mnie. Poniosło mnie, chciałem być taki, dziękuję bardzo, że pani pilnuje własnych interesów, bo ja tu chciałem, że... A pan Krzysztof nie powiedział, że nie jest 1-1, widzi pani? Jednak co mężczyzna przegrany, to mężczyzna przegrany. No dobrze, jest 2-0, więc teraz nie może pan wyrównać, ale też pani Agnieszka nie musi wygrać 3-0. Ależ emocje.
2: Bardzo.
1: Jak na konkursie z grzybobraniem w tle. Kto wie, ten pierwszy krzyczy. Uwaga!
0: Wiem!
2: Jezuśkę, normalnie mnie zabija. To jest, ja po prostu jestem taki malutki, no.
1: A ile pan ma wzrostu?
2: 1,80 m.
1: To faktycznie jest pan maluteńki, taki tyci w tyci grze. Halo, pani Agnieszko.
0: To jest na pewno zespół Ira. Aha. A tytuł chyba był dokładnie. Nie zatrzymam się, ale nie jestem pewna.
1: Nie zatrzymam się. Właśnie z takim akcentowaniem. Wielkie brawa, 3-0. Ale być może, panie Krzysztofie malutki, może pan chociaż wie, skąd ten zespół pochodził?
2: Oj, na moje usprawiedliwienie mogę tego powiedzieć, że miałem wtedy 12
1: wie
2: lat.
1: Pan, czy nie wie pan, skąd ten zespół?
2: Nie wiem, poddaję się totalnie.
0: Ale ja chyba wiem.
1: Ja też wiem, bo ja pochodzę z tego samego miasta.
0: No. Czy to jest Radom?
1: Tak jest, wielkie brawa, 3,5-0 wygrywa pani, ale będzie cięcie w finale, prawda?
2: To jeszcze mniejszy jest.
1: Nie jest pan mniejszy, niech pan się nie umniejsza, proszę. Próbowałem panu pomóc, ale się nie udało. Gratulacje.
2: Gratuluję bardzo zwycięstwa i gratuluję udziału w finale dla pani.
1: Tak jest, pani Agnieszko. Weszła pani niczym Francja do finału.
0: Wow.
1: A pan Krzysztof niczym Polska dzisiaj wystąpił.
2: Ale przecież Francja jeszcze nie jest w finale, a Polska nie przegrała ani jednego meczu.
0: A no właśnie.
1: Proszę pana, Infantino już wszystko przegadał, z kim trzeba.
2: Aha, no to chyba, że tak. Okay,
1: bardzo dziękuję, do usłyszenia jeszcze kiedyś, a my gramy teraz piosenkę. Gratulacje dla pani Agnieszki, gratulacje dla pana Krzysztofa. Someday, somewhere, jeszcze się usłyszymy z panią Agnieszką w finale. Z kim pani Agnieszka gra w finale, bo nie pamiętam? A to Jungle.

0: No to hop, co u Państwa słychać?
1: Chciałbym się pochwalić, to było podczas wyjazdu na czasy odchudzające do piwnicznej, że od razu włączyłem po przyjeździe radio, no i trzeba było odpowiedzieć, ile będzie kosztować koszulka trójki. No oczywiście 33 zł. No i wygrałem.
0: I pewnie pan schudł też 33. Halo?
2: Bardzo dziwnie to brzmi, ale moim kolegą, przyjacielem, z którym w tej chwili nie mamy kontaktu, bo mieszkamy daleko od siebie, sobotnie po południu chodziliśmy, żeby mieć trochę spokoju, do przedszkola. Przychodziliśmy dziurą, posiadali i kładliśmy się na ławkach, mieliśmy małe tranzystorowe radyjko. Tak spędzaliśmy czas, myśląc o tym, co będzie, jak będzie, kiedy to będzie. Tak to się zaczęło. Dziękuję.

0: Halo, 22 i 7 trójek, a pan?
1: Początek lat 90., 92 albo trzeci rok, z kolegą nad jeziorem w okolicach Międzyrzecza nadmuchaliśmy taki stary ruski ponton gumowy i na tym pontonie na środku jeziora starego Grundiga na baterię słuchaliśmy trójki.

0: A u pana?
1: Zdarzało mi się podczas mojej pracy na różnych farmach na wschodzie w Australii puszczać sobie trójkę, nie tylko listę, ale też trójkę w ramach swojej nostalgii do polskiej kultury, także to było mega ekstra słuchać trójki listy na jednym ponad 20 tysięcy plaż w Australii, także dzięki.
0: Z 20 tysięcy? Naprawdę, żeś pan się nie wstydzi tak obnosić.

0: Je, bo już nie wszyscy pamiętają, w jakim pan był zastępie. Może pan nam przypomnieć?
1: W zastępie Bobrów.
0: O, nawet się pojawiłem na antenie. No dobrze, to ja mam też takie wspomnienie ze słuchaniem Listy Przebojów. Nad morzem, we Władysławowie. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Na ekranie telewizora Polacy grają mecz o wszystko. Finał z Hiszpanami. Igrzyska w Barcelonie. A na Liście Przebojów...

0: Panie Krzysztofie, chciałem, żeby pan się już nigdy nie pomylił. To jest Ryszard. A wcześniej był Freddy. Ryszardowi dziękujemy. O, kończymy tę godzinę. Słyszymy się po 11.
1: Autopromocja.
2: Czy jest szansa na porozumienie historyczne Polski i Ukrainy? Czy łatwiej byłoby je osiągnąć, gdyby do dyskusji na ten temat nie mieszali się politycy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z historykiem Grzegorzem Motyką oraz dziennikarzem Andrzejem Brzezieckim. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarza.

0: lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Minęła 11, program trzeci, poniedziałek, 13 lipca. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Przed nami serwis. W studiu Anna Zaleśna-Sewera.
4: Prowadząca nad morze autostrada A1 zablokowana koło Świecia w miejscowości Buśnia był wypadek. Policja wyjaśnia sprawę ataku na ukraińskie dzieci w Bielsku-Białej. Potencjalny sprawca zatrzymany. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało siedzibę w Warszawie. Zablokowana autostrada A1 w stronę Gdańska w miejscowości Buśnia koło Świecia w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam dwa samochody i ciężarówka. Do wypadku doszło pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Jedna osoba została ranna. Trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Mężczyzna, który zachowywał się agresywnie w stosunku do ukraińskich dzieci, zatrzymany. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak w autobusie atakuje słownie młode Ukrainki. Obraża je i grozi, mówiąc, że wyrosły na polskich pieniądzach i mają wracać do siebie. To kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ujawnia Sławomir Kocur z Komendy Policji w tym mieście.
5: Faktycznie mogę potwierdzić, że Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku-Białej poinformował nas, że mogło dojść do takiej sytuacji właśnie na jednej z linii autobusów. I jest to pracownik tutaj Miejskiego Zakładu Komunikacji i prowadzimy teraz czynności, które mają nas przybliżyć do tego, co właściwie wydarzyło się w tym autobusie.
4: MZK w Bielsku-Białej zapowiada konsekwencje dyscyplinarne wobec pracownika. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił premier. Stolica wygrała rywalizację z 6 innymi polskimi miastami. Wybór oparto na świetnych połączeniach komunikacyjnych i zapleczu naukowym. Na czym będzie polegała działalność centrum, tłumaczył premier Donald Tusk.
6: To Centrum Kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze, dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
4: Nowe centrum pomoże rozwijać polskie firmy technologiczne. Uczelnie zyskają też lepszy dostęp do europejskich projektów satelitarnych. Rosyjski dron spadł i eksplodował w Mołdawii. Nikt nie został ranny. Do kolejnego tego typu zdarzenia doszło w nocy w pobliżu wsi Kopanka, niedaleko granicy z Ukrainą.
7: Ze wstępnych ustaleń mołdawskiego Ministerstwa Obrony wynika, że na terenie Mołdawii spadł i eksplodował dron uderzeniowy Shahed-136, znany w Rosji pod nazwą Garand 2. Maszyna miała naruszyć mołdawską przestrzeń powietrzną podczas kolejnego rosyjskiego ataku na ukraiński obwód Odeski, po czym spadła i eksplodowała na terytorium Mołdawii. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i wojskowych saperów. Służby zabezpieczyły miejsce wybuchu i prowadzą dochodzenie. Zaapelowano do mieszkańców, aby nie zbliżali się do szczątków drona ani innych podejrzanych obiektów i natychmiast zgłaszali je policji, ponieważ mogą zawierać materiały wybuchowe. To kolejny przypadek naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej od początku wojny w Ukrainie. W ostatnich miesiącach na terytorium Mołdawii kilkukrotnie odnajdywano szczątki dronów, które zboczyły z kursu podczas rosyjskich ataków na cele w południowej Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Dwaj youtuberzy, którzy prowadzili serwisy o grach, mieli nakłaniać dzieci do zakupów w swoich sklepach internetowych. Postępowanie przeciwko nim wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes Tomasz Chrustny przypomina, że dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej, jeśli chodzi o reklamę.
8: Postawiłem influencerom, znanym jako Wojan i Palion, zarzuty stosowania agresywnej reklamy wobec dzieci. Prowadzą oni popularne kanały o grze Minecraft, a jednocześnie sprzedają artykuły szkolne, odzież, napoje i inne produkty, których reklamy wplatają w swoje materiały. Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych.
4: Jeśli zarzuty stawiane twórcom internetowym się potwierdzą, kara dla każdego z nich może wynieść do 10% obrotu ich sklepów internetowych. Choć chronią wybrzeże przed niszczącą siłą morza, w pobliżu mogą tworzyć się głębokie uskoki dna i silne prądy. Mowa o ostrogach brzegowych, drewnianych balach wbitych w dno i wychodzących w morze prosto z plaży. Ratownicy ostrzegają, by nie wchodzić do wody w ich pobliżu. Wielokrotnie pomagaliśmy osobom, które wchodziły na ostrogi, by podziwiać widoki lub zrobić zdjęcie, mówi ratownik Piotr Wasilewski.
9: Wielokrotnie, chociażby w wózce, podejmowaliśmy akcje ratunkowe właśnie w tym miejscu. No i też zdarzały się utonięcia w takich miejscach, na kąpielisku niestrzeżonym. To nie jest zdjęcie instagramowe ważne, tylko jednak nasze zdrowie i życie, bo raz, że to jest śliskie, dwa, że możemy się potknąć. Wielokrotnie osoby spadając uderzały o te drewniane ostrogi, co jest twarde, więc już samo to

0: że możemy sobie rozbić głowę, stracić przytomność, wpaść do tej wody.
1: Tylko wczoraj w Polsce utonęły 2 osoby. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Teraz pieszo przez Polskę idzie Paweł Turski. Miał się odezwać na pogodzie ze wsi gminnej w województwie śląskim w powiecie żywieckim. Jest? Nie ma. Czyli jeszcze nie doszedł. Ale dojdzie. Nawet nie dobiegł. Ale jakby tak wprowadzając w temat powiem, że dziś w węgierskiej górce będą 22 stopnie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę po 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
5: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Dalej go nie ma, czyli dochodzi.
2: Listy na M.
4: 7 minut po 11:00. Zaczynamy godzinę trzecią.

ja w 98 pełniłem zasadniczą służbę wojskową w Bielsku. Pamiętam, byliśmy na warcie, było styczeń czy luty, było bardzo zimno i my w trzech na jednym posterunku przykryci kożuchami na takim małym radyjku właśnie słuchaliśmy tej listy. Nie pamiętam już, kto wygrał, bo to było taki jakiś czas temu, ale właśnie to mi się przypomina, że było bardzo zimno, a my pod tymi kożuchami słuchaliśmy Trójki.

0: Mologo, Familiar Feeling. Tak, wszystko zostaje w rodzinie.
1: Teraz pieszo.
0: Teraz mów. Dzień dobry ponownie.
2: Węgierska górka kiwat jo reget. Dobrze powiedziałem? Dzień dobry, pani Barbaro.
3: Witam serdecznie. Jo reget kiwanok, to się mówi rano, a teraz już można powiedzieć jo na podkiwanok.
0: Jo na podkiwanok, pani Barbaro. Dzień dobry. I jeszcze tylko...
3: Węgierska górka.
0: My się chyba nie słyszymy.
3: Pytam, co pan tu robi?
2: Tak, ja mam jedne słuchawki. Co ja robię tutaj w węgierskiej górce? Pcham przed sobą wózek i zwiedzam. Jak już jestem w węgierskiej górce, to muszę zapytać, bo kolega Michał Nogaś
0: mówi
2: był pewien,
0: Turski,
2: że ja nie znajdę żadnej osoby,
0: zapowiem,
2: która mówi po węgiersku. Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
3: Węgierska górka od prawie 30 lat ma dwa partnerskie miasta. Pakost, bliżej Budapesztu, i Lendeltoti, 12 lub 10, zależy z której strony patrzeć, od Balatonu.
0: Paweł.
3: Te stosunki między naszą gminą a tamtymi urzędami miast są bardzo, bardzo są ciekawe, dlatego że dotyczą one i młodzieży wymiany, i delegacje oficjalne przyjeżdżają. My w sierpniu będziemy mieć 8-9 dni węgierskiej górki.
2: O, to będą i będą Węgrzy pewnie, bo tutaj Michał Nogaś chce o coś zapytać. Pani nie słyszę, a ja zamieniam w słuch.
0: To wszystko jest bardzo ciekawe i dziękuję. Bardzo panią raz jeszcze pozdrawiam. Czy mógłbyś teraz się podzielić słuchawkami z panią?
2: Tak, jak najbardziej. Już tutaj mam tutaj lewą słuchawkę, proszę bardzo. Już teraz pani też powinna...
0: To teraz jeszcze przypomnijmy imiona naszych wokalistów. Przypomnijmy, jak pani ma na imię?
2: Pani Barbara.
3: Ja nie jestem chyba wokalistką.
0: Jest pani, za chwilę
3: śpiewać
0: pani będzie.
3: Nie umiem.
0: A teraz jak pan ma na imię?
3: Barbara.
0: Pani Barbara,
2: a ja
0: bym chciał, żeby pani teraz, żeby on czytał z ruchu pani warg, dobrze? Mamy dla państwa taśmę profesji...
2: Tak? Mamy coś śpiewać po węgiersku.
0: Chwileczkę, proszę wszystko mi dać wprowadzić. Zagramy taśmę profesjonalną, pani wejdzie w odpowiednim momencie, a Pawełek do pani dołączy. Gotowi?
2: Próbujmy.
0: Uwaga. Straciliśmy połączenie, czy jesteście nieśmiali?
2: Nie, jesteśmy, po prostu się zastanawiamy.
3: Nie,
2: a to jest po węgiersku, tak?
3: Tak.
2: To pani śpiewa.
0: Tak.
3: Mega sy. Syb Osoinlań, dziewczyna o perłowych włosach.
2: To się pani
0: Falset
2: nie boi.
0: Już mamy, a gdyby jakiś głos potężny kobiecy mógł się pojawić?
2: No teraz będzie. O,
0: uwaga, można krzyczeć.
3: Fogok probalni, fogok bolomit probalni.
2: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Świetny. Język węgierski jest taki prosty, naprawdę. Ta ta ta ta ta ta ta.
3: Aterse, nem nem nem, nem i nekelte magyarul, in csak úgy, amint a kollégám.
2: No i teraz tłumacz, Michał. No co pani powiedziała, jak jesteś taki mądry?
0: Pani powiedziała, że ma bardzo fajnego kolegę z radia. Przecież to jest jasne. Pani Barbaro, dziękuję bardzo, że pani była z nami.
3: Tak, dziękuję, ja również.
2: Ja również, pani Barbaro, dziękuję. Tutaj mam taki mały upominek trójkowy, bo jak ktoś tutaj mi pomaga na trasie, to mam upominek. Taki oto. No to jest, bo ja słyszałem, że pani jest tłumaczką, więc...
0: Nie do opanowania, powiem
3: państwu. Ja jestem... Pomagam się po prostu komunikować. Żartowaliśmy kiedyś, że wójt od pewnego czasu, ja tu mieszkam 25 lat, taki mam, powiedzmy, letni domek, a od kiedy jestem na emeryturze, no to już...
2: Tutaj prawie,
3: roku,
2: że cały etat.
3: No, pół roku tutaj.
2: A jaki jest czas po węgiersku? Bo my tylko rozumiemy po węgiersku.

0: Jacku, Michał. Pani powie czas i my zakończymy.
1: Zegarok.
2: Megmondom, India, też i gwarni. Pontoszon, Megmondom, Hanura.
1: To wszystko znaczy czas, jedno słowo?
0: Teraz 11:15 pani powiedziała. Bardzo dziękujemy, a my się słyszymy pewnie sopotnie.
1: Chwileczkę. Najpierw dżingiel.
3: Teraz pieszo.
1: I teraz tak, pani Barbaro, myśmy wysłali człowieka, bym powiedział, który jest okrzesany i potrafi się zachować, więc chciałbym, żeby, i czekam na zdjęcia też z tego, żeby Paweł poprosił panią do tańca.
2: Nekim kel tancolny idiot, mit mogomon, sus.
1: I hajdu soboslo.

Dance to Ria, to Madonna. Pan Wojciech Karpiński, żołnierz, w 1992 roku wysłał pocztówkę, jak i wielu jego kolegów, z misji w Jugosławii. Stacja nasza wtedy, program trzeci, nie nadawała na falach długich. Fale krótkie to kilkadziesiąt kilometrów zasięgu. Jak więc to było możliwe, że nas słuchali? No, już wiemy, że dzięki satelicie, ale czy tylko? Michał Kowalski powinien...

0: wiedzieć, bo wysłaliśmy go na poszukiwania i większość tych pytań związanych z historią zadał Krzyśkowi Saganowi, naszemu koledze, realizatorowi świetnemu. Spotkali się w siedzibie głównej Polskiego Radia przy ulicy Malczewskiego w Warszawie. Tam zresztą można oglądać obecnie wystawę starych odbiorników.
1: Jeżeli byłbym na przykład w latach 90. gdzieś daleko za granicą, powiedzmy w Jugosławii, to czy któryś z tych fantastycznych sprzętów umożliwiłby mi słuchanie programu trzeciego tamże?
2: Dobra, to jeśli chodzi o program trzeci, to muszę sprawdzić jedną rzecz. Czy to byłyby lata 90.
3: Czy trójka nie nadawała wtedy na falach długich? Nie nadawała.
2: Latem, w momencie kiedy następuje odpowiedni układ pogodowy, występuje takie zjawisko odbijania fal radiowych od jonosfery, od warstwy S jonosfery.
4: Około 100 km nad ziemią.
2: Sięgających nawet do 90, do 100 MHz.
4: Wtedy trójka w dolnym paśmie nadawała do 74 MHz.
2: Fala radiowa, taka zwykła UKF-owa, że tak powiem, która leci z nadajnika, zamiast sobie uciec w kosmos, odbija się i potrafi spaść na ziemię, w cudzysłowie, w odległości nawet 1500 km, 2-3000 km.
3: I to zjawisko zrobiło z Krzyśka pasjonata.
2: Któregoś razu, właśnie będąc na wakacjach u dziadków, włączyłem radio i nagle było BBC. Było radio greckie, radio tureckie. I tak wtedy jeszcze nie wiedziałem, skąd się to wzięło i o co w tym chodzi. Wielka była moja radość, ale po jakimś czasie się to skończyło.
3: Trzeba było nagrywać na kasety.
2: Myślę, że jeśli byś gdzieś za granicą chciał posłuchać trójki w latach 90., jeśli ktoś nie nagrywałby ci audycji na kasetę i nie wysyłał zwykłą pocztą, to myślę, że to była jedyna możliwość. Teraz to zjawisko też w dzisiejszych czasach występuje. Jak gdzieś w internecie już mi wyskoczy mapka, to na przykład wysyłam SMS do mojego syna z informacją, że jak chce złapać coś egzotycznego, to może teraz włączyć radio i powinno mu się udać.
3: W erze internetu można takie sytuacje przewidzieć. Kiedyś działo się to raczej w drugą stronę.
5: Przychodzi mnóstwo pytań, telefonów. Co to jest, kto to jest i gdzie to można jeszcze raz usłyszeć całe i on natychmiast nagrać.
2: Wysyłali wiadomość o tym, no na przykład kartkę pocztową, do danego radia, które odebrali i prosili, żeby to radio potwierdziło im ten odbiór, czyli na przykład albo załączali daną kasetę, albo pisali słownie opis, jaka audycja o takiej i takiej godzinie była nadawana, jakie tam słowa, czy jakie piosenki usłyszeli. Dobyć adres do radia gdzieś na przykład zagranicznego w sytuacji, kiedy nie był on podany na antenie, no to było większe wyzwanie. To są tak zwane karty QSL, które później nadawcy właśnie potwierdzając, że jest to ten odbiór, odsyłali do takiego DXR-a, no i on mógł sobie taką kolekcję u siebie w domu zbierać. No i są ludzie, którzy mają całkiem pokaźne takie kolekcje.
3: I takie meldunki wciąż się wysyła, choć drogą elektroniczną.
4: Cześć. Z radością melduję, że odebrałem dzisiaj PR1 w Holandii. Mam nadzieję, że zainteresuje cię mój raport z zajścia. Do napisania wkrótce. Rut.
3: To fragment maila, którego pokazał mi Krzysiek. Miło jest mieć świadomość, że Fala FM wciąż ma swoich pasjonatów. Podobno w Polskim Radiu wciąż mamy karty QSL, ale archiwum pracuje do 16.
0: 16 będzie za 4 godziny i 37 minut. Michał, to zapraszam do archiwum. Halo?
6: Było to w latach 90. podczas zbierania ruda leśnego w Szwecji. A jak nie mogliśmy zasięgu złapać, to słuchaliśmy nagrania z kaset.

0: To Krzysiek Zalewski. Pan przypomni, gdzie pana zastaliśmy.
1: W zastępie Bobrów.
2: Autopromocja.
3: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
4: Teraz pieszo.
3: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
4: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu...

0: jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: 11.31.
5: Kawałek muzyki.
4: Głosuję na piosenkę Metallica Nothing Else Matters na notowanie z 21 sierpnia 92. Jarosław Antonów. Głosuję na piosenkę Metallica Nothing Else Matters Grzegorz Jaworski. Głosuję na Metallicę Jarosław Jankowski. Głosuję Szeregowy Głowacki. Głosuję na Metallicę, bo ją kocham, Maciej Jankowski.
6: Jest rok 1990. Metallica właśnie kończy trasę promującą Injustice for All. Jest już jednym z największych zespołów metalowych świata. Gra długie, skomplikowane utwory, pełne zmian tempa, nietypowych konstrukcji i kolejnych riffów. Mogłoby pójść jeszcze dalej, nagrać płytę jeszcze szybszą, jeszcze bardziej techniczną, jeszcze trudniejszą. Ale zamiast tego, muzycy dochodzą do zaskakującego wniosku. Może czas zacząć grać prościej.

Do pracy nad nowym albumem zapraszają Boba Rocka, producenta, który zwrócił ich uwagę brzmieniem płyty Dr. Feelgood zespołu Motley Crue. I właściwie już na początku zaczynają się problemy, bo Bob Rock nie zamierza tylko naciskać przycisku nagrywanie, chce zmienić sposób, w jaki Metallica pracuje. Namawia muzyków, żeby częściej grali razem, zamiast budować utwory osobno, ścieżka po ścieżce. A przede wszystkim nie boi się powiedzieć jednemu z największych zespołów metalowych świata: możecie zagrać to lepiej. Sesje ciągną się miesiącami. Kolejne podejścia, poprawki, spory. Album jest miksowany raz, potem drugi, potem trzeci. James Hetfield musi zacząć używać głosu w sposób, którego wcześniej właściwie od niego nie wymagano. Bo na tej płycie nie wystarczy już tylko krzyczeć. Nothing Else Matters wymaga odsłonięcia strony, którą Hetfield początkowo nie był nawet pewien, czy chce pokazać reszcie zespołu. A Bob Rock nie odpuszcza.

Po latach wszyscy wspominają tę sesję jako jeden z najtrudniejszych okresów w historii Metallica. Tyle, że efekt brzmi dokładnie tak, jak powinien. Swoją drogą, po tych sesjach nagraniowych zespół i producent, wspomniany Bob Rock, zarzekają się, że nigdy nie będą już razem pracować, ale sukces komercyjny ich współpracy zmotywował ich do stworzenia wspólnie jeszcze trzech albumów.

Na Black Albumie Metallica nie przestaje być ciężka, zmienia tylko miejsce, w którym ukrywa ciężar. Na Injustice for All jeden utwór potrafił mieścić kilka pomysłów, rozbudowane konstrukcje i całe szeregi riffów. Na nowej płycie czasem wystarcza jeden, na przykład Sad But True. Wolne, proste i potężne. Sierpnia 1991 roku ukazuje się album zatytułowany po prostu Metallica. Ale bardzo szybko wszyscy zaczynają mówić o nim Black Album. I nagle zespół trafia do ludzi, którzy wcześniej nie słuchali thrash metalu. Enter Sandman pojawia się w radiu i MTV. The Unforgiven pokazuje zupełnie inną stronę zespołu, a Nothing Else Matters dociera tam, gdzie wcześniej żadna piosenka Metallica nie miała szans dotrzeć. Zespół przekracza granice własnego gatunku i wtedy zaczyna się kolejny konflikt, tym razem już nie w studiu. Przed Black Albumem Metallica była jednym z największych zespołów metalowych świata. Po Black Albumie była już po prostu jednym z największych zespołów świata. Ale przekraczanie granic zawsze ma swoją cenę. Zdobywasz ludzi, którzy wcześniej nie wiedzieli, że potrzebują twojej

0: tej muzyki. A część tych, którzy byli z tobą od początku, zaczyna pytać, czy to nadal jest nasz zespół. Ponad 3 dekady później wciąż myślimy o Black Albumie, nie tylko dlatego, że sprzedał dziesiątki milionów egzemplarzy, ale dlatego, że zmienił odpowiedź na pytanie, czym właściwie może być Metallica.
1: Yeah, to był Maciek Jankowski, a to jest The Unforgiven.

Było to w roku 2004. Przebywałem na misji, w zasadzie w temacie też dzisiejszej audycji, na misji w Iraku. I było to miasto Karbala. Słuchaliśmy trójki w czterech, z czterema kolegami, używając takiego małego tranzystorowego radia. I aby to było możliwe, musiałem wyjść na dach kontenera metalowego i zainstalować antenę taką metalową zrobioną z kija od szczotki. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchali wtedy z nami tego radia, no i całą trójkową ekipę.

początek lat 90., drugi, trzeci, jak była premiera płyty Wilków. Pamiętam, słuchałem na polu podczas pielenia buraków cukrowych, co i jakieś parę metrów sobie radyjko przesuwałem, żebym miał w zasięgu właśnie i to było takie no ciekawe moim zdaniem. Teraz mi się po prostu przypomniało, że coś takiego miało miejsce. To było jeszcze te czasy, że może było, nie wiem, mniej oprysków, że tego typu spraw się nie robi, nie wykonuje, a wtedy po prostu się pieliło ręcznie i po

0: Bo z radiem jest tak. Towarzyszy nam w wielu sytuacjach i cytując Marię Montessori, klasyczkę, cieszy, śmieszy, wychowuje, uczy, bawi, edukuje, tuburaczek w trakcie wakacji, najczęściej gdy gdzieś jedziemy.
1: Tylko w samochodzie słucham radia. Trójki słuchałem zawsze i lubię.
2: Przede wszystkim jeżdżąc samochodem długie trasy, jest to kapitalne wypełnienie przestrzeni ciekawą muzyką, fajnymi audycjami. Polecam wszystkim.
3: Obecnie najczęściej w aucie, jeżeli słucham radia, to bardzo kojarzy mi się z podróżami letnimi nad morze albo na Podlasie.
4: Słuchałam Trójki, w ogóle słuchałam polskiego radia. Przede wszystkim słuchałam ze względu właśnie na pana Wojciecha Mana, na pana Marka Niedźwieckiego. Słuchałam najczęściej, kiedy byłam w pracy. Tak, bo wtedy było radio.
5: Kiedy miałam 7, 8, 9, 10 lat, chodziłam w moim miasteczku na basen w lecie. Całe lato spędzaliśmy na basenie i to był cudowny moment, kiedy pojawiało się Lato z radiem i Dziadek Polka. I to jest moje piękne wspomnienie z wakacji.
6: Słucham właściwie wszystkiego, co leci, żeby znaleźć jakieś nowe inspiracje, poznać coś nowego, tym bardziej, że algorytmy w aplikacjach nie zawsze robią to tak, jakbym ja chciał, a polskie radio robi to trochę lepiej.
0: Odważna i stażująca u nas Ewa Dukała wyszła na ulice polskich miast i wsi i zadała pytanie o to, co radio nam wszystkim przynosi. A to jest audycja...
7: Listy na M.
0: I oto Ty Ci Gra, ulubiony dżingiel Maćka Załęckiego.
7: Listy na M.
0: Panie Tomaszu, halo.
8: Halo, dzień dobry.
0: Jak nastrój?
8: W porządku.
0: Gotowy do wiem.
8: I bardzo gotowy.
0: Przypomnę, że to jest konkurs, w którym jesteśmy już w finale. W finale zmierzą się ze sobą pan Tomasz z panią Agnieszką. Dzień dobry.
9: Dzień dobry ponownie.
0: No to tak, jesteśmy w finale. Państwo mają już na swoim koncie zwycięstwa w półfinale, głośnik do bezprzewodowego słuchania radia, koszulkę, a teraz będzie grał kubek, tak?
9: No nie inaczej.
0: Panie Tomaszu, pan się odezwie, czy będzie pan tylko...
8: Kubek jest tylko jeden, tak?
0: Jak matka? Jak matka? A co, już pan się poddaje na starcie, czy o co chodzi?
8: Nie. Pytam, czy jeden kubek tylko jest.
0: Proszę pana, na pewno osoba, która zwycięży, otrzyma jeden kubek.
8: Super.
0: Dobrze? To co, gotowi?
8: Powodzenia dla pani Agnieszki.
9: Powodzenia również dla pana. Zaczynamy.
0: Powodzenia. O, dziękuję. Już pani nami dyryguje, pani Agnieszko. Jesteśmy gotowi. Uwaga, przypomnę, że kto wie pierwszy, ten krzyczy, mówi, szepcze, wiem, a potem sprawdzamy. Maciek, zaczynamy.
10: Z kwiatów Holandii utkany.
9: Jezus.
10: Całkiem niezły posiłek.
0: Się zdenerwowałem, tak?
9: To są Róże Europy, piosenka Jedwab.
0: Brawo, punkt dla pani. Panie Tomaszu, pan jeszcze jest z nami?
8: Cały czas.
0: Dobrze, bo być może pańskie wiem do nas nie dochodzi.
8: No akurat nie wiedziałem.
0: To się zdarza. Najlepszym. Uwaga, numer dwa.
8: Nie,
0: chwileczkę. Teraz jest szansa dla pana Tomasza, ponieważ jego wiem było o ułamek, milimetr sekundy wcześniej, więc bardzo proszę, panie Tomaszu.
8: To jest Too Much Love Will Kill You, zespół Queen.
0: Kto?
8: Zespół Queen albo Freddie Mercury, bo było i tak, i tak.
0: Pani Agnieszko.
9: A nie, bo to jest piosenka, którą śpiewa gitarzysta Queen, czyli Brian May.
0: Takie znajdziemy rozwiązanie. Pół punktu dla pana Tomasza, pół punktu dla pani Agnieszki, czyli półtora

0: do połówki, panie Tomaszu. Bo na finiszu pan niestety się wyłożył, no.
1: Okej.
0: Ale akceptuje pan tę sędziowską postawę moją?
1: No tak, akceptuję. No,
0: tak, ja po prostu z panem Infantino jestem po jednych pieniądzach. No dobrze, proszę państwa, gra o wszystko. Jeszcze punkt może zdobyć pan Tomasz i będzie remis. Jeszcze punkt może zdobyć pani Agnieszka i zwycięży. Albo nikt nie odgadnie. Uwaga! No wiedziałem. I co?
1: Wiem.
0: Tak?
1: To jest New Kids on the Block, If You Go Away.
0: Tak! Wielkie brawa. Ukochany zespół Hanny Dołęgowskiej, dlatego tak panu kibicowała. Czyli mamy 1,5 do 1,5. I teraz pytał pan, panie Tomaszu, czy jest jeden kubek, tak?
1: Tak, pytałem.
0: Panie Tomaszu, dlaczego pan o to pytał?
1: Bo chciałem go zabrać.
0: I nie chciał się pan podzielić z panią Agnieszką?
1: Bo życie jest brutalne, jak jest jeden, to jeden.
0: Nie odstąpiłby pan kobiecie kubka?
1: No nie.
0: Uwaga! Pani Agnieszko?
2: Tak?
0: Dostaje pani kubek.
2: Wow!
0: Panie Tomaszu?
1: Tak?
0: Dostaje pan kubek.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo państwu dziękuję za zabawę w tyci grze. Może to powtórzymy jutro. Maciek, co ty na to? Tak, bo Maciek kocha dżingiel. Najlepszego. Proszę sobie teraz pogratulować.
2: Dziękuję. Dziękuję panu za grę i gratulacje.
1: Dzięki serdecznie. Dziękuję, gratuluję. Pozdrawiam.
0: Pani Agnieszka.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pan Tomasz. 1,5 do 1,5. Tego jeszcze nie grali w tyci grze. Zwłaszcza, że to było jej pierwsze wydanie.

0: Ciekawe, czy nas słyszą Państwo w Kanadzie. A co z innymi częściami świata?
1: Tylko nietypowych być może miejsc, gdzie trójka była słuchana, to nie dalej niż 2 tygodnie temu na Sycylii z widokiem na dymiącą Etnę. No oczywiście przy wykorzystaniu obecnie nowoczesnej technologii, radio z aplikacją, bluetooth w samochodzie i trójka była jak najbardziej grana.
0: Proszę zrobić głośniej teraz. Dziękujemy za wszystkie telefony. Dziękujemy panu Wojciechowi.

Pińskiemu za to, że był z nami i opowiedział historię pocztówek wysyłanych z bazy wojskowej w Sluniu, UNPROFOR, w byłej Jugosławii. Dziękuję Hani Dobęgowskiej za to, że przygotowała tę audycję i była wraz ze mną detektywką. Znaleźliśmy żołnierza po ponad 30 latach. Maćkowi Załęckiemu dziękuję za to, że wszystko zrealizował. Markowi dziękuję za chwycenie za gitarę. Michałowi Żołądkowskiemu dziękuję za odbieranie telefonów i doskonałą komunikację z Państwem. Pani Agnieszce i panu Tomaszowi za współzwycięstwo w tyci grze. Pawłowi Turskiemu i pani Barbarze za śpiewanie i tańce po węgiersku. Państwu za obecność. Słyszymy się jutro. Michał Nogaś, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩0,99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca. Jest południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. MSWiA potępia agresję wobec ukraińskich dzieci. Dwie dziewczyny obrażał kierowca MZK z Bielska-Białej. Warszawa wygrała rywalizację z kilkoma miastami i to u nas powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mieszkańcy kilku gmin z Dolnego Śląska domagają się ochrony przed ulewami i notorycznymi zalaniami. Nie ma zgody na groźby, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści. Tak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reaguje na incydent.

0: Bielsku-Białej. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak w autobusie atakuje słownie młode Ukrainki mężczyzna. Obraża je i grozi, mówiąc, że wyrosły na polskich pieniądzach i mają wracać do siebie. Sprzeciwiamy się takim działaniom, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania. Tutaj sytuacja jest o tyle bulwersująca, że sprawa dotyczy dziecka, które zostało zaatakowane słownie w autobusie.
0: Policja zatrzymała mężczyznę, który atakował słownie dziewczynę. Okazał się nim kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. MZK zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec swojego pracownika. Unia Europejska wpisze na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji. Potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21. pakietu sankcji wobec Rosji.
2: Wpisy na czarną listę będą za przetrzymywanie ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21. pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budryc. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21. pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Strzelce, Biała, Kątki, Zebrzydów i wiele innych miejscowości w gminie Marcinowice koło Sobótki na Dolnym Śląsku jest regularnie zalewanych podczas intensywnych opadów deszczu. Sprawcą powodzi jest niewielka rzeczka Czarna Woda. Niewielka, ale groźna, mówi jedna z mieszkanek Strzelec.
3: W większości ludzi mają w domach praktycznie po pas wody. Wszystko jest zalewane. Za każdym razem remont, przychodzi woda, kolejny remont i to tak. Ludzie są po prostu zdesperowani.
0: Rada Miejska w Sobótce zaapelowała ostatnio o przyspieszenie prac nad budową zbiornika retencyjnego, mówi szef Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek.
4: To tak naprawdę jest stanowisko, które będziemy przesyłać do naszych parlamentarzystów z Dolnego Śląska, do instytucji, które tym tematem się zajmują. I to jest taki kolejny krok w wywieraniu tej presji społecznej.
0: W tej sprawie trwa wymiana pism pomiędzy Wodami Polskimi i Ministerstwem Infrastruktury. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało nową siedzibę w Warszawie, ogłosił to premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że jednym z celów nowego centrum jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały list intencyjny w sprawie lokalnej siedziby w zeszłym roku.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 46% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodzie, w centrum i na zachodzie oraz w zlewni Bałdy w województwie warmińsko-mazurskim i Wisły w województwie pomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie deszcz, a miejscami też burza. Będzie od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, do 28 na południowym zachodzie.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed

0: obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
0: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 8 minut po południu.
15: Muzyczna poczta UKF.
14: Dzień dobry, Piotrka Masiarak, Maciek Załęcki, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do muzycznej poczty i czekamy na maile i telefony z zamówieniami od Państwa. 227 trójek lub UKF małpa polskiradio.pl. A w związku z tym, że zaczynamy, to Ready to Go, Republika.

Republika Ready to Go. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Przed nami kolejna propozycja od państwa, tym razem od pana Mateusza, który pisze: dzisiaj chciałbym prosić o Krzysztofa Krawczyka, Chciałem być. To ulubiony utwór dla środowiskowego domu samopomocy 3 maja w Turku. I tu pozdrowienia dla pani Pauliny, dla pana Tomasza, dla pani Ewy, Edyty i dla pana Jędrzeja. Posłuchajmy. Krzysztof Krawczyk, Chciałem być. I tu ciekawostka. Kompozytorem tego utworu jest Robert Gawliński, a Maciej Maleńczuk napisał tekst.

Krzysztof Krawczyk w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF, małpa.polskie.radio.pl lub 2021 Trójek. Pan Marek, który podpisuje się jako bieszczacki marynarz, napisał dość długi list, ale spróbuję go, nie przekręcając za bardzo nazw miejscowości i różnych nazw geograficznych, zacytować. Serdecznie pozdrawiamy z Jangcy. Jesteśmy 160 mil w górze rzeki od Szanghaju i z powodu tajfunu, który szalał tu przez ostatnie dni, utknęliśmy w porcie Jiangsu. Ale pogoda się poprawia i jutro powinniśmy ruszyć. Najpierw jeszcze trochę na północ do Rizaho po załadunek, później już z górki dookoła Afryki do Rotterdamu, gdzie powinniśmy dotrzeć za jakieś 2 miesiące, a stamtąd już do ukochanego domu w Bieszczadach. Dla tych, co na morzu, stopy wody pod kilem i dobrych przygód. A jeśli można prosić, to proszę o KSU Moje Bieszczady.

0: Moje Bieszczady, grupa KSU w Trójce, w muzycznej poczciółce KF. 227 Trójek.
1: Dzień dobry, Edyta z Gliwic po tej stronie. Ja na dzisiaj mam prośbę o Nagie Skały zespołu Baim z 87 roku, z koncertów, z 88 z płyty. Chyba rzadko puszczane w radiu i dedykuję zatem wszystkim, którzy ten utwór w ogóle jakoś kojarzą. Pozdrawiam.

zabrakło w audycji przed godziną, tak napisała słuchaczka piosenki, która była kiedyś na liście przebojów Trójki. I słuchaczka pisze, że ta piosenka była na liście przebojów przez 12 tygodni, maksymalnie na miejscu 8. Ela, czemu się nie wcielasz, Kobranocka?

0: Ela, czemu się nie wcielasz? Zespół Kobranocka w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, że do godziny 14 mogą państwo pisać i dzwonić i zamawiać swoje ulubione utwory. Lato nas nie rozpieszcza w tym roku, chociaż ja dzisiaj wychodziłem z domu, było tak ze 14 stopni chyba, a napisane było gdzieś tam w internecie, że będzie 26 w ciągu dnia. W związku z tym wyszedłem w krótkich spodenkach z krótkim rękawkiem. Mam nadzieję, że jak wyjdę z radia za godzin parę, to się okaże, że faktycznie 26 stopni pojawi się na termometrach. Przynajmniej w Warszawie, jak u państwa. Nie wiem, może u państwa piękne słońce świeci w tej chwili. U nas szaro i buro, w związku z tym posłuchajmy, cóż w świecie kultury się dzieje, bo to zawsze przynosi nam troszkę dobrej energii.
1: Terra Cultura. Dowód to coś więcej niż festiwal. To spotkanie ze sztuką w naturze, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa dbałość o przyrodę i nauka. Co weekend do końca sierpnia nad Krutynią czekają nas koncerty, spektakle, wyprawy przyrodnicze, a wspólnym mianownikiem dla wszystkich wydarzeń jest temat wody.
2: Rzeczywiście program festiwalu obejmuje cykle, które moglibyśmy porównać do konferencji naukowych, do żywej dyskusji na temat tego, co w tej chwili dzieje się w Polsce i na świecie. Mówimy o suszy hydrologicznej, dramatycznym problemie z brakiem wody. Z drugiej strony mamy taką część bardzo mocno artystyczną, związaną z szerokimi działaniami, nie tylko w kontekście koncertów takich typowo festiwalowych, chociaż są to też koncerty unikalne, bo nie wiem, czy istnieje druga tak kameralna scena w Polsce nad samą rzeką w środku rezerwatu przyrody na skraju Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo uważamy na ograniczenia, jeśli chodzi o decybele. Współpracuje z nami dyrektor parku.
1: Mówi Gaba Kunert, współorganizatorka festiwalu.
2: Wracając do tych wydarzeń, mamy też szereg warsztatów, które z jednej strony pozwalają na bycie w takiej ciszy i bardzo mocnym kontakcie z naturą, a z drugiej strony są to warsztaty poświęcone temu, co możemy zrobić przy wodzie, z wodą, o wodzie i tak dalej, i tak dalej. I cała masa różnych wydarzeń, które nie mieszczą się w jakichś takich bardzo sztywnych kryteriach, ale jest to przestrzeń, myślę, spotkania przede wszystkim z wieloma osobami, artystami,

0: naukowcami, topowymi hydrologami w Polsce, osobami zaangażowanymi bardzo mocno w temat naszego kontaktu, naszej relacji z wodą.
1: A skąd pomysł na ten festiwal?
0: No właśnie z potrzeby nagłośnienia tego problemu braku wody i zaostrzającej się suszy hydrologicznej. Proszę pamiętać, że my jak pada, już pojawiają się sygnały, co za susza, jaka susza, prawda? Już gdzieś może nawet coś wylać, ktoś gdzieś tam komuś bardziej podmokło i tak dalej, a my mówimy o niesamowitym długu związanym z brakiem wody i z suszą, która się pogłębia z roku na rok. Więc my w tym roku jesteśmy w rekordowej suszy hydrologicznej. My i myślę, że nasi goście, my jako twórcy festiwalu, ronimy łezki wzruszenia, kiedy widzimy, że zaczyna padać i ta przyroda zaczyna natychmiast wybuchać i się zazieleniać wokół nas. Po prostu ziemia chłonie tą wodę jak szalona, ale my jesteśmy na ogromnym deficycie i cały czas trzeba o tym pamiętać. Dla nas najważniejsze jest to, żeby naświetlić ten problem i powiedzieć, jak ta woda dla nas ważna jest w życiu, bo my jesteśmy szczególnie miejscy i tutaj w ośrodkach dużych miejskich my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wody nie braknie. To jest dla nas całkowicie abstrakcyjny temat, a my pokazujemy to, co się między innymi dzieje na Mazurach, dopiero tam możemy to doświadczyć, dopiero będąc w przyrodzie i obserwując poziom realnie wody. Jak on jest dramatycznie obniżony, dopiero możemy zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: I o tym goście festiwalu Dowód będą opowiadali do końca sierpnia. Kolejne spotkanie z festiwalem już w najbliższą sobotę i niedzielę. Nauka i sztuka dla mazurskich wód. Także pod naszym patronatem, ale przede wszystkim na stronie www.festiwaldowód.pl. Tam znajdziemy wszystkie szczegóły.
2: A część z nich zdradziła Państwu Agnieszka Owszańska. 227 Trójek lub UKF @polskieradio.pl. To na miarę, jeśli Państwo chcą zamówić swój ulubiony utwór w muzycznej poczcie UKF w Trójce, a poczta od poniedziałku do czwartku między 12 a 14.
3: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Dzisiaj mam taką prośbę, może trochę nietypową, o zespół Skriti Politi i dwa utwory do wyboru: Woodbees, Pray Like Aretha Franklin, ewentualnie Absolute. To w latach 80. było nawet na liście Trójki. Co prawda daleko, ale było.

Dzień dobry. Czy ja mógłbym prosić piękny utwór zespołu Dżem, Balada o dziwnym malarzu? Dla wszystkich fanów Dżemu, Paweł z zachodniopomorskiego.

Balada o dziwnym malarzu to zespół Jam w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Tej piosenki graliśmy w Muzycznej Poczcie już całe wieki, chociaż o Jam raz na jakiś czas państwo proszą. I teraz co? Teraz prośba pana Romana, prośba o zespół Demono i Kochać Inaczej.

Kochać inaczej to zespół Demono, jeden z ich największych przebojów. Zresztą nie tak dawno Marek Kościkiewicz, były lider grupy Demono, był gościem audycji Nocna Polska i troszkę opowiadał o swoim nowym zespole Szamoko, czyli Szamani z Mokotowe. Dziś, jak piszą Państwo, dzień rock'n'rolla, w związku z tym próśb o Deep Purple jest całkiem sporo. Na przykład pan Tomasz z Katowic pisze krótko, proszę o coś z charakterystycznymi riffami, na przykład Perfect Strangers, więc za chwilę na koniec tej godziny w muzycznej poczcie UKF grupa Deep Purple. A jeśli Państwo chcą coś jeszcze zamówić dziś, to 14 jest szansa, 22,7 trójek lub ukf@polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. No i Deep Purple, jak się słowo rzekło, na koniec tej godziny.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z

0: jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travisto Fast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca. Minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dotacje z programu Czyste Powietrze dostaną ci, którzy mają dom od roku. Zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy zostaje ze względu na krajowych producentów żywności. To największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski, rusza budowa w Świnoujściu. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z nowości ma być skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do roku. To zdaniem ministry klimatu Pauliny Henning-Kloski ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
19: Jednym z postulatów zgłaszanych przez szereg samorządów, stronę społeczną, ale także beneficjentów programu było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
18: Szczegóły zmian w programie Czyste Powietrze po 13 ma przedstawić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polska nie zniesie na razie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Od listopada obowiązuje nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą i teoretycznie wszystkie jednostronne zakazy powinny być zniesione. Ale Polska, podobnie jak Słowacja i Węgry, utrzymuje embargo.

0: Argo. Dlaczego? Tłumaczy wiceminister rolnictwa Adam Nowak.
1: Nie widzimy możliwości zniesienia tego jednostronnego zakazu, ponieważ byłby on niekorzystny dla polskich rynków rolnych, dla polskich rolników i co najważniejsze, również w naszej ocenie dla konsumentów, bo Ukraina zyskała zliberalizowany dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełnienia tych wygórowanych standardów, które musieli spełnić i spełniają polscy rolnicy, więc na ten moment nie widzimy takiej perspektywy.
0: W tej sprawie na Polskę, Słowację i Węgry kilkakrotnie naciskała Komisja Europejska. Teoretycznie mogłaby rozpocząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa, ale na razie wstrzymuje się z decyzjami. To inwestycja na miarę portu w Gdyni. W Świnoujściu formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Przylądek Pomerania to największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski. Będą tu mogły przebijać największe kontenerowce świata.
2: Przylądek Pomerania ma status inwestycji strategicznej. Coraz więcej towarów transportowanych jest drogą morską i trzeba to wykorzystać, mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
3: Te towary, które płyną na przykład z Azji albo z połączeń kontynentalnych, i tak do Polski trafią. Pytanie tylko, czy zostaną przetransportowane do polskich portów, czy do portów niemieckich. Chcemy, aby te towary przypłynęły do polskich portów i stąd szły dalej do finalnego odbiorcy.
2: Port powiększy lądową powierzchnię Polski o prawie 190 hektarów. Powstanie na nowym przylądku, który trzeba wybudować na morzu. To stanie się w przyszłym roku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska.
2: Rozpoczęciu budowy portu towarzyszyła pikieta mieszkańców, którzy, jak mówią, nie sprzeciwiają się powstaniu portu, tylko jego lokalizacji na położonej najbliżej ich domów plaży. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Około 400 strażaków gasi pożar lasu Fontainebleau na południe od Paryża. Ogień objął 800 hektarów. Wieczorem ewakuowano mieszkańców m.in. z leśnej wioski w departamencie Seine-et-Marne. Wśród osób, które musiały opuścić domy, była Cindy Fiach. Policja przyszła do nas około 21 i poprosiła o ewakuację. Potem burmistrz poinformował mnie, że mój dom jest zagrożony i że muszę otworzyć bramę, żeby strażacy mieli dostęp do wody. Mam basen, więc w razie potrzeby będą mogli z niego skorzystać. Las Fontainebleau, największy w regionie paryskim, o powierzchni 22 tysięcy hektarów, odwiedza rocznie około 15 milionów osób. Włoskie władze uczą mieszkańców półwyspu zdrowego odżywiania. To odpowiedź na wyniki badań, z których wynika, że Włosi mają z tym problem.
5: Według raportu Coldiretti Censis wielu Włochów regularnie sięga po tak zwane śmieciowe jedzenie. 45% badanych je słone przekąski co najmniej raz w tygodniu. 34% wybiera słodycze, a 31% pakowane ciastka. 16% regularnie kupuje napoje energetyczne. Problem szczególnie widoczny jest wśród osób młodych. Dlatego ruszył program Kampania Amica per la Salute. Przy szpitalach, które przystąpiły do projektu, będą organizowane targi, na których pacjenci, rodziny i personel będą mogli kupić świeże lokalne produkty prosto od rolników. Pierwszy taki targ odbył się przy Szpitalu Klinicznym Gemelli w Rzymie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Polska wschodnia od Suwałk przez Warszawę po Krosno i Nowy Sącz objęta ostrzeżeniami przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, a nawet grad. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami. Prawie wszędzie może przelotnie padać. Najcieplej w Suwałkach, Białymstoku i Gorzowie 27 stopni. W innych regionach od 21 do 26.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 5 minut po godzinie 13.
9: Muzyczna Poczta UKF. Czyli czas na Państwa propozycje, na drugą część. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żąda. Witamy ponownie i czekamy na Państwa zamówienie do Muzycznej Poczty UKF. Telefoniczne i mailowe 227-UKF@polskieradio.pl. Ale na początek od nas piosenka dnia, grupa Green Day i nowe nagranie I'm Never Gonna R.I.P., czyli właściwie nie spoczniemy, nim dojdziemy.

I'm never gonna R.I.P. i Green Day, klasyczny rock and roll w trójce w muzycznej poczcie UKF, chociaż zespół z punkowymi korzeniami. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Pan Zbigniew pisze: witam słonecznie, proszę o zaprezentowanie mojego objawienia. Zespół Arcade Fire i piosenka Year of the Snake.

0: Arcade Fire w Trójce, w muzycznej poczcie UKF. Sporo dzisiaj w poczcie piosenek polskich, więc teraz, jeśli chodzi o tytuł, najbardziej Polska z polskich. Polska.
1: Dzień dobry. Zachęcacie Państwo na antenie, żeby zamawiać utwory, piosenki w muzycznej poczcie, a jednocześnie pada takie sformułowanie, że to lato jest może trochę nie takie, trochę za zimne, trochę wieczne, więc może jakiś taki letni przebój, taki, gdzie będzie wszystko w tym przeboju. I spacer nad morzem, i podróże, i muzyka, koncerty popołudniowe. To wszystko jest w utworze Polska grupy Kult. Tam jest i spacer w sobocie. Więc jakby to dla mnie taki wzór letniego przeboju. Jakbyście mogli obok Papa Dance, prawda, królowa fala, ale wolałbym jednak Polskę.

0: Mieszkam w Polsce. Zespół Kult i Wielki Przebój. Polska właśnie. A skoro piosenki o lecie?
1: Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę The Boys of Summer, Dona Henleya. A z dedykacją dla wszystkich czekających na wakacje.

0: Don Henley i Boys of Summer w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Co wydarzy się dalej, to zależy od Państwa. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. 2027 Trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Jeszcze jedna propozycja w tej chwili, a potem spotkanie w ważnym gabinecie.
1: Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę dla Oli od Kekina. Człowiek, który sprzedał świat Nirwany.

0: Reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,40.
2: To się opłaca.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
16: Citroen.
0: Żegnamy reklamy.
17: Za 29 minut godzina 14.
18: Powtórka z rozrywki.
17: Darek Pieruk w każdy poniedziałek próbuje umówić się do lekarza i za każdym razem wychodzi mu wizyta tylko u jednej pani.
19: Będąc młodą lekarką, zostałam nagabniętą. Dlaczego mam taki długi urlop? Odpowiadam. Ponieważ z ofiarności nie wykorzystywałam go dotąd i skomasowałam. W którego ramach natkłam się raz na dziwną kolejkę, która była poziomą. Podeszedłem więc do mężczyzny, który znajdował się na końcu. Dzień dobry!
20: Dzień dobry!
19: Czy pan jest ostatni?
20: Tak, była jeszcze za mną staruszka, ale godzinę temu miała zejście. Skoro jeśli chce pani leżeć za mną, musi mieć pani własne łóżko i koc.
19: Właśnie chciałam zadać pytanie podchwytliwe, albowiem zjawisko napawło mnie zdumieniem. Czemu społeczność nie stoi, tylko leży w łóżkach?
20: Albowiem jest to kolejka do szpitalnego korytarza.
19: Ach, czemuż do korytarza?
20: Gdyż uprzednio leżało się na korytarzu w kolejce do sali, a obecnie z powodu nawału leży się na ulicy w kolejce do korytarza.
19: Rozumiem. A czy nie marzniecie w niskiej temperaturze?
20: Salowe donoszą nam gorący kapuśniak, a żony pierzynę.
19: Cóż za piękny przykład integrancji.

0: społecznej. Będąc młodą lekarką, uważam to za przejaw pozytywny, gdyż świeże powietrze jest zdrowszym od nieświeżego. Zaistniał jednak przejaw, który mnie niepokoi. Czemu leżycie w kolejce po lewej stronie ulicy, skoro brama szpitalna znajdywa się po prawej?
1: Albowiem po lewej znajdywa się sklep uspołeczniony Goplana, gdzie mają dawać niebawem po dwa batoniki czekoladowe Junak na ryło. Rodziny nasze powychodziły z założenia, że skoro już leżymy, to leżmy z jakimś pożytkiem.
0: Bardzo słusznie. A na cóż pan leży?
1: Dotychczas leżałem na żylak, ale od godziny leżę dodatkowo na atak serca, gdyż przede mnie wślizgła się wraz z wersalką nielegalnie ta oto kobieta, co mną wstrząsło.
0: Ta w waciaku?
1: Ta właśnie, pod waciakiem ma peniuar, a na pościeli wyhaftowany nomogram i dodatkowo wkurza mię.
0: Jest to zrozumiałe. I dlatego pan tak dyszy.
1: Otóż właśnie dlatego tak dyszę.
0: Tu poniósł mię temperament młodej lekarki, która gdzie stąpnie, tam się sprawdza. Korzystając z chwilowego zamieszania w poziomej kolejce, otwarłam pacjentowi klatkę. Wykonałam masaż na otwartym sercu. Po czym zapastrygowałam cadgutem. I już po wszystkim sprostałam panu w skromnym zakresie, aby się panu lepiej leżało.
1: Ach, cóż za ulga! Pierś już mnie nie dyszy, serce już nie wali. Ręka mnie nie mrowi i nawet ta kobieta mnie nie wstrząsa. I wydaje mi się być z kółka rolniczego.
0: No właśnie.
1: Czym ja się pani doktor zrewanżuję? Może jednym z dwóch batoników Junak, które pewnie tu wyleżę.
0: Ach nie, gdyż od słodyczy jest mię zawsze mgło. Oddalę się lepiej bez słowa i z poczuciem spełnionego obowiązku.
1: Całuję zatem tę złotą rączkę z wylaniem.
0: W słusznym poczuciu dumy ustąpiłam miejsca kolejnemu pacjentowi, który szybko rozłożył polówkę i obkrył się kocem zanilany. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Młoda lekarka powróci już za tydzień, a w tej chwili my powracamy do państwa zamówień w Muzycznej Poczcie UKF. Do godziny 14 mogą państwo pisać, mogą państwo dzwonić. My jesteśmy po to, by spełniać państwa muzyczne zachcianki. 227 Trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl.
3: Dzień dobry, Mariusz Ząbierzyc, Kawy Słuchacz Trójki. Dzisiaj 75. urodziny obchodzi Marek Piekarczyk, wokalista zespołu TSA. Prosiłbym o utwór Trzy Zapałki.

0: Ależ to był przebój. Grupa TSA i trzy zapałki w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Ale od tego jest Muzyczna Poczta UKF, żebyśmy przypominali państwa, żeby państwo nam przypominali piosenki nieco już zapomniane. To może polski utwór powróci. W tej chwili ma przerwa.
1: Dzień dobry. Anna Maria się kłania. Czy ja bym mogła prosić o taki utwór? Terry Callier z Massive Attack. Utwór Live With Me. Wszystkiego dobrego.

0: Mazio, tak. Powracamy do polskiej muzyki w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry. Skoro jest dzień muzyki rockowej, ja mimo wszystko pójdę jednak w kierunku muzyki punkowej. Tilt, Tomek Lipiński. Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie. Dlaczego? No dlatego, że jest prawie miesiąc czasu, jak jestem na wolności. Bo jeszcze będzie przepięknie chyba.

Zespół Tilt w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa-polskie-radio.pl. Przypominają państwo piosenki Bonnie Tyler, więc może dziś Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler w Trójce w muzycznej poczuciu UKF. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. My już dziękujemy za chwilę w Tonacji Trójki i spotka się z Państwem Agnieszka Szydłowska. Na koniec jeszcze Candy Dulfer i Dave Stewart. Lily was here.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: I przyszło lato.

0: I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
0: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W Ministerstwie Kultury wręczono noty identyfikacyjne pierwszych 8 ofiar UPA z Puśnik w Ukrainie. MON powoła zespół do negocjacji z Amerykanami w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Robert Lewandowski jutro oficjalnie zaprezentuje się w nowym klubie Chicago Fire. Dla kibiców ma wiadomość.
12: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
11: Bliscy 8 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku w Puźnikach odebrały noty identyfikacyjne zabitych krewnych. To wyjątkowe wydarzenie dla mnie i całej rodziny, mówi Tadeusz Szafrański. Udało się zidentyfikować troje z jego bliskich.
13: Stryjek Mikołaj Szafrański, Maria Szafrańska i Władysława Szafrańska. Trzy osoby jak do tej pory zostały zidentyfikowane. Na resztę no, trzeba poczekać. Ogarnia mnie niesamowita zaduma i żal. Byli niewinnymi ludźmi, tak jak i wszyscy mieszkańcy Puźnik, czy na Wołyniu, czy w innych wsiach mieszkających na tych dawniejszych terenach polskich. Mnie to cieszy, że akurat w końcu rozpoznano wśród tych akurat osób szczątki członków naszej rodziny.
11: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zabitych w Puźnikach. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W najbliższych dniach w Ministerstwie Obrony zostanie powołany zespół do negocjacji ze stroną amerykańską w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce, poinformował wiceszef resortu Cezary Tomczyk. W czerwcu minister obrony podał, że Pentagon jest otwarty na ofertę dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich w Polsce. Podkreślił wtedy, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od szczegółów porozumienia. Nad Wisłą stacjonuje obecnie rotacyjnie około 10 tysięcy żołnierzy sił USA. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zwolni kierowcę, który w autobusie zachowywał się agresywnie wobec dziecka ukraińskiego pochodzenia. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna wyzywa dziewczynkę. Zakład nie toleruje takich zachowań, podkreślała w TVP Info Natalia Olejniczak z MZK w Bielsku-Białej.
14: Tutaj deklaruje, że spółka oczywiście nie będzie dalej współpracować z tym kierowcą. Zostaną tutaj podjęte działania dyscyplinarne, ponieważ spółka absolutnie nie akceptuje takich zachowań na tle dyskryminacyjnym czy jakimkolwiek innym tak naprawdę, szczególnie w przestrzeni miejskiej.
11: Pracownik MZK, który był wówczas na zwolnieniu lekarskim, zachowywał się agresywnie również wobec

0: Wobec pasażerów, którzy stanęli w obronie dziewczynki, mężczyzna został zatrzymany. Szef ukraińskiej dyplomacji podziękował polskim służbom za reakcję. Zdaniem Andrija Sybichy decyzja o zatrzymaniu mężczyzny była szybka i prawidłowa. Sojusznicy Ukrainy zbierają się na naradzie w Paryżu. Za 3 godziny we francuskiej stolicy rozpocznie się szczyt koalicji chętnych z udziałem przywódców Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO.
1: Do koalicji chętnych dołączą dziś 2 kolejne państwa – Mołdawia i Macedonia Północna, co zwiększy liczbę jej uczestników do 37. Paryż chce wykorzystać poprawę relacji z Waszyngtonem, widoczną podczas ostatnich szczytów G7 i NATO, aby nadać nowy impuls koalicji, która nie obradowała w pełnym składzie od niemal 5 miesięcy. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń, zapowiedział Emmanuel Macron podczas szczytu NATO w Ankarze. Spotkanie będzie miało również silny wymiar symboliczny. Francuski prezydent przyjmie przywódców w Pałacu Inwalidów, wojskowym panteonie Francji. Następnego dnia przywódcy obejrzą na Polach Elizejskich największą w historii paradę z okazji święta 14 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Robert Lewandowski jutro oficjalnie zaprezentuje się w swoim nowym klubie Chicago Fire. W amerykańskiej ambasadzie w Warszawie opowiedział nieco o przeprowadzce za ocean i grze dla strażaków z wietrznego miasta. Ambasada opublikowała nagrania.
2: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
3: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
2: Na zwycięstwa i bramki.
3: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
2: Doświadczenie.
3: Ulubiona amerykańska piosenka.
2: Amerykańska? Oj, za szybko mi do głowy przyszło Usher i ja.
3: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
2: Oj, dużo ich jest. Dziękuję.
3: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
2: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Najlepszy polski napastnik mówił też m.in., że chciałby wraz z rodziną odwiedzić Nowy Jork, Miami i Los Angeles oraz przyznał, że woli tradycyjną pizzę od specjału z Chicago, czyli pizzę Deep Dish. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie deszcz, a miejscami też burza. Najcieplej dziś w Suwałkach, Białymstoku i Gorzowie 27 stopni, w innych regionach od 21 do 26.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry.
4: W tonacji Trójki.
6: Ania się boi, że zadam to pytanie. Zadam to pytanie, nie uciekaj. A propos Roberta Lewandowskiego, bo ja nie zrozumiałam, jaką piosenkę amerykańską najbardziej lubi. Ty zrozumiałaś?
0: Ja tym bardziej nie. To dobrze, ty się znasz to bardziej
6: za chwilę,
0: na muzyce.
6: Tak, za chwilę posłuchamy uważnie z Elą Malinowską, która realizuje w tonacji Trójki jeszcze raz tej seteczki, bo może nam się uda trafić w ten tytuł i wtedy może zaprezentujemy go na antenie. Dziękuję ci bardzo. Bardzo zaczynamy proszę. Oczywiście tonację Trójki. Elżbieta Malinowska już jest, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Start.

To już na spokojnie witam w tonacji trójki. W wakacyjnym rytmie tonacja trójki trwa 2 godziny, zaczynamy o 14:00. A ja w tej pierwszej godzinie między 14 a 15 konsekwentnie w każdy poniedziałek gram muzykę na lato. Często z takim trudnym do złapania, ale wyraźnym charakterem, że ta muzyka wyjątkowo smakuje w letnie wieczory, niezależnie od tego, jak wyglądają. Jak wygląda dzisiejszy dzień, nie wiem, bo to też jest fajne. W życiu zdarzają nam się takie sytuacje, że trochę w równoległych zakładkach odbywają się rzeczy, więc my teraz przenieśliśmy się z całym programem do tego słynnego studia M4. Pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzają nas podczas dni otwartych i wiedzą dokładnie, o czym mówię. To jest to najstarsze studio, ale bez okien, więc nie wiem, jak wygląda świat na zewnątrz. Wszystko to, te przenosiny wynikają z tego, że właśnie też niezauważalnie, mam nadzieję, dla tych, którzy nas słuchają, przechodzimy wielką transformację technologiczną. Przesiadamy się z samochodu takiego najstarszego z możliwych do super nowoczesnego, pewnie nieomal hybrydowego auta, ale mam nadzieję właśnie, że to będzie tylko słychać w aspekcie polepszenia tego, jak brzmi trójka, a na pewno to przejście uda nam się zrobić w sposób niesłyszalny dla ucha. No i tocząc równolegle te wszystkie wątki, rozwikłałyśmy z Elą Malinowską, o jakim utworze mówił przed chwilą Robert Lewandowski. Peace out.

zrobiony. No tak pośrednio przez Roberta Lewandowskiego, który na takim szybkim rozpytaniu wskazał właśnie ten utwór jako najbardziej kojarzący mu się pierwszy z brzegu amerykański. I rzeczywiście, kiedy Usher z towarzyszeniem Ludacrisa wydawał nagranie pod tytułem Je, Robert Lewandowski miał 16 lat, czyli dokładnie to jest ten moment, w którym utwory rzeczywiście tak silnie wbijają się do głowy i potem żyją z nami. Odwołujemy się w różnych momentach. Ale ja wracam teraz na ścieżkę, którą już sobie wybrałam dla naszej tonacji trójki. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od brytyjskiej formacji Lemon Jelly. Niesłusznie chyba zapomnianej, a na pewno bardzo żałuję, że nie kontynuującej swojej muzycznej drogi. Kiedy oni powstawali, to Robert Lewandowski miał 10 lat, więc był za młody, żeby złapać akurat taką elektroniczną propozycję. Tak myślę, ale zastanawiam się, czy dzisiaj, gdyby sprawdził, co się kryje pod tą słodką nazwą, ta konkretna muzyka nie przypadłaby mu do gustu.

0: Tonacji trójki wyprawy w muzyczną przeszłość. Duet Tarwater, niemiecki duet i ich 70 Rupees to Paradise Road. Wspaniały, krótki utwór. No, nie muszę tłumaczyć, dlaczego otwiera się na wakacje i jak bardzo w sobie dużo gromadzi. A wcześniej Lemon Jelly, podwójna wyprawa w stronę tego brytyjskiego zespołu. Chciałam tylko zaznaczyć, że utwór Elements, to taka długa kompozycja, która nam towarzyszyła, to jest utwór otwierający jedną z ich płyt, płytę numer 2 w dyskografii Lost Horizons. I na tej płycie są tak zwane przeboje, utwory bardziej popularne. A ten utwór, prawie 8-minutowy, z reguły nie cieszył się taką radiową przychylnością, no chociażby ze względu na ten czas. A jest bardzo piękny i cała płyta, gdyby ktoś szukał właśnie takich dźwięków łączących delikatną elektronikę z instrumentami organicznymi, jakby powiedzieli współcześni mistrzowie opowiadania o muzyce, to jest bardzo dobry kierunek. Nie zestarzała się ta muzyka, bo oparta właśnie była na takich pomysłach, które nie pochodzą ze świata mody, a z drugiej strony ma w sobie jeszcze wiele do odkrycia i do oddania. Tak więc w kategoriach tych płyt, które są już za nami, ale być może niekoniecznie dobrze je rozpoznaliśmy, Lemon Jelly i album Lost Horizons jest godzien polecenia. Robimy krótką przerwę, a po niej nasz spec od języka polskiego, Mateusz Adamczyk.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: taniej.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez. Niezbędny

0: miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
13: Żegnamy reklamy.
14: Przysłowie.
15: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd się wzięło słowo łonaczyć? Takie pytanie wysłał do mnie pan Sylwester. Łonaczyć albo onaczyć, czyli jak podają dawne słowniki onako czynić, pochodzi od zaimka ono, który to zaimek często zastępował rzecz, o której z jakichś względów nie powinno się mówić wprost. Aleksander Brückner w swoim słowniku etymologicznym języka polskiego pisał: nie chcąc wyrazić czegoś drażliwego albo sromotnego, czyli wstydliwego, uchyla się je przez ono. W słowniku Lindego z początku XIX wieku znajdziemy informację, że onaczyć to pospolite i niskie określenie, którego używają ci, którzy nie znają właściwego słowa albo go nie pamiętają. Podobnie ci, którzy chcą uniknąć słowa nieprzyzwoitego, zastępują je tym określeniem. Linde wyróżnia jeszcze jedno znaczenie. Mówiąc z kim, używać zamiast waszmość on, czyli łamać konwenanse i zachowywać się niegrzecznie. Nasi przodkowie używali też wyrazów pochodnych od onaczyć, na przykład doonaczyć, wyonaczyć, rozonaczyć czy odonaczyć. W najnowszym internetowym wielkim słowniku języka polskiego PAN tego wyrazu nie znajdziemy i już w słowniku Doroszewskiego z połowy XX wieku wyraz onaczyć został oznaczony jako rzadki. Rzadki w języku ogólnym, ponieważ w gwarach i dialektach jest wciąż używany. Co ciekawe, nie był już przez twórców słownika tak surowo oceniany, choć nadal uznawany za pospolity. W definicji podano tylko, że to wyraz o nieokreślonym znaczeniu, mogący znaczyć dowolną czynność i odesłano do podobnego słowa tentegować, które jest także czasownikiem zastępującym nazwę dowolnej czynności. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pan Sylwester, pytania dotyczące języka, to proszę je do mnie przysyłać albo na kartkach pocztowych, do czego bardzo zachęcam, albo mailowo przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
16: Tentegować to jest już czasownik, który jest przyjęty przez... Nie no, muszę napisać do Mateusza kartkę. Adres oczywiście Myśliwiecka 3/5/7, bo to nie wydaje mnie się, żeby tak można było się pomylić i tentegować włożyć już do słowników. Z drugiej strony, co ja tam wiem na temat tego, co jest w słownikach, bo tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i na szczęście język się zmienia. Mateusz Adamczyk powraca jutro, to jest niezmienna informacja.

około godziny 14:30, a my wracamy do świata muzyki, która idealnie smakuje latem. Niezależnie od tego, czy lato jest stereotypowe, słoneczne, czy takie, jakie podejrzewam dzisiaj, mówiąc te słowa ze studia bez okna.

Ale dobrze brzmi to nagranie. Po czasie. No nie powiem, że po bardzo, bardzo wielu latach, bo Chet Faker jednak pojawia się na antenie Trójki. No ale akurat ten utwór 1998 już ma ładny staż. W ogóle zorientowałam się, to zupełnie podświadomie wyszło, że dużo takich utworów, które w dacie mają ósemkę. No i właśnie tutaj w tytule to 1998, to też data powstania, rok powstania zespołu Lemon Jelly. 10 lat wcześniej, w 1988 urodził się Robert Lewandowski, który trochę nam tutaj dzisiaj namieszał, sam o tym nie wiedząc, przynajmniej namieszał mi w moim układzie tonacji, co jest dobrym kontekstem, żeby powiedzieć, że druga godzina po 15 jest ułożona według pewnego klucza, rozpisana według klucza piłkarskiego. I serio, mam przed sobą kartkę. Widzę, że mecze półfinalowe w mundialu, podczas mundialu zagrają Francja z Hiszpanią, Anglia z Argentyną, więc postanowiłam się tymi właśnie kierować wskazówkami, układając muzykę między 15 a 16. Co więcej, zupełnie przypadkiem moim zdaniem wyszło mi, kto się zmierzy w finale. Nie wiem jeszcze, kto wygra, ale wiem, jakie zespoły z tych czterech zmierzą się w finale i to wszystko wyszło mi z muzyki. Zapraszam po 15. A teraz jeszcze dwa utwory świetne, też wyciągane troszeczkę z mroków niepamięci. Duet Tosca i duet Borneo i Sporenburg. Z różnych powodów te formacje muzyczne już nie są w tej przestrzeni, aby razem pracować. Czy to się nazywa przerwą, czy to się nazywa po prostu zawieszeniem działalności, to nie ma znaczenia, bo znaczenie mają te utwory, które powstały i których teraz do godziny 15 posłuchamy wspólnie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Nowy notatnik literacki. Dostępny od 10 lipca na festiwalu Góry Literatury, a od 13 lipca w całym kraju. Temat przewodni – emigracja. W numerze m.in. rozmowa z Adamem Michnikiem dotycząca legendarnego redaktora kultury Jerzego Giedroycia, cztery opowiadania, poezja i teksty pisarek oraz pisarzy żyjących i tworzących poza ojczyzną. Szczegóły na notatnikliteracki.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Noty identyfikacyjne kilku ofiar rzezi wołyńskiej odebrali ich bliscy. Udało się rozpoznać szczątki pierwszych 8 osób. Ponad 54 miliony złotych zwrotów i kar mają szpitale. NFZ skontrolował, jak placówki się z nim rozliczają. Wakacje za gorące na zwiedzanie Rzymu. W mieście temperatury sięgają 35 stopni Celsjusza. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar. Ustalono 8 nazwisk. To osoby zamordowane w Późnikach. To też pierwsze szczątki Polaków, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not odbyła się w Ministerstwie Kultury. Na uroczystości był Witold Banach. Witaj, Witku.
10: Dzień dobry.
9: Jakie emocje towarzyszyły uczestnikom tego wydarzenia?
10: Emocje były ogromne, bo przecież właśnie po raz pierwszy udało się ustalić tożsamość osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Minister kultury Marta Cienkowska podkreślała, że to dopiero początek prac nad odzyskaniem tożsamości zamordowanych w rzezi wołyńskiej tysięcy Polaków.
11: Kolejne miejsca wymagają badań, kolejne rodziny czekają na odpowiedzi, kolejne nazwiska czekają na odnalezienie. Naszym celem jest, aby żadna ofiara nie została bez imienia.
10: Notę identyfikacyjną swojej babci Bronisławy Karpińskiej odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
12: Bardzo jestem wzruszona, bo też czekaliśmy na to i to był trudny czas. Już wszystkie dzieci, babci nie żyją. Tata mój czekał, czekał i się nie doczekał. Będziemy się starać pojechać tam i zobaczyć właśnie te nazwiska na grobach.
10: Do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować ponad 40 spośród 80 zamordowanych osób w Późnikach. Prawdopodobnie w sierpniu ruszy kolejny etap prac poszukiwawczych.
9: A relacjonował Witold Banach. Kary i zwrot pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował kontrole przeprowadzone w pierwszym kwartale tego roku w szpitalach i aptekach. Łącznie placówki w całym kraju mają zwrócić ponad 54 miliony złotych lub zapłacić kary. Na przykład na Dolnym Śląsku skontrolowano 5 szpitali. Dwie kontrole dotyczyły placówki w Legnicy.
13: Pierwsza kontrola dotyczyła SOR-u. Druga kontrola, weryfikowane było sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w zakresie pediatrii i sprawozdawanie chorób układu krążenia. Łącznie w wyniku tych dwóch kontroli szpital w Legnicy musi zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 640 tysięcy złotych.
9: Mówiła Anna Szewczuk-Łebska z Dolnośląskiego NFZ. Kontrole w regionie nie wykazały jednak tak poważnych nieprawidłowości jak na przykład na Podkarpaciu. Tam wykryto przypadki rozliczania zabiegów, których w rzeczywistości nie wykonano. Szpital w Rzeszowie będzie musiał z tego powodu zapłacić prawie 4 miliony złotych. Wypoczynek zorganizowano nieprawidłowo. To wnioski z kontroli Małopolskiego Kuratorium Oświaty po niebezpiecznej sytuacji z końca czerwca, kiedy to młodzi sportowcy z bydgoskiego klubu karate Tsunami utknęli na Orlej Perci. Wyszli na trudny szlak, ubrani jak na plażę, mimo alertów burzowych. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy leciał śmigłowiec TOPR. Dorota Witt zna wnioski z kontroli.
14: Małopolskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło

0: Sprawdziło kontrolę tego wypoczynku, gdy o sprawie powiadomili je policjanci, dowiedziało się Polskie Radio PIK. W 15-osobowej grupie, która utknęła na szlaku, było 9 dorosłych i 6 nastolatków z Bydgoszczy i okolicy. Troje z nich było z rodzicami, a troje pozostawało pod wyłączną opieką organizatora obozu. Jak przekazała nam Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty, wypoczynku nie zgłoszono właściwemu kuratorowi oświaty. Nie zapewniono uczestnikom opieki osób spełniających warunki określone w przepisach prawa i, co wydaje się najważniejsze, organizatorzy zdecydowali się na wyjście na Orlą Perć bez przewodnika tatrzańskiego, a przez to nie zapewnili uczestnikom bezpieczeństwa.
1: Policyjne dochodzenie w tej sprawie ma potrwać około miesiąca. Odpowiednie ubranie, krem z filtrem, butelka wody i, jeśli to możliwe, unikanie słońca. To najprostsze sposoby na radzenie sobie z upałami w Rzymie. Wakacje nie są najlepszym okresem na zwiedzanie wiecznego miasta.
2: Lipiec i sierpień w stolicy Włoch to miesiące z najwyższymi temperaturami, które utrudniają życie nie tylko turystom.
3: Rzymianie z miasta uciekają. Jeżeli mają jakiś domek nad jeziorem, nad morzem, to nawet jeśli mogą, pracują stamtąd albo jeżdżą do pracy do centrum, a później wyjeżdżają na weekendy.
2: Mówi Barbara Kamińska, licencjonowana przewodniczka, która od wielu lat mieszka w Rzymie. Pobyt można jednak zaplanować tak, by ograniczyć negatywny wpływ upału na samopoczucie.
3: Wyjdźmy sobie później, wyjdźmy sobie rano, Rzym wieczorem, nawet nocą, ciemno, kiedy jest pięknie podświetlony, jest zachwycający, więc trzeba po prostu robić to z głową.
2: Najlepszymi miesiącami na zwiedzanie włoskiej stolicy są kwiecień i maj oraz jesień. To również okres, w którym Rzym przeżywa największe oblężenie turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 65% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Popołudnie ciepłe, choć raczej pochmurne. Najcieplej teraz w Terespolu 27 stopni, najchłodniej w Elblągu 15. Wieczorem na wschodzie spodziewane są silne burze.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Autopromocja.
9: Nie poddawać się, nie przestawać. Grać, dopóki starczy sił, choć brakuje słuchu. Czy tak wyobrażają Państwo siebie w wieku prawie 100 lat? Wanda Miech z Karwiny w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego kończy 97 lat. Co roku przygotowuje własny koncert urodzinowy. Pomaga jej tak zwane trzecie ucho. Teraz czeka na nowe, więc gra niemal nie słysząc. Opowieść o trudnej, lecz pięknej starości, sile życia i sile muzyki w reportażu Szymona Brandysa Trzecie Ucho. Dziś po 21. Zapraszam, Bartosz Panek.
10: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
17: Podcast Polskiego Radia.
18: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
17: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
18: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
17: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
19: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie.

0: A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
17: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: 11 minut po godzinie 15.
20: W tonacji trójki.
19: Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania w tonacji trójki. Jak powiedziałam wcześniej, ale może nie wszyscy słyszeli, to jest godzina ułożona jak rozgrywka na papierze. Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna. Zaczynamy od tej pierwszej pary, od Francji.

Każda okazja jest dobra, aby przypominać utwory śpiewane przez Charlotte Gainsbourg. Agnieszka Szydłowska to ja, program realizuje Elżbieta Malinowska i do godziny 16 rzeczywiście spotkają się artyści, którzy mogliby, a czasami mogą, bo o tym wiemy, akurat nie znam zamiłowań do kibicowania futbolowi wszystkich, którzy pojawią się do godziny 16, ale na pewno są w tym zbiorze takie osoby, o których wiem, bo na własne oczy widziałam, jak udzielając wywiadu na przykład, tak naprawdę wszystkimi zmysłami byli w telewizorze, obserwując zmagania piłkarskie. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Jesteśmy teraz w tym pojedynku pomiędzy Francją a Hiszpanią w półfinale mundialu. Teraz jeszcze Charlotte Gainsbourg niech się rozgrzewa, bo myślę, że to też ciekawy przykład osoby, która oczywiście wyrosła w dwóch kulturach. I Francja, i Anglia to są te dwa zbiory bardzo w niej pięknie się materializujące. No ale akurat w przestrzeni muzyki to myślę, że ten francuski, niezależnie od wykorzystywanego języka, kierunek jest tutaj mocniejszy.

bo te języki się perfekcyjnie przenikają. I w ogóle bez zatrzymania można kontynuować opowieść, w której płynnie przechodzi się z jednego do drugiego, z angielskiego do francuskiego i w drugą stronę. Takie doświadczenie na pewno rodzinnie właściwe osobom dwu albo i więcej czasami języcznym z racji rodzinnych okoliczności, ale też myślę, że charakterystyczne dla dzisiejszego świata z tym dostępem języków z każdej strony. To kogo wystawiamy naprzeciwko? Chociaż nie podoba mi się ten sportowy, taki rywalizacyjny język, więc kogo wystawiamy na tę samą scenę, żeby pięknie reprezentował Hiszpanię? I tutaj takie moje zdziwienie, szczerze mówiąc, bo znając jej przywiązanie do Katalonii, jednocześnie dawała się wielokrotnie zobaczyć na meczach reprezentacji Hiszpanii, więc myślę, że można spokojnie Rosalię na tę scenę wystawić.

Tak się urywa to nagranie. Człowiek tańczy, tańczy, tańczy, wiruje, a potem nagle ciach. I to właśnie były one obok siebie, Charlotte Gainsbourg i Rosalia. To przechodzimy do drugiego. Upadła mi moja magiczna pałeczka, bez niej nie potrafię prowadzić audycji. Do drugiego półfinału. Anglia spotka się z Argentyną. Ale to jest w ogóle świetne, jak możemy tam przejść, nie rozstając się jeszcze z Rosalią, a korzystając z pomocy Anglika w 1000% Jamesa Blake'a.

za nic nie przypomnę sobie, jakie to były mistrzostwa i która to była godzina. Właściwie nie wiem, zobaczyłam człowieka w drzwiach, więc wiem, że to był Michał Gardias i to znaczy, że po 16 pojawi się na antenie. Nie pamiętam, jakie to były mistrzostwa i który to był rok, ale na pewno było to na Upanerze i na pewno było to w związku z tym latem, kiedy przeprowadzaliśmy wywiad z Massive Attack i na pewno wtedy mieli już ten utwór, którego wspólnie za chwilę posłuchamy i bardzo intrygującą historię stojącą za tym utworem, a także teledysk. I podczas tego wywiadu panowie nie mogli się skupić, ponieważ właśnie podglądali, nie wiem, czy jakąś powtórkę, czy mecz, który mógł być o tak dziwnej porze emitowany, ale ich uwaga nieustannie dzielona była pomiędzy to, co wyczyniała na boisku drużyna angielska, a pytania, które po angielsku próbowaliśmy formułować.

Ale to jest piosenka, no w ogóle debiut solowy Damona Albarna to była bardzo dobra płyta, nadal jest. Dużo takich utworów, które po prostu wyrywają się do śpiewania. Słuchając ich, człowiek od razu zaczyna śpiewać, zachęcony do używania drugich,

trzecich głosów. Tak pięknie tutaj ta fraza i harmonie są skonstruowane. Co mi przypomniało zupełnie, wiadomo, że nasza głowa kojarzy na sobie znanych zasadach. Kiedy wczoraj spacerowałam jeszcze po Roztoczu i spacerowaliśmy po miasteczkach, była niedziela i msze. W miasteczkach bardzo blisko siebie, kościoły blisko siebie, więc msze, które konkurowały, a oczywiście słychać je na zewnątrz. I w jednym z kościołów, nie wiem, czy to była siostra zakonna, czy to była po prostu organistka, śpiewała te dobrze nam znane pieśni, ale śpiewała wyłącznie drugi głos. Tak więc to wierni szli tym głównym głosem, a ona dośpiewywała do tego drugi głos. Było to bardzo, bardzo tak muzycznie ciekawe. Żałuję, że właściwie miałam taki impuls, żeby iść, postać, poznać, ale potem pomyślałam sobie, że to jakby mieszanie dwóch światów, to nie o to chodzi, ale było to ciekawe doświadczenie. Pozdrawiam mieszkańców Lipska, bo dokładnie w takiej miejscowości to wszystko się działo. Anglię mamy teraz zareprezentowaną wspaniale, myślę, bo i James Blake, i Massive Attack, no i przed chwilą Damon Albarn. Nie przyjmuję, nie otwieram dyskusji. Wiem, że Wonderwall, Oasis, bracia Gallagher, fani futbolu, ale nie jedyni, dobrze? I tutaj postawmy kropkę. Damon Albarn też jest fanem futbolu i wiem, że śpiewana jest piosenka i wykonywana Wonderwall i ona w ogóle napędza, stała się hymnem, ale ja postanowiłam trzymać się wiernie swojej miłości do Damona. Tym bardziej, że stoimy u progu spotkania z dziewczynami, które reprezentują Argentynę.

Drużynę argentyńską prezentują dwie, obok Juany Moliny, która teraz skończy artystki, które łączy to, że są bardzo solidnie wykształcone i dzieli też dużo. Juana Molina zaczyna w zupełnie innych, analogowych, tak można powiedzieć, czasach i muzyka jest jedną tylko z form, w których się artystycznie wyraża. Yami Safdie zdecydowanie od dziecka wiedziała, że to muzyka jest jej drogą. Konserwatorium i wszystkie muzyczne szczeble edukacji zaliczyła, ale to dzięki internetowi i już tym cyfrowym czasom zaczęła publikować swoje piosenki i zdobywać coraz większą popularność. Prosto z Buenos Aires. Czy może być bardziej argentyńską?

Długowłosa dziewczyna z gitarą Yami Safdie, prosto z Argentyny. Mogłaby po prostu dołączyć do sióstr Haim tak bez żadnego przygotowania. A więc mieliśmy Francję, Hiszpanię, Anglię, Argentynę. To półfinaliści mundialu i teraz moja bezczelna pewność, kto zmierzy się w finale, oparta wyłącznie o historię trójki. Czyli jeżeli kojarzyliśmy tutaj przez wiele lat jakiś zespół wprost z Argentyną, to to był oczywiście Gotan Project. Francusko, angielsko-szwajcarski skład. Szwajcarii nie ma na mistrzostwach. Wniosek, Francja i Argentyna spotkają się w finale. Proszę nie dziękować. A jak się pomyliłam, to i tak nic się nie wydarzy. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę po 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier

0: Białe marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: Nie ma europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury. Po raz pierwszy w historii ofiary rzezi wołyńskiej zostały zidentyfikowane. Ich bliscy dzisiaj odebrali noty identyfikacyjne. Oburzenie wśród mieszkańców Braniewa to po tym, jak okazało się, że lekarz w rok zarobił prawie 2 miliony złotych w miejskim szpitalu. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Rzeczniczka Sądu do Spraw Karnych, sędzia Anna Ptaszek, wyjaśnia, że nie wykazano, czy Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróż do Europy.
6: To jest podstawowa kwestia, którą należy ustalić, uwzględniając ten wniosek. Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, to wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
5: Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne. Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu wobec niego aresztu za byłym ministrem wydano list gończy. Mieszkańcy Braniewa poruszeni doniesieniami o możliwych nieprawidłowościach w miejscowym szpitalu powiatowym. Z audytu wynika, że jeden z lekarzy miał w ciągu roku zarobić blisko 1 800 000 złotych. W dokumentacji wykazywano, że pracował przez kilkadziesiąt godzin na dobę, w skrajnych przypadkach ponad 70. Mieszkańcy nie kryją oburzenia.
7: Daj pani spokój, co ja mogę o tym sądzić, że jeden zarabia po 2 miliony, a drugi, kurde, emerytury ma 1360 zł. Jak to może być? To jest niesprawiedliwe, ale na to już się nic nie poradzi.
8: To jednak bulwersuje ludzi, nie tylko mnie. Stąd się zwolnił, poszedł gdzie indziej i co? I tam też to robi, wiadomo, co jego sprawdził. 72 godziny na dobę, to jest... niepodobne do niczego. Tyle godzin, no ludzie, no go trzymali tyle lat. I nikt się nie dowiedział. I starostwo nie wiedziało nic. Nareszcie się wzięli za gość.
9: Wszyscy wiedzieli, dało się, to się zarobiło i koniec.
5: Nowe władze Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie złożyły zawiadomienie do prokuratury. Według wstępnych wyliczeń placówka mogła stracić około 3 800 000 zł. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Elblągu. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów. Po raz pierwszy w historii ofiary rzezi wołyńskiej zostały zidentyfikowane za pomocą badań genetycznych. Rodziny 8 ofiar zbrodni w Późnikach, dokonanej w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów, otrzymały dzisiaj noty identyfikacyjne. Potomkowie lub dalecy krewni ofiar zbrodni przekazali naukowcom swój materiał genetyczny do analizy porównawczej. Proces identyfikacji szczątków ofiar był bardzo skomplikowany, opowiada Michałowi Makowskiemu profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
10: Dzisiaj dysponujemy jedynie dalekimi krewnymi w sensie genetycznym, czyli wstępnymi po rodzeństwie przyrodnim, po kuzynostwie. To powoduje, że takie standardowe metody są nieefektywne.
11: Materiał genetyczny jest de facto jakoś ekstrahowany z kości tych osób?
10: Tak, materiał genetyczny izolujemy z kości. Są to niewielkie fragmenty DNA wielkości kilkudziesięciu par zasad, z 3 miliardów par zasad. Są to naprawdę ekstremalne badania i niewiele zespołów na świecie takie badania wykonuje.
5: Na cmentarzu w Późnikach pochowano dotąd 43 z ponad 100 ofiar zbrodni. Powodzie nawiedziły Chiny po przejściu tajfunu Bawi. W niektórych okręgach na północy kraju woda sięga 2 metrów. Chińskie władze cenzurują informacje o skali skutków kataklizmu.
3: W miejscowości Kłanczęg w prowincji Hebei woda wdarła się do miasta. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak woda o wysokości dochodzącej do 2 metrów unosi z ulic auta. Kłanczęg to miasto zamieszkane przez prawie ćwierć miliona osób. Chińskie media nie odnoszą się do skali tragedii. Ostrzegają jedynie przed lokalnymi powodziami w prowincjach Hebei i Liaoning. Powodzie

0: I podtopienia to wynik przejścia nad Chinami tajfunu Bawi. W Shenyangu, stolicy prowincji Liaoning, dziś zamknięte są szkoły, przedszkola i atrakcje turystyczne. Wstrzymano też prace na budowach. Bawi był najsilniejszym tajfunem, który w tym roku uderzył w Chiny. W weekend porywisty wiatr i ulewny deszcz sparaliżowały życie metropolii na wschodnim wybrzeżu kraju. Tajfun słabnie, ale wciąż niesie zagrożenie powodziami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 16.05 prawie. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
4: Dzień dobry. W oczekiwaniu na półfinały na Mundialu rodzaj futbolowego rdzacu i planowana na jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire oczywiście będzie grał z dziewiątką na plecach. Dlaczego?
5: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
4: Mówił oczywiście Robert Lewandowski, to była wypowiedź za pośrednictwem ambasady amerykańskiej w naszym kraju. Zostając przy piłce przez duże P, Slaven Bilić zgodnie z przypuszczeniami został nowym selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Zastąpił Zlatko Dalicia. Przypominamy, że Bilić prowadził już drużynę narodową w latach 2006-2012. W sportach olimpijskich kolejne krajowe federacje za rekomendacją MKOL przywracają do międzynarodowej rywalizacji Rosjan. Tym razem na ten krok zdecydowała się Światowa Federacja Tenisa Stołowego. Kończymy oczekiwanym niestety spadkiem Igi Świątek w rankingu WTA. Z trzeciej lokaty po nieudanym Wimbledonie, gdzie broniła tytułu, osunęła się na pozycję ósmą. Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 44, Magdalinet 51. Prowadzi z coraz mniejszą przewagą nad grupą pościgową Białorusinka Aryna Sabalenka.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Niemal cała wschodnia połowa Polski dzisiaj deszczowa, wręcz burzowa. Jeśli jeszcze u Państwa nie pada, to może padać do późnego wieczora. Od Warmii i Mazur przez Suwalszczyznę po Lubelskie prognozowany jest nawet grad. Zachodnia część kraju bez alertów IMGW, chociaż i tam może pokropić deszcz. Dzisiaj pochmurno, 23-28 stopni, najcieplej na południowym zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
7: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Na zegarach 16.07. Dziś audycję wydaje Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, telefon odbiera Jacek Frencel. Przed mikrofonem Michał Gartias. Zapraszamy.
7: Zapraszamy do Trójki.
3: Przed nami 3 godziny wspólnej popołudniówki i zaczniemy od sytuacji z Bielska-Białej i skandalu, no bo jak nazwać takie zachowanie pewnego mężczyzny, który zaatakował dzieci, a dodajmy, były z Ukrainy i to się panu nie spodobało.
10: Ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
11: Gdzie?
10: Znam cię.
11: I gdzie ja mieszkam?
10: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
11: Nie
10: pyskuj.
3: Pan nawet sugerował, żeby nie pyskowały, bo nie są stąd. Ciekawe, jakby zareagował, gdyby odezwał się umięśniony Polak, taki w jego wieku, stąd. Za chwilę zupełnie na poważnie, o nienawiści, której ostatnio jest jakby więcej. W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jaką rolę odgrywa nasz kraj w branży kosmosu? Dokładnie, będziemy o tym dyskutować jeszcze przed 17. A teraz przypomnę numer do nas, 227 trójek. Można dzwonić. Jacek Frencel już czeka, by Państwa usłyszeć tam po drugiej stronie słuchawki.

0: 16:11 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sprawca ataku na dziewczynkę w autobusie w Bielsku-Białej został zatrzymany przez policję, napisał w internecie minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński dodał, że każda forma agresji spotka się ze stanowczą, zdecydowaną reakcją państwa. A chodzi o sobotnie agresywne zachowanie mężczyzny wobec dziecka narodowości ukraińskiej. Szczegóły przybliży Jacek Frenzel.
1: Dzięki nagraniu, które trafiło do internetu, policja ustaliła personalia agresywnego mężczyzny. Przed południem został doprowadzony do komendy, o czym poinformował mnie podkomisarz Sławomir Kocur, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
2: W tym momencie prowadzimy czynności procesowe z tym zatrzymanym.
1: A chodzi o całe zdarzenie nagrane telefonem komórkowym.
3: W miarę wyrosły na nasze pieniądze? Skończy niedługo, to będzie na swoją Ukrainę.
4: No, a co pan tak mówi na mnie?
3: Ty! Ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
4: Gdzie?
3: Znam cię.
4: Gdzie mieszkam?
3: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
4: Armii. Nie, no zacznij
3: się płacić. Nie pyskuj. Nie pyskuj, bo nie jesteś stąd.
5: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania.
1: Mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
5: Ze strony ministra Marcina Kierwińskiego nie będzie zgody na tego typu zachowania, które podburzają i eskalują konflikt na tle narodowościowym. Każdemu należy się szacunek bez względu na to, jakie jest narodowości, jakiego jest koloru skóry czy wyznania.
6: Moim zdaniem to zawstydzające i haniebne wydarzenie pokazuje klimat, jaki jest budowany przez polityków prawej strony w Polsce.
1: Profesor Andrzej Rychard, socjolog, Polska Akademia Nauk.
6: Niestety ten klimat spotyka się ze wsparciem części społeczeństwa. Niestety ta część wydaje się być rosnąca, a to w perspektywie myślenia o polskim interesie narodowym jest najdelikatniej mówiąc szkodliwe.
1: Na szczęście w Bielsku-Białej kierowca autobusu zareagował na agresywne zachowanie pasażera.
7: Jak tylko usłyszał krzyki w autobusie, zwrócił się do sprawcy, zwrócił mu uwagę, prosił, żeby się uspokoił.
1: Relacjonowała mi przebieg zdarzenia Natalia Olejniczak z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.
7: Doszło tam do mocniejszej wymiany zdań i na najbliższym przystanku sprawcę poprosił o opuszczenie pojazdu. Dziewczynki, które były atakowane, wysiadły na kolejnym przystanku.
1: I temu kierowcy należy się pochwała, podkreśla Natalia Olejniczak. Sprawca zdarzenia.

0: Jak się okazało później, był też kierowcą tegoż przedsiębiorstwa, przebywającym w czasie zdarzenia na zwolnieniu lekarskim.
1: Tutaj możemy już zadeklarować, że z tym kierowcą współpraca nie będzie kontynuowana.
2: To napięcie pomiędzy Polakami a Ukraińcami rośnie od jakiegoś czasu, jest podlewane bardzo mocno przez polityków.
0: Dorota Pierytiatkowicz, socjolożki.pl.
2: Coraz więcej pojawia się w debacie publicznej komentarzy, które są podobne do tego, które wygłaszał ten pan w autobusie.
3: Na opamiętanie się nigdy nie jest za późno.
4: O co pan na mnie krzyczy?
5: Zawołaj się mamusie!
3: I liczę na to, że polska klasa polityczna znajdzie wystarczającą porcję rozsądku, żeby się opamiętać.
5: A ty co?
3: A rządzący być może wykażą się trochę większym zdecydowaniem w piętnowaniu tego typu antyukraińskich zachowań.
6: Pojawia się klasyczne pytanie, co państwo o tym wszystkim sądzą? Można do nas dzwonić, 227-3. A teraz można posłuchać piosenki dnia, Green Day, I'm Never Gonna Rest in Peace w Radiowej Trójce.

0: Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Co się tam będzie działo? No, centrum ma zajmować się m.in. technologiami i bezpieczeństwem. Co ciekawe, będzie też wspierać budowę pierwszego polskiego, co ważne, statku kosmicznego do transportowania i serwisowania satelitów. Na linii jest Łukasz Wilczyński, ekspert branży kosmicznej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy to oznacza, że Polska jest istotnym elementem, chciałem powiedzieć graczem, ale to chyba też jest dobre słowo, takiej europejskiej układanki kosmicznej, że tak zapytam?
1: Tak, ale warto też sprecyzować na samym początku, że nie jest to Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, tylko Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, dlatego że to centrum będzie przede wszystkim pracować na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej, której oczywiście Polska jest członkiem, ale nie będzie pracować na rzecz Polski, tylko
0: bardzo,
1: i wyłącznie.
0: Bardzo potrzebne sprostowanie, jak najbardziej. A czym jest ta Europejska Agencja Kosmiczna, gdybyśmy jeszcze wprowadzili naszych słuchaczy?
1: Europejska Agencja Kosmiczna to jest organizacja tak zwana ponadnarodowa, bo taki status nosi ESA, która zrzesza członków, w tym momencie jest to ponad 26 podmiotów z Europy, ale też na przykład ma współpracę stałą z Kanadą, które postanowiły po prostu łączyć na jeden wspólny cel, czyli budowę europejskiego sektora kosmicznego. Tak powstała wiele lat temu Europejska Agencja Kosmiczna, której Polska jest członkiem od ponad już 12 lat. No a dzisiaj mamy ten kolejny krok w rozwoju Europejskiej Agencji Kosmicznej, historyczny krok, dlatego że to centrum, o którym mówimy, to jest pierwszy tego typu ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej, który zostaje otwarty, czy zapowiedziane otwarcie w krajach niezałożycielskich i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Bo to też warto podkreślić, to jest jedyny taki ośrodek w naszym

0: tym regionie, co też pokazuje miejsce Polski na tej mapie kosmicznej Europy.
1: A jakie technologie czy elementy, powiedzmy, polskich naukowców gdzieś latają w kosmosie? Bo słyszałem, że są takie różne technologie wykorzystywane gdzieś tam w przestworzach daleko, które narodziły się tu w Polsce.
0: No, my mamy coraz więcej takich rzeczy. Zresztą notabene w przyszłym roku będziemy świętować takie 50-lecie pierwszego polskiego podmiotu naukowego, jakim jest Centrum Badań Kosmicznych, które powstało, uruchomiło się właściwie w 1977 roku. Warto i prześledzić te ostatnie 50 lat, bo polskie instrumenty, polska technologia jest obecna zarówno na orbicie oczywiście, jest obecna w tych misjach tak zwanego głębokiego kosmosu, bo nasze technologie nawet badają Słońce, ale to, co jest bardzo też istotne, jest bardzo dużo polskich technologii rozsianych również po świecie, które pomagają i wspierają w zarządzaniu tym sektorem kosmicznym tutaj na Ziemi. Mam na myśli tutaj zarówno tą największą na świecie sieć teleskopów optycznych, która no, pomaga nam zidentyfikować ewentualne zagrożenia, które są z tej przestrzeni kosmicznej, jak i polskie oprogramowanie na pokładach wielu tych stacji naziemnych, na pokładach wielu satelitów krążących wokół naszej planety. Bo Polska tutaj pod tym kątem na pewno nie ustępuje wielu dużym krajom europejskim. Już.
1: Ja kiedyś zapytałem pana Grzegorza Wrochnę, byłego szefa Polsy, po co Polsce podbój kosmosu? Dostałem reprymendę, że tak nie powinienem tego pytania formułować. Więc po co Polska angażuje się w pewne inicjatywy związane z kosmosem? To jest też kwestia bezpieczeństwa?
0: No ja tu się z Grzegorzem absolutnie zgodzę. My nie mówimy w ogóle o podboju kosmosu. My mówimy zupełnie o czymś innym.
1: Tak.
0: Sektor kosmiczny w tym momencie jest już nierozerwalnie związany z pozostałymi sektorami gospodarki. Jeżeli dzisiaj mówimy o rolnictwie, to mówimy o precyzyjnym monitorowaniu z orbity, monitorowaniu pól, monitorowaniu nawodnienia pól, czy nawet występowania szkodników na danym areale. Jeżeli mówimy o transporcie, mówimy o nawigacji satelitarnej. Jeżeli mówimy o bankowości, mówimy o synchronizacji czasu poprzez satelity. Jeżeli mówimy o zarządzaniu na przykład kryzysowym, tutaj taka ciekawostka dla słuchaczy. Polska jest liderem europejskim, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych w celu zarządzania takimi kryzysami, jak na przykład powódź, którą mieliśmy w 2024 roku, czy zeszłoroczne pożary. I nawet w tym celu zostało stworzone całkiem niedawno, zresztą oficjalnie otwarte Civil Security Hub, czyli taki hub gromadzący dane satelitarne właśnie na potrzeby sztabów kryzysowych, którego działania notabene będą wypełnieniem pierwszej kolejności tego centrum właśnie, o którym dzisiaj mówimy, bo to Polska jest liderem w tym obszarze. Mamy wiele różnych innych sektorów, mniej oczywistych. Jeżeli na przykład popatrzymy na farmację, na to, gdzie były testowane pierwsze leki, jakie terapie nowotworowe były na przykład opracowywane dzięki laboratorium na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet nie wspominam o obronności, bo to już jest bardzo znany i oczywisty fakt, że bez sektora kosmicznego już nie ma tak naprawdę tematów bezpiecznego państwa, łączność satelitarna. Ale myślę, że też warto uprzytomnić jedną rzecz, może trochę starszym słuchaczom. Polska była liderem jeszcze w czymś innym w latach 90., kiedy otworzyły się okna na świat, można było zobaczyć takie słynne zdjęcia na balkonach, anteny satelitarne. Wszędzie w Polsce było mnóstwo anten satelitarnych, do dzisiaj jeszcze takie stare można zobaczyć. A przecież to też jest sektor kosmiczny. No tak. Więc my jesteśmy liderem także w odbiorze telewizji satelitarnych od lat.
1: To jest wszystko bardzo fascynujące, o czym pan mówi. Pan Łukasz Wilczyński, ekspert z branży kosmicznej. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dodam jeszcze, że minister finansów mówił dzisiaj, że każde euro zainwestowane w kosmos zwraca się nawet 7-krotnie. No, wychodzi na to, że oprócz bezpieczeństwa to kosmos jest dobrym biznesem.

0: autopromocja.
1: Czy jest szansa na porozumienie historyczne Polski i Ukrainy? Czy łatwiej byłoby je osiągnąć, gdyby do dyskusji na ten temat nie mieszali się politycy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z historykiem Grzegorzem Motyką oraz dziennikarzem Andrzejem Brzezieckim. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
8: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
17: Volkswagen Golf z automatycznym

0: automatyczną skrzynię obiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.

0: Zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowicz Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowicz. Spółka z o.o.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi burzami i deszczem. Alert w tej sprawie wysłano do mieszkańców województw podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego. Obowiązuje dzisiaj i jutro. RCB ostrzega też przed możliwymi podtopieniami. Mieszkańcy nie powinni zbliżać się do rzeki i słuchać poleceń służb. Sąd podjął spodziewaną decyzję, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Sędziowie z Warszawy nie uwzględnili wniosku o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Jak tłumaczył w TVP Info Przemysław Rosati, powodem jest fakt, że Zbigniewa Ziobry nie ma w Europie.
5: Europejski nakaz aresztowania może być wydany w stosunku do osoby, jeżeli jest podejrzenie, że może ona przebywać na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, to sąd odmawia wydania europejskiego nakazu aresztowania, dlatego ta decyzja nie może być zaskoczeniem. Ona jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
4: Obecnie jedynym sposobem na sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski ze Stanów Zjednoczonych jest procedura ekstradycyjna. Nowym premierem Ukrainy zostanie najprawdopodobniej obecny szef Naftohazu, Serhii Korecki, ujawnia Ukraińska Prawda. Według portalu taką propozycję miał mu złożyć prezydent Wołodymyr Zełenski. Podczas spotkania z Koreckim przedstawił już główne zadania, jakie miałby przed nim postawić. Priorytetem przyszłego rządu miałoby być przygotowanie kraju na trudną zimę i ochrona infrastruktury energetycznej oraz paliwowej. Wczoraj prezydent Ukrainy poinformował o dymisji premier Julii Świrydenko, która piastowała swój urząd niespełna rok. To był serwis Trójki.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Ekonomia w Trójce i Michał Jędrkowiak.
7: Będą zmiany w programie Czyste Powietrze. Na część prac termomodernizacyjnych będzie można dostać więcej pieniędzy. Krótszy ma też być wymagany czas posiadania nieruchomości. Były 3 lata, a będzie rok.
8: Staramy się uprościć ten program tak, aby coraz większa grupa beneficjentów mogła z niego skorzystać, ale nie rezygnując zarówno z bezpieczeństwa, jak i wysokiej jakości inwestycji.
7: Mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak. Czyste powietrze to największy program dopłat do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Czeski rząd nie przedłużył obowiązującej od kwietnia regulacji cen paliw. Minister finansów Alena Schillerowa poinformowała, że od przyszłego poniedziałku ceny benzyny i oleju napędowego ponownie będzie dyktował rynek. Pytany o ceny paliw Polski minister energii Miłosz Motyka zapewnił dzisiaj, że rząd przygląda się sytuacji na rynku. Nie zadeklarował, że program ceny paliw niżej wróci, ale tu cytat: w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy podejmować decyzje. Koniec cytatu. Tymczasem cena 95 niebezpiecznie zbliża się do 7 zł za litr. W Świnoujściu rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Będą tam mogły przybijać największe statki świata. Aneta Łuczkowska.
9: Przylądek Pomerania ma status inwestycji strategicznej. Coraz więcej towarów transportowanych jest drogą morską i trzeba to wykorzystać, mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
10: Te towary, które płyną na przykład z Azji albo z połączeń kontynentalnych, i tak do Polski trafią. Pytanie tylko, czy zostaną przetransportowane do polskich portów, czy do portów niemieckich. Chcemy, aby te towary przypłynęły do polskich portów i stąd szły dalej do finalnego odbiorcy.
9: Rozpoczęciu budowy portu towarzyszyła pikieta mieszkańców, którzy, jak mówią, nie sprzeciwiają się powstaniu portu, tylko jego lokalizacji na położonej najbliżej ich domów plaży.
7: Na koniec rzut oka na kursy walut. Za euro płacimy 4,32 zł, za dolara 3,78 zł, frank szwajcarski kosztuje 4,67, a funt brytyjski 5,07 zł.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Teraz rzut oka na pogodę, bo deszcz dzisiaj szczególnie na wschodzie Polski, tam również lokalnie grad, szczególnie w Lubelskiem, na Podlasiu i w części warmińsko-mazurskiego. Najcieplej teraz w Legnicy, prawie 28 stopni, najchłodniej w Elblągu, bo 15. Słońce o 20:38 zajdzie w Rzeszowie, w Warszawie o 20:52, a w Świnoujściu o 21:30, więc jeszcze trochę dnia zostało. Deszcz, nie deszcz, on będzie szedł, szedł i szedł. Na piechotę, powtórzę. Paweł Turski spakował

0: 16.38 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. No, cel pokonać pieszo około 150 km do piątku. Po drodze poznać ciekawych ludzi i o tym trochę opowiedzieć w radiu. Dziennikarz Trójki Paweł Turski wyruszył dzisiaj ze śląskiej Soli i wędruje na piechotę do małopolskiego Boru pod Nowym Targiem. W takim razie łączymy się z naszym radiowym piechurem za chwilkę.
1: Teraz pieszo.
0: I teraz się z nim łączymy. Paweł Turski. Halo, halo, czy się słyszymy, panie Pawle?
2: Witajcie.
0: Coś czuję, że twój sportowy zegarek dzisiaj wieczorem wyśle.

0: leci dużo alertów takich, na przykład brawo, dałeś radę, jak tam pogoda?
1: Mam tej marki zegarek, który zawsze jest niezadowolony z użytkownika, więc raczej stwierdzi, że trening był bezproduktywny.
0: A, wysoka poprzeczka w takim razie. Przyznam, że dzisiaj tam podsłuchiwałem twoje relacje u Michała Nogasia w programie. Co tam się na tej twojej trasie dzieje, to ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Tak czy siak byłeś w węgierskiej górce, prawda?
1: Wszystko się zgadza, tak. To i proszę, uczyłem się węgierskiego.
0: Tak, proszę bardzo, posłuchajmy, jak to było.
1: Węgierska górka, kiwat jo reget.
2: Witam serdecznie.
3: Jo na podkiwanok, pani Baba.
2: Nekunkel tancolny idiot.
4: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Język węgierski jest taki prosty, naprawdę. Ta ta ta ta ta.
2: Nem nem nem.
0: Tak było dzisiaj przed południem. A gdzie teraz dowędrowałeś?
1: Jestem w Sopotni Wielkiej przed pięknym wodospadem. Kieruję w jego stronę mikrofon. Mam nadzieję, że będzie słychać. No, tak brzmi wodospad.
0: Słychać. Coś tak, pięknego. No trochę ciszy, tak. trochę spokoju w tym niespokojnym czasie.
1: Tak, można tutaj naprawdę odetchnąć, bo krajobraz jest piękny. Wyżynny, wszędzie drewniane domy oraz piękne zielone drzewa, już także iglaste, ale także liściaste, więc idylia.
0: Tak, jeśli chodzi o te twoje różne wyzwania, to przed południem był język węgierski w węgierskiej górce, no bo jak może być inaczej, ale słyszałem też, że miałeś inne wyzwanie do zrealizowania. Co to było?
1: Wyzwanie zostało skomponowane w porannym Zapraszamy do Trójki i dostałem takiego SMS-a od Roberta Grzędowskiego. Kompilacja zbiorcza, propozycja od słuchaczy poranka. Nauczyć się od kogoś miejscowej gwary, na przykład pozdrowienia, następnie pozdrowić kogoś w miejscowej gwarze pod wyjątkowo urokliwym drzewem, a na koniec napisać o tym krótki wierszyk. No to już się gwary nauczyłem, tylko że ta gwara, to trudno ją tutaj nazwać jakoś konkretnie, czy to jakaś żywiecka, czy to sopotnicka. No, niby żywiecka tutaj podpowiadają mi na ucho, ale tak naprawdę chyba inaczej się nazywa. Posłuchajmy.
5: Wara, u nas to się mówi, że ktoś mówi jak wieśniak po wieśniacku.
1: Jak się kogoś pozdrawia, na przykład na szlaku?
5: Witoj, witoj, cześć, siema.
1: Czyli witoj.
5: Witoj, witojcie.
1: Witojcie i teraz jeszcze jakieś zdanie komplementu by się przydało. No jakbym chciał panią skomplementować, tak się komplementuje.
5: Piękne dziewco, na przykład. Piękne. Piękne, tak? To piękne.
1: Piękne.
5: Piękne, tak. Piękne. Bardziej piękne.
1: Pykne. Pykne. O, to jak pykne.
5: Piękne dziewco.
1: To podpowiadała mi pani Patrycja, którą zapytałem o tutejszą gwarę. A teraz znalazłem drzewo. Jest to podobno piękna sosna. Ja się na drzewach nie znam. No i teraz szukam jakiejś pani, aby ją pozdrowić. Witajcie, pykno dziewczę.
6: Ja.
1: Jak się odpowiada, pani Tereso?
6: Dziękuję.
1: Myślałem, że pani teraz powie coś do mnie.
6: U nas się nie... My też witamy. Piękną witowacką.
1: Dobrze, w takim razie...
0: Może jakieś...
1: coś tutaj takiego. Kolega podpowiada, że pikny chłopczyku, tak nie? Jak się do chłopca mówi tutaj? W Sopotni? Po prostu chłopiec.
6: Chłopiec, chłopiec. Chłopiec
1: tak. Dużo języka tak. polskiego, tak?
6: Tak, tak, tak.
1: Ale rozmawialiśmy wcześniej. No. Słyszałem, że u pani byli też Węgrzy.
6: Byli, byli.
1: Więc nie tylko w węgierskiej górce się mówi po węgiersku.
6: Nie, u nas też.
1: Ilu tych Węgrów do pani przyjechało na kwaterę?
6: Prawie 32.
1: I pani coś umie teraz po węgiersku powiedzieć?
6: Nie bardzo. Bardziej córka z nimi starsza operowała.
1: Ale pani gotowała podobno.
6: Tak, tak. Ja gotowałam pod nich, bo córka... Ja mówiłam córce, żeby zapytała się ich, co mam gotować im. To oni tam takie jakieś gulasze, papryki, takie rzeczy, salami, to...
1: To jest przerażające, że wszędzie są Węgrzy. Gdziekolwiek pójdę, tam ślady węgierskie, proszę
6: Ale
1: państwa.
6: Ale powiem panu najlepszą rzecz, że moje nazwisko Pierlak to pochodzi podobno z węgierskiego.
1: No to kolejny Węgier na naszej antenie.
6: Ja po mężu jest, mąż miał Pierlak, a ja jestem też z panieńskiego Pierlak.
1: Kolejną częścią wyzwania, które dostałem, było napisanie wiersza. No i w takim razie przygotowałem. Pani będzie oceniać, czy przynajmniej troszeczkę brzmi po tutejszemu. Recytuję, uwaga, uwaga. Witojcie pykno dziewczę, tak godom, gdy pod drzewem klęczę. Nie godom tak pum głupi, lecz dlatego, że mnie w krzyżu łupi i dlatego, że moi z myśliwieckiej koledzy telefony od słuchaczy połączyli bez mej wiedzy. Ja tego wyznania jednak nie żałuję, bo pod tym drzewem mięty czuję. Iglak to przepiękny, dla każdego dostępny, a jeszcze wodospad

0: Bóg sprawia, że inaczej się nie da i się tak pozdrawia. Jest okej?
1: Okay? Jest okej. Okay.
0: Bo godą się tutaj mówi.
1: Ja, godą.
0: I ja to już chyba śląskie bardziej.
1: Tak, to już godą, to, a u nas się gada.
0: No to na koniec jeszcze zapytam, bo jesteśmy w tej Sopotni Wielkiej. Co tutaj zrobić? Ja co prawda jestem jeszcze kilkanaście minut, ale jakbym był dłużej, to co tu warto zobaczyć, pani Teresa?
1: Warto zobaczyć góry, no właśnie ten wodospad, ale powiem panu, że bardzo dużo u nas brakuje. Turyści przyjeżdżają, nie mają się gdzie zatrzymać, nie ma knajpy, nie ma żadnej restauracji. Ja mieszkam przy szlaku na Pilsku, na Miziową. Niejednokrotnie mam szyld u drogi, jakieś 400 metrów od nas teraz w górę i u Teresy Agroturystyka.
0: No i później pani musi, tak brakuje tych knajp, że pani musi Węgrom gotować.
1: Ale przychodzą goście na kawę, czy można zjeść, wypić kawę, czy zjeść ciasteczko, czy zjeść obiadek.
0: Ja A to się wszystko, by przydało.
1: Ja jestem na wszystko przygotowana.
0: Bo za mną już 35 km drogi, więc takie ciasto by się przydało. Jakie ciasto tu się je, tak na koniec?
1: Drożdżowe, drożdżówki, pączki, ptysie.
0: Przepraszam, że państwu tutaj robimy apetyt. Pani Tereso, jak się żegnamy?
2: Ja takie ciasto, więc...
1: Ahoj.
0: Ahoj. To się żegnamy. Michale, ahoj i bardzo dziękujemy.
1: Zapraszam. Ahoj. Proszę spojrzeć sobie na stronę internetową.
0: Pani Tereso. Bardzo dziękujemy.
1: No, ja również dziękuję.
2: Promocja tu chciała nam wjechać. Super. Bardzo ładnie. Paweł Turski, bardzo dziękujemy.
3: Teraz pieszo.
2: No z tym wierszem to Paweł chyba się minął trochę z powołaniem. Dziennikarzem został, a powinien być jakimś wieszczem narodowym. Nie wiem, czy węgierskim, czy polskim, ale bardzo ładnie mu poszło.

0: 16:48 w Damaszku zebrał się nowy parlament, a prezydent wezwał do rozpoczęcia nowego rozdziału w historii Syrii, skupionego na odbudowie gospodarczej, reformach i przyciąganiu prywatnych inwestorów. No, brzmi to obiecująco, ale czy za deklaracjami stoją realne szanse na zmiany? O tym Monika Suszek.
1: Centrum świata.
2: Syria symbolicznie zamyka epokę dyktatury Asada. W Damaszku po raz pierwszy zebrał się nowy, przejściowy parlament. Prezydent Ahmad al-Shara ogłosił otwarcie nowego rozdziału.
3: Wzywam was, abyście uczynili ten parlament wzorem odpowiedzialności i kompetencji oraz przyczynili się do budowania kultury dialogu, rządów prawa i szacunku dla instytucji, a także byli partnerami w budowaniu nowej Syrii.
2: Aparat państwowy w Damaszku ruszył na nowo. Ponad 200 deputowanych złożyło przysięgę. Wszyscy czekali jednak na orędzie prezydenta. Ahmad al-Shara, do niedawna radykalny lider rebelii, dziś w garniturze ogłosił koniec ery chaosu.
3: Syria pisze dziś nowy rozdział swojej historii. Rozdział, który odzwierciedla jej cywilizację, wartości i

0: jej dziedzictwo. Dlatego wspólnie możemy stworzyć nowy rozdział w budowie nowoczesnej Syrii.
1: To ważny symbol transformacji, ale budzi też kontrowersje. 1/3 posłów to ludzie wskazani bezpośrednio przez prezydenta. Parlament ma bardzo ograniczone uprawnienia, a w kraju wciąż dochodzi do zamachów bombowych ISIS. Ostatni był na początku lipca. Mimo to Zachód reaguje entuzjastycznie. Unia Europejska już uruchomiła pierwsze miliony z wartego ponad 600 milionów euro pakietu pomocowego, a Waszyngton rozważa zniesienie sankcji. Eksperci ostrzegają jednak przed hura optymizmem, bo na razie nie wiadomo, czy to narodziny demokracji, czy może tylko nowa dyktatura. A naszym gościem jest profesor Ryszard Machnikowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Po 19 miesiącach, po obaleniu Asada w Damaszku, czy na naszych oczach w Syrii rodzi się demokracja, czy może jest to sytuacja, gdzie jeden autorytaryzm zastępuje drugi?
2: No to jest chyba jeszcze zbyt wcześnie, żeby ostatecznie odpowiedzieć, bo ten czas, który minął od momentu w cudzysłowie stabilizacji Syrii, czyli zdjęcia władzy przez jedno ugrupowanie i budowanie tego nowego państwa syryjskiego po wojnie domowej, jest jeszcze zbyt krótki, żeby to ocenić. Myślę, że za parę lat będzie więcej wiadomo. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja w Syrii jest przecież niezmiernie skomplikowana, dlatego że to był kraj, który był przecież utopiony we krwi przez reżim Asadów. Stabilizowanie państw, które były państwami upadłymi na obszarze Bliskiego Wschodu, wymaga czasu i wymaga wielkiej cierpliwości i też pewnego rodzaju delikatności. Także ja bym w tej chwili może jeszcze całkiem wysiłków nowego prezydenta nie przekreślał, natomiast na pewno trzeba się temu przyglądać.
1: A jak pan ocenia to zebranie nowego parlamentu? Chyba też starania prezydenta, aby zbliżać się do Zachodu.
2: A czy to jest w ogóle paradoksalne, bo jeżeli prześledzimy życiorys prezydenta, no to on przecież był zwolennikiem rebelii w Iraku przeciwko Amerykanom. Był członkiem Al-Kaidy z Iraku. Do 2006 roku brał udział w tej rebelii, potem został przez Amerykanów aresztowany i podtrzymywany. On był bojownikiem aktywnym, także dowódcą wojskowym, dowódcą grup bojowych czy terrorystycznych. Od tego takiego radykalizmu ideologicznego, tej agendy transnarodowego dżihadyzmu, no, przeszedł do kwestii lokalnych. Udało mu się to dość zręcznie zrobić. Także z całą pewnością jakiś pomysł na stabilizację Syrii stoi za tym, no bo wiadomo, że ten parlament no, nie miał tak naprawdę okazji się zakończyć. Mówię o realnym parlamentaryzmie, realnej demokracji, bo to trudno nazwać Syrię za czasów Asadów państwem demokratycznym. W tej chwili wydaje mi się, że no jest to jakiś pierwszy krok w kierunku, no, powiedziałbym, takiego wielostronnego uczestnictwa w rządzeniu Syrią. Przy tym oczywiście ten krok jest stawiany bardzo ostrożnie, bo cena za jakąkolwiek destabilizację jest olbrzymia, no bo to jest powrót po prostu do wojny domowej.
1: Panie profesorze, a jak pomyślimy sobie o przyszłości, jaka Syria może wyłonić się za kilka lat?
2: Złe lata w Syrii już były. Na pewno byłoby dobrze, żeby Syria była reżimem stabilnym. Będzie przypominał ten reżim demokrację zachodnią, bardzo w to wątpię, ponieważ no, to nie jest taka tradycja regionu. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli się uda nowemu prezydentowi włączyć coraz większą liczbę tych frakcji, które stanowią to życie polityczne w Syrii, wciągnąć do rządzenia i tak ułożyć porządek wewnętrzny państwa, że do jakiegoś tam konsensusu dojdzie, to byłoby naprawdę wielkie osiągnięcie. Załóżmy w ten sposób, że za kilka lat Syria będzie stabilnym państwem, w którym interesy różnorodnych grup będą uwzględniane przez tą główną grupę, która będzie rządziła w Damaszku, no to oczywiście tego należy Syryjczykom życzyć po tych dekadach tak naprawdę strasznych doświadczeń, które przeżywali.
1: Profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Dziękuję bardzo.
3: Centrum Świata.
4: Monika Suszek i kolejna odsłona cyklu Centrum Świata. Za kilka minut serwis Trójki i sport, a po 17 o bibliotece, która udostępnia za darmo bojki do pływania. Taka sytuacja na Mazurach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
19: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
19: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Kaufland jest fresh!
22: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango,

0: sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Żegnamy reklamy.
2: Poniedziałek, 13 lipca, jest 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias, witam ponownie. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
3: Prezydent Trump wraca do blokady irańskich portów. Chce też daniny od statków przepływających przez Ormus za ochronę. Na razie bez europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że byłego ministra sprawiedliwości i tak nie ma w Europie. Zatrzymano mężczyznę, który w Bielsku-Białej wyzywał dziewczynkę z Ukrainy. Wiadomo już, że ma stracić pracę. Prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta niezależnie od Iranu. Przywracamy blokadę Iranu, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu, napisał Trump we wpisie w mediach społecznościowych. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w celu pokrycia, tu cytat, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania w Wielkiej Brytanii, gdyby Ziobro się tam pojawił. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
4: Obie odmowy wydane przez sąd okręgowy w Warszawie wynikają z niewykazania tego, czy Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróże w rejony państw Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii. Tłumaczy rzeczniczka sądu do spraw karnych Anna Ptaszek.
5: Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
4: Na antenie Polskiego Radia 24 sędzia Piotr Gonciarek dodał, że niewydanie ENA dla byłego ministra sprawiedliwości nic nie zmienia. Podkreślił, że istotny jest wniosek ekstradycyjny i współpraca polityczna.
6: Ale musi być proces, wniosek ekstradycyjny. To jest kwestia i procesu przed sądem amerykańskim i tak naprawdę decyzji politycznej, bo to jednak polityka w to wchodzi.
4: Były minister sprawiedliwości wyjechał do Ameryki po zmianie władzy na Węgrzech. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Policja zatrzymała mężczyznę, który w autobusie miejskim w Bielsku-Białej wyzywał dziewczynkę z Ukrainy. Do tych wydarzeń doszło przedwczoraj. Poszkodowana nagrała wszystko komórką, a film opublikowała w mediach społecznościowych.
7: Się skończy niedługo. To będzie na swoją Ukrainę.
8: No, po co pan tak mówi na mnie?
7: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
8: Gdzie?
7: Znam cię.
8: I gdzie mieszkam?
7: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
8: Armii,
7: nie,
8: no zaczynaj.
7: Nie pyskuj. Nie pyskuj, bo nie jesteś stąd. Tak samo jak ty.
8: A po co pan na mnie krzyczy?
7: Zawołaj sobie mamusię.
3: Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi Sławomir Kocur z Policji w Bielsku-Białej.
9: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
3: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, który w trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Władze firmy już zapowiedziały, że rozwiążą z nim umowę. Burmistrz warszawskiego Ursynowa może stracić stanowisko. Jeszcze dzisiaj dzielnicowi radni zdecydują o przyszłości Roberta Kępy. Sprawa związana jest z lekarzem ze Szpitala Południowego i zarazem radnym dzielnicy, który w rok zarobił w placówce ponad 1,5 miliona złotych.
10: Wniosek o odwołanie złożyli radni opozycyjnego projektu Ursynów. Chcą, żeby Robert Kępa stracił stanowisko po aferze w Szpitalu Południowym. Przypomnę, że burmistrz Ursynowa był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Już na poprzedniej sesji wskazywał, że nie znał szczegółów zatrudnienia byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka.
11: Ani nie miałem wiedzy o charakterze łączącego go ze szpitalem stosunku, ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
10: Kępa podkreślał, że Rada Nadzorcza zajmowała się przede wszystkim nadzorem nad finansami czy realizacją kontraktu z NFZ. Burmistrza może odwołać Rada bezwzględną większością. Obecnie rządząca koalicja ma 13 mandatów na 25. Adam Abramiuk, Polskie Radio RDC.
3: Początek sesji za godzinę. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: A teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
1: Kibice piłki przebierają nogami. Jutro pierwszy półfinał na Mistrzostwach Świata. Starcie Francuzów z Hiszpanami jest określane przedwczesnym finałem. Czy słusznie? Na to pytanie odpowiada ekspert Canal Plus Sport Rafał Dębiński.
2: Myślę, że tak, bo jak sobie tak patrzyłem na jeszcze przed mistrzostwami na te zespoły, to tak, dla mnie to był ten film, który chyba najbardziej chciałem zobaczyć, ale z drugiej strony ci Hiszpani, którzy zapamiętałem sprzed 2 lat, bardziej mi się podobali, więc oceniłem też to przez tej przeszłości. Natomiast tak, wydaje mi się, że to jest ten przedwczesny finał, z szacunkiem do Argentyny i Anglii, bo tam też wydaje mi się, że rywalizacja będzie fajna.
1: Jutrzejszy mecz w Dallas o 21:00. W Dallas znajduje się, przypominamy czy podpowiadamy, największa dzielnica sztuki w Stanach Zjednoczonych, zajmuje aż 28 hektarów, mieszcząc wiele muzeów i galerii. Iga Świątek jeszcze mieści się w pierwszej dziesiątce rankingu WTA. Co prawda spadła w najnowszym notowaniu o kilka pozycji, ale ciągle jest już w nieco szerzej rozumianej czołówce. Z trzeciej lokaty przesunęła się na 8. Powodem oczywiście nieudany start w Wimbledonie, gdzie broniła tytułu. Maja Chwalińska jest 22. Magdalena Fręch 44. Magdalinet 51. Prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Jelena Rybakina z Kazachstanu zaczyna jej coraz mocniej deptać po piętach. Zły czas Igi Świątek, zły Jana Zielińskiego. Nasz deblista znów szybko pożegnał się z imprezą ATP. W parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem uległ w pierwszej rundzie turnieju w Bastad w Szwecji duetowi z Włoch Andrea Pellegrino, Andrea Vavasori 7-6, 1-6 i 8-10 w super tiebreaku. Z kolei organizatorzy meetingu Kamili Skolimowskiej idą za ciosem, tak jak w ubiegłym roku zawody na Stadionie Śląskim. Poprzedzi umowna rozgrzewka w przeddzień 22 sierpnia na katowickim rynku. Tu odbędą się konkurencje skoków z wyż i w dal panów oraz pchnięcia kulą pań. W ubiegłym roku ta formuła, mówiąc potocznie, odpaliła. Stąd rzecz jasna kontynuacja oczywiście pod szyldem Diamentowej Ligi.
3: Na południowym zachodzie Polski pod koniec dnia więcej rozpogodzeń, no bo teraz na razie sporo chmur. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, burze nawet z gradem na wschodzie Warmia i Mazury, lubelskie część Mazowsza i Podkarpacie. Tam lepiej uważać. Jutro na ogół okolice 25 stopni, maksymalnie 29 w centrum i na południowym wschodzie. Na Pomorzu tylko 20. Będzie padać, na południu również grad.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Taki skład mówi raz jeszcze. Dzień dobry. Jest 7 minut po 17.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Poprzednia pani sołtys mazurskiej wsi Kosewo kupiła 20 bojek asekuracyjnych, takich do pływania. Coś trzeba było z nimi zrobić, więc gminna biblioteka postanowiła je udostępnić chętnym za darmo. W trosce o ich wypoczynek nad jeziorem. Taka historia otworzy nam kolejną godzinę ZD3. Będziemy rozmawiać z panią dyrektor tej placówki, która wpadła na taki oryginalny pomysł. Za mniej więcej kwadrans studio mundialowe w Trójce. Mistrzostwa Świata powoli się kończą. Jak słyszeliśmy, jutro pierwszy półfinał Francja-Hiszpania, a w środę Argentyna zmierzy się z Anglią. Państwo dzwonią też w sprawie skandalicznego incydentu w Bielsku-Białej. Jak już mówiliśmy, mężczyzna zaatakował słownie dziewczynkę z Ukrainy.
6: Mi się wydaje, że ten facet, który napadł na dzieciaki w autobusie, być może był potomkiem husarzy, którzy nieśli odsiecz wiedeńską i dlatego tak sobie śmiało i dzielnie poczynał. Natomiast sądzę, że w Polsce w ogóle rośnie sfera chamstwa, agresji i takiego braku szacunku społecznego, nie tylko w stosunku do osób ukraińskich, ale również między Polakami.
3: Co pan Janusz, który wybrał numer 227 trójek? Na każdy komentarz od państwa czekamy. No niektórzy swoim zachowaniem pokazują, że chyba zgubili się w takiej wielkiej czarnej dziurze. News i Supermassive Black Hole jako komentarz muzyczny tej całej sytuacji.

0: 17.11 i o tej porze wyobraźmy sobie taką sytuację hipotetyczną. Jedziemy na Mazury, bardzo realne to jest ten scenariusz, do Mrągowa na przykład i tak się niefortunnie złożyło, że zapomnieliśmy swojej ulubionej bojki asekuracyjnej. Takiej, która występowała w wielu scenach w tym serialu. Ale spokojnie, znów możemy poczuć się jak David Hasselhoff w Słonecznym Patrolu, bo na szczęście jest ona, Gminna Biblioteka Publiczna w Kosewie, która udostępnia takie bojki bezpłatnie. Po to, by w regionie było bezpieczniej. A jeśli Państwo nie wierzą, to z nami jest pani Jolanta Łaskarzewska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo, która ma swoją filię właśnie w Kosewie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No przyznam, że inicjatywa jest taka dosyć nietypowa. Plastikowe bojki do pływania do odebrania w miejscu, gdzie pożycza się raczej książki. A tu proszę bardzo.
1: A no ponieważ te bojki to zapoczątkowała pani sołtyska Magdalena Zębik, ówczesna sołtyska. Najpierw właśnie zakupiła do szkoły podstawowej w Kosewie, żeby dzieci i rodzice ich mogły bezpiecznie spędzać wakacje. A obecna pani sołtyska Izabela Świąt przekazała 6 tych bojek do biblioteki, no bo szkoła wiadomo zamknięta jest latem, a biblioteka czynna jest cały czas. No i wszystkich zapraszamy, i turystów, i naszych, po takie bojki, które są codziennie w godzinie od 10 do 16, a w czwartki do 18, żeby przychodzili. Mamy kilka już wypożyczeń, bo ta akcja wypłynęła niedawno, ale już 4 wypożyczenia mieliśmy. Także teraz jest coraz bardziej ciepło, więc zapraszamy wszystkich, którzy zapomnieli, którzy nie mają i chcieliby taką bojkę wypożyczyć. Jest u nas taka możliwość. A wystarczy wpisać imię, nazwisko, numer telefonu i potem jak się już z niej skorzysta, chce się ją oddać, to przynosi się do biblioteki, a jak ktoś chce, to można na dłużej wypożyczyć.
0: Akcja wypłynęła niedawno, to jest dobre sformułowanie, czyli powtórzmy, bojkę można pobrać za darmo i zwrócić chyba do końca wakacji,
1: tak,
0: prawda? Czy to na kilka godzin można sobie tylko wziąć?
1: Tak, można tak zrobić.
0: Mhm. I państwo wpadli na taki pomysł, no bo te bojki były, z rączki do rączki bojki przeszły i trzeba było z nimi zrobić jakiś pożytek.
1: Tak, dokładnie. A teraz przy okazji, jak ktoś przyjdzie po bojkę, to może również wypożyczyć czasopismo, które również przeczyta na plaży, no bo u nas nie ma już sklepu, a chcielibyśmy, żeby ludzie również kulturalnie

0: wypoczywali, więc przy okazji bojki można również przeczytać książkę czy czasopismo.
1: Zapomni popływać taka osoba, jak wypożyczy bojkę.
0: I... Nie, ja myślę, że i to zdążą zrobić. Turyści wszystko zdążą.
1: No tak. Wszystko oczywiście po to, by było bezpiecznie. Pani Jolanto, niech pani powie, jak teraz wygląda ruch turystyczny na Mazurach.
0: O, dopiero zaczynają przyjeżdżać, bo padało u nas i było zimno, ale teraz jest gorąco. Dzisiaj mamy 27 stopni i już są ludzie nad jeziorem. Także zapraszamy.
1: Zapraszamy. Pani Jolanta Łaskarzewska, dyrektorka Biblioteki Publicznej gminy Mrągowo. Bardzo pani dziękujemy.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: 17.18, skład audycji na chwilę powiększył się o jedną osobę. W studiu pojawił się Dariusz Urbanowicz, a więc zaczynamy.
1: Mundial w Trójce.
0: Dzień dobry, Darku.
2: Dzień dobry, jestem osobnikiem dziennikarskim.
0: Tak. Kłaniamy ci się nisko. To jest jedno też z ostatnich takich naszych spotkań w studiu mundialowym, no bo koniec imprezy w niedzielę tak naprawdę.
2: Tak jest, ale zostały cztery najlepsze drużyny właśnie. Cztery najlepsze drużyny nie tylko dlatego, że to jest ten, że zostały wyłonione w tym mundialu, ale to są najlepsze drużyny światowego rankingu FIFA. Przypadek? Nie sądzę. Jutro półfinał Francja-Hiszpania w Dallas, a w środę mecze wcale nie mniejszego kalibru. Argentyna Anglia w Atlancie. Bardzo liczymy na naszego sędziowskiego rodzynka, internacjonała Szymona Marciniaka, że dostanie angaż na któreś z tych spotkań, no ale jednak jego nazwiska nie widzimy w obsadzie półfinałów. Mówi Piotr Wąsowski, sędzia piłkarski i dziennikarz sportowy Weszło TV.
3: Trzeba pamiętać, że przy obsadzie sędziowskiej FIFA nie kieruje się wyłącznie aktualną formą arbitrów. Bardzo duże znaczenie mają również kwestie związane z reprezentacją poszczególnych kontynentów i zachowaniem odpowiednich proporcji w obsadzie. To sprawia, że nie zawsze mecze prowadzą po prostu najwyżej ocenieni arbitrzy, ale uwzględnione są także szersze założenia organizacyjne i wizerunkowe całego turnieju.
2: Tak, są pewne parytety.

0: Marciniak, przypomnę, sędziował finał Argentyna-Francja 4 lata temu, a na tym mundialu 2 mecze właśnie Argentyńczyków, ale martwić się o sędziów, którzy czekają nawet długo na przydział, wcale nie musimy. Times podał stawki, jakie zarabiają arbitrzy z elity powołanej na mundial. To kwoty między 70 a 100 tysięcy dolarów. Stawka meczowa w grupie oscylowała między 3 a 5 tysięcy, a w fazie pucharowej nawet 10 tysięcy dolarów. To oznacza, że udział w jednym mundialu może dać czołowemu sędziemu zarobki porównywalne z kilkuletnią pracą arbitra w wielu krajowych ligach. Robi to wrażenie, prawdaż? Co zatem z Szymonem Marciniakiem? Raz jeszcze Piotr Wąsowski.
1: Pokuszę się o własny typ. Uważam, że Szymon nie poprowadzi finału, ale bardzo realnym scenariuszem jest to, że FIFA powierzy mu mecz o trzecie miejsce. To również prestiżowe spotkanie zarezerwowane dla arbitrów z absolutnej światowej czołówki. Myślę, że właśnie taki scenariusz jest dziś najbardziej prawdopodobny.
0: No, w końcu po coś tam czeka. Do końca mundialu pozostają jeszcze 4 spotkania. Półfinały, a potem sobotni mecz o brąz i niedzielny finał. Jutro oczy całego świata skierowane zostaną na Dallas Stadium, czyli na domowy obiekt drużyny NFL, Dallas Cowboys. Na arenie trwają prace, ale największą troską otacza się murawę, bo przecież na co dzień futbol amerykański gra się na sztucznej nawierzchni, a mówi jeden z greenkeeperów, czyli osób, które dbają właśnie o murawy na dużych obiektach.

0: Kosiarki chodzą, światła się palą nad murawą. Organizujemy tutaj największy turniej piłkarski na świecie. Grają w nim najlepsi zawodnicy, dlatego chcemy zapewnić im możliwie najlepszą nawierzchnię. Stoi za tym ogrom pracy i badań, by mieć pewność, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Nie chodzi tylko o to, żeby trawa była zielona. Musimy zadbać o to, by boiska zachowywały się w sposób, do jakiego ci zawodnicy z najwyższego poziomu są przyzwyczajeni. Właśnie dlatego włożono w to lata badań i ciężkiej pracy. Pomiędzy meczami nad murawą rozstawione są kratownice na kółkach z podwieszonymi lampami naświetlającymi trawę ultrafioletowym światłem wykorzystaniem zaawansowanego systemu wspomagającego wzrost trawy. Po zakończeniu turnieju ta trawa zostanie usunięta, a stadion wróci do sztucznej nawierzchni, wróci też do użytkowania przez Dallas Cowboys. To bardzo, bardzo intensywnie wykorzystywany obiekt, na którym odbywa się mnóstwo różnych wydarzeń. Ta murawa została tutaj posadzona, rozwinięta z rolek, a potem wszystko się zostanie przywrócone do koncertów, a następnie do meczów NFL. Przygotowano również szatnie dla drużyn, wyposażono je w barwy poszczególnych zespołów oraz sprzęt do ćwiczeń przeznaczony dla zawodników według specyfikacji zgłoszonych przez federację. Przypominam, jutrzejszy mecz Francji i Hiszpanii o 21:00, tak samo jak środowy pomiędzy Anglią a Argentyną. Mecz o brąz w sobotę o 23:00, a niedzielny znów o 21:00.
1: Mundial w Trójce.
2: No przyznam, że poczułem się, jakbym sam kosił tę trawę, tak? Mnie przeniosłeś w miejscu.
0: Pokosiłoby się, co?
2: Pokosiło już niedługo. Jak trochę, no, nie jest tak ciepło, to można kosić. Dariusz Urbanowicz.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Nie poddawać się, nie przestawać. Grać, dopóki starczy sił, choć brakuje słuchu. Czy tak wyobrażają Państwo siebie w wieku prawie 100 lat? Wanda Miech z Karwiny w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego kończy 97 lat. Co roku przygotowuje własny koncert urodzinowy. Pomaga jej tak zwane trzecie ucho. Teraz czeka na nowe, więc gra niemal nie słysząc. Opowieść o trudnej, lecz pięknej starości, sile życia i sile muzyki w reportażu Szymona Brandysa Trzecie Ucho. Dziś po 21. Zapraszam, Bartosz Panek.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
12: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travistofast i Travisto. Aflofarm.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: Ewa Szymanowska, od teraz już Unia Centrum.
1: Tak, dzień dobry
0: pani posłanko. I pan Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zaczniemy od decyzji sądu w sprawie europejskiego nakazu aresztowania wobec ministra Zbigniewa Ziobry. Już wiemy, że go nie będzie, że sąd odrzucił ten wniosek i że decyzja jest niezaskarżalna. To porażka ministra Żurka, pani posłanko?
1: Czy na pewno to pokazuje, że sąd, no trzeba uznać wyroki, więc ja nie będę tego kwestionować. Natomiast jestem osobiście rozczarowana, bo jednak minister Ziobro może się pokazać na terenie Unii Europejskiej i wtedy taki nakaz nie będzie działał. Natomiast z wyrokami sądów się nie dyskutuje. Jest zupełnie inaczej niż twierdzi opozycja, że sądy są upolitycznione, że nie ma wolnych sądów. To tylko pokazuje, że Zbigniew Ziobro mógłby wrócić razem z panem Romanowskim i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i wtedy by się przekonał, jaki byłby wyrok.
0: Ale poniekąd na tym opierała się cała proceduralna linia oskarżenia ministra Waldemara Żurka, który no wprost mówił, że jeśli nie będzie europejskiego nakazu aresztowania, to też nie będzie działań zmierzających do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Czyli 3 lata pogoni i porażka.
1: Czy uważam, że tutaj nie powinno być, ten drugi proces nie powinien być zatrzymany, bo jednak no to Stany Zjednoczone być może wydałyby Zbigniewa Ziobrę.
0: Pan poseł Janusz Cieszyński, widzę, że uśmiech w kącikach ust.
2: Ja się uśmiecham w ogóle i do pana, i do pani poseł, także i do naszych słuchaczy. A mówiąc odnośnie meritum tej sprawy, to jest dla każdego oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Działania prokuratury, pana Żurka są tego najlepszym dowodem. Na to, że sąd wydał europejski nakaz aresztowania, czy decyzję w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, wychodząc z założenia, że no, skoro Zbigniewa Ziobry nie ma w Unii Europejskiej, no to nie zaszły przesłanki do tego, żeby go wydać, no to jest jakby oczywista oczywistość i to jest kolejny dzień, kiedy tutaj rządzący chcą budować tematy zastępcze, a temat dzisiaj jest jeden. Afera w prosektorium, to, że ludzie w prosektorium ustalali, w jaki sposób zafałszować papiery.
0: Zaraz i do tego przejdziemy, panie
2: redaktorze,
0: obiecuję.
2: Ale panie redaktorze, bo to jest sprawa, którą prokuratura zajmuje się niezwykle opieszale. Tymczasem zajmuje się nieudolnie sprawą Zbigniewa Ziobry. Znaczy jakby, jak to jest, że prokurator, w sytuacji, w której wszyscy wiedzą, że Zbigniewa Ziobry nie ma na terenie Unii Europejskiej, walczy o europejski nakaz aresztowania. Zamiast przesłuchać złodzieja Kacprzyka i innych aferzystów z Południowego, to zajmuje się sprawą wyłącznie na potrzeby takiej politycznej bijatyki. No, chyba się pani ze mną zgodzi, że z tego, o czym tutaj mówimy, nie ma żadnego pożytku dla pacjentów, dla obywateli,
0: dobrze,
2: dla nikogo.
0: Ja tutaj uporządkuję tę dyskusję, bo zaraz do Szpitala Południowego i do najnowszych nagrań z prosektorium także przejdziemy. Natomiast po części do pana posła, bo pan panie pośle powiedział, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. Czy ta decyzja sądu, zresztą już kolejna w sprawie Zbigniewa Ziobry, nie jest dowodem na to, że jednak mógłby liczyć na sprawiedliwy i niezależny wyrok sądu?
2: Dowodem na to, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces jest chociażby sytuacja pana sędziego Dariusza Łubowskiego, który został odsunięty po tym, jak wydał wyrok, z którym nie zgadzał się pan Żurek.
0: No ale potem jak zaprzeczył sam swojemu wcześniejszemu orzeczeniu.
2: Nie, proszę pana, to jest dowód na to, że wtedy, kiedy ktoś wydaje wyrok, który się nie podoba panu Żurkowi, to wtedy pan Żurek składa wniosek o to, żeby zmienić sędziego, no i sędzia się zmienia i tak to właśnie się toczy. Ale tak jak powiedziałem, to jest oczywiste, że nie wydano tego nakazu, bo Zbigniewa Ziobry nie ma w Unii Europejskiej.
1: Tymczasem,
2: o ile jeszcze nie uciekł, w Unii Europejskiej jest złodziej Kacprzyk, którego bronicie od wielu tygodni. I pytanie, kiedy on będzie
1: przedmiotem... Nikt go nie broni.
2: Nie?
1: Nie.
2: A to ciekawe.
0: Ale
2: dlaczego zaatakowano?
0: Dlaczego premier
2: zaatakował sygnalistę, który ujawnił tę aferę, o której dzisiaj
0: pan
2: wiem
0: poseł
2: już z
0: próbuje,
2: całą pewnością.
0: Panie pośle, z całym szacunkiem próbuje pan przejąć kontrolę nad tą rozmową. Ja tylko dokończę. Jest, jeśli chodzi o Europę, to prawdopodobnie na terenie Europy jest nadal Marcin Romanowski, który jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania,
2: pana,
0: o ile jest na terenie Europy.
2: To jest pana hipoteza, natomiast jestem absolutnie przekonany, że...
0: A pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
2: Nie mam pojęcia, gdzie jest Marcin Romanowski, ale nie mam też pojęcia, gdzie jest złodziej Kacprzyk. To jest pytanie.
0: Dobrze.
2: Gdzie jest człowiek, który... Czy pan w ogóle wie, to jest, nie wiem, pani też ciekawe, czy to wie, że te 500 000, które złodziej oddał do Szpitala Południowego, nie wiadomo,

0: Może to
1: dobra,
0: jest.
1: Ja tu muszę
2: tak, ale
0: to nie są wyliczenia w jakikolwiek sposób potwierdzone dyrekcją szpitala.
1: Muszę narzucić tu pewien reżim rozmowy.
2: Chciałabym wrócić do Zbigniewa Ziobry.
1: A ja już bym chciał odpuścić temat Zbigniewa Ziobry.
2: Ale chociaż tylko jedno zdanie. Pan poseł w bardzo umiejętny sposób próbuje rozbić narrację o aferze, za którą stoi Ziobro i Romanowski i przerzuca to na szpital południowy. To jest naprawdę taki fikołek polityczny.
1: Ja muszę państwu powiedzieć, że oboje państwo dokonują tutaj fikołków politycznych.
0: Każdy widzi, jakie jestem postury i wszyscy wiedzą, że nie jestem w stanie zrobić fikołka, także proszę mi tego nie imputować. Sprawa jest oczywista. W sprawie Zbigniewa Ziobry się wypowiedziałem. Natomiast pani ucieka w iście sprinterskim tempie.
1: Szanowni państwo, zamykamy temat Zbigniewa Ziobry. Oboje państwo wykonują tutaj fikołki polityczne. Pani posłanka zamiast o porażce Waldemara Żurka mówi o niezależności prokuratury, a pan poseł zamiast o Zbigniewie Ziobrze, który ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówił pan o szpitalu południowym.
0: Ale ja dokładnie
1: idziemy dalej i zmieniamy wątek, bo chciałem państwa zapytać, zostało nam 9 minut programu, a dwa tematy. Pierwszym będą relacje polsko-ukraińskie i państwa propozycja uchwały, żeby zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej do czasu, aż nie uporządkuje swojej polityki historycznej. Czy to nie jest działanie długofalowo przeciwskuteczne? To znaczy, czy to tylko nie utwierdzi bardziej Ukraińców w ich przekonaniu historycznym?
0: Panie redaktorze, nie tak dawno temu była sytuacja, kiedy Chorwaci chcieli wejść do Unii Europejskiej. W Chorwacji byli kolaborujący z Niemcami w czasie II wojny światowej, z Hitlerem, ustasze. I historia ustaszy jako bohaterów narodowych Chorwacji została de facto wymazana z jej historii jako jeden z warunków wejścia do Unii Europejskiej. I tak samo jak Niemcy wymazali ze swojej historii jakby jakiekolwiek próby gloryfikowania zbrodni reżimu Hitlera, tak samo nie ma zgody na to, żeby jakikolwiek kraj w europejskiej wspólnocie cywilizacyjnej niósł na sztandarach ludobójców. I dlatego uważam, że jest w interesie Ukrainy, żeby jak najszybciej stanęła w prawdzie i jak każdy inny kraj poszła drogą integracji z Unią Europejską, ze spełnieniem wszystkich kryteriów. Także, niestety trzeba o tym powiedzieć, antykorupcyjnych.
1: Tylko czy szantaż jest najlepszym sposobem przekonywania?
0: Panie redaktorze, to nie jest żaden szantaż. To jest postawienie jasnych, uczciwych, ale twardych warunków. Jeżeli ktoś gloryfikuje ludobójców, nie ma dla niego miejsca w Unii Europejskiej. Bez względu na to, jacy to są ludobójcy.
1: Pani posłanka Ewa Szymanowska, będzie zgoda na tę uchwałę?
2: Na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy, ale nie sądzę, żebyśmy potrzebowali uchwały. Tak naprawdę potrzebujemy tego, żeby Polska była bezpieczna poprzez to, że Ukraina walczy i tutaj nasze wsparcie. Nie stoimy w przededniu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest w ogóle jeszcze daleki proces i w tej chwili, kiedy tam toczy się wojna, kiedy są zupełnie inne sprawy, abstrahując od tego, że absolutnie uważam UPA za ludobójców i ja nie zmieniam tutaj historii i nie uważam, że to należy gloryfikować. Natomiast w tej chwili są ważniejsze sprawy. Ważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, które będzie tylko wtedy, jeżeli Ukraina będzie walczyć i nie przegra z Rosją. A to, co wy robicie, to tak naprawdę idziecie ruską narracją i wspieracie niestety, ale Władimira Putina, który cały czas mówi o nich w ten sposób, że zrównuje wszystkich Ukraińców do...
1: Po pół minuty riposty.
0: Ten argument jest tak absurdalny, że niestety muszę przypomnieć pani, że poparła pani premiera, który ma zdjęcia z Putinem na molo w Sopocie.
2: To ja powiem panu jeszcze.
0: Przepraszam, no ale... Ten argument, używam go wyłącznie dlatego, że to jest po prostu tak samo absurdalne jak pani argumenty. Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z Putinem. Żaden rząd w Europie na początku wojny nie zrobił tyle, żeby ruskich z Ukrainy pogonić. Pani doskonale o tym wie, a mimo tego cynicznie wpycha nas pani do łóżka z Putinem. Wstyd.
2: Nie, no
1: Ewa Szymanowska, pół minuty na
2: replikę. To już jest po prostu skandal, co pan mówi. To zdjęcie jest sprzed nawet tej pierwszej inwazji Rosji na Ukrainę, więc to jest w ogóle...
0: Ilu ludzi zabił Putin do tamtego momentu?
2: Dobrze, ale...
0: Niech pani sobie policzy.
2: Wie pan co, proszę, była zupełnie inna sytuacja wtedy i tak samo pamiętam, jak wasz prezes mówił, nasi przyjaciele Rosjanie.
0: Do Putina?
2: Po tym jak doszło do tragedii Smoleńskiej, gdzie tak się zwracał do Rosjan, a później mówił, że

0: Rosjanie zabili mu brata.
1: Zaczęliśmy od prokuratury i na prokuraturze skończymy, bo pan poseł Cieszyński o tym wspomniał. Rzeczywiście pojawia się bardzo wiele zarzutów wobec działań prokuratury w Szpitalu Południowym. To już nie jest tylko kwestia tego, że śledztwo w sprawie Dawida Kacprzyka czy w ogóle nieprawidłowości zostało wszczęte miesiąc dopiero po pierwszych doniesieniach medialnych, ale okazuje się, że prokuratura no niezbyt sumiennie podchodziła do sprawy śmierci pacjenta, który zmarł w łazience tego szpitala. Rodzina skarżyła się na to postępowanie. Dzisiaj portal Zero ujawnił nagrania, na których ordynator tego szef tego prosektorium ustala właściwie spójną wersję wydarzeń. Mówi, że to będzie duży problem i że dziwi się, że prokurator jeszcze nie wjechał. Ja też się dziwię, prawdę mówiąc, że prokurator jeszcze nie wjechał.
0: To jesteśmy tutaj w pełni zgodni, bo ja też jestem zdziwiona, że prokuratura nie działa bardziej sprawnie w tym zakresie, bo jednak te nagrania, które miałam okazję wysłuchać za pośrednictwem mediów, są szokujące, są skandaliczne. Nie powinno być tak, że w szpitalu ktoś nie jest pod odpowiednią opieką, bo personel z szpitala nie zorientował się, że pacjent wyszedł z łóżka i że 4 godziny mniej więcej leżał i czekał na pomoc w toalecie tego szpitala. Ukrywanie czy jakiekolwiek próbowanie znalezienia wytłumaczenia, dlatego to jest skandal. Tym powinna się zająć prokuratura i uważam,
1: właśnie,
0: że minister,
1: minister taki, że
0: Żurek
1: nie
0: powinien interweniować, być może powinien też objąć to swoim nadzorem.
1: Zadziwiające jest też dla mnie, już oddaję głos panu posłowi Cieszyńskiemu, że to sam Rafał Trzaskowski chwalił się jeszcze przed tymi doniesieniami sprzed kilku tygodni o tym, że w Szpitalu Południowym w Warszawie przeprowadzono ponad 40 kontroli. Co kontrolowano tak na dobrą sprawę? Jaka była jakość tych kontroli?
2: Kontrolowano tak, żeby nikomu włos z głowy nie spadł. Wiadomo, że tym szpitalem rządziła pani Anna Łukasik, prawa ręka Bartosza Arłukowicza, który de facto z tylnego siedzenia steruje od ostatnich wyborów polskim systemem ochrony zdrowia. Ten człowiek, który będzie...
1: Przypuszczenie czy wiedza?
2: No pełna wiedza, przy on sam mówił ostatnio, że jest w ciągłym kontakcie z najważniejszymi urzędnikami instytucji podległych resortowi zdrowia. Po co on o tym mówił? No po to, żeby wszyscy wiedzieli. Chcecie coś załatwić? Idźcie do Arłukowicza. Bartosz Arłukowicz, kiedy odchodził, był oceniany jako najgorszy minister zdrowia w historii przez samych lekarzy. Miał kilka spraw dyscyplinarnych w sądach lekarskich. I dzisiaj on zrobi wszystko, żeby zamieść pod dywan sprawę pani Anny Łukasik. To jest osoba, ja byłem tam na kontroli poselskiej, która próbowała uniemożliwić kontrolę, która mówiła, zasłaniała się, że nie może, że nie poda danych. Wszystkie inne szpitale się z tego rozliczają, z tego, ile pracują lekarze, czy też nie pracują, ile mają płacone. Tylko pani Łukasik, prawa ręka Arłukowicza, tego nie robi. Dlaczego? Bo oni sobie z tego szpitala zrobili paśnik i przy okazji pozwalali ludziom takim jak Chabowski, czy ten pan Soku, patomorfolog, robić swoje brudne interesy. Ja jeszcze przy okazji chciałbym zaapelować ostatnie do wszystkich zdanie państwa. Wiecie o nieprawidłowościach w systemie ochrony zdrowia, wiecie o nieprawidłowościach związanych z pochówkami, z wydawaniem aktów zgonu. Zapraszam na stronę stop.nekrobiznes.pl. Razem z panem posłem Pawłem Jabłońskim zachęcamy do kontaktu. Tam są nasze numery telefonów, dane kontaktowe. Żadnej sprawy nie odpuścimy.
1: Ja bym też zachęcił do zgłaszania takich nieprawidłowości w pierwszej kolejności do prokuratury.
2: Do prokuratury. I sam pan wie dokładnie, co prokuratura z tym zrobiła. I tu pan pięknie postawił kropkę. Sam pan powiedział na początku, że ta prokuratura w tych sprawach jest kompletnie nieudolna, że zamiata sprawy pod dywan, przez rok się nic nie dzieje.
1: Ale
2: i
1: co
2: na
1: do
2: końcu
1: zasady,
2: pan odsyła do prokuratury.
1: Odsyłam do
2: Szanowni
1: prokuratury,
2: państwo,
1: ponieważ
2: nie wierzcie w ludzi Żurka. Posłowie
1: panie pośle,
2: są od tego
1: to jest bardzo niebezpieczne,
2: żeby interweniować
1: co pan
2: w waszym
1: panie, panie pośle, nie,
2: proszę
1: nie, ale szanowni państwo, panie pośle,
2: mandatu posła i senatora.
1: Panie pośle, posłowie nie mają możliwości śledczych, to po pierwsze. Po drugie, możemy mieć zastrzeżenia do prokuratury, teraz ja mówię, panie pośle. Po drugie, możemy mieć zastrzeżenia do prokuratury, ale to jest instytucja, do której zgłasza się nieprawidłowości. Nie można ludziom wmawiać, że instancją i instancją, do której odwołuje się w sprawie nieprawidłowości, jest dwóch polityków partii opozycyjnej.
2: Proszę pana.
1: Można to zgłosić także do was, ale w pierwszej kolejności należy to zgłosić do organów ścigania.
2: Prokuratura, rzecznik prokuratury jeszcze niedawno zastraszał sygnalistę, który zawiadomił między innymi o tym, o czym dzisiaj się dowiedzieliśmy z bulwersujących nagrań.
1: Pani posłanka.
2: Stopnekrobiznes.pl. Zapraszam do kontaktu.
0: Znaczy, no, oczywiście, że tutaj, jeżeli tego typu sytuacje są, bo ja osobiście byłam zszokowana jako łodzianka, jako osoba, która pamięta doskonale afery

0: hodowców skór. To byłam zaskoczona, że dalej handel informacjami o zgonach może...
1: I samymi zwłokami.
0: I samymi zwłokami może funkcjonować. To ja zresztą szykuję zapytania do wszystkich szpitali łódzkich, czy na przykład jakikolwiek zakład pogrzebowy ma swojego pracownika na ich terenie, bo to też było już po aferze łódzkich skór, łowców skór.
1: Panie pośle, pan... Było. Pan, to już kończymy rozmowę tak. Na tym. Jak mówiła posłanka Ewa Szymanowska, pan skąd pochodzi, proszę przypomnieć?
2: Ja się urodziłem we Wrocławiu, ale jestem posłem wybranym z okręgu numer 35 Olsztyn.
1: To dwoje łodzianinów? Tak. Łodzian.
2: Ale to żeby nie było. Moje
1: coś pozytywnego
2: imię,
1: Łodzi.
2: Moje piękne imię jest od mojego pradziadka, łódzkiego lekarza, który całe życie przeżył, przepracował właśnie w Łodzi. Także jest pochowany też na cmentarzu na Łódzkim Ilianowie. Także.
1: Janusz, na cmentarzu Świętego Rocha. Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ewa Szymanowska, od teraz już Unia Centrum. Tak. Roch Kowalski, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Miłego dnia.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Puls Trójki.

0: poddaję się, nie mówię więcej już. To może być jakiś, no jakiś komentarz do tego, co wydarzyło się w Bielsku-Białej, ale my się nie poddajemy i o tym mówimy, bo trzeba. Trzeba takie incydenty nagłaśniać. Nienawiść jest dookoła nas, niestety. Były już kierowca tamtejszych autobusów w trakcie zwolnienia lekarskiego, jak już mówiliśmy, zaatakował słownie dziewczynki z Ukrainy. Bardzo poruszyła państwa ta historia.
1: To, co zrobił ten gość, to podlega bezwzględnie karze. To jest brak jakiejkolwiek kultury. Chciałbym, żeby się ktoś do jego dziecka tak odezwał.
0: To pan Jan, a z drugiej strony taki telefon od pana Dariusza.
2: Te dzieci na tyle miały jeszcze samozaparcia, czy może przebiegłości, że nagrywały to. To świadczy o tym, że jednak bać się nie bały. Dużo bym dał, żeby wiedzieć, jak to się zaczęło, ta sytuacja, bo ja sam miałem do czynienia z wieloma sytuacjami z racji pracy i też z obserwacji, kiedy te dzieci ukraińskie wcale nie zachowywały się w porządku i na zwracanie im uwagi właśnie reagowały w sposób bardzo niegrzeczny.
0: Taki głos od pana Darka. Bardzo panu dziękujemy. Nasz numer 227 trójek. Teraz dla państwa muzyka i za chwilę wracamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 13 lipca, godzina 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
15: Są ostrzeżenia przed ulewami i burzami. Wyjątkowo niebezpiecznie ma być tej nocy w wielu regionach kraju. Biennale sztuki w Wenecji ze wstrzymanym finałem.

0: Finansowaniem Komisja Europejska miała zasilić imprezę 2 milionami euro. Unia Europejska i NATO potępiły Rosję za wieloletnie cyberataki. Odpowiedzią są sankcje. IMGW ostrzega przed ulewami i burzami. W najbliższych godzinach, szczególnie w nocy, niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić na południu województwa lubelskiego, Podkarpacia, wschodniej części Małopolski, województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza oraz wschodniej części województwa łódzkiego.
1: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin, co niestety może skutkować lokalnymi podtopieniami i zalaniami.
0: Ostrzegała Anna Gryczman z IMGW. Niebezpieczne burze mogą pojawić się także jutro po południu. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów i otwarcie rosyjskiego pawilonu. Od lutego 2022 roku, czyli od napaści na Ukrainę, rosyjski pawilon na Międzynarodowej Wystawie Sztuki był zamknięty. Unijne dofinansowanie wynosiło około 2 milionów euro. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Jeszcze doniesienia z Brukseli. Unia Europejska i NATO potępiły Rosję za wieloletnie cyberataki wymierzone w kraje Zachodu, w tym w Polskę. W reakcji unijne kraje nałożyły sankcje na 9 osób i 4 organizacje za ataki na administracje rządowe, placówki dyplomatyczne, a także infrastrukturę krytyczną w sektorze obronnym i energetycznym. Kwatera główna NATO i szefowa unijnej dyplomacji w imieniu całej 27 opublikowały oświadczenia w tej sprawie.
2: Szefowa unijnej dyplomacji wzięła na celownik 16 Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, które kontroluje wiele grup, na przykład jedną z najgroźniejszych grup cyberszpiegowskich na świecie, Turla. Kaja Kallas napisała, że wśród 9 krajów zaatakowanych przez specjalną jednostkę rosyjskiej służby bezpieczeństwa była Polska. Ostatnio w Polsce 16 Centrum przeprowadziło operacje sabotażowe, by zakłócić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym elektrociepłowni, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Unia Europejska wraz z NATO zapowiedziała kolejne sankcje, a dziś na czarną listę trafiły, oprócz hakerów, także rosyjskie firmy przeprowadzające cyberataki i ataki hybrydowe, jak Medialand, jej firma siostrzana, czy firma Impuls, powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Według ekspertów oznacza to, że Polska staje się liderem regionu w sektorze technologii kosmicznych. Jak mówił w Zapraszamy do Trójki ekspert branży kosmicznej Łukasz Wilczyński, będzie to pierwszy tego typu ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej.
3: To jest jedyny taki ośrodek w naszym regionie, co też pokazuje miejsce Polski na tej mapie kosmicznej Europy. Polskie instrumenty, polska technologia jest obecna zarówno na orbicie oczywiście, jest obecna w tych misjach tak zwanego głębokiego kosmosu, bo nasze technologie nawet badają Słońce.
0: Jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska i ESA podpisały list intencyjny w sprawie lokalnej siedziby w zeszłym roku. Po raz pierwszy od lat do Poddębic w Łódzkie mogą wrócić kolejowe połączenia pasażerskie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku do miasta dojadą pociągi z Łodzi. Nowe połączenia planuje uruchomić Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Pociągi mają kursować z Łodzi do Zduńskiej Woli, a następnie przez Szadek, historyczną magistralę węglową do Poddębic. Na razie mieszkańcy miasta i okolic korzystają głównie z busów albo własnych samochodów.
4: Bardzo potrzebujemy komunikacji PKP, no nie wszyscy mają samochody.
5: Ja tu mieszkam 50 lat i tu zawsze były pociągi przyspieszone, wsiadałem, jechałem do Bydgoszczy, w Bydgoszczy łapałem Kołobrzeg.
6: Był kontakt naprawdę bardzo dobry, miło to wspominam, wszędzie można było dojechać.
0: Pociągi pasażerskie zniknęły z Poddębic kilkanaście lat temu. Nowe składy miałyby się pojawić w grudniu.
7: Klimat.
0: W znacznej części Polski mimo opadów utrzymuje się susza hydrologiczna. Jest tak niemal w całej wschodniej połowie kraju, w tym w dorzeczu Wisły, Narwi i Bugu. Mniej problemów jest na północy. W większości Polski dobra jakość powietrza, na północy przeważnie bardzo dobra. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 18.05, sport w Trójce i Krzysztof Łaniewski.
10: Wszystko w świecie sportu toczy się ciągle w cieniu mundialu, nawet zakończony wczoraj Wimbledon. Po nim Iga Świątek, ósma w najnowszym notowaniu rankingu WTA, spadła z pozycji trzeciej. Niedobrą passę notuje również Jan Zieliński. Tym razem odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Bastad, ekskluzywnym bałtyckim szwedzkim.

0: W tym kurorcie mówimy oczywiście o rywalizacji deblowej. Jan w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegrał w trzech setach z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Wracamy do wspomnianego mundialu. Jutro i pojutrze półfinały. Najpierw w akcji zobaczymy Francuzów i Hiszpanów, potem Argentyńczyków i Anglików. Nasz były reprezentacyjny bramkarz Jerzy Dudek uważa, że ewentualną porażkę na tym etapie turnieju powinni znieść najlepiej fani Albicelestes.
1: Argentyna przepycha te swoje mecze. Też jest obrońcą tytułu, zdobyła te mistrzostwo świata 4 lata temu. Oczywiście każdy chce się zapisać w historii, że to jest niepowtarzalna szansa, ale chyba jakbym miał tutaj wybierać zespoły, które odpadną i które mogą otrzymać jakąś taką najmniejszą ilość krytyki, to będzie to Argentyna, która zadawala swoich kibiców już od wielu lat. I taki turniej, jakby odpadli w półfinale z Anglią po jakimś dobrym meczu, to chyba każdy kibic jest w stanie to przebaczyć.
0: No, ciekawe, śmiem wątpić. W każdym razie mówił Jerzy Dudek, obydwa półfinały zaplanowane na godzinę 21. Chorwaci, jak pamiętamy, skrzywdzeni przez sędziów odpadli z Portugalią w 1/8 finału. Od dziś mają nowego, właściwie to nowego starego selekcjonera. Slaven Bilić pełnił już tę funkcję w latach 2006-12. Teraz zastąpił Zlatko Dalicia, pracującego z kadrą długo, aż 9 lat i z niebagatelnymi sukcesami. Na Mistrzostwach Świata 8 lat temu jego ekipa zajęła drugie, 4 lata temu trzecie miejsce. U nas selekcjoner z takimi osiągnięciami miałby budowane pomniki, ale niestety u nas takich osiągnięć w futbolu nie będzie. Sport wróci na naszą antenę po 21.
2: Na zachodzie kraju jeszcze nawet 28 stopni. Najcieplej w okolicach Zielonej Góry czy Wrocławia. W Warszawie i Lublinie 25 stopni, w Krakowie 23, w Gdańsku 17 kresek powyżej zera, rzecz jasna. Pada lub będzie padać na wschodzie, w Białymstoku, w Chełmie, a niedługo też w Radomiu czy Częstochowie. Uwaga na burze z gradem.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 7 po 18 na zegarach. Przy Myśliwieckiej nieustannie Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel i Michał Gardias. Dzień dobry.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Pogodę trudno jest tak dokładnie przewidzieć, a w tym roku jej niestabilność doprowadziła wielu rolników do ogromnych strat. Raz deszcz, raz chłód, znów upał i znowu sucho. No i owoce, i ręce opadają.
5: Owoce, tak jak widać, leżą pod krzakami głównie. No wygląda to tragicznie. Powiem, że od zbiorów nie przychodzę tutaj w ogóle, bo po prostu nie mogę na to patrzeć.
2: Opowiadała nam plantatorka z Łódzkiego. O tym więcej za kilka chwil. Są kolejne głosy od państwa w sprawie ataku dorosłego mężczyzny na dziewczynkę z Ukrainy w autobusie w Bielsku Białej.
6: Zastanowiło mnie pytanie tejże dziewczynki, która mówi, dlaczego pan do mnie krzyczy. Ja na tym miejscu tego pana bym powiedział, krzyczę na ciebie dlatego, że prezydent twojego kraju gloryfikuje morderców, którzy zabili mi ojca albo matkę, a mój kraj nie zrobił z tym do tej pory porządku. A ty masz za to świadczenia, które często są obce polskim dzieciom i na które ja osobiście łożę.
2: Pytanie, czy jest sens mieszać dziecko w politykę? Jaka ona by nie była?

0: Jest 13 lipca, a rolnicy już liczą straty i my też to oczywiście odczuwamy. Sytuacja wygląda tak, że czarna porzeczka na przykład jest coraz droższa. Na bazarach jej cena sięga nawet 40 zł za kilogram. Wszystko przez upały, które zniszczyły plony. Jest więcej miękkich owoców, którym zaszkodziła ta wysoka temperatura. Plantatorzy mówią, że tak źle jeszcze chyba nie było. Tym tematem zajęła się Monika Gosławska.
1: Jak prowadzimy to gospodarstwo od 25 lat, no to po prostu nie było takiej skali różnych zdarzeń pogodowych, które by wpływały na plon.
2: Pani Iwona, plantatorka z województwa łódzkiego, pokazuje mi swoją uprawę czarnej i czerwonej porzeczki.
1: Mamy uschnięte krzaki, tak, z poparzonymi liśćmi, tak jak widać to tutaj. Owoce, tak jak widać, leżą pod krzakami głównie, to co widać. O. No wygląda to tragicznie. Powiem, że od zbiorów nie przychodzę tutaj w ogóle, bo po prostu nie mogę na to patrzeć.
2: Pani Iwona dodaje, że owoce były już dojrzałe.
1: To z tego, co pani tutaj widzi, tu są 3 hektary, to zebraliśmy 2 tony owoców. A sprzedaliśmy po cenie niecałe 4 zł. No po prostu minus ogromny, jak na ten rok.
2: Upały zniszczyły nie tylko porzeczki, ale też inne owoce jagodowe, między innymi agrest czy borówki. Szacuje się, że oddziaływała na nie temperatura powyżej 50 stopni Celsjusza. Takiej sytuacji jeszcze nie było, mówi prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Mirosław Maliszewski.
3: Mamy do czynienia z ogromną klęską, która nie wiadomo jak może zostać zrekompensowana, bo do tej pory w Polsce takiego zjawiska nigdy nie mieliśmy. Nigdy nie mieliśmy takich rekordów temperatur. Nikt nie przewidział, że z tego tytułu mogą być straty związane z ugotowaniem. To jest chyba właściwe słowo, owoców.
2: A jakie są ceny? Odwiedziłam jeden z bazarków.
4: Nie widzę u pani porzeczek.
5: Nie ma porzeczek i obleciały, obeschły i nie ma. I w tym roku nie będzie już.
4: Dzień dobry. Ja myślę, że jest pan chyba jedyną osobą na tym bazarze z porzeczkami.
6: Co grudzka.
4: Próbował pan w hurcie kupić?
6: W hurcie są drogie, 20 zł kilo.
4: Ja słyszałam, że nawet 40.
6: Może w Warszawie droższe.
2: Wróćmy jeszcze na plantację do pani Iwony, która ma też sad.
4: Właśnie tak patrzę na jabłonki z jednej strony, tak. Z drugiej strony patrzę na grusze i tutaj jest niewiele owoców.
1: No nie ma prawie w ogóle. No, są tylko 2 odmiany, na których będzie może z 20% zbiorów, a na pozostałych no to po prostu są pojedyncze owoce. Straty są 100%, można liczyć.
4: Jeżeli chodzi o jabłonie i o grusze, to co było przyczyną takiego małego urodzaju?
1: Zdecydowanie te przymrozki, które wystąpiły 29 kwietnia.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, zapytany o owoce miękkie, zapowiada wsparcie z rezerwy budżetowej. Na razie trwa szacowanie strat.
7: Jak tylko będziemy mieli pełne dane, będziemy starali się tutaj wypłacić pomoc sadownikom, tak żeby nie zostawić ich bez wsparcia, bez pomocy.
2: Stefan Krajewski odniósł się także do wsparcia dla plantatorów, którzy ponieśli straty po kwietniowych przymrozkach.
7: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
2: Pani Iwona zastanawia się nad przyszłością.
1: Po to pracuje, żeby zapewnić byt swojej rodzinie, prawda, i sobie. Ale niestety no, obecna sytuacja, obecne ceny, zdarzenia pogodowe w żaden sposób nie pozwalają na to.
0: Ostatnio w Lublinie usłyszałem, że owoce tak oszalały, że przez tę pogodę, że niektóre maliny z jednej strony są dojrzałe, a z drugiej suche i jeszcze nierozwinięte. Tak to wygląda.

0: Tymczasem pojawiają się kolejne telefony od państwa, tym razem rozgoryczony pan Staszek. O mundialu słów kilka.
1: Wydaje mi się, że dwóm drużynom, które w tej chwili będą grały o Mistrzostwo Świata, nie tyle pomogło szczęście, co pomogli sędziowie. I to jest bardzo przykre. Wszyscy doskonale wiemy, jak co po niektóre mecze były sędziowane. Drużyny, które teraz weszły do półfinału i wejdą do finału, powinny te mecze przegrać, gdyby sędzia sprawiedliwie taki mecz prowadził.
0: Dla tych, którzy mają przez mundial zszargane nerwy, tylko powiem, że impreza powoli się kończy.

0: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, jest 18:19. Wrócimy teraz do bardzo trudnego rozdziału w polsko-ukraińskich relacjach. Krewni zabitych w rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne. Ustalono 8 nazwisk osób, które w bestialski sposób zostały zamordowane w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić.
1: Świętej pamięci Henryka Fedorowicza. Notę odbierze córka bratanicy, pani Eliza Cipser.
2: Czuję wzruszenie, że się to udało. I ważne jest to, żebyśmy poznali miejsce, pochówku i żeby gdzieś tam było nazwisko.
3: Brat babci Elizy Cipser został zastrzelony w trakcie rzezi wołyńskiej.
2: Na jej oczach przed swoim domem, tak? Jako dorosły mężczyzna, mający żonę i dwójkę dzieci.
3: Jego wieś, Późniki, dziś pokrywa gęsty las. Jednej nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam około 100 Polaków.
4: Mikołaj Szafrański został zastrzelony przez banderowców.
3: Opowiada członek rodziny pomordowanych Tadeusz Szafrański.
4: Natomiast dwie siostry i dwie córki, stryjka i stryjenki, zostały w okrutny sposób zamordowane przy pomocy siekier, wideł.

0: bagnetów, konawy do rana do następnego dnia.
1: Dziś po 80 latach od zbrodni spoczywający w masowych mogiłach odzyskali nazwiska. Po 6 latach działań organizacji pozarządowych, zespołu polskich i ukraińskich badaczy i polskiego państwa udało się potwierdzić tożsamość 8 ofiar.
2: Ale przed nami wciąż wiele pracy.
1: Mówiła ministra kultury Marta Cienkowska.
2: Kolejne miejsca wymagają badań, kolejne rodziny czekają na odpowiedzi, kolejne nazwiska czekają na odnalezienie. Naszym celem nie jest zakończenie jedynego projektu. Naszym celem jest, aby żadna ofiara nie została bez imienia.
3: Co dalej z tą świadomością, z tymi notami, które pan teraz trzyma w ręku?
0: Nie da się je tak wymazać. To trzeba przekazać dalej, podzielić się tym, co dzisiaj uzyskałem.
4: Wielka ulga i zadowolenie i radość wielka, że zostaną godnie pochowani.
5: Na uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych był Józef Niewiarowski. Jest 18:21, tu Radiowa Trójka.

Nasz redakcyjny kolega Paweł Turski gdzieś spaceruje teraz przez Śląskie w kierunku małopolskiego Boru pod Nowym Targiem. Wybrał się w taką pieszą trasę, ma w tym tygodniu pokonać około 150 km, by, i to wszystko, by Państwa spotkać.

0: bo czemu nie? A państwo dzwonią.
1: Halo, halo, trójeczka. Ja myślę, że on nie wróci sam z tych wojaży. Ten to był... Słucham was od rana do wieczora i przez całą noc. Danuta Kolna, powiat międzychodzki.
0: Pani Danuta taka miła. No faktycznie Paweł nauczył się po śląsku komplementować kobiety. Ciekawe, jak ta trasa się skończy.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad polskie morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca Radiowa Trójka.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: Żegnamy reklamy.
15: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
16: Prokuratura nie wyklucza ponownego wystąpienia o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Decyzja w tej sprawie ma zapaść po analizie pisemnego uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, który odmówił wydania nakazu. Postanowienie sądu nie podlega zaskarżeniu. Prokuratura zaznaczyła jednak, że nie zamyka drogi do ponownego złożenia wniosku w tej sprawie.

Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się przedstawić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów do Wenecji i otwarcie rosyjskiego pawilonu. Od lutego 2022 roku

0: To jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Szef dyplomacji USA Marco Rubio ogłosił kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Administracja Trumpa już wcześniej ogłosiła sankcje wobec licznych sędziów i prokuratorów Trybunału, głównie w związku ze ściganiem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał na łamach Wall Street Journal, że haski Trybunał jest rządzony przez lewicowe grupy zadufanych w sobie globalistów i wrogie rządy trzeciego świata zjednoczone wrogością wobec USA. To był serwis Trójki.
1: Ciepło, bardzo ciepło. 28 stopni w Poznaniu, 25 w Lublinie, 15 w Elblągu, to jest najchłodniej akurat, i 20 w Krakowie. Tak to wygląda w tym momencie. Uwaga na deszcz i burze, również z gradem, szczególnie na wschodzie Polski. Być jak koziołek, tak można byłoby nazwać wyczyn grupy nastolatków, postanowili, że po rusztowaniu wejdą na remontowaną wieżę ratusza w Poznaniu. Więcej nie będę komentował, wystarczy posłuchać za kilka minut w radiowej Trójce.

0: Jest 18:37. Przepraszam Państwa, telefon dzwoni, halo?
1: Hello, trójka? Ojejka, ja dzwoniłem na taksówki, ten helder, chyba pomyłka. Dobra, przepraszam. Do widzenia.
0: Do widzenia. Szczyt braku wyobraźni. O, tak powiem. Na szczycie wieży. W Poznaniu grupa nastolatków weszła po rusztowaniach na wieżę remontowanego poznańskiego ratusza. No nie wiem, może chcieli pogłaskać te koziołki, o których mówiliśmy. Tyle, że one były wtedy zamknięte, bo to nie była ani 12, ani 15. Tak czy siak sprawcy sami opublikowali nagranie w sieci. Tym razem nikomu nic się nie stało, ale policja przestrzega przed naśladowaniem takich zachowań. Opowie o tym Krzysztof Polasik z Radia Poznań.
2: Czy wiecie, jak wysoki jest ratusz w Poznaniu?
3: Nie mam pojęcia.
4: Nie wiem, ale pewnie wyższy ode mnie.
5: Czubek wieży od płyty ratusza jest rzeczywiście bardzo wysoko usytuowany, bo to jest prawie 70 metrów, dokładnie 68 metrów.
6: Mówi rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses. Pytam, jak to możliwe, że na taką wysokość po rusztowaniach wspięło się dwóch nieletnich?
5: Tak naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie są jakieś przejścia, schody, drabiny i tak dalej i oni to sforsowali. Jak im się udało w ogóle wejść na rusztowanie. No cóż, mogę powiedzieć tyle, że w dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
6: Zaniepokojeni świadkowie wezwali policję.
7: Patrol zauważył dwóch nieletnich, którzy na widok policjantów zaczęli biegać po tym rusztowaniu.
6: Relacjonuje oficer prasowy poznańskiej policji, podkomisarz Łukasz Paterski.
7: Na skutek działania funkcjonariuszy zeszli jednak z tego rusztowania i zostali doprowadzeni do komisariatu. Policjanci sporządzili z tej czynności dokumentację, która to zostanie przekazana do oceny sądu rodzinnego i do spraw nieletnich.
6: To nie jedyny taki przypadek. Wcześniej inni młodzi ludzie wspięli się na wysoki na 25 pięter, wciąż nieukończony biurowiec i opublikowali swoje zdjęcia w internecie.
4: Atencja, adrenalina, myślę, że też przez to, jakie mamy społeczeństwo i jak korzystają z TikToka i z innych mediów, gdzie ta uwaga jest taka rozproszona, to potrzebują coraz większych bodźców, żeby czuć, że cokolwiek robią, żyją. Myślę, że to jest tym trochę spowodowane.
8: I się taka pętla napędza, nie wiem, robienia jakichś takich coraz to bardziej ciekawych rzeczy, w cudzysłowie, ale to jednak niebezpieczne mimo wszystko.
9: Nastolatkowie jest to taka grupa, która szczególnie ceni sobie aprobatę rówieśników. I to jest ten moment, w którym, żeby tą aprobatę zyskać, są gotowi naprawdę zrobić bardzo dużo.
6: Zdaniem psycholog Nataszy Chmielewskiej-Mazurek, to co mogą zrobić dorośli, to pokazać, że można być wśród rówieśników kimś, zachowując się odpowiedzialnie.
9: Kiedy stajemy się tymi dziećmi szkolnymi, później nastolatkami, no to ta rodzina, nasza nuklearna, czyli rodzina pochodzenia, przestaje mieć psychologicznie tak duże znaczenie, a zaczyna mieć bardzo duże znaczenie też wpływ tej grupy rówieśniczej.
8: No akurat staram się być blisko z córką, mimo tego, że dużo pracuję i to jest takie troszeczkę ciężkie, żeby tą więź zbudować. Dopóki się da, to chciałbym, żeby ludzie to pielęgnowali, to też na pewno będą mieli spory wpływ na to, co robią ich dzieci.
0: No jak to mówią, sky is the limit. Miało być fajnie, miało być śmiesznie, no i wyszło jak wyszło. Policja takie wejście na wieżę traktuje jako demoralizację. No nieletni mogą trafić pod nadzór kuratora, a w skrajnym przypadku nawet do

0: programie trzecim Polskiego Radia znów o młodzieży, ale tym razem nie tej wdrapującej się na ratusz w Poznaniu, a o tej, na którą czyha rosyjska dezinformacja, bo ta wzmaga się w sieci, mówią o tym eksperci. Część tej propagandy kierowana jest właśnie do ludzi młodych. To coraz poważniejszy problem, o którym dyskutowano dzisiaj w Sejmie. Tak o radykalizacji nastolatków mówiła zastępczyni szefa ABW, pułkownik Małgorzata Żochowska.
1: W czerwcu w ubiegłym roku zostało zatrzymanych 3 19-latków w Olsztynie. Planowali zamach terrorystyczny m.in. na jedną z lokalnych szkół. Pozyskiwanie i analizowanie materiałów szkoleniowych o charakterze bojowym. I teraz co jest puentą? Wymiar kary w odniesieniu do części tych przestępstw wynosi 10 lat. Ci młodzi ludzie świadomie tak naprawdę mają zmarnowane życie.
2: A wszystko zaczyna się często niewinnie od tłumionego poczucia niesprawiedliwości czy negatywnych emocji.
1: Samotność, frustracja, gniew, poczucie krzywdy młodego człowieka zostają przechwycone przez kogoś, kto chce z tego zrobić narzędzie przemocy, przestępstwa albo wrogiego wpływu. Mam na myśli tutaj dezinformację.
2: I ta dezinformacja połączona z frustracją i brakiem perspektyw może niszczyć życie. Ania niedługo przed pandemią wprowadziła się do swojego ówczesnego partnera.
3: Bardzo dużo czasu spędzaliśmy zamknięci sami. Przeszedł dość mocną radykalizację w swoich poglądach. Głównie wynikało to z bańki informacyjnej, w którą popadł. Doprowadziło to do tego, że nie dało się już z nim normalnie rozmawiać na tematy ogólne. Wszystko sprowadzało się do jego już zradykalizowanych poglądów politycznych.
4: Ta radykalizacja, która jest efektem takich lęków przyszłościowych, niepewności ekonomicznej, konkurencyjności o zasoby, sprowadza się właściwie do następującej kwestii, że migranci zabiorą pracę. To nie jest kwestia rasowa, czy też kwestia narodowościowa.
2: Paweł Rabiej, koordynator diagnozy młodzieży.

0: że 2026, uczelnia Korczaka.
1: Alternatywą staje się internet i alternatywą staje się jego oferta, często właśnie zradykalizowana i często tożsamościowo włączająca w grupy, które są niebezpieczne, groźne, i tłumaczy to dużą podatność na ofertę narracyjną czy intelektualną tych grup.
0: Młodzi często czują się pomijani, to powoduje frustrację, a ta frustracja pcha ich do gniewu, czasem nienawiści.
1: Dopóki ludzie młodzi nie będą czuli się sprawczy w kontekście wpływu na państwo, na lokalną społeczność, dialogu z instytucjami, będą podatni na narrację radykalizacyjną i będą podatni na to wszystko, co ten radykalizujący się świat im oferuje.
0: Podobnie, kiedy nie będą mieli poczucia bezpieczeństwa pod względem przyszłości, pracy, mieszkalnictwa czy partnerstwa.
2: Tematem zajął się Michał Kowarski. A teraz kolejne refleksje po tym, co wydarzyło się w Bielsku-Białej po ataku mężczyzny na nastolatki z Ukrainy.
3: Agresywny mężczyzna z autobusu znalazł równego sobie przeciwnika, dziecko, dziewczynki. I tak słucham tego, co się dzieje dookoła, o tym braku pojednania, braku rozwiązywania problemów, nienawiści. To tak jakoś mi się to wszystko łączy. Ale zawsze trzeba wierzyć, że dobro zwycięży.
2: Miejmy taką nadzieję. 227 trójek do Państwa dyspozycji.

0: zachowania mężczyzny względem dzieci w autobusie. Powód, bo były z Ukrainy.
1: Dzieci zachowują się niewłaściwie. Tak, zgadza się, niewłaściwie się zachowują, ale to jest niedopuszczalne, żeby ktoś powyżej 18 roku życia tak potraktował inną osobę.
0: To był głos pana Marcina. Bardzo dziękujemy. Jest 18:50.

Elżbieta Malinowska program zrealizowała, Michał Jędrkowiak przygotował, Jacek Frenzel odebrał wszystkie Państwa telefony, a ja, Michał Gardias, do Państwa mówiłem. Bardzo dziękujemy za wspólne 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. My słyszymy się w środę, a już za kilka minut po 19:00 Anna Gacek i Aksamit.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
4: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
4: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
10: Poleca Radiowa Trójka.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponownego wystąpienia o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry nie wyklucza prokuratura. Sprawa lekarza milionera z Braniewa pod lupą śledczych w placówce dochodziło też do innych nieprawidłowości. Szefowie unijnych MSZ-ów potępili MKOL za dopuszczenie Rosji do sportowej rywalizacji. Prokuratura nie wyklucza, że ponownie wystąpi o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Najpierw śledczy czekają jednak na pisemne uzasadnienie wyroku. Dzisiaj sąd nie zgodził się na wydanie ENA. Powodem jest fakt, że Zbigniew Ziobro przebywa poza Unią Europejską. Sprawę komentowali goście Pulsu Trójki. Jak mówiła posłanka Unii Centrum Ewa Szymanowska, to decyzja sądu jest, ta decyzja sądu jest dowodem na jego niezależność.
15: No, trzeba uznać wyroki, więc ja nie będę tego kwestionować.

0: Natomiast jestem osobiście rozczarowana, bo jednak minister Ziobro może się pokazać na terenie Unii Europejskiej. Wtedy taki nakaz nie będzie działał. Natomiast z wyrokami sądów się nie dyskutuje.
1: Zdaniem posła PiS Janusza Cieszyńskiego decyzja sądu była w tym przypadku czystą formalnością.
2: Skoro Zbigniewa Ziobry nie ma w Unii Europejskiej, no to nie zaszły przesłanki do tego, żeby go wydać. No to jest jakby oczywiste oczywistości. To jest kolejny dzień, kiedy tutaj rządzący chcą budować tematy zastępcze.
1: Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura bada sprawę lekarza z Braniewa, który w rok miał zarobić 1 800 000 zł. W dokumentach wykazywano, że pracował w kilku miejscach. Sprawę śledczym zgłosiły nowe władze Centrum Medycznego.
3: Najbardziej bulwersujący jest fakt, że narażano bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, ale również współpracowników pana doktora. Wykonywał on rzekomo pracę w kilku miejscach jednocześnie w ciągu tej samej jednej godziny, a tych godzin było, jak zdążyliśmy się naliczyć, 72 na dobę, także nie był w stanie być w tych wszystkich miejscach, które wykazywał jednocześnie. Pacjenci czekali w przychodni, bo pan doktor był na karetce, pacjenci czekali na oddziale ratunkowym, bo też doktora nie było.
1: Mówiła przewodnicząca Rady Nadzorczej Szpitala Monika Trzcińska. Według wstępnych wyliczeń placówka mogła stracić blisko 4 miliony złotych. To nie jedyne postępowanie dotyczące braniewskiego szpitala. Śledczy badają również sprawę pielęgniarki, która jest podejrzana o fałszowanie dokumentacji, aby zdobyć oksykodon. To lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Unia Europejska ostro o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i dopuszczeniu sportowców z Rosji do rywalizacji. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów potępili MKOL za zniesienie zakazu nałożonego po napaści Rosji na Ukrainę. Ta sprawa była jednym z tematów ministerialnej narady w Brukseli.
4: Szefowa unijnej dyplomacji mówiła po spotkaniu, że Europa powinna nie tylko ograniczać zdolności Rosji do prowadzenia wojny, ale też protestować przeciwko przechodzeniu nad agresją do porządku dziennego. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest oderwana od rzeczywistości. Kaja Kallas zwróciła uwagę, że ta decyzja zbiega się w czasie z nasileniem przez Rosję ataków na ukraińskich cywilów. Wygląda więc na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagradza takie ataki. Unia Europejska uważa, że sprawa przywrócenia rosyjskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji nie powinna być rozpatrywana do czasu zakończenia wojny przez Rosję i podpisania porozumienia pokojowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Jadą wzdłuż zachodniej granicy kraju z czeskiego Liberca do Gdańska, aby promować akcję leczenia 4-letniego Szymona Zelenta z Rudy Huty, który choruje na dystrofię mięśniową. Chłopiec pilnie potrzebuje terapii genowej za 15 milionów złotych.
5: Mają zamiar pokonać ponad 1000 km w 10 dni. Średnio przejeżdżają 100 km dziennie. Są odpowiednio oznakowani, by wzbudzać jak największe zainteresowanie, przyznaje jeden z pomysłodawców akcji, Krzysztof Dąbrowski.
6: My mamy tak, oznakowane rowery, bo mamy flagi takie z kodem QR, ze zdjęciem Szymka. Na sakwach mamy poprzyklejane naklejki tak samo. Mamy koszulki, mamy czapki.
5: Na leczenie chłopca potrzeba 15 milionów złotych. Decyzja o zorganizowaniu przez dwóch hełmian akcji zapadła spontanicznie. Każdy, kto chce wspomóc Szymona, może to zrobić poprzez zbiórkę Na się pomaga. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
1: Dystrofia mięśniowa to poważna i rzadka choroba genetyczna, która z czasem się pogarsza, prowadząc do osłabienia i zaniku mięśni. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór przeważnie pochmurny, ale ciepły. Teraz najcieplej w Poznaniu 28 stopni, najchłodniej w Elblągu 15. W nocy minimalnie od 13 do 17. Na wschodzie kraju możliwe silne opady deszczu i burze.
8: Autopromocja.
9: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rockowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę po 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty.

0: z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mhm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
14: Poleca Radiowa Trójka.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: Aksamit.

Nie wiem, jak silną używką jest Floryda, o której śpiewały i tak śpiewały w tekście tego utworu Florence Welch i Taylor Swift, ale wiem, jak silną używką potrafi być rock and roll. I to będzie w tej audycji dziś do 21:00 udowadniane. Anna Gacek, dzień dobry.

Czy istnieje coś takiego jak możliwy do podjęcia, do dokonania wybór tej jednej ukochanej piosenki swojej najukochańszej grupy? Taka mądra nie jestem, możecie dać mi znać, ale jeśli miałabym wybrać ten utwór numer jeden z przebogatej, niesamowitej dyskografii Stonesów, to odkąd usłyszałam tę piosenkę po raz pierwszszy, to są, były, będą i to już myślę się nigdy nie zmieni, właśnie te Mixed Emotions, których przed chwilą słuchaliśmy. Pomyślałam, że nieco nieszablonowo podejdziemy do faktu, że ukazała się nowa płyta Stonesów, której oczywiście dziś w Aksamicie posłuchamy. I przypomnimy sobie trochę też w tej audycji, dlaczego Stonesi to zespół, który należy podkreślić wężykiem jako najważniejszy w historii rock'n'rolla i najwspanialszy. Jeśli są niezdecydowani, nieprzekonani albo ci, którzy mają inne zdanie, oczywiście zapraszam do dyskusji. Właśnie rozmyślam jeszcze 19 minut po godzinie 19, czy w tym wydaniu Aksamitu mamy wspominać nasze koncerty Stonesów, na których byliśmy, mamy właśnie wybierać tę najukochańszą piosenkę tego zespołu, czy mamy dyskutować żywo o tym, czy Stonesi są numerem jeden w historii rock'n'rolla, czy może jednak jest to ktoś inny. Moja idea tych dwóch godzin jest oczywiście przede wszystkim taka, abyśmy słuchali muzyki, rzecz jasna nie tylko Stonesi, ale oni, tak jak powiedziałam i zapowiedziałam dzisiaj w roli głównej, cieszmy się i radujmy tym, że jeszcze są. Jest lato, jest wspaniała muzyka. Właściwie czego chcieć więcej.

0: Well, love never changes, you know, people change, you know. Love never change. Love is universal. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other, you know.
1: Oczywiście nie samymi Stonesami człowiek żyje, nawet tak kochający ten zespół. Dzieje się mnóstwo w świecie muzyki popularnej. Zauważam w ogóle zmianę. Nie wiem, czy w tym roku, czy od kilku lat, ale przestała istnieć kategoria martwego, letniego czy wakacyjnego sezonu. Wciąż ukazują się nowe płyty, wciąż czekamy na nadal lipcowe wydawnictwa. Co więcej, kilka najgłośniejszych tegorocznych płyt ukazuje się właśnie latem. Kiedyś był to sezon martwy, najbardziej nieaktywny ze wszystkich miesięcy fonograficznego roku, bo przynajmniej na koniec roku wydawało się składanki albo płyty koncertowe, wszelkie kompilacje rarytasów, największych przebojów, by klient dobił jeszcze budżet wytwórni na zamykanie roku kupowaniem takich właśnie wydawnictw na prezenty świąteczne. No a lato to był czas, kiedy wszystko odpoczywało, to był czas imprez plenerowych, festiwali i tyle. Natomiast teraz właściwie otwieramy jakąkolwiek publikację poświęconą kulturze masowej i mamy właśnie, Mick Jagger udziela wywiadu Conanowi O'Brienowi, Mick Jagger rozmawia przez godzinę z New York Timesem. To swoją drogą jest wspaniałe, że Stonesom jeszcze się chce nie tylko nagrywać, ale też promować swój nowy album i nie wyjęli tej karty, która na przykład jest niezwykle popularna wśród niektórych polskich muzyków. Jestem tak wielką gwiazdą, że do niczego mediów nie potrzebuję, tylko jednak z tymi mediami się spotykają i naprawdę są szczodrzy ze swoim czasem. No więc mamy nowe płyty, mamy wokół nich tyle wydarzeń. Madonna ma numer jeden w Ameryce, Madonna ma numer jeden w Wielkiej Brytanii. Bije kolejne rekordy, 5 dekad

numerami jeden na liście przebojów. To jest jakiś kosmos po prostu. No a w tym wszystkim jeszcze na przykład wracamy tutaj do otwierania naszej aplikacji, która pokazuje nam świat, a tam Jay-Z i jego stadionowa rezydencja w Nowym Jorku, a wśród gości na scenie i Beyoncé, i Rihanna, i właśnie cały czas coś. Stąd pomyślałam, że skoro Jay jest teraz pępkiem przynajmniej jakiejś części muzycznego świata, to wrócimy do płyty Małżeństwa Carterów z 2018 roku i właśnie z tego albumu przed chwilą Summer. No dobrze, ale dość dygresji. Pora przejść do dania głównego.

Na swoją poprzednią studyjną płytę, wydaną 3 lata temu Hackney Diamonds, kazali nam czekać 18 lat. To już można było stracić wiarę, nadzieję, nigdy miłość do

Stansów. A potem rozsupłał się im ten worek z inspiracjami, obfitościami i chęciami oraz, co tu kryć, mocami, by kolejny raz wejść do studia. No i zaledwie po 3-letniej przerwie mamy album w dyskografii tej oficjalnej, głównej studyjnej numer 25, wydany w piątek, Foreign Tongues. Nie będę recenzował

że jeszcze im się chce, no ale tak po cichu powiem, że to jest tak w ogóle bardzo, bardzo dobry album. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak tule mój winyl Foreign Tongues, możecie zobaczyć to zdjęcie wykonane zresztą w reżyserce trójkowej i na moim Facebooku, i na moim Instagramie. To są moje imienne konta na mediach społecznościowych. Zapraszam was tam. Oczywiście jestem także pod adresem aksamit@polskieradio.pl. Każdy wyraz miłości do Stonesów dziś mile widziany, a jeśli macie ochotę powspominać wasze koncertowe momenty ze Stonesami, to oczywiście jestem więcej niż ich ciekawa. I tak jak zapowiedziałam, dziś w tym wydaniu Aksamitu nie tylko Stonesowa teraźniejszość, ale i ich niesamowita przeszłość.

Can You Hear Me Knocking? Jeden z momentów z płyty, która cała jest momentem muzycznym i popkulturowym. Sticky Fingers, album Stonesów z 71 roku. Podglądam, co piszecie o Stonesach, rzecz jasna. Pani Katarzyna pisze, trochę nie wyobrażam sobie świata bez Stonesów. Ja nawet nie chcę myśleć o takiej rzeczywistości, bo nie wiem jak słuchacze Aksamitu, ale ja zawsze mam gdzieś w tyle myśli, pamięć o tym, że gdzieś kiedyś jeszcze na mnie czeka jeden koncert Stonesów, że te wszystkie uzbierane przez, szybka matematyka, 25, 26 lat, 27, 20, przez dużo lat, wszystkie te uzbierane koncerty, to jeszcze nie jest dość, że jeszcze musi wydarzyć się coś. Mój pierwszy był na Stadionie Śląskim w 1998 roku. Był to koncert, który oficjalnie zmienił moje życie. Jeśli ktoś ma dziennik śląski, dziennik zachodni, wydanie z dziennika z dnia po koncercie Stonesów, może w tym wydaniu dziennika zobaczyć moje zdjęcie z tego koncertu z podpisem Entuzjazm Muzyków udzielił się wszystkim. Mam nadzieję, że ta dziewczyna ze zdjęcia niewiele się tak naprawdę zmieniła, nawet jeśli nie fizycznie, to gdzieś tam w środku mentalnie i wciąż rock and roll zaciąga ją do pierwszego rzędu. No jeśli chodzi o tych, którzy kochają Stonesów, którzy tak wiele im zawdzięczają i nie wstydzą się tego i z pewnością nie ukrywają, no to to jest jeden z takich albumów, które są wybitnym tego przykładem.

wpływają wspomnienia waszych koncertów Stonesów. Zbieram je, będę cytować po godzinie 20. Na razie najstarsze wspomnienie jest z roku 1990. Czy ktoś przebije? aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. A teraz w tej audycji głos kobiecy, ten zaśpiewa po raz pierwszy.

Zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Pani Shania po raz pierwszy w aksamicie, bo pan Joshua to już wielokrotnie, a wkrótce... Zresztą nie będę nic mówić. Czekam na wasze wspomnienia koncertów Stonesów. Jedna rzecz jest wspólna. Wszyscy do mnie piszący wciąż mają, bo zachowali swoje bilety, te papierki, bo to wtedy przecież jeszcze były papierki, jako ten namacalny dowód na to, że tam byli i to przeżyli. A w temacie damsko-męskich duetów klasyka.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, to cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Gorące lato.

0: Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
11: Poleca Radiowa Trójka.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura może złożyć kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Już za tydzień zaczną obowiązywać ułatwienia w korzystaniu z programu Czyste Powietrze. Węgierski parlament przyjął poprawkę konstytucji skracającą kadencję prezydenta. Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się wydać go na byłego ministra sprawiedliwości z rządów PiSu. Procedura nie przewiduje zaskarżenia takiego orzeczenia sądu, ale też nie zabrania złożenia innego wniosku. Prokuratura chce najpierw zapoznać się z uzasadnieniem sądu, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
19: My nie możemy w procedurze odwoławczej zakwestionować tego postanowienia, natomiast nie uniemożliwia to prokuraturze kierowania kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Chcemy poznać argumentację sądu okręgowego w związku z dzisiejszą decyzją i analizując tę argumentację będziemy rozważali, czy taki kolejny wniosek o wydanie ENA należy skierować.
18: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rzeczniczka warszawskiego sądu sędzia Anna Ptaszek wyjaśnia, że odmowa wynika z niewskazania tego, że Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróż do Europy. Od przyszłego poniedziałku zaczną obowiązywać ułatwienia w korzystaniu

0: programu Czyste Powietrze. To największy ogólnopolski program dopłaty do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zasadnicze zmiany mają być cztery. Pierwsza dotyczy skrócenia czasu posiadania nieruchomości, by dostać dofinansowanie z 3 lat do roku. Chodzi o usprawnienia w realizacji inwestycji, mówi szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak.
1: Z jednoczesnym zapewnieniem, że środki publiczne, chciałam to bardzo mocno podkreślić, są wydatkowane zgodnie z prawem, bez jakichkolwiek oszustw i bez nieprawidłowości, z którymi mierzyliśmy się w poprzedniej wersji programu. Staramy się uprościć ten program tak, aby coraz większa grupa beneficjentów mogła z niego skorzystać, ale nie rezygnując zarówno z bezpieczeństwa, jak i wysokiej jakości inwestycji.
0: Reforma programu to odpowiedź na ponad 1300 uwag zgłoszonych podczas publicznych konsultacji. Plan budowy metra w Krakowie nabiera tempa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg i szuka firmy, która przygotuje dokumentację niezbędną do opracowania finalnego projektu budowlanego. W przyszłym miesiącu urzędnicy chcą poznać oferty firm zainteresowanych przeprowadzeniem badań geologicznych na trasie obu linii metra.
2: Jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa na badania geologiczne, które pozwolą określić warunki pod ziemią na trasie metra. To jednak nie wszystko.
3: Bardzo byśmy również chcieli otworzyć jeszcze w tym roku oferty na prace przedprojektowe.
2: Wyjaśnia Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta. Równolegle Kraków szuka finansowania dla budowy metra, które ma kosztować co najmniej 15 miliardów złotych.
4: Zarówno środki funduszy europejskich, budżetu centralnego, no i oczywiście wkład własny miasta, nie wykluczamy finansowania prywatnego.
2: Mówi Rafał Solecki, dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich. Krakowskie metro ma mieć 2 linie rozpoczynające się w okolicach Nowochódzkiego Kombinatu. Jedna pobiegnie do Opatkowic, a druga do Kurdwanowa. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: Węgierski parlament przyjął 17. poprawkę do konstytucji, jedną z najważniejszych zmian ustrojowych od czasu objęcia władzy przez rząd premiera Petera Madziara. Zakłada on m.in. wygaśnięcie mandatu prezydenta kraju.
5: Za nowelizacją głosowało 139 posłów, przeciw było 6 ze skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna. Deputowani dotychczas rządzącej koalicji Fideszu i KDNP zbojkotowali obrady i głosowanie, uznając projekt za niezgodny z zasadami państwa prawa. Jesteśmy na czarno, bo to dzień żałoby po węgierskiej demokracji. Jesteśmy tutaj, a nie w sali posiedzeń, bo nie będziemy statystami w absolutnym kinie Petera Madziara, którym demontują demokratyczny system instytucjonalny, powiedział szef klubu Fidesz, Gergely Gulyás, ogłaszając potem dymisję z tej funkcji. Najbardziej kontrowersyjny zapis przewiduje wygaśnięcie mandatu prezydenta Tomasza Szujoka dzień po wejściu nowelizacji w życie. Głowa państwa ma teraz 5 dni na podpisanie ustawy. Jeśli odmówi, TISO zapowiada wszczęcie procedury pozbawienia go urzędu. Decydujemy, czy państwo węgierskie będzie nadal chronić obywateli, nominacje i bezpieczeństwo z czasów reżimu Orbana, czy też wreszcie powróci do zadania, do którego zostało powołane, służenia narodowi węgierskiemu, powiedział przed głosowaniem premier Péter Modior. W ciągu 30 dni parlament będzie musiał wybrać nowego prezydenta. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Silne opady deszczu i burze spodziewane są na wschodzie kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Wieczór w całym kraju pochmurny, ale ciepły. W nocy maksymalnie 13-17 stopni. Jutro trochę cieplej niż dziś.
7: Autopromocja.
8: Nie poddawać się, nie przestawać, grać dopóki starczy sił, choć brakuje słuchu. Czy tak wyobrażają Państwo siebie w wieku prawie 100 lat? Wanda Miech z Karwiny w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego kończy 97 lat. Co roku przygotowuje własny koncert urodzinowy. Pomaga jej tak zwane trzecie ucho. Teraz czeka na nowe, więc gra niemal nie słysząc. Opowieść o trudnej, lecz pięknej starości, sile życia i sile muzyki. W reportażu Szymona Brandysa Trzecie ucho. Dziś po 21:00. Zapraszam, Bartosz Panek.
6: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Aksamit.

Rock'n'roll rock'n'rollem, ale oczywiście nie zapominamy, że w DNA tej audycji leży gdzieś to głębokie uspokojenie i wyciszenie. Moses Sumney na początek drugiej godziny audycji. No ale tak, rock'n'roll rock'n'rollem, więc wracamy. Najpierw jeszcze przywitam tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli. Ania Lalka, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy na Aksamit, my i The Rolling Stones.

Covered in You, The Rolling Stones ze swojej nowej płyty. Pan Janusz nie tylko napisał mi, że pamięta wciąż swój koncert Stonesów z 90 roku w Pradze, ale też dołączył zdjęcie biletu z tego koncertu Album Jungle Europe 1990, 280 czeskich koron. Ktoś szybko przeliczy, jak to tam się miało do albo do dzisiejszych, albo do ówczesnych. Mnóstwo osób napisało przez ostatnie kilkanaście minut, właśnie wspominając Stonesów wtedy w Pradze w 90 roku. Pan Janusz pisze, pierwszy raz wtedy przekraczałem granicę Polski bez sprawdzania dokumentów w pociągu Warszawa-Praga. Strażnik graniczny włożył głowę do przedziału i zapytał, na Stona? Kiwnęliśmy głowami i to była cała odprawa paszportowa, a koncert marzenie. Panie Januszu, znam to doskonale, kiedy odbierałam mój bagaż lotniczy po jednym z bardziej deszczowych festiwali Glastonbury. Stałam tam na tym lotnisku, taka sierotka biedna, podszedł do mnie biznesmen z klasy biznes tego samego lotu z Londynu, co mój. Podszedł, tak spojrzał i powiedział z uznaniem, Glastonbury. Pomyślałam sobie, tak właśnie. Więc nośmy z dumą te nasze wszystkie koncertowe wspomnienia. Czekam na wasze aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Jeśli chodzi o przegląd moich ukochanych piosenek Stonesów, to w temacie ballad mój numer jeden.

Jedno, co mi się w życiu nie udało, to usłyszeć Almost Hear You Sigh, moją ukochaną balladę Stonesów, na żywo. Ale co ja się naklikałam tych archiwalnych koncertów tej trasy Urban Jungle z Tokio przede wszystkim. Znam na pamięć każdą sekundę tego 4,5-minutowego filmiku. Wracają wspomnienia i wydaje się, że ta właśnie trasa, 89-90 rok, to jest ten moment, kiedy Polacy ruszyli trochę chociaż na te wielkie stadionowe zagraniczne i zachodnie koncerty. Pan Szymon też wspomina, że w 89 roku właśnie w Barcelonie na trasie Urban Jungle zobaczył Stonesów. Nigdy nie był ich fanem, pisze, ale koncert zrobił wielkie wrażenie. Ja mogę mówić ze swojej perspektywy i z swoich wspomnień, że cokolwiek zdarzyło się wtedy w tym pierwszym rzędzie, w którym stałam Stadionu Śląskiego przez te 2 godziny, kiedy miałam Stonesów na wyciągnięcie ręki, i to dosłownie, bo dotknęłam Keitha Richardsa, cokolwiek wtedy się działo we mnie i wokół mnie, sprawiło, że po wyjściu z tego wielkiego wtedy z mojej dziecięcej perspektywy stadionu pomyślałam sobie, że to coś chcę czuć już w moim życiu zawsze, codziennie, i nie wiem, jak to zrobię, bo nic na to nie wskazuje i nie mam ani pomysłu, ani kontaktów, koneksji, niczego, ale moje życie to po prostu będzie życie bardzo rock'n'rollowe i z rock'n'rollem związane. I nie wiem, czy byłabym w tym studiu, czy mówiłabym do was i czy tak to życie w ogóle by się potoczyło, gdyby nie tamten sierpniowy, jeśli dobrze pamiętam, piękny i ciepły wieczór na Stadionie Śląskim. Więc tak, rzeczywiście od tamtego czasu uważam, że Stonesi naprawdę zmienili moje życie. A propos tych czeskich koron, to pamiętam,

Pamiętam także, że za bilet w tym pierwszym rzędzie stadionu na płycie zapłaciłam 199 zł. Myśląc o tym, że czasy naprawdę się zmieniają, bo w 2018, poprawcie mnie jeśli się mylę, roku, kiedy byłam na koncercie Stonesów na Stadionie Narodowym, w tym samym punkcie stadionu, czyli w pierwszym rzędzie, no to na tym bilecie widniało dokładnie o 1 zero więcej. Tak właśnie się czasy zmieniają, ale nie Stonesi, wciąż fantastyczni na swojej nowej płycie, dziś albumie w aksamicie najważniejszym.

Mr. Charm Stonesi z nowego albumu. Niezwykle zajmująco Mick Jagger w rozmowie z New York Timesem opowiada o tym, jak bardzo przyjmuje różne persony w swoich przede wszystkim zachowaniach scenicznych, ale także i w tekstach piosenek i w ich interpretacjach. No i zasugerował, że ten czaruś z Mr. Charm to jest oczywiście tylko jedna z jego twarzy i jedna z jego osobowości. To był wstęp do dłuższej dyskusji właśnie o tym, po pierwsze, jak zmienia cię sława, bo musi cię zmienić, bo to nie jest normalne i naturalne, że przez 50 lat występujesz przed kilkudziesięcioma, kilkunastoma tysiącami, a później to się sumuje w dziesiątki, setki, miliony tysięcy i miliony później widzów na całym świecie. No więc to trzeba właśnie wymyślić siebie, gwiazdę rocka, żeby ocalić gdzieś tam w środku siebie, Mika, człowieka. I bardzo, bardzo ciekawie o tym mówi właśnie i o tym, jaki jest jego stosunek do sławy i jaki jest jego stosunek do tego, by w tym wszystkim jednak jakoś ocalić zdrowy rozsądek, no i kogoś, kto kiedy zdejmuje już tę ostatnią z nałożonych na siebie masek, jest jednak kimś, kogo wciąż w lustrze rozpoznaje. No i przy okazji też nieco mimochodem Jagger wspominał o sytuacji, kiedy był na randkach z kobietami. Randki były wspaniałe, a potem okazywało się, że cisza i nic. I panie już nie były zainteresowane. I ja od wysłuchania tego wywiadu cały czas myślę, kim są te kobiety? Kim były te kobiety, które poszły na kolację z Jaggerem i pomyślały sobie, więcej to ja już nie chcę. Do muzyki Stonesów jeszcze dziś w Aksamicie wrócimy. Wrócimy także za tydzień. Cały czas czytam wiadomości od was. Pan Jakub na przykład wspomina skandynawski koncert Stonesów, który no, był dla niego pewnym wyzwaniem, ponieważ okazało się, że ochrona nie chce wpuścić jego dzieci na ten koncert, bo były za młode, więc pan Jakub, cytuję, musiał dzieci przemycić. Dla zainteresowanych dodam, że się udało.

Cóż to byłby za aksamit bez choćby krótkiej wycieczki w lata 90., więc dziś tylko na chwilę, ale na jaką chwilę? Possibly maybe, jak mówiła w wywiadach, pierwsza prawdziwie smutna piosenka, jaką napisała. Pierwsza, która nie dawała nawet cienia nadziei. I jedna z najpiękniejszych z wspaniałej płyty Post, oczywiście Björk, 95. rok. Wracamy do Stonesów.

Mogę tylko zacytować George'a Michaela. Słuchajcie bez uprzedzeń. Foreign Tongues, najnowszej, znakomitej, naprawdę bardzo, bardzo udanej płyty Stonesów. No to jeszcze raz w aksamicie oni i raz jeszcze przegląd mojej ulubionej ich przeszłości.

Stąsi wrócą w Aksamicie za tydzień. Ze wszystkich słuchaczy tej audycji najbardziej tej rozkosznej dekadencji Stąsów potrzebowałam dziś ja, bo to wydanie Aksamitu zakończy pożegnanie. W czwartek dotarła do nas informacja o śmierci Karola Stopy. Jeśli Stąsi to moja wielka rock'n'rollowa inspiracja, pan Karol, jego pasja, jego warsztat, jego osobowość to była wielka, wielka zawodowa inspiracja i wielka przyjemność słuchać jego komentarza przez tak wiele lat. Zatem dzisiaj z tą pamięcią wypuszczoną gdzieś w eter kończy się Aksamit. Do usłyszenia.

0: Książka opowiada o tym, co staje się w życiu mężczyzny i kobiety, którzy mają dzieci, gdy pojawia się pies adoptowany ze schroniska. Jakie rozpala emocje pozytywne i nie daj Boże jakąś zazdrość. Zapraszam, autor.
1: Druga wakacyjna lektura w Trójce. Autor
2: Jacek Pomorski.
1: Tytuł
2: Pies Wybawiciel.
1: Czyta
2: Tomasz Karolak.
1: Jacek Grudzień. Muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
2: Czyli czytamy, tak? No to jedźmy. Fragment pierwszy. Premiera w Hollywood. Tego historycznego dnia psie rodziny schodziły z Venus Beach w Los Angeles wiele godzin przed zachodem słońca, by zdążyć na epokową transmisję. Pospiesznie pakowały się do kabrioletów lub oczekiwały w tak zwanym ogonku na przystankach. Autobusy zaś utykały w korkach, których powód najlepiej było widać z Griffith Observatory, nawet bez użycia kosmicznych lunet. Stanowił je Kodak Theater na Sunset Boulevard. Mówił głos prezentera z emfazą w stylu kroniki z lat 30. XX wieku. Kodak Theater, miejsce uświęcone licznymi galami, tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony psiocen. Antropocenu nie mogli już bowiem znieść nawet najbardziej zatwardziali zwolennicy ludzkiego porządku, nomen omen, ludzie. Setki lat to trwało, ostatecznie jednak przygarniane przez ludzi czworonogi zaczęły korygować błędy humanoidów. Miały stanowić remedium na bolączki ludzkiej katastrofy, na brak porozumienia między ludźmi, płciami, generacjami, narodami, kontynentami, na brak miłości i empatii. Czworonogi, nawet przy wybuchach niechęci, a nawet nienawiści człowieka do człowieka, mogły liczyć na jego czułość, oddając więcej miłości, niż dostawały. Z czasem ludzie wszystkich płci, mówił głos prezentera, zaczęli karleć. Ktoś w starym, dziś niestosownym ludzkim języku powiedziałby, ludzie zaczęli schodzić na psy. Lecz jeśli nawet kiedyś powiedzenie to, niepoprawne, nieuprawnione, miało dla kogokolwiek uzasadnienie, dziś, gdyby psy miały grzeszyć podobną niepoprawnością, powiedziałyby, że ludzie nie dorastają do pięt jamnikom. Tak niskie notowania miała pod koniec XXI wieku ludzka rasa, tak wielkim była bankrutem. Od dawna działania chroniące glob przed katastrofalnymi w skutkach zmianami klimatycznymi kończyły się na ruchach pozornych. Produkcja śladu węglowego nie była już równoważona przez recykling plastikowej trucizny, a był to wierzchołek góry lodowej, co trzeba rozumieć wyłącznie w kategoriach anachronicznej metafory, ponieważ góry lodowe dawno już się roztopiły. I gdyby tego dnia Titanic wyruszył w rejs do Ameryki, nie napotkałby na swej drodze żadnej góry lodowej, co najwyżej pływające wyspy śmieci. Zaś oscarowa superprodukcja z przebojem My Heart Will Go On była świadectwem epoki dawno minionej.
3: Dobrze zdaję sobie z tego sprawę,
2: komentował Leonardo DiCaprio, ostatnia żyjąca gwiazda Titanica. Najgorsze były jednak ludzka zawiść i nienawiść, nie dająca się zrozumieć niechęć do porozumienia i wspólnego działania. Gdy tymczasem psy, zyskując nawet trochę lepsze warunki egzystencji, niegnębione smyczą, mając dostęp do żywności wegetariańskiej, która uspokajała nawet najbardziej agresywne jednostki, psy, niegdyś skłócone i warczące na siebie, łączyły się w rodziny i utworzyły ponadnarodowe, globalne społeczeństwo żyjące w miłości i pokoju. Cocker Spaniel nie patrzył krzywo na wilczura, lecz życzliwie podawał mu łapę na dzień dobry. Bull Terrier obejmował czule kundelka na spacerze, zapraszając go na 5 o'clock do wystawnego pałacu. Jamniki zaś mogły liczyć na pomoc Brytanów w pokonywaniu wysokiego progu w drodze do restauracji wegetariańskiej, dopisał. Psy domagały się bowiem podkreślenia tej okoliczności. Mijały dni, wyjątkowe z punktu widzenia człowieka, normalne z perspektywy psów. W psiocenie skutki katastrofy zaczęły się cofać. Atmosfera oczyszczała.

0: Zaczęła się szybciej niż można było się spodziewać. Przy zgodnym wysiłku ptaków, ryb, delfinów i wielorybów morza i oceany odzyskiwały krystaliczną czystość górskich strumieni. W takich okolicznościach nowy, wspaniały świat szykował się do wyjątkowego wydarzenia w Hollywood. W Kodak Theater miała się odbyć pierwsza psia prapremiera przez czworonogi wyprodukowana, sfinansowana, wyreżyserowana i zagrana. Tytuł, zapytał w manierze kroniki lat 30. prezenter, Hamlet, syn rodziny ze wszech miar idealnej. Film oparty na motywach odnalezionej niedawno przez skandynawskie harty z pomocą walijskich Brytanów wersji dzieła Wildoga Szekspira, autora, który, jak wykazały najnowsze badania, pisał swoje sztuki z myślą o psich obsadach. Jednak zaborczy mężczyźni zawłaszczyli na wieki wszystko, grając rolę zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zwłaszcza zaś psów. Teraz można było powrócić do oryginalnych parytetów z poszanowaniem praw suk i psów oraz innych osób zwierzęcych. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
0: Jacek Pomorski, pies wybawiciel. Fragmenty.
1: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba saren oraz Tomek Mann na basie.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
1: Barbara Marcinik, zapraszam i polecam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Naczelna Izba Lekarska zajęła się sprawą patomorfologa ze Szpitala Południowego w Warszawie. Puma z podkoszalińskich lasów, którą wczoraj udało się odłowić, trafi do zoo w Poznaniu. Będzie blokada irańskich portów. Waszyngton będzie też pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie Ormus. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności w sprawie patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To konsekwencja publikacji nagrań z portalu Zero. Na jednym z nich koordynator prosektorium miał przekazać przeprowadzającemu sekcję lekarzowi, że tu cytat, zrobił tak, żeby syfu nie było. Chodziło o przypadek pacjenta z SOR-u, którego ciało znaleziono po kilku godzinach od przyjęcia w łazience szpitala. Sekcję przeprowadzono w prosektorium bez wyzywania prokuratury. Z urzędu zawiadomienie złożono także do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od kilku dni na części kąpielisk nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Mimo to coraz więcej turystów omija strzeżone plaże i kąpie się tam, gdzie nie ma ratowników. To może być bardzo niebezpieczne. Ratownicy WOPR-u mieli do czynienia z groźnymi sytuacjami, podkreśla kierownik usteckich ratowników Piotr Wasilewski.
6: Przy wzburzonym morzu, przy wysokich falach i pojawiających się prądach wstecznych może to być bardzo niebezpieczne. W ostatnich dniach chociażby w Ustce dochodziło do sytuacji, gdzie potrzebne były interwencje ze względu na osoby, które właśnie wchodziły do wody w miejscach niestrzeżonych, w miejscach niesprawdzonych, przy dosyć trudnych warunkach. Zaczynało wyciągać je w morze, używali do tego dmuchanych zabawek, które nie są, pamiętajmy, sprzętem ratunkowym ani asekuracyjnym, tylko zabawkami.
5: Ratownicy zwracają też uwagę na problem alkoholu i apelują o rozsądek.
6: Nie zawsze jesteśmy w stanie tam zdążyć. Czas przybycia na miejsce jest bardzo ważny. W tych sytuacjach, gdzie ludzie odchodzą od kąpielisk strzeżonych, może się wydłużyć, co powoduje większe narażenie na niebezpieczeństwo. Musieliśmy interweniować przy osobach, które pod wpływem alkoholu weszły do wody. Dochodziło do tego, że ledwo utrzymywały się na nogach, nie mówiąc tutaj o pływaniu.
5: Ratownicy przypominają, żeby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk oraz kategorycznie unikać alkoholu podczas wypoczynku nad wodą. błąkała się przez

0: kilka ostatnich dni w podkoszalińskich lasach. Wczoraj udało się ją odłowić. Dziś dowiedzieliśmy się, że słynna na cały kraj puma trafiła do poznańskiego zoo, mówi Remigiusz Koziński z Biura Prasowego Ogrodu.
1: Jest w Poznaniu, jest cała zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
0: Dziki kot przejdzie badania i kwarantanna, a później rozpoczną się poszukiwania nowego domu.
1: Poznań jest domem zdecydowanie przejściowym. Nie mamy warunków do tego, żeby puma mogła być u nas dłużej. Teraz kolejnym krokiem będą badania. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie miejsca docelowego dla tej pumy, ogrodu zoologicznego albo jakiegoś azylu.
0: Cała operacja ma potrwać nieco ponad miesiąc. Niewykluczone, że drapieżnik po tym czasie zostanie wysłany za granicę. Prezydent Donald Trump zapowiedział przywrócenie blokady irańskich portów. Jak poinformował, to Waszyngton będzie pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie Ormus.
2: We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent ogłosił, że Stany Zjednoczone zostaną strażnikiem cieśniny Ormus i będą za to pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunków. Przywrócona zostaje również blokada irańskich portów. Wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z cieśniny w sposób swobodny i na uczciwych zasadach. Cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta z Iranem lub bez niego, napisał Donald Trump. Jak wyjaśnił, pobierana opłata ma pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło natomiast, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormus ze strony USA poza wyznaczonym szlakiem Iranu i bez zgody sił zbrojnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra, a w północnej części kraju bardzo dobra. 22% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
5: Zaczynamy od bolesnej wpadki Magdy Linet. Nasza doświadczona tenisistka przegrała 4-6, 5-7 z Mają Hontamą w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Atenach. Doprecyzujmy, że Japonka jest notowana dopiero w trzeciej setce światowego rankingu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata często są czynnikiem spustowym zmian selekcjonerów, zwłaszcza gdy występ wypadł poniżej oczekiwań. Tak było w przypadku Urugwaju. Nie wyszedł z grupy i tamtejsza federacja nie przedłużyła wygasającej umowy z znanym doskonale kibicą futbolu Argentyńczykiem Marcelo Bielsą. Schedę po nim przejmuje legenda urugwajskiego futbolu Diego Forlan. W 2010 roku na Mistrzostwach Świata w RPA poprowadził drużynę do czwartego miejsca. Przy okazji został królem strzelców tego turnieju. Na razie podpisał bardzo krótką umowę, tylko do marca przyszłego roku. Ewentualna prolongata nastąpi po najbliższych meczach towarzyskich. Tymczasem nasze kluby z PKO Ekstraklasy szykują się do startu rozgrywek na zagranicznych zgrupowaniach Widzew Łódź w Austrii i właśnie pokonał trzecioligową ekipę z tego kraju Marchfeld Donauen 4-3. Wieczysta Kraków Beniaminek spod Wawela z kolei pozyskała nowego bramkarza, to Nikola Kawlina, 24-latek wypożyczony na najbliższy sezon z Dinama Zagrzeb, jest Chorwatem. Kończymy transferem siatkarskim. Nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle został Remigiusz Kapica. To pierwszy transfer klubu z Opolszczyzny. Kapica jest atakującym i w poprzednim sezonie występował w ekipie HKS-u Chełm.
0: Jutro nad morzem słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze. 23 stopnie na północy, 28 w centrum, 29 na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, do 22.
6: Autopromocja.
7: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
8: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
7: Chyba odwrotnie.
8: Niekoniecznie, ale niech będzie.
7: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
8: Wszystko jest możliwe.
7: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
8: Michalina Bieńko
7: i Maja Sołtysik.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Jest 7 minut po 21.
4: Klub Trójki. Audiodokument.
10: Wszyscy chcemy żyć długo. No na pewno większość z nas. Ćwiczymy. Zdrowo jemy, praktykujemy dobrostan. Przesuwamy wreszcie granice

0: młodości, wieku średniego i starości. Niektórzy, chcąc osiągnąć długowieczność, śledzą bardzo sumiennie wyniki badań naukowych i jeszcze sumienniej starają się do nich dostosować. Inni nie przestają muzykować. Wanda Miech z Karwiny w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego ma 97 lat. Jest pianistką i wieloletnią nauczycielką gry na fortepianie. Choć nie dosłyszy, co roku przygotowuje własny koncert urodzinowy. Pomaga jej w tym tak zwane trzecie ucho. Czy muzyka sprawdza się jako narzędzie zmiany? Dobry wieczór, witam Państwa, Bartosz Panek. Wraz ze mną Elżbieta Malinowska i Michał Matus w reżyserce. A w studiu Kajetan Prochyra, szef Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Dobry wieczór, Kajetanie.
1: Dobry wieczór.
0: A w swoim domowym studiu w Bielsku Białej zgadza się Szymon Brandys, dziennikarz Radia Katowice i autor reportażu, którego za chwilę posłuchamy. Dobry wieczór, Szymonie.
2: Dobry wieczór, trochę dalej na południe, w czeskim Cieszynie, akurat
0: jeszcze
2: w domowym studiu.
0: No doskonale, doskonale, ale świetnie cię słychać z czeskiego Cieszyna.
2: Powiedz, bardzo się cieszę.
0: Jak się znajduje takich bohaterów jak pani Wanda?
2: Oj, to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo szczęścia. Ja miałem to szczęście już przed kilku laty poznać panią Wandę i uczestniczyć we wcześniejszych koncertach, bo pani Wanda co roku na swoje urodziny organizuje koncert także z uczestnictwem śpiewaków, osób, które ona uczyła w przeszłości. No i kiedyś na takim koncercie byłem i powiedziałem sobie, oj, to jest bohaterka idealna.
0: I wreszcie się udało. Efektów posłuchamy za moment, ale zanim do tego dojdzie, mam jeszcze pytanie do Kajetana Prochyry. Ty jesteś od wielu lat kuratorem wydarzeń muzycznych, producentem tych wydarzeń, producentem koncertów. Od 2 lat prowadzisz Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Czy przypominasz sobie taką najbardziej nieoczywistą sytuację związaną z tą właśnie twoją kuratorską, producencką praktyką koncertową, związaną z jakimś wydarzeniem muzycznym? Coś takiego, o czym przypominasz sobie właśnie w takich momentach jak ten teraz w Studiu Trójki?
1: To takie najbardziej nieoczywiste sytuacje, to na szczęście one przychodzą w snach i to są jakieś takie koszmary, że coś się dzieje strasznego i trzeba sobie z tym poradzić, ale powiem ci, o czym sobie przypomnę, takie wspomnienie dziwne, bo go nie miałem od 30 lat prawdopodobnie, kiedy przygotowując się do dzisiejszego spotkania, posłuchałem już reportażu, którego za chwilę wysłuchamy, przypomniałem sobie, że kiedyś w szkole podstawowej, i to musiała być pierwsza albo druga klasa, była loteria. Ja w tej loterii wygrałem. Każdy wygrywał, ale ja wygrałem najfajniejszą nagrodę, mianowicie ja wygrałem melodykę, czyli ten taki instrument, który wygląda jak jak keyboard albo po prostu jak klawiatura fortepianu, tylko w niego się dmucha.
0: To już taki muzyczny biały kruk.
1: Gdzieś wrócił do mnie ten moment i posiadanie tego instrumentu w domu, kiedy słuchałem tego reportażu, a dlaczego, to może porozmawiamy, jak wszyscy już poznamy historię naszej bohaterki.
0: Bardzo ci dziękuję za tę nieoczywistą, krótką opowieść, za ten nieoczywisty detal. Nieoczywistości, jak państwo doskonale wiedzą, słuchając klubów Trójki z audiodokumentem i reportaży przed 19 w Trójce, świetnie sprawdzają się w tych dźwiękowych opowieściach. No a w dzisiejszej opowieści, którą przygotował Szymon Brandys, będzie ich również sporo. Posłuchajmy zatem trzeciego ucha Szymona Brandysa z Radia Katowice.
3: To nie ma ale dobry instrument. Nie, to jest ten najtańszy.
4: No ja pokażę panu, jak ja gram.
3: Ale mi to nie.

na taką starkę, nie? Prażacy, gdyby tam taką starkę mieli, to by pan widział, ona by była na całym świecie popularna. Ale o mnie nikt nie wie, bo jakoś idzie ucha z Karwinej.

Bo pan nie wie, że ja jestem niesłysząca. Ja mam już to trzecie ucho, ale to trzecie ucho mi to troszeczkę inaczej bierze, te dźwięki. Ja to trochę inaczej słyszę. Tak mi się de facto źle gra, ale potrafię grać i ja mam 18 urodziny w sobotę, a to będzie w poniedziałek koncert Wandy Miech z okazji 97 lat. Żaden w Republice już nie gra, ale ja mam trudny program. Ten program podał na ostatnią chwilę. Nie wiem, zależy od moich palców. No. Będzie 97, jeżeli dożyję. I ja to tak załatwiłam, żeby im to nie opadło, gdybym ją nie dożyła, tak będą śpiewać ci, co tam będą ze mną na koncercie. Tak, albo to będzie ze mną, albo to będzie beze mnie, ale koncert się odbędzie.

Gdyby pan wiedział, co ja przez ten fortepian już zażyła, to by mi każdy wielki artysta zazdrościł. Z naszymi ludźmi, z amatorami, to ja lubiła jeździć. Ja była z każdym chórym prawie, a ci dyrygenci, onym se dobrze grało ze mną, bo ja ich podtrzymała zawsze, no. To były czasy, a dzisiaj mam problem zajść z laską do sklepu. No. Prawie każdy drugi rok przygotowałam ucznia do konserwatorium i na wysoką szkołę do Ostrawy. Także ja 17 uczni, profesjonalowie, co uczą to. Ale takich, co miała talentowanych uczni, tak naprawdę na poziomie, tak ci wszyscy szli za lekarzy, a inżynierów, na techniczne, a na muzyczne nie szli. Ale do dzisiaj grają. Bo to też będzie. To może będzie, ale teraz bym zagrała panu taki utwór List. List, bo to jest moja fantazja. To znaczy, ja to przerobiłam, a to se strasznie ludziom podobało. Węgierska rapsodia.

0: Tu taką nieprzyjemną sąsiadkę i o tu nie śmiej grać. Bo i to przeszkadza.
1: Sąsiadce?
0: Tak. Mam pozwolone tylko pół godziny, czy 20 minut koło południa.

tylko w tym czasie. I ja w ogóle się nie chciałam uczyć na fortepianie. Ja chciałam być nauczycielką ręcznych robót. Ja gram, tylko się uczyłam dla ojca. Tylko dla ojca. On mnie tak kochał, a on był skrzypek, na trąbce grał. Był muzykant, on miał dobry słuch. A jeszcze powiem najważniejszą rzecz, co fortepian do mnie zrobił, a do ojca, i w ogóle do rodziny. Szukali wujka i przyszli do nas gestapacy. No, a my wiedzieli, że ci gestapacy przyjdą. A ja już tak umiała, a i takie walczyki, te trausy, a tak dalej. Ja nie wiem, jak ja to grała, ale szło nam to. A przyszli Niemcy, a ja wiedziała, o co chodzi. Ja była w Lękano, a my grali z tatą, a tata wziął taką niemiecką literaturę, samych te walczyki strausowe, a jak przyszli, tak mamy się pytali, kto spielt so schön, jako kto tam gra, a mama, meine Tochter und mein Mann. Ja, tak otworzyła drzwi i my grali. A oni, spielen sie. Potem przyszli za kilka dni znów, bo se im tam podobało u nas. My im zagrali, a oni popijali wino. I zawsze ich mama opiła. Oni tam byli ze 3 albo ze 4 razy. Co ten fortepian zrobił? Mojego ojca zachroniło, tata mi został. A ja taką bito Polka.

0: Gdyby ja to miał przygotowane, to by to było lepsze. A potem ja to nie gram tak dokładnie, jak to jest w tych nutach. Ja se tam trzynową. Widzi pan, jak ja mówię? Ja już nie umiem po polsku. Tych słów mi brakuje. Bo więcej gadam po czesku. Żyję tu tylko z takimi ludźmi.
1: I to pani grała wtedy, w czasie wojny.
0: To w tych gestapachom se to podobało, ale zawsze mi przynieśli cukierków. No. A powiem panu, ale to jest smutne. Będzie teraz 6 lat, jak mi zmarł mój jedyny syn. Ja tylko buty wezmę. Tu chodzę w domu w takich. W nich se mi najlepszy chodzi. Ja żyję tu ze samymi Czechami. Oni ani może nie wiem, że ja jestem Polka. Proszę mi podać torebkę. Ja się troszczę sama o siebie. Nikt mi nie pomaga. W domu nikt, nic.
1: Co, wózek i do windy?
0: Dobrze.
1: Chodzimy do windy.
0: Wejdziemy, wejdziemy. Ja se sama śmieci wyjedę, wszystko sama, ale kto wymyślił ten wózek, temu by dała cenę wielką.
1: Proszę.
0: Nie trzeba pomagać. A no tu te drzwi same zostaną. A papy. Dzieci też są fajne, jak nie widzą z wózkiem, zaraz otwierają drzwi.
2: Proszę.
3: Dzień dobry, pani Wando.

0: To.
1: No ja słyszę, rozumiem.
0: Jak pani dzisiaj? Wszystko w porządku?
1: No, jutro jadę do Cieszyna do lekarza. Będzie mi brać miarę na to trzecie ucho.
0: Czyli będzie pani miała nowe?
1: Ale do koncertu to nie będzie. Ja na koncercie będę grała głucha, ale czuję i gram, no. Pan przyjedzie, no.
0: Ja będę koło czwartej.
1: No, to przynajmniej zdążę trochę posprzątać.
0: Do widzenia.
1: No, do widzenia.
0: Dzień dobry, pani Wando. Szymon. A jak się to stało, że pani straciła ten aparat słuchowy?
2: To ucho trzecie na cmentarzu.
0: Co się stało?
2: Na cmentarzu zgubiłam ucho. Szłam za moim syneczkiem, no. Zaświecić, ja to tak. Także to jest ciężko. Nie widzę, nie słyszę. Nogi mi nie chodzą, ale palce jeszcze trochę grają. Ja się cieszę na ten występ, bo choćby było coś tam nie tak, to ja sobie mam na co wymówić. Na starość.
0: Miała pani różne propozycje, żeby robić tę karierę?
2: No co panu mogłem powiedzieć? Byłam najlepszą w Ostrawie. Chodziłam do muzycznej szkoły średniej, a tam byłam u nich wielką gwiazdą. Byłam zawsze najlepsza w Ostrawie, a mówili mi nasze Poluszka Wandziczka. Ja byłam Wandziczka Poluszka. Mi się nie chciało. No. A ja w ogóle, ja nie chciała grać, ja by nie grała. Ja gram, tylko się uczyłam dla ojca. Tylko dla ojca. Czesi mnie bardzo kochają do dzisiaj. Właśnie wczoraj spotkałam panią, a mówiła mi, pani Miechowa, wyste mi dala takowe szczęście na cały tydzień i ja z toho mi to pożad z nich uszy, gdy zas pójdete niekdy do hrad. A ja jej rzekam, ja muszę iść i każdy dzień do poledne, aż przyjdę, że tu mam bibliotekę i że i zagram cokolwiek.
0: Pani Wando, czyli przypadkowo napotkana kobieta słyszała, jak pani gra i chciałaby po prostu usłyszeć więcej. No, właściwie może pani codziennie grać przed południem w bibliotece, więc kto tam przyjdzie, to panią usłyszy.
2: No, tak.
0: Pani Wando, przywietrzymy? Trochę powietrza, powietrza trochę.
2: Ja.
0: Otworzę.
2: A ja to mam taki widok fajny. Widzę na nasze Beskidy, a ja te Beskidy kocham, a ja już dziś o to nie mogę zajechać. A niech pan idzie. Mi się tu bardzo dobrze mieszka.
0: Które to piętro?
2: Siódme. No mi ten mój syn strasznie brakuje, bo on by mi tu coś wymyślał jeszcze. Tak.
0: Tak patrzę na tę karwinę.
2: To nie ma ta karwina, jak to było, ale tu jest aj dużo przyrody. Ten park tu mówi i tak dalej. Teraz jest karwina ładna. Kiedyś tak nie.
0: Powolutku.
2: Tak. Ja muszę tak na każdy krok dawać pozór. Inaczej to mam bałagan, to pan widzi, no, ale dobrze se mi tu żyje. No.

0: Koncert Wandy Miech z okazji 97. urodzin. Takie plakaty witają mnie przed Biblioteką Regionalną w Karwinie. No to wchodzę.
1: Dzień dobry.
2: No, dobry, no cieszę się na moich najmilejszych gości.
1: To dla pani.
2: Kwiaty.
1: Ale rzeczywiście.
2: A to jest błąd, bo tu będzie dużo tych kwiatów.
1: Dla pani nigdy za wiele. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
2: Dziękuję.
1: Gdzie położyć?
2: Bardzo. Mam Pietra trochę. Będzie trzeba trzymać za mnie kciuki.
1: To trzymamy.
2: Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj wam zagrać. Tak, mam trochę małą duszyczkę, ale poznam, czy się wam podobało. Podług oklasków.

zawsze mówię moim uczniom w muzyce, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Albo drugie, utwór, który już dobrze umiesz, dopiero zacznij ćwiczyć. To są te dwa hasła zawsze, które powtarzałam moim dzieciom.

0: Boję się, że już to jest ten ostatni raz, ale już nie chcę mówić ostatni raz, bo to już mówię od 60 lat.
1: A jeszcze będzie.
0: Stale jestem, stale gram, ale naprawdę idzie mi to coraz ciężejszy. No, starość, nie radość. No, ale jeszcze tu jestem. Jestem bardzo szczęśliwa, żeście tu byli ze mną. Dziękuję bardzo. Starość? Ani bym może każdemu nie życzyła takiej długiej starości. Naprawdę starość jest nieprzyjemna, bo co byśmy chcieli zrobić, to już nie potrafimy, ale ja jeszcze staram się, troszczę się sama o siebie. Rodzina ta już ma swoje rodziny dalsze, mają wnuki, prawnuki, ale na

prababcie już nikt nie ma czasu, bo to rozumiem, że dzieci potrzebują tej babci więcej, ale nie taką babcię jak ja jestem, grającą, ale raczej by woleli taką babcię, która im pomaga, a ja już

0: jedynie tak mogę egzystować.
1: Czy jest pani szczęśliwa?
0: Jestem, bo jak mówię, ludziom to daje szczęście, no a mi satysfakcję. To mi zostało.

0: Trzecie ucho. To był reportaż Szymona Brandysa z Radia Katowice.
1: Klub Trójki. Audiodokument.
0: I 21.34. Jesteśmy z Państwem jeszcze do 22.00. 22 333 33 33 lub, jeśli ktoś woli, 22 i 7 trójek, z czego Państwo nigdy nie zrezygnują, czego Państwo nie odpuszczą, czemu nie pozwolą odejść, czego się nie pozbędą, gdy będą w takim już senioralnym, zaawansowanym wieku. Czy Państwo w ogóle o tym myślą? Proszę dać znać. Jeśli mają Państwo jakieś przemyślenia i komentarze związane z samym reportażem, to również Michał Matus czeka na takie głosy. Kajetan Prochyra w studiu Polskiego Radia przy Myśliwieckiej, w studiu Trójki, Szymon Brandys w swoim domowym studiu w Cieszynie. Szymonie, ty jesteś człowiekiem pogranicza, prawda? Jakie jeszcze masz tematy w notatniku z tamtych rejonów?
2: Jest tych tematów bardzo wiele. Ja od wielu lat zajmuję się tematami związanymi z polską mniejszością w Republice Czeskiej, Zaolzie, które gdzieś chyba z lekcji historii wiąże nam się, kojarzy właściwie tylko, nie wiem, z 1920 podziałem Śląska Cieszyńskiego i z 1938 później. I mało kto wie, jak funkcjonuje, jak zorganizowana dobrze jest polska mniejszość na Zaolziu. Ja od chyba 12 lat mieszkam po czeskiej stronie, w czeskim Cieszynie, ale generalnie pochodzę z byłego księstwa cieszyńskiego, czyli Śląsk Cieszyński pełną gębą po obu stronach Olzy. Więc tematy i muzyczne, i kultura, tematy społeczne, całe to życie, jak powiedziałem, bogate w folklor również, bo to jest niezwykła skarbnica, jeśli chodzi o tę beskidzką stronę Zaolzia, tak zwaną Gorolię. To jest coś w opozycji do Karwiny, w której mieszka pani Wanda, bo Karwina to z kolei ta górnicza część Zaolzia. Także tematów bardzo wiele.
0: Za chwilę wrócę jeszcze do kolejnych pytań, które mam do ciebie, ale odbierzemy teraz telefon. Jest Dobrze. Z nami pan Łukasz, który telefonuje z Kaszub. Tak usłyszałem.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu. Ja właśnie jak u pana z muzyką i z tym, czego nigdy pan sobie nie da odebrać?
3: Ja powiem tak krótko wstęp. Przede wszystkim bardzo dziękuję za wspaniały, cudowny reportaż o starszej pani, która jest cały czas bardzo młoda duchem. I ja to właśnie mam tam rodzinę, też miałem kiedyś w Cieszynie i wiem, że to jest specyficzny region górski, ale ja teraz jestem na przejażdżce rowerowej i tak spoglądam w stronę zachodnich to rejonów Gdańska, w stronę tam właśnie Kaszubszczyzny i powiem szczerze, że słuchałem tego reportażu na... Halo?
0: Halo, halo, tak, jest pan tak, z nami, słyszymy pana doskonale.
3: Na zasadzie głośno mówiącym, spoglądając na pole owsa i wie pan, że tak myślę, że muzyka to jest bardzo bliska medytacji, czyli... Jak ta pani mówiła, pani Wanda, że muzyka jest trudna, coraz bardziej trudno się gra, to ja myślę, że jak człowiek medytuje, cokolwiek robi, czy chodzi, czy, no nie wiem, majsterkuje, czy pracuje w ogródku, czy idzie na spacer, chodzi, jedzie na rowerze, to może właśnie, czy gra na fortepianie, bo ja na przykład gram na bębnie, na perkusji, kiedyś grałem, to można wejść w taki stan trochę jakby kontemplacji, medytacji. Tego sobie nie odpuszczę do końca życia. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Pozdrawiam.
0: Dobrej podróży i trzymamy kciuki za to pana bębnienie, za ten trans, który daje właśnie taki rodzaj muzykowania. Melodyka, o której wspomniałeś przed wysłuchaniem reportażu Kajetanie, też ci dała coś takiego?
4: Ja słuchając tego reportażu bardzo się cieszę, że on jest i że on jest taki i że on jest o takiej prywatnej muzyce. Oczywiście pani Wanda mówi o tym, że ona jest

0: arka i że była najlepsza i tak dalej, ale ja i też tak sobie myślę o swoim słuchaniu muzyki, że jak się gdzieś tam grzebało w internetach i kradło jakieś muzyki, czego oczywiście nikt nigdy nie robił, to właśnie te nagrania rzadkie, prywatne, z jakichś małych stacji radiowych, z jakichś małych przestrzeni, one dla mnie zawsze miały jakąś szczególną wartość. I myślę sobie o tym, jak się idzie ulicą i słyszy się, że ktoś gdzieś w domu gra. Dopiero co słyszałem, jak ktoś u mnie na osiedlu grał na gitarze elektrycznej i ćwiczył, uczył się. I to jest wspaniałe. Albo, że ktoś grał na wiolonczeli, że ta muzyka, ona nie musi być zawsze na tych najwyższych scenach świata i otoczona tymi marmurami, kiedy my ją przychodzimy podziwiać, pokłaniać się i tak, tylko przecież ta muzyka jest takim łańcuchem w życiu pani Wandy, która ta muzyka ratowała ją i w czasie wojny, prawdopodobnie i po śmierci syna. I w tej takiej codzienności, to jak rozumiem, właśnie to granie na fortepianie no jest dla niej takim azymutem. I to jest wspaniale, że pan gra na perkusji. Myślę sobie, że zawsze będzie, mam nadzieję, że zawsze będzie grał na perkusji.
1: Uciekłeś od części mojego pytania.
0: A, od melodyki.
1: No właśnie, masz ją jeszcze?
0: Nie, ja pamiętam, że ją niestety zepsułem. I też tak sobie pomyślałem, że gdybym wtedy zobaczył Johna Batista, który gra na melodyce i robi z nią jakieś niesamowite rzeczy, jak to dostałem, to na początku nie wiedziałem, co to jest. Ale właśnie to są takie, no to też taki bardzo prywatny gdzieś instrument. I po prostu pierwszy raz, kiedy słuchałem tego reportażu, to już chyba ci napisałem, że po prostu jest taka gigantyczna zachęta do tego, żeby się uczyć grać. Nie po to, żeby być najszybszym pianistą na świecie, najgłośniejszym flecistą na Podkarpaciu, tylko po prostu, żeby mieć taką umiejętność, taki świat móc dla siebie otworzyć, bo nie wiadomo kiedy i ile razy nam się to przyda. I to nie musi być w świetle Jupiterów, to może być właśnie w domowym zaciszu.
1: I to jest bardziej czeskie niż polskie podejście?
0: To chyba pytanie do Szymona.
2: Myślę sobie, że tak, bo jak tak słuchałem wypowiedzi Kajetana, to od razu się uśmiechnąłem i bardzo pasuje mi to określenie prywatnej muzyki, takiej rodzinnej. Bardzo wiele jest tego kształcenia muzycznego, może nie w stronę rozwijania kariery, nie takiego sformalizowanego mocno, ale myślę sobie, że w ogóle po czeskiej stronie jest dużo takiego rodzinnego muzykowania po prostu. To też widać w ruchu churalnym, to też widać w takim bardzo silnym zapleczu muzycznym w lokalnych szkołach artystycznych, tak zwanych Zuszkach w Czechach, czyli Základní umělecké školy. To są szkoły artystyczne podstawowe. Tam oprócz plastyki, tańca, teatru, wiadomo, że muzyka odgrywa ogromną rolę w tych szkołach. Niemal w każdym większym mieście, gminie taka szkoła jest i ona się różni tak na pierwszy rzut oka od naszych szkół muzycznych pierwszego, drugiego stopnia właśnie troszeczkę takim niższym, nie wiem, stopniem teoretyzowania, czyli tam nie ma takiego głębokiego wchodzenia w teorię muzyki, a więcej jest, powiedziałbym, właśnie prywatnego, rodzinnego muzykowania. Lekcja praktyczna, 45 minut teorii, no i później wszystko przez kolejne lata gdzieś tam się rozwija, ale nie na takim szczeblu jak po polskiej stronie. To taki pierwszy rzut oka na tę edukację muzyczną. Do tego dochodzi bardzo mocna edukacja folklorystyczna, bo przynajmniej jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie polskiej mniejszości w Republice Czeskiej na Zaolziu, to przy szkołach czy w ramach największej polskiej organizacji w Czechach, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, funkcjonują zespoły regionalne, zespoły pieśni i tańca, kapele góralskie w tej górskiej części Zaolzia. I to wszystko gdzieś składa się na taką szeroką edukację muzyczną, która właśnie najczęściej łączy się z występami na małych scenach, w domach polskich, w tych domach PZKO, czyli tego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, czy na mniejszych imprezach.
1: Czy ty też czerpałeś z tego dobrodziejstwa, które oferuje system w Republice Czeskiej? Czy też mogłeś
2: ja to, w Republice... to czeskie podejście?

0: Chcieliście przez... praktykować.
1: Nie. Bo ja wychodzę z polskiego kontekstu. Cała edukacja, moje życie, no to jest właściwie większość po polskiej stronie, na Śląsku Cieszyńskim. Od 12 lat mieszkam na Zaolziu. No, moje dzieci już korzystają z tego dobrodziejstwa w ramach polskich szkół na Zaolziu, bo przypomnę tylko, może nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że na Zaolziu funkcjonuje 25 szkół z polskim językiem nauczania podstawowych i jedno polskie liceum, tutaj w tutejszej nomenklaturze nazywane gimnazjum, polskie gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie, które kończy się także polską maturą, ale te szkoły funkcjonują w systemie edukacji, w czeskim systemie edukacji. Więc ja nie, ale jeśli chodzi o tradycję muzyczną czy tradycję churalną w ogóle Śląska Cieszyńskiego, bo na Śląsku Cieszyńskim bardzo dużo się śpiewa, czy śpiewało więcej, no bo dziś jasne, że coraz mniej niestety jest wśród ludzi w naszych rodzinach tego śpiewu, no to ja byłem członkiem jednego z najstarszych chórów na Śląsku, Towarzystwo Śpiewacze imienia Jana Orszulika w Strumieniu, skąd pochodzę, Lutnia. Więc to też się wpisuje gdzieś w całą tradycję muzyczną i tradycję churalistyki na Śląsku Cieszyńskim po obu stronach.
0: 22 i 7 trójek, telefon do studia trójki. Pewnie mają Państwo jeszcze jakieś przemyślenia związane z reportażem Trzecie Ucho Szymona Brandysa, którego dzisiaj słuchaliśmy. I pewnie też mają Państwo opowiadać o czym, jeśli chodzi o to, czego nigdy sobie Państwo nie dadzą odebrać. Myślę tu o pasji, o tym, co daje Państwu siłę do życia, o tym, co sprawia, że chce nam się żyć pełnią tego naszego jednego przecież życia. 22-7 trójek, jesteśmy jeszcze w Klubie Trójki, audiodokumencie przez kwadrans. Czy pani Wanda, twoja bohaterka, Szymonie, jest postacią wyjątkową na Śląsku Cieszyńskim i może szerzej w Czechach? Czy więcej pani Wanda... znasz takich wykonawczych wykonawców jak pani Wanda?
1: Pani Wanda jest absolutnie wyjątkowa. Pani Wanda jest bohaterką idealną, pani Wanda jest akompaniatorką idealną. Wspominają wiele pokoleń uczniów, których wychowała muzycznie, nauczyła gry na fortepianie. Tutaj też dodam, że to zresztą chyba pojawia się w reportażu taki fragment, w którym pani Wanda mówi, że wielu z moich uczniów nie wybrało tej kariery muzycznej, ale lekarze, prawnicy i tak dalej, ja bym to mógł rozszerzać. Wielu moich znajomych starszych poszło w zupełnie inną stronę, ale każdy umie na czymś grać. Więc to jest też zasługa pani Wandy.
2: A ci najmniej zdolni zostali muzykami. To jest też...
1: Może i tak. W każdym razie...
0: Jest takie przekonanie w tym środowisku.
1: Tak mówią. Pani Wanda jest absolutnie wyjątkowa i poważana.
0: Mówią też, że czas leczy rany, a nie muzyka leczy rany. Kiedy posłuchałem opowieści pani Wandy, doszedłem do wniosku, że powinniśmy zmienić to porzekadło. Powinniśmy większą rolę nadać muzyce w tym procesie leczenia ran. No też wynika to z wieloletnich badań, prowadzonych przez wiele lat badań naukowych, neurobiologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych, że muzyka w zasadzie jakakolwiek, nie tylko ta klasyczna, nie tylko z tej najwyższej półki, pomaga nam w nawet niecodziennym życiu, nie tylko w codziennym życiu, nie tylko Bach rozwija nam lewą czy prawą półkulę, no w każdym razie też wpływa na to, jak funkcjonuje mózg, ale też pomaga uporać się z trudnymi sytuacjami, pomaga przejść przez radykalną zmianę, pomaga uleczyć traumę.
1: I do takich badań też często odwołuje się chociażby Śląski Związek Chórów i Orkiestr, który właśnie podkreśla te niesamowite walory lecznicze, terapeutyczne muzyki. I to wszystko pani Wandzie pomogło.
2: I czasami też jest tak, że muzyka jest nie tylko tą ścieżką dźwiękową, która gdzieś tam koduje jakiś moment i potem, kiedy słyszymy jakąś piosenkę czy jakiś utwór, to nas przenosi do tego miejsca, ale czasami, kiedy mamy jakąś stratę, to czasami ta muzyka jest tym jedynym materialnym gdzieś elementem, który nam

0: nam z tego zostaje. Ciekawe, czy państwo tak macie, słuchacze drodzy, ale myślę, że wszyscy tak mamy, że gdzieś mamy jakiś taki moment, z którego właściwie jedyne, co nam zostało, to jakaś piosenka, która nam go tak koduje. A ja tylko, czy mogę wtrącić taką rzecz, że to jest też gdzieś zabawne, a może straszne, a może po prostu pokazuje jakieś takie koło albo taką spiralę, gdzie żeśmy z tą muzyką doszli, że teraz na konferencjach, na których spotykają się różni dyrektorzy orkiestr i tak dalej, rozmawiamy o community music, jako, czyli takiej muzyce wspólnoty, jako takim kierunku, który teraz trzeba obrać i że każda muzyka to jest muzyka wspólnotowa, czyli tak naprawdę powrót do tego siedzenia przy ognisku i śpiewania razem, albo krzyczenia do siebie piosenką z jednej góry do drugiej góry. Że tak już daleko zaszliśmy w tych marmurach i złotach i tych najgenialniejszych wykonaniach i najdroższych solistach, że musimy sobie przypominać, że hej, to chodzi o to, żeby się spotkać razem ze sobą, żeby pobyć razem, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której jesteśmy się w stanie dogadać ze sobą. Czasami to jest właśnie wspólne muzykowanie i że to nie jest tylko ta wstydliwa czynność, bo nie ma nic bardziej wstydliwego niż zaśpiewanie przy ludziach. Tak zdaje się, że w takich jesteśmy okolicznościach. A tymczasem właśnie to gdzieś sednem tego muzykowania jest bycie razem.
1: No właśnie. Konkurs Chopinowski czy śpiewanie przy ognisku z akompaniamentem gitary. Co państwo wybierają? A może jedno i drugie? A może koncerty wielotysięczne na stadionach całego świata? 22 i 7 trójek. Wy co wybieracie z tych trzech wariantów, które przedstawiłem? Oczywiście upraszczając nieco sytuację.
2: Ja chyba w tej atmosferze wakacyjnej to jednak to ognisko. Taki działkowy się zrobiłem ostatnio.
0: Ja też się wstydzę śpiewać przy ludziach. Ja tutaj muszę praktykować to, co tutaj kaznodziejuje, ale...
1: No ty praktykujesz bardzo, bym powiedział, też niestandardowe podejście do prezentowania muzyki, do jej... No tutaj ze znakiem zapytania, ale jednak wypowiem to określenie, do jej performowania, do jej performatywnego wymiaru. Jako szef orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
0: No bo ja tak sobie myślę, że może ważniejsze od tego, żeby pokłonić się przed tym Chopinem, który jak sprawdzałem ostatnio wciąż nie żyje, pomyśleć o tym, że publiczność, która poświęca nam czas, przychodzi na nasz koncert, że ona też nie przychodzi sama, że czasami to jest taki sposób na spotkanie się z tatą albo spotkanie się z mamą i trzeba gdzieś pójść się spotkać, a jak się pójdzie na koncert, to można się przez 2 godziny nie odzywać do siebie, bo się słucha muzyki, a potem można pogadać. Śmieję się trochę, ale gdzieś bardzo w to wierzę. To znaczy, że to jest jakaś taka... No nie chcę się powtarzać, ale że naprawdę ta muzyka tworzy przestrzeń do bycia razem. I nie tylko jest tą Monalisą na ścianie, ale jest też jest nie tylko o nas, którzy my, Orkiestra Polskiego Radia, jak my wspaniale ją wykonujemy. Oczywiście, że wykonujemy ją wspaniale. Ale to jest też o wszystkich tych ludziach, z którymi spotykamy się na sali, albo spotykamy się, to co pan, który do nas zadzwonił, powiedział, że jedzie na rowerze i że słuchał na głośnikach i patrzył na pola. Jak ja się rozmarzam, jak ja uwielbiam to w radio.
1: Wspaniałe doświadczenie.
0: Że właśnie jest tak, że my tu sobie siedzimy przy Myśliwieckiej, a ktoś patrzy sobie na łany zboża, a ktoś patrzy sobie na zupełnie co innego i razem w tym jesteśmy. Przepraszam za ten New Age taki albo jakieś inne sekciarstwo, ale tak mam.
1: No ale też umożliwiłeś takie spotkanie całkiem niedawno w zakładzie karnym na Białołęce. Opowiedz o tym.
0: Spotkaliśmy się w przeddzień Dnia Dziecka. Nasi wspaniali muzycy z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i wspaniałe panie funkcjonariuszki Służby Więziennej z aresztu na Białołęce i właściwie 2 grupy osadzonych. Najpierw zagraliśmy dla osadzonych, a przede wszystkim dla ich dzieci. To były takie muzyczne warsztaty rodzinne. A potem zagraliśmy, co właśnie od razu zauważyliśmy, kiedy zobaczyliśmy naszą widownię, wyjątkowo homogeniczna widownia na koncercie dla 60 mężczyzn. No i chyba się udało, dlatego że potem poprosiliśmy naszych słuchaczy, żeby napisali nam na kartkach, co tylko chcą, czy to było fajne, czy to było niefajne. I dla nas to całe to...

0: doświadczenie, to było wielkie przeżycie, a na tych kartkach właśnie było napisane. Tu ktoś napisał, że od kilkudziesięciu lat nie miał okazji słuchać takiej muzyki na żywo, a teraz ma, więc połączyliśmy się z tym jego światem sprzed kilkudziesięciu lat. Z drugiej strony parę głosów było takich, którzy od takich słuchaczy, którzy pierwszy raz mieli do czynienia z muzyką poważną, z muzyką klasyczną wykonaną na żywo. No i tak, mówiłem o tym zresztą w reportażu Jakuba Tarki, o tym, że też to wejście do tej sali było takie, że czuliśmy się, że i my, orkiestra, i więźniowie nawzajem się siebie boimy. My się ich boimy, bo oni są tutaj w więzieniu i nie wiadomo, co się wydarzy. Oni się nas trochę boją, bo nie wiedzą, jak się zachować. Nie wiedzą, czy im się to spodoba. I tak, a kiedy ta muzyka zaczęła brzmieć, wypełniła tę salę, to nagle wszyscy byliśmy z tym razem. Wszyscy byliśmy słuchaczami. Część z nas ją grała, ale i tak słuchała. I tak przypomina mi się taki wierszyk po rosyjsku o tym, że kiedy Japończyk grał na fortepianie, my wszyscy tego Japończyka rozumieliśmy i on nas rozumiał. To w moim domu rodzinnym się mówiło, ten wierszyk. I to wszystko wyjaśnia. I to jest kolejna taka radiowa psychoterapia.
1: Muzyka językiem uniwersalnym, a ten reportaż, o którym wspomniał Kajetan, nosi tytuł Orkiestra za kratami. Znajdą go państwo na naszym portalu z podcastami polskieradio.pl. Szymonie, co słychać u pani Wandy?
2: U pani Wandy wszystko dobrze. Jesteśmy w kontakcie z panią Wandą. Pytała mnie kilka dni temu, kiedy kolejny raz ją odwiedzę, bo muszę zdradzić słuchaczom Trójki, że no nie skończyło się tylko na samych wizytach reportażowych i nagrywaniu. Pani Wanda, myślę sobie, że mogę to spokojnie powiedzieć. My się z panią Wandą bardzo polubiliśmy. Pani Wanda czeka na odwiedziny, proponuje kolację w czeskiej gospodzie. Jest pełna życia, elegancji, pełna dobrego humoru, więc mam nadzieję, że w najbliższych dniach ją odwiedzę i będę mógł przekazać pozdrowienia także z Warszawy.
1: I ukłony, rzecz jasna. 227 Trójek, dzwoni pan Leszek. Dobry wieczór panu.
3: Halo. Dobry wieczór.
1: Halo, halo, słyszymy
3: Dobry
1: się.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Tak, tak, ja słyszę. Dobry wieczór. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ten niezwykły reportaż. Proszę również pozdrowić naszą bohaterkę, niezwykła osoba.
1: Niestety straciliśmy połączenie z panem na moment. Zechce pan powtórzyć ostatnie zdanie? Halo, halo.
3: Rzucę samochodem i być może jest zanik fal. Ja chciałbym jeszcze raz pogratulować reportażu i pozdrowić serdecznie bohaterkę, która rzeczywiście no, zadziwia żywotnością i takim życiowym optymizmem. Chciałbym też odnieść się do pana sugestii. Zasugerował pan, że ważne jest też, aby muzykować, śpiewać w gronie takim domowym, rodzinnym, towarzyskim. I rzeczywiście ja to podzielam. Myślę, że oprócz sal koncertowych ważne są te spotkania przy ognisku z gitarą i kultywowanie tych naszych spotkań właśnie muzycznych z piosenkami. A niestety coraz trudniej, coraz rzadziej spotykamy takie sytuacje. Młodzież chyba raczej ogranicza się do słuchawek, jakiegoś takiego zatopienia się w swojej muzyce, której z którą się nie dzieli z nikim innym.
1: Także ta dzisiejsza młodzież.
3: Bardzo, tak, ale to też wina szkoły, ponieważ rzeczywiście to umuzykalnienie i muzyka w szkołach polskich, w odróżnieniu do tych czeskich, o których tutaj słyszałem przed chwilą, rzeczywiście jest na bardzo, bardzo złym poziomie, ale to już jest
1: no
3: osobny
1: tak, nie
3: temat.
1: Nie widać chętnego, bardzo, który podjąłby się reformy tego systemu.
3: Jestem nauczycielem tuż przed emeryturą, także już chyba reformy żadnej nie uda
1: no
3: się.
1: No to będzie miał pan skończyć. Rozumiem pana punkt widzenia.
3: Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Wspaniały reportaż, gratuluję autorowi. No i jeżeli macie możliwość, pozdrówcie panią Wandę, bohaterkę, bo jest uroczym, cudownym człowiekiem i fajnie, że mogliście.

0: no o niej usłyszeć. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo panu dziękujemy.
2: Na pewno przekażę, dziękuję.
1: Dobrej podróży, szerokiej drogi. Słuchajcie, Kajetanie, Szymonie, mamy jeszcze półtorej minuty. Chciałbym mimo wszystko zapytać was o to, jak wy sobie wyobrażacie własną starość. Wysłuchawszy tego, o czym mówimy dzisiaj na antenie Trójki od mniej więcej 21:08.
3: Ja mam wrażenie... Proszę.
2: Proszę. Kajetan.
3: To ja mam krótko, bo ja mam wrażenie, że ja się właśnie odkryłem, że stałem się takim śmiesznym wujkiem. Takim, że każdy miał taki, ten wujek taki pożartował i ja po prostu jakby jestem tą osobą i myślę, że będę po prostu śmiesznym wujkiem.
1: Szymonie?
2: A ja mam taką nadzieję, że będę miał taki błysk w oku i taki uśmiech i śmiech zaraźliwy w podeszłym wieku, taki właśnie jak pani Wanda. I będę nawet wychodząc na krótki spacer regularny wokół bloku, bo pani Wanda na takie spacery wychodzi, będę na przykład przyciągał gromadę dzieciaków i rozdawał im cukierki. Tak robi właśnie pani Wanda.
1: Bardzo wam dziękuję. Szymon Brandys z czeskiego Cieszyna, Kajetan Prochyra ze studia Trójki. Wszystkiego dobrego, trzymajcie
2: dziękuję.
1: Się. Elżbieta Malinowska realizowała, Michał Matus wydawał. Słuchaliśmy dzisiaj trzeciego ucha reportażu Szymona Brandysa. Kłaniam się, do usłyszenia. Bartosz Panek.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
4: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krewni Polaków zabitych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne. Biennale Sztuki w Wenecji nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej, bo promowało rosyjską sztukę. W Świnoujściu formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób zamordowanych w Pużnikach. Są po pierwsze, to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość zorganizowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Notę swojej babci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
10: Bardzo jestem wzruszona, bo też czekaliśmy na to. Jesteśmy szczęśliwi, że się odnalazły, bo to babcia i ciocia. To był trudny czas. Już wszystkie dzieci babci nie żyją. Tata mój czekał i się nie doczekał. Będziemy się starać pojechać tam i zobaczyć właśnie te nazwiska na grobach. Nareszcie wiemy, że nasza babcia tam jest i jestem spokojna już, że mogliśmy ją odzyskać.
9: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej to do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów do Wenecji i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, które odbyło się 9 maja. Od lutego 2022 roku, czyli od napaści na Ukrainę, rosyjski pawilon na Międzynarodowej Wystawie Sztuki był zamknięty. Decyzję o wstrzymaniu finansowania ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Kultura i wsparcie nie mogą stać się narzędziami wybielania agresji. Unijne dofinansowanie wynosiło około 2 milionów euro. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Ta inwestycja na miarę portu w Gdyni w Świnoujściu formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Przylądek Pomerania to największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski. Będą tu mogły przybijać największe kontenerowce świata.
0: Przylądek Pomerania ma status inwestycji strategicznej. Coraz więcej towarów transportowanych jest drogą morską i trzeba to wykorzystać, mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
11: Te towary, które płyną na przykład z Azji albo z połączeń kontynentalnych, i tak do Polski trafią. Pytanie tylko, czy zostaną

0: przetransportowane do polskich portów czy do portów niemieckich. Chcemy, aby te towary przypłynęły do polskich portów i stąd szły dalej do finalnego odbiorcy.
1: Port powiększy lądową powierzchnię Polski o prawie 190 hektarów. Powstanie na nowym przylądku, który trzeba wybudować na morzu. To stanie się w przyszłym roku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska.
1: Rozpoczęciu budowy portu towarzyszyła pikieta mieszkańców, którzy, jak mówią, nie sprzeciwiają się powstaniu portu, tylko jego lokalizacji na położonej najbliżej ich domów plaży. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory zyskują na popularności, szczególnie w powiatach grójeckim, wareckim, płońskim i piaseczyńskim. Można samodzielnie zabrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, malina, nawet ogórki i cukinie. Dorota Oment z Marysina w powiecie grójeckim tłumaczy, dlaczego taka forma sprzedaży jest korzystna zarówno dla rolników, jak i dla klientów.
4: To jest szokujące wręcz, ponieważ tutaj 1/10 upraw przetrwała przymrozki wiosenne, więc podaż jest znacznie mniejsza polskiego towaru, ale tak ogólnie podaż na rynku owoców miękkich w Polsce jest dużo większa na przykład niż była w zeszłym roku z tego powodu, że wzrósł import.
3: Cena owoców samozbioru jest znacznie niższa niż w sklepach. Kilogram wiśni kosztuje 5 zł, a czereśni 10. To nawet 2 razy mniej niż w marketach czy na bazarach. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro nad morzem słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze. 23 stopnie na północy, 28 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
6: Autopromocja.
7: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę po 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Dobry wieczór. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Zaczynamy.

Disorder. Kwintesencja brzmienia Joy Division. Mroczny klimat z hipnotyzującą linią basu. Nagranie otwierające płytę Unknown Pleasures z roku 1979. W tym tygodniu przypada 70. rocznica urodzin Iana Curtisa. Bardzo ważna postać w historii muzyki i zarazem tragiczna, bo Curtis popełnił samobójstwo w wieku zaledwie 23 lat. Charyzmatyczny wokalista dysponujący głębokim, fascynującym barytonem. Autor poetyckich, poruszających tekstów, śpiewał monotonnym, nawiedzonym głosem, a jego taniec na scenie to nerwowe, konwulsyjne ruchy. Kolejny utwór to kompozycja, która otwiera stronę B albumu Unknown Pleasures, She's Lost Control. Hipnotyzująca, minimalistyczna partia perkusji, wysoko brzmiący bas i oczywiście głos Iana.

Joy Division i She's Lost Control. Trzecim nagraniem, które Państwu przypomnę, jest piosenka wydana w roku 1979 na singlu. Mowa o Transmission. I tu znowu pulsujący bas, ostry riff gitarowy i przejmujący śpiew Curtisa.

Za nami Transmission, a następny utwór to Atmosphere. Utwór pochodzący z singla wydanego 2 miesiące przed śmiercią wokalisty. Marszowa linia perkusji, oszczędne, tym razem oszczędne brzmienie gitary, melancholijna partia syntezatorów i sugestywny, hipnotyzujący śpiew.

Atmosphere. Joy Division to zespół, który wywarł wielki wpływ na kilka pokoleń muzyków. Twórczością Curtisa i jego kolegów inspirowali się m.in. oczywiście członkowie U2, The Cure, Depeche Mode, The Smashing Pumpkins, Interpol, wreszcie Nine Inch Nails. Za chwilę posłuchamy właśnie tych ostatnich w coverze Dead Soul. Nagranie wykorzystano w filmie The Crow, czyli Kruk, z ostatnią rolą Brandona Lee, syna Bruce'a.

Trent Reznor i Nine Inch Nails w industrialno-rockowej wersji utworu Dead Souls. W tym samym 1994 roku po nagranie z repertuaru Joy Division sięgnął Andy Kearns, gitarzysta i wokalista północnoirlandzkiej formacji Therapy. Isolation. Słuchamy.

Energetyczna, ostra wersja utworu Isolation. To była grupa Therapy. Za chwilę posłuchamy amerykańskiego zespołu postrockowego i slowcorowego braci Baby i Mata Kedejnów, Bad Head. Tytuł utworu Disorder.

To był zespół Bad Head i utwór Disorder. Pora na nietypową przeróbkę najsłynniejszej piosenki Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Nouvelle Vague.

Wysłuchaliśmy nagrania Love Will Tear Us Apart w interpretacji paryskiej grupy specjalizującej się w bossanowie i chillaucie Nouvelle Vague. Kolejnym zespołem w dzisiejszej audycji jest nowojorska załoga dowodzona przez Jamesa Murphy'ego LCD Sound System.

Właśnie wybrzmiał utwór No Love Lost w wykonaniu brooklińskiej formacji LCD Sound System. Oczywiście mowa o Brooklynie w Nowym Jorku. Teraz z kolei posłuchamy jeszcze jednej dosyć nietypowej wersji utworu z dorobku Joy Division. The Killers i Shadowplay.

0: Shadowplay i The Killers. Pora na polski akcent wieczorów. W roku 2008 ukazał się czwarty album Pustek zatytułowany Koniec kryzysu. I taki jest też tytuł nagrania opartego na kompozycji Passover. To zarazem utwór będący hołdem dla Iana Curtisa i Joy Division. Pustki i koniec kryzysu.
1: Kryzys przyjść musiał, wiedział.

To były Pustki w utworze Koniec kryzysu. Audycja powoli dobiega końca. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. A na zakończenie jeszcze jedna grupa elektroniczna ze Stanów Zjednoczonych. Chromatics w instrumentalnej wersji utworu Ceremony. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po I wojnie. Fundacja Ośrodka

0: Polska Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, zbliża się 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura może wystąpić o nowy wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Komisja Europejska za wprowadzeniem unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił dziś wniosku, tłumacząc, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że szanuje wyrok sądu, ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa.
3: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
2: Decyzji nie da się zaskarżyć, stąd pomysł ponownego wniosku. Były minister sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych przebywa od co najmniej 2 miesięcy. W Polsce nie udało ogłosić mu się ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Bielska policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do incydentu doszło w sobotę w autobusie w Bielsku-Białej. Dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
4: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
2: Zatrzymany mężczyzna to kierowca miejskiego zakładu komunikacyjnego w Bielsku-Białej. W trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Konsekwencje dyscyplinarne wobec swojego pracownika zapowiedział także przewoźnik. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce będzie w Warszawie. Premier, przekazując tę informację, mówił, że centrum pomoże m.in. w zarządzaniu kryzysowym.
5: Tu chodzi nie tylko o eksplorację kosmosu, ale też, jak mówił premier, korzyść dla bezpieczeństwa Polaków.
6: Poprawa i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o łączność satelitarną, monitorowanie sytuacji poprzez zdjęcia satelitarne, ich szybką analizę wtedy, kiedy będzie dochodziło do jakichś dramatycznych zdarzeń, takich jak powódź.
5: Chodzi też o ułatwienie monitorowania sytuacji na granicy. W Polsce powstać ma fundusz o aktywach sięgających 500 mln zł. Będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
7: Każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się 6, nawet 7-krotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę.
5: Jednym z zadań Centrum ESA w Polsce ma być też budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Europejska Agencja Kosmiczna ma jedną główną centralę, 6 dużych centrów technologiczno-operacyjnych oraz kilkanaście mniejszych stacji i biur w Europie. Komisja Europejska za wprowadzeniem unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Potem ten zakaz będą musiały jeszcze przyjąć unijne kraje i Parlament Europejski.
8: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Ursula von der Leyen mówiła, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęście. Z danych komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Ukraina planuje zakup 16 francuskich myśliwców Rafale oraz francusko-włoskich systemów obrony powietrznej, poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Podczas szczytu Ukraina oraz 9 państw europejskich ogłosiły również powołanie antybakterii.

0: balistycznej koalicji rakietowej.
1: Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że samoloty Rafael i systemy obrony powietrznej mają trafić na Ukrainę w latach 2028-2029. Sojusznicy Kijowa zapowiedzieli rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Manewry mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją. Skład powołanej podczas szczytu w Paryżu antybalistycznej koalicji rakietowej weszły Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. W spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu uczestniczyło około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Stając ramię w ramię za pokojem i wolnością, napisał szef polskiego rządu w mediach społecznościowych, komentując spotkanie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Robert Lewandowski zapewnia kibiców Chicago Fire, że będą zadowoleni z wyników klubu. Polski napastnik przed jutrzejszą oficjalną prezentacją w swoim nowym klubie odpowiedział w amerykańskiej ambasadzie w Warszawie na kilka pytań dotyczących jego przeprowadzki i gry w barwach zespołu z Major League Soccer. Ambasada opublikowała krótkie nagranie z tej rozmowy. Polak podpisał 2-letni kontrakt ze strażakami z Chicago. Jutro po raz pierwszy pojawi się na murawie stadionu klubu z Wietrznego Miasta. Najlepszy polski napastnik mówił m.in., że chciałby wraz z rodziną odwiedzić Nowy Jork, Miami i Los Angeles. W krótkim wywiadzie oczywiście nie zabrakło sportowych tematów.
2: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
3: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
2: Na zwycięstwa i bramki.
3: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
2: Doświadczenie.
3: Ulubiona amerykańska piosenka.
2: Amerykańska? Oj, za szybko mi do głowy przyszło Usher, yeah.
3: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
2: Oj, dużo ich jest. Dziękuję.
3: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
2: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Nie ma pewności, kiedy Lewy zadebiutuje za oceanem, ale klub już jakiś czas temu sygnalizował, że byłoby to możliwe nawet jeszcze w czwartek, 16 lipca, kiedy o 19.30 czasu miejscowego w Chicago jego zespół podejmie Vancouver Whitecaps na stadionie Soldier Field. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Więcej o sporcie, Krzysztof Łoniewski.
5: W oczekiwaniu na półfinały na mundialu, rodzaj futbolowego erzacu i planowana na jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Oczywiście będzie grał z dziewiątką na plecach. Dlaczego?
6: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
5: Mówił Robert Lewandowski i to była wypowiedź za pośrednictwem ambasady amerykańskiej w naszym kraju. Zostając przy piłce przez duże P, Slaven Bilic zgodnie z przypuszczeniami został nowym selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Zastąpił Zlatko Dalicia. Przypominamy, że Bilic prowadził już drużynę narodową w latach 2006-2012, a Dalic z chorwacką kadrą na poprzednim mundialu był trzeci, na wcześniejszym drugi. To są dopiero osiągnięcia. Teraz tenis. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie, gdzie broniła tytułu, jest ósma w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Spadła z pozycji trzeciej. Magda Linet jest 51. i właśnie przegrała z notowaną w trzeciej setce Japonką Mają Hontamą w pierwszej rundzie turnieju na twardych kortach w Atenach 4-6 i 5-7. Niedobrą passę ma również Jan Zieliński. Tym razem odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Bastad, ekskluzywnym bałtyckim szwedzkim kurorcie. Mówimy oczywiście o rywalizacji deblowej. Jan w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał w trzech setach z Włochami Pellegrino i Vavasorin.
0: Jutro nad morzem słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu na południu i w centrum również burze. 23 stopnie na północy, 28 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
7: Autopromocja.
8: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
9: Uszanowani!
8: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
10: Wiwat! Wiwat!
8: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
9: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
7: Autopromocja.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
2: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
3: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
2: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Ten niespokojny utwór, pozorna idylla z nowej płyty Dietera Wernera, tydzień temu miał w Trójce premierę. Obok innych interesujących realizacji z albumu Intrus. 6 lipca finałem audycji był fragment innej kompozycji, Garść Łudy, którą dopiero dziś poznamy w całości. Tytuł jak zawsze jest kompozytorską podpowiedzią przybliżającą intencje artysty. Tym razem chyba zbyt enigmatyczną, poetycko niejednoznaczną.

no znaczną garść ułudy. Jej sednem są tu domiksowane dźwiękowe próbki, podobnie jak w następnym krótkim utworze synonim X. Czy pojawiający się głos należy do intruza? Tego przez 13 minut chyba nie uda się Państwu ustalić. Dieter Werner.

jeden z najciekawszych kompozytorów polskiej muzyki, niezależny, bezkompromisowy w dźwiękowych kolażach i podejmowanych tematach. Dieter Werner jest twórcą niezamykającym się w mainstreamowym idiomie, poszukującym, eksplorującym elektroniczne media. W jego nagraniach słyszalna jest dbałość o dźwiękowe detale, o kolor dźwięków i strukturę emocji. Artysta spełnia się w kompozycjach koncepcyjnie przemyślanych, bez warsztatowych wątpliwości. Kreując brzmieniowe panoramy, zwraca uwagę klarownością nagrań. Ciekawe, czy podobnie odbierają Państwo jego twórczość? Oto utwór Resistor, piąty na płycie.

utwór Rezystor. W studiu El Muzyki trwa projekcja nowych nagrań cenionego przez fanów łodzienina Dietera Wernera. Kompozycja następna, Obłęd, nasycona doborem wykorzystanych sampli, czytelnikom książek Krzysztonia być może przypomni znakomitą powieść tego wybitnego literata i radiowca, zatytułowaną tak samo jak ten oto utwór, Obłęd.

obłęd. W utworze następnym z albumu Intrus, nazwanym Larwa, słychać dźwięki kojarzące się z owadami. To przywołane z kosmosu insekty, hołubione przez ziemian fatalistów. Obecne w kompozytorskich ścieżkach, które mogą Państwo już teraz zaadoptować własną wyobraźnią. Dieter Werner i Larwa.

I to już wszystkie nowe utwory Dietera Wernera przedstawione dziś i przed tygodniem. Na zakończenie spotkania z łódzkim producentem, realizatorem, kompozytorem utwór z początków jego kariery. Zima dłuższa niż życie. Jak zawsze Werner unika elitaryzmu, czasami kojarzącym się z pop-artem, kierując swoje konceptualne projekty do fanów ustawicznie poszukujących elektroakustycznych innowacji. Nagranie Zima dłuższa niż życie swój kształt zawdzięcza komputerowi Atari ST, będącym dziś dla kompozytora chyba tylko sentymentalną pamiątką. Dziękuję Państwu.

0: Autopromocja.
1: Czy jest szansa na porozumienie historyczne Polski i Ukrainy? Czy łatwiej byłoby je osiągnąć, gdyby do dyskusji na ten temat nie mieszali się politycy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z historykiem Grzegorzem Motyką oraz dziennikarzem Andrzejem Brzezieckim. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 14 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kontrola nie wykazała nadużyć w szpitalu w Pile. O placówce było głośno z powodu rzekomych wysokich zarobków neurochirurgów. Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. To decyzja warszawskiego sądu. Mossad zwerbował byłego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada i chciał zrobić z niego nowego przywódcę Iranu. Kontrola przeprowadzona w szpitalu specjalistycznym w Pile nie wykazała nieprawidłowości w pracy spółki neurochirurgów, o których ostatnio było głośno w całej Polsce. Chodzi o doniesienia dotyczące szpitali w Mogilnie i Miastku, gdzie lekarze mieli rozliczać droższe procedury niż te faktycznie wykonane. Ci sami neurochirurdzy pracują także w Pile. Przeprowadzona kontrola nie wykazała podobnych nadużyć, mówi dyrektor szpitala Grzegorz Sięciewski.
3: W ramach tej kontroli nie wykryliśmy żadnych nieprawidłowości, jeżeli chodzi o rozliczanie tych procedur, o realizowanie tych procedur przez neurochirurgów. Wszystko jest tak, jak powinno być pod względem formalnym. Oczywiście zawsze pojawią się drobne zalecenia, ale one dotyczą bardziej jakichś drobiazgów, jeżeli chodzi o sposób wypełniania dokumentacji samej medycznej, natomiast to są bardziej takie kwestie wewnętrzne, takie, które jakby szlifują tylko realizację naszej wewnętrznej dokumentacji, natomiast jeżeli o ten temat chodzi, to też tutaj jest wszystko sprawozdawane prawidłowo.
2: Neurochirurdzy nadal pracują w szpitalu specjalistycznym w Pile. Jak zapewnia dyrektor placówki, na obecnym etapie nie ma podstaw do podejmowania wobec nich decyzji personalnych. W szpitalu specjalistycznym koszty wynagrodzeń wszystkich pracowników stanowią ponad 70% budżetu placówki. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosek o wydanie nakazu nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania na mocy umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Na razie, gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na Wyspach Brytyjskich.
4: Obie odmowy wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie wynikają z niewykazania tego, czy Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróże w rejony państw Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii, tłumaczy rzeczniczka Sądu do Spraw Karnych Anna Ptaszek.
5: Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
4: Na antenie Polskiego Radia 24 sędzia Piotr Gonciarek dodał, że niewydanie ENA dla byłego ministra sprawiedliwości nic nie zmienia. Podkreślił, że istotny jest wniosek ekstradycyjny i współpraca polityczna.
6: Ale musi być proces, wniosek ekstradycyjny. To jest kwestia i procesu przed sądem amerykańskim i tak naprawdę decyzji politycznej, bo to jednak polityka w to wchodzi.
4: Były minister sprawiedliwości wyjechał do Ameryki po zmianie władzy na Węgrzech. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Tragiczny wypadek pod Czarnym Szczytem w Tatrach Wysokich na Słowacji. Nie żyje polski turysta, który spadł z wysokości około 200 metrów.
7: O zdarzeniu poinformowali ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Na miejsce wezwała ich partnerka, 40-letniego Polaka. Para poruszała się poza wyznaczonym szlakiem w trudnym, wspinaczkowym terenie, bez odpowiedniego sprzętu oraz asekuracji. Podczas wejścia na Czarny Szczyt mężczyzna spadł do Doliny Dzikiej. Do akcji ratunkowej włączono śmigłowiec, jednak 40-latkowi nie dało się już pomóc. W wyniku upadku z dużej wysokości mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia. Ratownicy ewakuowali partnerkę zmarłego, a jego ciało przetransportowali do Starego Smokowca i przekazali policji. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Izrael zwerbował byłego prezydenta Iranu, Mahmuda Ahmadinejada, i w odpowiednim momencie chciał zrobić z niego nowego przywódcę, donosi New York Times. Ahmadinejad miał współpracować z Izraelczykami przez 2 lata, zrezygnował dopiero w ostatnich tygodniach. Według informatorów dziennika przebywa teraz w areszcie domowym kontrolowanym przez agentów powiązanych z Gwardią Rewolucyjną.
8: Jak pisze New York Times, do pierwszego spotkania między Mahmudem Ahmadinejadem a agentami Mossadu miało dojść w Budapeszcie, a pretekstem miała być zorganizowana w tym celu konferencja, na którą tam

0: Tamtejszy uniwersytet na polecenie Izraelczyków miał zaprosić byłego prezydenta Iranu. Od tego czasu miał on pozostawać w stałym kontakcie z Izraelczykami oraz otrzymywać od nich pieniądze. Pierwszego dnia wojny rezydencja Ahmadinejada była celem izraelskiego ataku, ale ucierpieć miał tylko budynek zajmowany przez ochroniarzy oraz opancerzony samochód byłego prezydenta. Sam Mahmud Ahmadinejad miał zostać ewakuowany przez Izraelczyków i przygotowywany przez nich do przejęcia władzy w Iranie po tym, jak siły izraelsko-amerykańskie miały obalić reżim. To jednak nie nastąpiło, a Ahmadinejad miał coraz bardziej być rozczarowany traktowaniem go przez Izraelczyków. W ubiegłym tygodniu opuścił kryjówkę. Po raz pierwszy widziano go podczas uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu zabitego pierwszego dnia wojny. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia nad morzem słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze. 23 stopnie na północy, 28 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
5: Teraz pieszo.
4: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
5: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Ludzie w ubraniach.
7: Przeserdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Ludzi w ubraniach. Ludzie w ubraniach to jest taki program, w którym zastanawiamy się, w jaki sposób żyjemy sobie z odzieżą, jeśli chodzi o kulturę noszenia jej, społeczne zwyczaje, nasze gusta, no i także to, w jaki sposób branża, tak zwana branża mody funkcjonuje w Polsce, bo z tej branży, jak dobrze wiemy, chociażby dzięki filmowi Diabeł ubiera się u Prady, wynikają koniec końców nasze wybory odzieżowe, więc jesteśmy uwikłani. I chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym zasobami, które są uwikłane w branży od wielu, wielu lat i już widziały dużo zmian, rewolucji, obwieszczeń końców i początków w polskiej modzie. Jeszcze tylko dodam, że audycja jest wydawana przez Anię Lalkę, a realizowana przez Olę Żakowską. Ja się nazywam Karolina Sulej, niezmiennie i bardzo serdecznie, przeserdecznie, jak już powiedziałam wcześniej, taka jestem dzisiaj życzliwa. Witam moich wspaniałych gości, gościnie i gościa. Bartek Korzenia, Monika Kędziora, którzy tworzą Acefale, czyli taką markę właśnie, którą można by określić jako sustainable, czyli taką, która się utrzymała w tym znaczeniu tego słowa. A nawet się rozwija i czerpie z tych tektonicznych przesunięć społecznych i kulturowych. Ile wasza marka ma lat?
8: Już chyba 12.
7: No właśnie.
8: Mam wrażenie, że czasami się zatrzymaliśmy, że to jest 10, a to już jest 12.
7: A wasze dziecko ile ma?
8: Nasze dziecko będzie miało w tym 10 roku 10.
7: No to mieliście, że tak powiem, dwoje dzieci, które rosły w tym samym momencie.
9: W piątej kolekcji się pojawił.
7: No właśnie.
9: Albo zaczął pojawiać.
7: Nieuchronnie, prawda? Tak. Bo macie butik, który tutaj jest w sumie niedaleko Trójki na warszawskim Powiślu.
9: Trzy kroki stąd.
7: Wasze mieszkanie jest 2 kroki od tego butiku.
9: Albo jazdę tak. windą na piąte piętro.
7: Dokładnie. Więc no, jesteście bardzo blisko swojej pracy. Jesteście
9: bardzo,
7: że tak powiem, uwikłani więzami romantycznymi.
9: Każdymi
7: możliwymi.
9: Wszystko jest utkane jak w dobrej tkaninie.
7: I to też jest bardzo ciekawe, że to jest marka, która bardzo mocno się opiera na waszych osobowościach, waszych relacjach, waszych gustach, waszych fluktuacjach różnorakich, też osobistych. 12 lat się cofam. Mhm. Jest rok
9: 2014, końcówka października.
7: Tak, czyli jeszcze taki listopad. Moment, w którym...
9: Ostatnie faszynujki łódzkie.
7: Dokładnie, czyli już tak się... No, ta zmienia polska epoka. Moda zmienia się epoka. Co tu robić? I nagle macie taki zabójczy pomysł, żeby się zacząć tą modą zajmować. To kto zawinił? Bartek czy ty, Monika?
8: Chyba zawiniłam ja. Potem Bartka wciągnęłam. Ale to był taki, jakiś taki okres dla nas przełomu, szczególnie, że my oboje w sumie pochodzimy ze środowisk bardziej akademickich,

0: Oboje naszym pomysłem na życie kiedyś było bardziej jednak uczelnia. Bartek socjologia,
1: Mikrofonu bliżej, kochanie.
0: Ja historia sztuki.
1: Tak.
0: No, tylko, że jak wyjechałam do Stanów na badania do mojego doktoratu na historii sztuki, jakoś zaczęło do mnie dochodzić, że to chyba nie jest droga, którą chciałabym pójść. I siedząc na tym stypendium, znalazłam sobie staż modowy u takiej wspaniałej nowojorskiej projektantki, która zresztą jest z pochodzenia Polką, urodziła się na Powiślu. I generalnie jakby spędzenie u niej 2 miesięcy w tym jej atelier, pracy przy pokazie i to, że ona też w pewnym sensie była to marka znana tak lokalnie w Nowym Jorku.
2: Nawet kultowa.
0: Ale, nawet kultowa, ale też dość niszowa. Ona nagle jakoś mi pokazała, że przecież przez tą modę właśnie można opowiadać o wszystkim, co nam w duszy gra. I że naprawdę można robić po swojemu, że to jest w sumie taki projekt artystyczny, trochę kuratorski, trochę teatralny, że ta moda gdzieś pozwala faktycznie połączyć wiele różnych rzeczy. I kiedy wróciłam z tego Nowego Jorku, faktycznie doktorat rzuciłam. Zrobiłam podyplomowe studia z mody na SP w Łodzi. No i potem rzuciliśmy się w sumie na głęboką wodę.
2: Porządnie, jak akademicy, czytając milion książek.
1: No właśnie, wy jesteście nie są obciążeni biblioteką dosyć
2: w realnym
1: mocno.
2: Prowadzeniu biznesu modowego w Polsce.
0: Ale wydawało nam się, że jak zrobiliśmy odpowiedni research, to przecież to po prostu
1: teoria
0: pójdzie.
1: Musi się przełożyć, nie?
2: Pójdzie.
0: Tak. I nie było to takie łatwe.
1: Bo wy jesteście humanistami po humanistycznych studiach.
2: Albo społecznych.
1: Albo społecznych. Ale,
2: tak,
1: No ale z tego, co pamiętam, to w tej bibliotece twojej widziałam książki filozoficzne, feministyczne, gender studies widziałam, historię sztuki widziałam.
2: Jest tego sporo.
1: Jest tego sporo. Wróciłaś pełna nadziei, że można tego rodzaju koncepty przekładać.
0: Tak.
2: Tak, i to jest właśnie dobre określenie, przekładać koncepty, bo pierwsze nasze kolekcje polegały na przekładaniu konceptów. Pierwsza kolekcja o histerii, szpital Salpêtrière w Paryżu, doktor Charcot, który próbuje rozmontować w sposób naukowy, na czym polega historia. Powstały z tego piękne rysunki. My na podstawie tych rysunków zrobiliśmy nadruki. Kolekcja opierała się na piżamach, koszulach nocnych.
0: Pościelach do noszenia.
2: Pościelach do noszenia. Była piękna wizualnie. Czy były to ciuchy takie, które można potem sprzedawać? Nie wiem. Pewnie był taki moment, gdzie mieliśmy takie przeświadczenie, że takie 2 lata jesteśmy przed tym, co się wydarza, więc po 2 latach te dziwne ciuchy nagle stawały się okej. Ludzie przychodzili, je przymierzali. Tak staraliśmy się zawsze skracać ten dystans i ten odcinek czasu między, że my coś robimy, a potem ludziom się to podoba i to się udało mniej więcej.
0: Ale, gdyby
2: ale
0: tak,
2: początki były trudne.
0: Tak, ale gdyby też tak powiedzieć o tej, takiej naszej drodze, to jak Bartek powiedział, że na początku to były głównie koncepty do noszenia. Potem gdzieś się obudziliśmy, że przecież w tych ubraniach ktoś powinien chodzić, czyli powinniśmy myśleć o jakichś klientkach, które gdzieś na początku w ogóle nie zaprzątały nam głowy. Potem staraliśmy się myśleć bardzo komercyjnie, co się okazało, że my tego po prostu nie potrafimy robić. I to też trzeba o sobie
1: wiedzieć.
0: Gdzieś się dowiedzieć. Myślę, że właśnie pewnie około 8 lat z tych 12 zajęło nam znalezienie jakiegoś takiego sposobu, żeby te historie, które są dla nas ważne, ten przekaz, który jest w modzie, bez którego też nie potrafimy projektować i tworzyć, połączyć jednak z myśleniem o produkcie i o takich realnych ubraniach, w których ktoś będzie chciał żyć.
2: Tak, wygodnych do noszenia przy ciele, z trochę innych tkanin. Pierwsze kolekcje powstawały z takich tkanin, które wyglądały bardzo ładnie na zewnątrz, dobrze się fotografowały, płynęły pięknie na pokazach, ale generalnie nie były zbyt wygodne. Nawet kroje, które są ciekawe wizualnie przy fotografii na przykład, do noszenia nie zawsze się sprawdzają.
1: Pamiętam, że te pierwsze kolekcje właśnie były bardzo mocno związane z analizą społecznych uwikłań, ale też historii sztuki.
0: Tak.
1: Charcot i kobieca histeria to jest taki fragment historii kobiet i w ogóle historii też psychologii i psychiatrii, prawda?
0: Tak.
1: W którym się zastanawiano, w jaki sposób kobiece ciało, można powiedzieć, reaguje na stres, dzisiaj byśmy tak powiedzieli,
0: oczywiście,
1: prawda? I traumatyczne doświadczenia. Tak. Więc nie były to takie, powiedzmy, chciałabym radosne koncepty, wiesz, że
2: my nie jesteśmy aż tak radosni.
1: To było trudne, wiesz, nie to, że bierzesz impresjonistów, tak, i robisz sukienkę kwiatki.
0: Tak, tak.
1: Nie?
0: Tak.
2: Jak się śmiejemy, staliśmy się marką muzealną, ponieważ przechodząc teraz po Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, można zobaczyć kilka naszych kolekcji z tych wcześniejszych lat, które były tak silnie osadzone w pewnych konceptach, więc

0: Jest tam fragment Femme Maison, czyli kolekcji o kobiecie domowej, takiej miękkiej sukience z dużym haftem odkurzacza na plecach, który jednoznacznie pokazuje, jaka jest funkcja kobiety. Jest tam kolekcja zainspirowana Aliną Szapocznikow, więc sztuka, znowu powrót do sztuki. Mamy oczywiście kolekcję, której, czy fragment kolekcji, której nigdy nie pokazywaliśmy i co Marcin Różyc, jak opowiadał o tej wystawie, wspomniał jako pewnego rodzaju odkrycie, bo to było odkrycie, ponieważ wyciągnął z naszej szafy, która była gdzieś daleko w kącie pracowni, coś, co zawsze mieliśmy problem z pokazywaniem tego, bo w czasie czarnych marszy, bo do tego się tutaj odnoszę, trochę ciężko nam było epatować modą i tworzyć produkt, który jest tak silnie, nie wiem, korzystający z tego języka, więc po prostu zostało to w szafie. I przyszedł Marcin Różyc i wyciągnął to z szafy, a jest to.
1: Generalnie to jest taki komplet, w którym błyskawica, symbol protestów kobiet, została wykorzystana jako w tym sensie motyw dekoracyjny. Z takiej cienkiej alkantary wycinaliśmy maleńkie błyskawice, które jakby ten taki proces wycinania w ogóle trwał bardzo długo, po czym one zostały ręcznie ułożone na takim przezroczystym topie, w taki motyw, który w tym sensie trochę odwołuje się do jakichś takich norweskich wzorów, gdzieś takich swetrów. I zostało to też jakby ręcznie, pojedynczo, każda z tych błyskawic naszywana. To był specyficzny okres, jakby nie tylko ze względu na to, że były czarne protesty, ale też była pandemia, że wszystko było zamknięte. My tak nie bardzo wiedzieliśmy nawet, co mamy ze sobą zrobić. Więc i ta frustracja społeczna, i ta frustracja związana właśnie z okresem pandemicznym, jakby chyba nas popchnęła do takiej pracy, która nie wiadomo, do czego miała doprowadzić. Ona była po prostu raczej takim gestem jakiejś takiej niemocy, które trzeba było przełożyć trochę na działanie. Zajęło to kilka dni, jakby tworzenie tego, wycinanie, układanie, naszywanie.
0: Dużo, dużo
1: Po czym jakoś tak, jak
0: zajęło.
1: to jakby powstało i tak na to spojrzeliśmy, mówimy, no ale co my z tym zrobimy? No przecież tego nie wypuścimy do sprzedaży. To byłoby żenujące. No jak no teraz zrobimy motywy ubrania z błyskawicami i wprowadzimy je do sprzedaży? Więc tak w zasadzie to było takie nasze, taki rodzaj pewnie, pewnego rodzaju jakiejś artyterapii, jakby tworzenie tego. Po czym stało to faktycznie w tej szafie, z której Marcin to wyjął
2: To
1: i
2: bardzo jest
1: pokazał
2: ciekawe,
1: ludziom.
2: tak, co mówicie, bo to jest taki temat, wydaje mi się, dosyć istotny. To znaczy, a wy jako specjaliści od konceptów na pewno na to odpowiecie. To znaczy, jak te ważne sprawy społeczne, jakby istotne kwestie, które chcemy poruszać, jak ich dotykać w modzie, żeby ich nie spłycać, żeby one się nie kończyły właśnie hasłem na koszulce bawełnianej z Chin, wiecie?
1: Dokładnie.
0: Ciekawe zagadnienie. Na pewno czas jest jakimś takim mechanizmem, który powoduje, że po kilku latach to staje się tutaj, jak widać, obiektem muzealnym i trochę inaczej na to
2: No ale to
0: patrzymy.
2: jest,
0: Ale z drugiej strony
2: no.
0: tworzymy pewne rzeczy na bieżąco, na gorąco, z pewnej emocji. I my stworzyliśmy w sumie też w odpowiedzi na tamte chwile, momenty, doznania i tak dalej, serię t-shirtów, które były po prostu t-shirtami z protestami, gdzie na t-shirtach były nadrukowane, zrobione przez naszą znajomą ilustratorkę, ilustrację
1: Dorotę Pawlicką,
0: Dorotę
1: tak dodam.
0: Pawlicką, tak, przez ostatnie 100 lat, jak walczyło się o prawa kobiet. I to miało jakąś taką lżejszą formę. Stwierdziliśmy, że te protesty są niestety nadal aktualne, jak głosi jeden z tych plakatów na tym t-shircie. I tak, to była
2: Czyli
0: nasza odpowiedź
2: przedstawiliście
0: wtedy.
2: taką historię, można powiedzieć,
1: Tak.
2: protestów, emancypacji przetworzoną przez też kobietę, ilustratorkę, tak? Ja pamiętam,
1: Tak.
2: że te protesty były nie tylko na t-shirtach, ale też na skarpetkach. No był taki
0: Tak.
2: rodzaj...
1: Na sukienkach,
2: Tak.
1: tak. I w ogóle pamiętamy, że była jakaś taka świetna historia. Pamiętam, że jakaś dziennikarka z Wielkiej Brytanii, kiedy robiła jakiś materiał na temat tych polskich protestów, to gdzieś wygrzebała w internecie sukienkę z tymi protestami i też w niej wystąpiła, opowiadając właśnie o tym, co się dzieje w Polsce.
2: Czyli to nie zostało
0: Też
2: użyte
0: pokazuje,
2: przez
0: tak.
2: system, bo tego się boimy, że
0: Tak.
2: przyjdzie zły kapitalizm, weźmie dobry pomysł,
0: I tak
2: który...
0: przyjdzie, i tak weźmie.
2: To prawda, ale można mu to trochę utrudnić w tym sensie, że można stworzyć kolekcję, które trudniej zredukować do czegoś
0: Tak,
2: bardzo
0: tak, tak.
2: płytkiego,
0: Tak,
2: prawda?
0: tak. Trochę zagarnąć pole na początek i potem już jest trudniej wciskać
2: się. No to wydaje mi się, że trochę o tym opowiadacie, jak opowiadacie o tych 8 latach mierzenia się z tym

0: tak.
1: zagadnieniem. Powiedziałeś o kilku kolekcjach, które są bardzo interesujące i które też dotykają na przykład właśnie pozycji kobiety, bo to jest bardzo ważny temat dla was. Z który się zaczyna też od słowa w ogóle, które jest waszym znakiem.
2: Acefalos.
1: To co właściwie znaczy?
0: Nazwa naszej marki też się pojawiła z naszych akademickich uwikłań. Bo w sumie acefale to jest człowiek bez głowy dosłownie, ale generalnie my trochę poszliśmy z taką linią swego rodzaju dysydentów, ponieważ Georges Bataille w Paryżu w latach 30. prowadził takie secret society, które nazywało się właśnie acefale, i takim motto było to, że kiedy człowiek pozbędzie się głowy, a tak w zasadzie takiego sztywnego racjonalizmu, jakichś takich sztywnych konstruktów, i pójdzie za ciałem i za emocją, to wtedy gdzieś odkrywa coś ważnego. To trochę jakby samemu kształtuje to swoje życie po swojemu. Trochę ta idea jakby nam towarzyszyła, chyba wciąż nam towarzyszy, to żeby próbować tworzyć coś po swojemu, bez jakichś takich gotowych receptur na drodze eksperymentu.
2: Ale też chyba ważne to, że jakby ubrania są przy ciele i to takie odejście, że wszystko musi być w głowie i przez głowę przerabiane, że jednak pewne rzeczy, i do tego też jakby wszyscy dochodzimy nawet społecznie, że to nasze ciało jest ważne, to co z nimi robimy, to z nim robimy jest ważne. I w sumie co nim komunikujemy jest też super ważne. To jakby tutaj ty jesteś specjalistką.
0: Ale też ten kolejny jakby właśnie wymiar, tak mówisz, samej cielesności jakby w tych ubraniach, że mnie bardzo irytuje ta dzisiejsza kultura tylko obrazkowa. Że jakoś w ogóle mam wrażenie, że to w jaki sposób jednak to ubranie się zachowuje na ciele. Czy ono jest gładkie, czy ono jest szorstkie, czy ono jest sztywne, czy się leje. To w jaki sposób, nie wiem, odnosi się do sylwetki, czy jest jej bliżej, czy dalej, jaka się przestrzeń buduje pomiędzy. To wpływa w sumie na to, w jaki sposób się poruszamy, jak się zachowujemy, jak siadamy. Jakby ta cielesność, ona umyka, kiedy doświadczamy ubrań tylko w formie jakby obrazków. Co jest jakby dla nas też może pewną kolejną trudnością, bo większość naszych ubrań jednak sprzedaje się na żywo. Kiedy ktoś je dotknie, kiedy ktoś je przymierzy, kiedy zacznie się w nich ruszać.
2: Czemu nie przymierzy, tak, bo my jednak zwracamy dosyć dużą uwagę na wypracowanie kroju, na przykład spodni. To nam zajęło, nie wiem, połowę życia tej marki, żeby wypracować pewien krój spodni, który jest, nie wiem, lubiany przez nasze klientki z jednej strony, ale z drugiej strony jest jakimś takim uniwersalnym krojem spodni, ponieważ różne sylwetki się w niego mieszczą. Są one wygodne, ale eleganckie, mogą być na sportowe. Taki to był proces właśnie bardzo trudnego szukania jakiegoś balansu i znalezienia czegoś, co jest tak naprawdę jakąś naszą odpowiedzią na spodnie, które robi się przecież od...
1: Tak, Pier Paolo Piccioli, jak teraz wypuszczał od Couture dla Balenciagi, powiedział, że tajemnica mody polega na tym, że masz bardzo, bardzo trudny krój czy konstrukcję i męczyłeś się nad tym straszliwie, ale wygląda to bardzo lekko i jakby nic nie kosztowało.
0: A to jest właściwie największa tajemnica. To jest największa tajemnica tak naprawdę, że wszystko, co jest najprostsze i wygląda na najprostsze, jest zawsze najtrudniejsze do zrobienia.
2: My jakby jesteśmy w tym obozie minimalizmu, nawet jeżeli bawimy się czasami formą, bawimy się nadrukiem i tak dalej, to jednak jesteśmy z tego obozu, gdzie wypracowanie pewnych schematów i mechanizmów jest najważniejsze i zabiera tak dużo czasu, żeby potem ta forma gdzieś się dalej odbijała. I była jakby funkcją, jakby funkcja jest tutaj w tej formie.
1: Okej, okay. Czyli żeby to, co na początku było dla was ważne, tak ten koncept jednak tłumaczył się na formę, która jest nie tylko zachwycająca, ale też bardzo użyteczna.
2: Tak.
1: No to jest święty gral mody, naprawdę.
2: Taki bauhausowski sposób myślenia.
0: Tak.
2: Gdzieś z tej akademii nam pewnie pozostał. Też jesteśmy z Wielkopolski, gdzie takie myślenie jest, nie wiem czy wpajane, ale ja pamiętam szkołę jako taki rodzaj tłumaczenia pewnego mechanizmu trochę bardziej, że faktycznie są pewne schematy, które mogą się potem przydać, więc jak się nauczysz tych schematów, to potem jest łatwiej pewne rzeczy rozwiązywać.
1: To jest w pewnym sensie to, co mówicie, takie trochę na kontrze wobec tego, co proponuje acefalos, tak? Czyli żeby zrezygnować z tej głowy. Więc wyobrażam sobie, że wy macie ciągłą negocjację między tym, jak używać schematu i jak się buntować.
2: Bataille też był człowiekiem, który zżerał miliony konceptów i potem je przetrawiał. I wychodziły z tego kolejne rzeczy. To wszystko jest jakaś

0: gra intelektualna. Nawet jeżeli opowiadamy o tym, że tam nie ma intelektu, no to robi to intelekt. Ale otwieramy się na ciało i to jest jakby ta różnica. Mhm.
1: A jak przebiegają linie waszych inspiracji? Jak to działa? Bo wspomniałaś, Monika, o Szapoczników chociażby, tak? Na początku to były...
0: Teraz Abakanowicz.
1: Teraz jest Abakanowicz i jeszcze wcześniej też były inspiracje związane ze sztuką.
0: Tak, polskie artystki.
1: Polskie artystki. Opowiecie o tym trochę? Mhm.
2: Skąd to przychodzi? Nie wiem, właśnie wydaje mi się, że nie ma reguły. Mm-hmm.
1: To zależy, ulubione słowo, sformułowanie. No.
0: Ja tu tylko taką jedną dygresję. Wydaje mi się, że te polskie artystki po prostu zasługują na to. To są tak wybitne postaci, o których w sumie tak mało się mówi poza jakąś taką naskórkową opowieścią. Z takiej Kobro, która miała w sumie bardzo mały ten F, czyli jakby ilość prac, które stworzyła. One wszystkie są tak głębokie, tak doskonałe. Można na nie patrzeć godzinami i co chwilę coś nowego odkrywać. Każda była oczywiście inna, ale teraz jakby siedzimy w Kobro, więc ta Kobro do nas mówi właśnie tym swoim, z jednej strony prostotą, ale umiejętnością jakiegoś takiego wypracowania formy, koloru, gdzie tam naprawdę wszystko ma sens, a jest też, nie wiem, jakieś takie głębokie, pociągające.
2: Ale w sensie w tym procesie nie ma jakiejś takiej reguły. W sensie to jest kopalnia inspiracji, ale to też nie jest tak, że my stwierdzamy, ok, już zrobiliśmy tą artystkę, to teraz zróbmy tak, to, zróbmy to. Mhm. Że czasami jakby te kolekcje były faktycznie inspirowane głównie artystkami i ich formami, a czasami były to takie koncepty właśnie jak histeria, czy jak femme maison, czyli kobieta domowa. Czasami było to jakieś zupełnie inne historie. Jak kiedyś zrobiliśmy kolekcję, którą nazwaliśmy Daddy's Girl, i ona była taką grą z córeczką tatusia, ale generalnie chodziło nam o takie przesłanie, że teraz kobieta na przykład wchodzi w te takie jakieś męskie role i zaczyna jakby wykorzystywać tą siłę do robienia swoich własnych rzeczy. Te nasze drogi były bardzo różne, a nawet ta ostatnia kolekcja, która w pewnym sensie łączy bardzo dużo jakichś takich jakby sprzecznych dróg, z których powstała, ta ostatnia kolekcja była zainspirowana twórczością Magdaleny Abakanowicz. Czyli gdzieś też się wpisuje w tą naszą taki pewną cykl czy serię już takich kolekcji poświęconych polskim artystkom. Ale ona gdzieś zrodziła się z naszego odkrycia tkactwa.
1: Aha, słucham.
2: Więc tak w zasadzie...
0: Nowe przestrzenie się otworzyło.
2: To było jakby zupełnie nowe przestrzenie. I gdzieś z tej takiej fascynacji tkactwem, formą rzeźbiarską. I to raczej było tak, że tą kolekcję zaczęłam tworzyć, zbierając tkaniny, szukając jakichś form. I w pewnym momencie nagle było, okej, czyli ta kolekcja tak naprawdę jest bardzo bliska w myśleniu Magdaleny Abakanowicz. I dopiero ona gdzieś się pojawiła, nie wiem, w połowie tego procesu i pewne rzeczy pozwoliła nam domknąć, określić i rozwinąć dalej. Ale w ogóle bardzo często powiedziała, że w procesie nagle pewne rzeczy się dopiero składają i dopiero wtedy wiadomo w sumie, o czym ta kolekcja będzie na początku... Często nie wiem. Mm-hmm.
0: Ale robiąc chyba krok wstecz, ta kolekcja w ogóle się wzięła z jakimś takim totalnym zmęczeniem świata mody.
1: Tak?
0: Jakąś taką, nie wiem, myślę, że momentem wypalenia i takiego jednak pewnej pauzy, bo zrobiliśmy pauzę, nie wypuściliśmy jednej kolekcji. W sumie z wielu względów, ale to takie wypalenie twórcze chyba było jednym z ważniejszych. I przez to, że jakby przyszło to rzemiosło, czyli taka możliwość skupienia się na jakiejś formie i takiego długotrwałego pracowania z tą formą. Nagle gdzieś, w sumie to bardziej chodziło o Monikę, bo to ona tutaj była bardziej wypalona. Ja jestem takim zadaniowcem trochę bardziej.
1: Że jak trzeba,
0: ale
1: to
0: też
1: robimy.
0: Też mam poczucie, że gdzieś i my buksowaliśmy, i ta branża trochę buksuje. I żeby znaleźć jakieś takie świeże spojrzenie, a potem jeszcze przyszłaś ty w międzyczasie z Fundacją Kraina.
2: Która nas wyciągnęła z tego marazmu trochę.
0: Zrobiła zmusiłam coś was. Takiego, tak. Oczywiście, jak takie turbo szybkie ładowanie baterii, które było w tym momencie potrzebne. Więc jakby kilka takich elementów się wtedy połączyło, że teraz trochę jakby na nowo jesteśmy w jakimś takim procesie twórczym. Idziemy w sumie w trochę jeszcze innym kierunku, o czym może za chwilę opowiemy, ale tamten moment, tak, on był jakiś taki trudny, właśnie dlatego, że wiele lat wypracowaliśmy już sobie takie mechanizmy tworzenia kolekcji. I na początku to było super ekscytujące, bo było bardzo dużo nowych rzeczy, bardzo dużo nowych rzeczy się pojawiało, ty się uczyłaś w tym procesie, a potem zaczynasz wchodzić w jakąś taką schematyczność. I ten rynek jest trudny i ty się musisz gdzieś tam z nim borykać. I te pomysły, które ci przychodzą, one są oczywiste.

0: oczywiście, ale już robiliśmy coś podobnego. No, brakuje po prostu takiej ekscytacji. Ta ekscytacja w procesie twórczym jest czymś bardzo ważnym, jak nie kluczowym, bo ona daje nam no, ten motor do robienia czegoś nowego, dziwnego, czego nie było wcześniej. No i to był taki moment, gdzie faktycznie zabrakło tej energii. Jakoś nie potrafiliśmy jej znaleźć, dlatego było jakieś takie zawieszenie.
1: Co oczywiście też jest związane z tym, że tak naprawdę nie jesteśmy projektantami na etacie, którzy jakby tylko mają tworzyć piękne kolekcje. Że jednak prowadzimy firmę, a prowadzenie małej marki w Polsce jest czymś po prostu skrajnie trudnym. I jakby czasami trudno jest być twórczym, kiedy próbuje się zastanowić, a czy aby na pewno to sprzedam, czy my będziemy mogli z tego żyć i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dużo składowo, że prowadząc małą markę jest się trochę wszystkim. My na szczęście w duecie, ale generalnie projektuje się, prowadzi social media, pisze teksty marketingowe, zajmuje się stroną internetową,
2: butikiem fizycznym.
1: Butikiem fizycznym. Jakby tych ról i tych prac tak naprawdę jest bardzo dużo i często jednak ma się poczucie, że niczego się nie robi dobrze.
0: I z kolejnej strony jeszcze się zastanawiasz, czy naprawdę ludzie potrzebują kolejne ubrania.
1: Oczywiście.
0: Po tym całym procesie też związanym z wizytą w sortowniach ubrań, to naprawdę to pytanie się pojawiło jako taki wielki znak zapytania. I nie wiem, czy udało nam się odpowiedzieć. Po prostu rzuciliśmy się w kolejny proces twórczy, ale to było tak, to było trudne doświadczenie.
2: No wy jako myślący ludzie, czujący, trudno, żebyście przegapili to, że w ogóle moda ma kryzys.
1: Tak.
2: Taka, ewidentnie, która była.
0: Zaczęłaś od Diabeł ubiera się u Prady, tak, ale nie wiem, czy widziałaś Diabeł ubiera się u Prady 2. Czy jakby zupełnie zmienia inne, się, prawda, perspektywa i kto inny już rządzi tutaj w tej branży.
2: Kto inny? Czyli możemy zaspoilerować osobę, które nam układają media społecznościowe, tak powiemy oględnie. Na przykład.
0: I wielki kapitał.
2: I wielki kapitał.
0: Kapitał zawsze był, ale nie w tej formie.
2: Tak, więc trzeba się teraz odnaleźć wobec też takich, powiedziałabym, no, dużych, dominujących narracji, ale to, co mówicie, to znaczy, że ubranie jest przy ciele, że naprawdę je widzisz, kiedy dotykasz i zakładasz na siebie, no to jest analogowość, która nam teraz
0: stąd chyba to rzemiosło. Właśnie. Wydaje mi się, że to było jakieś takie przełamanie, które na nowo pozwoliło nam, nie wiem, czuć jakąś taką frajdę. Teraz jesteśmy w procesie tworzenia torebek z grantu z IPK.
2: Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
0: Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Bardzo kibicuję instytucji, bo wydaje mi się, że Polska potrzebuje czegoś takiego, żeby tych wszystkich kreatywnych ludzi, których tutaj mamy, lekko popychać. Popychać ze względu albo za pomocą pewnego mentoringu, opowieści, infrastruktury, ale też oczywiście kapitału. W Polsce brakuje kapitału na rozwój kolekcji, na rozwój rzeczy kreatywnych. Polska moda często bywa wtórna właśnie moim zdaniem dlatego, że nie ma pieniędzy, zespołów i tak dalej, całego tego oprzyrządowania, które powoduje, że no, potestujemy. Dajmy sobie pół roku, wymyślmy coś nowego, a nie tylko gdzieś mniej lub bardziej udanie kopiujmy to, co się dzieje za granicami, załóżmy. I to jakby na wielu płaszczyznach, bo mamy super zdolnych, o czym, nie wiem, Michał Schulz opowiadał, super zdolnych studentów, ale to są jednostki i potem nie ma tego przeskoku między super kreatywną jednostką, a większymi organizacjami, które to robią. Wracając do tego wątku rzemiosła, bo on tutaj jest gdzieś dla nas teraz ważny i do tego grantu z IPK, na bazie którego tworzymy projekt torebkowy. Projekt torebkowy, który opiera się na tkaninie artystycznej, na metalowych rączkach, bo jest rodzajem nawiązania do takiej, pewnie pamiętamy, PRL-owskiej torby z metalowymi rączkami w kratę, takiej rodzaju bazarowej torby, który każdy pewnie gdzieś tam miał, albo jego mama, albo babcia. Takie czerpanie z naszej tradycji to jest coś, co też zagraniczne rynki bardzo potrafią robić, czyli znajdują sobie tam jakiś fragment tradycji i przetwarzają go w nowoczesny sposób, czy w inny sposób, bo to słowo nowoczesne jest takie dosyć już chyba nacechowane, ale po prostu w inny sposób, świeży. I my na bazie tej tkaniny artystycznej, którą tworzymy z trzema różnymi artystkami oraz tej rączki metalowej, którą teraz jeździmy po Polsce i szukamy, jak ją odlać z metali. Więc jeżeli ktoś chciałby pomóc nam w odlewaniu metalu, to zapraszamy do kontaktu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to po prostu daje znowu

tą taką dziecięcą frajdę tworzenia. Takie wejście do sklepu z zabawkami, gdzie wszystko jest nowe i mówisz, wow, to się da coś fajnego znowu zrobić. I spotyka się mnóstwo nowych ludzi. Czasami tych ludzi trzeba przekonywać do robienia czegoś nowego, ale to jest jakby rola projektanta, moim zdaniem, to jest rola komunikatora. Kogoś, kto jakby wchodzi

0: że szczególnie właśnie w relacji z tymi osobami, które się zajmują rzemiosłem, czyli świetnie robią coś, po prostu, co się dzieje od wieków, działa, jest trwałe i tak dalej, właśnie sustainable, no ale trzeba im tej iskry albo właśnie takiego, takiej jakiejś zachęty, żeby zrobić to inaczej.
1: Tak. I teraz z naszych obserwacji, zaraz przekażę głos Monice, bo tutaj się zaczynam rozkręcać, ale taka ciekawa uwaga jest, że jest teraz taki skok pokoleniowy, że byli dziadkowie, którzy mieli swoje zakłady, warsztaty i tak dalej, i tak dalej. Potem było pokolenie, które poszło do korporacji, bo trzeba się dorobić i tak dalej, nadganiać zachód i tak dalej, i tak dalej. I przyszło pokolenie wnuków, które już nie musi tak bardzo pracować, ale wychowało się na przykład na tym zakładzie i tam koło dziadka spędzało dzieciństwo i dziadek coś tam stukał, pukał, dubał, kroił. I oni są teraz tym zajarani. Mają teraz o wiele więcej możliwości jakby zdobywania inspiracji, obserwują świat i tak dalej, i tak dalej. I wchodzą do tych zakładów, mają te narzędzia, oprzyrządowanie i zaczynają tworzyć super ciekawe rzeczy. W modzie jeszcze do końca nie obserwujemy tego. Ale w rzemiośle polskim dzieje się naprawdę dużo ciekawych rzeczy.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo może dlatego, że polska moda dopiero teraz zyskuje tę przyczepność do lokalności, bo wcześniej, tak jak powiedziałeś, było dużo w tym takiego pływania w inspiracjach, bo nie było wiadomo, gdzie się zwrócić, bo na ten zachód byśmy chcieli, trochę się wstydziliśmy. Mówię tak ogólnie, nie o was. Trochę się wstydziliśmy tego, gdzie jesteśmy i byliśmy aspiracyjni, a teraz
1: dlatego ciągle to wszystko pływało.
0: No nie?
1: I jeszcze jednym problemem oczywiście mody, ludzi mody, branży mody, jest to, że ona nie potrafi tworzyć organizacji, grup, tak jak na przykład design, ma swoje stowarzyszenia, ci ludzie działają razem, wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się bazą warsztat, wszystkim, piszą razem granty. W modzie tego nie ma. Jest tak mało ludzi, którzy, jak ty na przykład, potrafi skupić tą całą rozproszoną, dziką bandę w coś, co spowoduje, że jednak jest jakaś taka energia i zróbmy coś razem.
0: To jest bardzo ważne, co mówisz. Myślę, że szalenie indywidualistycznie kariery budowali swoje projektanci w Polsce i wszystko było właśnie o tym, że ktoś jest tym dyktatorem mody. Tak. I
1: ja byłem pierwszy. Tak. I to jest mój pomysł. Tak.
2: Ale z drugiej strony, jak z twojego zaproszenia też pojechaliśmy do Brukseli.
0: Tak, to był taki projekt, który się nazywał Eastbound, na zaproszenie jakby też związane z prezydencją, na koniec prezydencji, taki rodzaj ufetowania mody jako części naszej kultury.
1: Tak.
2: I jakby to, co jakby mi najbardziej mimo wszystko utkwiło w pamięci z tego wspaniałego wydarzenia, to było to poczucie, że kiedy się ta grupa chyba 14, już nie pamiętam, projektantów spotkała, to wszyscy byli tak podekscytowani jakby samą możliwością pracy razem, obserwowania tego, co robimy, poznania się, że takich platform tej wymiany i takiego poczucia, że w sumie wszyscy pracujemy trochę na markę Polska Moda, że to było jakieś takie, wydaje mi się, że bardzo łączące doświadczenie.
0: To prawda, ale jednocześnie ten wysiłek właśnie taki grupowy pokazał, ile jeszcze trzeba zrobić, tak? Że my rzeczywiście się uczymy dopiero pracować w tych kolektywach i uczymy się też, co wydaje mi się bardzo ważne, że wszyscy się zmieścimy, tak? Że nie trzeba się zwalczać.
1: Absolutnie, wydaje się, że być ludzie, tacy, nie wiem, facilitatorzy, to nie jest polskie słowo, ale ludzie, którzy jakby tworzą ten klej tych organizacji. Takich ludzi nam brakuje w tej branży. Mm-hmm. Takich, którzy, nie wiem, chodzą między tymi markami, próbują tworzyć jakieś wspólnoty, spotykać tych ludzi razem ze sobą i utrzymywać taką infrastrukturę. Tego nam brakuje.
2: Nawet nie chodzi o to, że wszyscy mamy wszystko tworzyć razem, bo ja też jakby raczej wszystko mielę sama w głowie i dopiero mogę z czymś wyjść do ludzi. Ale ta wymiana doświadczeń, taka otwartość w dzieleniu się tym, co nam wyszło, dlaczego nie wyszło, czego próbujemy, a może tutaj, nie wiem, jest ktoś, kto potrafi wyprodukować coś, co nam się przyda. Jakby nie konkurowania ze sobą, dzielenia się doświadczeniami, a niekoniecznie robienia wszystkiego razem, bo tego ja na przykład też nie do końca potrafię.
1: Mhm. Ale też jakby ciekawe jest teraz w tym projekcie torebkowym, który jest trochę bardziej doklejony do rzemiosła i designu niż do mody, on od razu, albo tak powstał, opiera się o grupę ludzi. O grupę znajomych, twórców, którzy gdzieś przez jakieś takie ostatnie 2 lata, gdzie trochę otworzyliśmy się bardziej na kontakt z zewnętrznym światem, zaczęli orbitować w naszej, nie wiem, planecie. Zaczęliśmy się wspólnie dogadywać i tworząc pierwszy raz

0: naprawdę taki zespołowy projekt, że nie my w dwójkę albo w naszym małym zespole, nagle wokół tego projektu jest 10 osób, 15, wszystko są jak takie galaktyki, które ktoś wnosi jeden pomysł, ktoś wnosi drugi, tu się dzwoni, tu jest takie spojrzenie, jest to bardzo ciekawe.
1: Nawiązujemy do dziedzictwa PRL-u, ale też trochę do polskiej awangardy. Ale coś, co też jest super ciekawe i co faktycznie pewnie będzie pokazane jesienią, trochę myślę o tym jako o projekcie kuratorskim, gdzie tak naprawdę naszym celem tutaj jest stworzenie raczej pewnej takiej kanwy, pewnej bazy, która ma służyć tak w zasadzie pokazaniu wspaniałych polskich artystek, które zaprosiliśmy do projektu. I to też będzie przede wszystkim takie, wydaje mi się, doświadczenie tego obiektu, nad którym pracujemy, takie doświadczenie przede wszystkim sensualne, taktylne, że generalnie to jest wszystko się dzieje trochę w zmyśle bardziej właśnie doświadczenia dotykowego.
2: Bardzo to jest interesujące, co mówisz, i też ważny jest ten design w tym wszystkim, bo poza tym, że wasze prace są w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, to też uczestniczyliście w wystawie organizowanej przez Fundację Wisteria, która pokazywała to, w jaki sposób dzisiaj reinterpretuje się rzemiosło, i tam była, Monika, twoja praca.
0: Nawet dwie.
2: No właśnie.
1: No to było w ogóle dla mnie niesamowicie mocne doświadczenie. Szczególnie, że tak jak opowiadaliśmy o tym naszym takim kryzysie twórczym, pewnej niemocy. Ja tak nie bardzo wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić, a z drugiej strony...
2: Wypaleniu też, tak.
1: Tak. I kiedy odkryłam to tkactwo, tak na początku robiłam to bez żadnego planu i to były jakieś malutkie próby. Potem trochę dzięki tobie również, przy pokazie krainy, jakby po raz pierwszy zrobiłam coś większego i to było też jakieś takie porwanie się na coś, co nie wiedziałam, czy dam radę. To mnie tak wciągnęło, że w momencie nie mogłam od tej ramy tkackiej odejść. I ciągle szukając... I się okazało, że w tym takim bardzo prostym procesie, którym jest tkactwo teoretycznie, że tak w zasadzie mamy nitki osnowy, mamy nitki wątku i je sobie przetykamy. Tak w zasadzie nie ma w tym nic więcej. I okazuje się, że w takiej bardzo prostej metodzie można odnaleźć masę różnych efektów, masę różnych dróg, że za każdym razem, kiedy się siada przy tej ramie tkackiej, wychodzi coś innego i to trochę właśnie materiał prowadzi, trochę od jednego doświadczenia wie się, co się chce spróbować następnym razem, że jest takie bardzo organiczne, bardzo cielesne.
0: A Monika naprawdę utknęła, bo tak się zastanawialiśmy, gdzie jest Monika. A, tam u siebie siedzi, tak, już kolejny tydzień i nie ma.
1: W pewnym momencie Fundacja Wisteria robiła taki nabór portfolio i to, co udało mi się w ciągu tego ostatniego roku stworzyć, po prostu wysłałam trochę, tak nie bardzo nawet wiedząc, dlaczego oni ten nabór portfolio organizują. I po kilku miesiącach faktycznie zaprosili mnie, więc też jakby dali osobie, która nie funkcjonuje na co dzień na rynku sztuki czy rynku designu, że dali mi jakąś taką platformę pokazania tego, co powstawało gdzieś w pokoju za kuchnią. To było wspaniałe doświadczenie, też jakby też kontaktowe, też poznaliśmy innych artystów, którzy tworzą w tkaninie i nie tylko.
2: I to jest też interesujące, że te dwa światy ostatnio, czyli, a właściwie nawet trzy, tak, tkanina artystyczna.
0: Gdzieś się przeplatają.
2: Tak, nomen omen, tak, tak, się przeplatają. Twórcy, twórczynie, świat sztuki, ludowość, design, moda. To się wszystko zaczyna...
0: To jest super
2: zbliżać, nie?
0: Inspirujące, tak, dla świata mody. A świat mody jest takim rodzajem wampira, który po prostu wysysa każdą świeżą energię i teraz ewidentnie dopadł ludowość, tradycje, rzemiosło i się.
2: No, ale jest to chyba zdrowsza tutaj, wydaje mi się, karma dla tego wampira niż właśnie te takie syntetyczne, sztuczne twory, które ostatnie lata.
0: Ale wiem, że on się napije i pójdzie gdzie indziej, więc...
2: To prawda, ale nie wiem, czy macie...
0: Ale jest to dobry okres, bo uważam, że to jest dobry dawca.
2: To jest dobry dawca i chyba jest wiele regionów i wiele rzemiosł i wiele takich inspiracji po całej Polsce rozproszonych, które mogą bardzo długo funkcjonować. Nawet wy w poznańskim waszym...
0: Każdy region ma swoje.
1: Ale jak mówiliśmy o tej sustainability, to jeśli w ogóle zadajemy sobie pytanie, czy trochę etyczne w ogóle jest jeszcze cokolwiek wysyłać na rynek, to jeśli to wciąż może być etyczne, albo przynajmniej nie wywoływać jakichś takich dylematów moralnych, to powinno być to rzemiosło. To powinno być rzeczy, które coś wzbogacają, które albo są piękne, albo są interesujące, albo... Że wydaje mi się, że dzisiaj niemoralna w tym sensie jest taka masowa produkcja i zarzucanie świata po prostu kolejnymi kilogramami plastiku, którego czasami nawet nie rozpakowujemy.
0: ale one też

0: Mają olbrzymią ilość znaczeń i kiedyś funkcjonowała Cypelia, potem były lata 90., wczesne 2000., gdzie ten język w ogóle został odrzucony. I teraz, kiedy to bogactwo inspiracji wkładamy w trochę nowy język, ono ma znowu szansę zaistnieć społecznie, czy w jakiejś takiej szerszej skali. Że ludzie znowu zwracają na to uwagę, mówiąc, to jest naprawdę piękne, ciekawe, inspirujące, bogate.
1: Kiedy wiemy, kto to coś dla nas zrobił, wejście w posiadanie tego obiektu też jest jakimś takim elementem komunikacji. Że tak naprawdę, kiedy widzimy ten proces i tą osobę, która to wytworzyła, ta rzecz, którą zaczynamy, albo czy mamy w domu, jeśli chodzi o design, czy nosimy na sobie w przypadku mody, jest tym elementem dialogu pomiędzy realnie żyjącymi ludźmi.
0: Nie, nie, to jest takie proste, a to się tak zatarło i zatraciło.
2: Macie rację.
0: I nie wiem, czy przeszliśmy już przez fazę takiej nadkonsumpcji, ale ona spowodowała to, że w ogóle zapomnieliśmy o tym. Ten łącznik zniknął.
2: Tak, że rzeczy są wytwarzane przez ludzi tak. I przez ludzkie
0: ludzi,
2: ręce i dla ludzi.
0: I z ludzkimi historiami, opowieściami. Tak, tak. To wszystko przepływa wtedy.
2: Tak.
0: A jak to przypływa z dalekich państw za oceanami, to tu nie ma żadnej opowieści. To jest po prostu produkt, który jest promowany i to za pomocą narzędzi, które coraz bardziej nami manipulują.
2: Mm-hmm. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, wydaje mi się, jeśli chodzi o modę tutaj i rzemiosło i te związki, to znaczy, że to już zaczęliście zresztą mówić, że to rzemiosło może znowu być żywe, aktualne, tak? Że ono nie jest jakimś takim artefaktem z przeszłości, że o, tutaj mamy vintage coś, tak?
0: Znaczy, wydaje mi się, że ten ruch vintage, on w ogóle otworzył ludzi na to, że coś, co było już wcześniej używane, może mieć jakąkolwiek jakość, albo być ciekawe, albo nawet dzisiaj wydaje mi się ciekawsze niż to, co jest powoli w sklepach. A na przykład kulminacją tego ostatnio jest to, że ubranka dla dzieci, czyli największy fetysz każdej mamy mieć nowe ubranka dla dzieci, nagle są sprzedawane na Vinted, czy na platformach resellingowych. To jest duża zmiana społeczna, moim zdaniem.
2: Czyli widzicie dwie zmiany społeczne. Jedno to jest to, co powiedziałeś, że trochę ten rynek vintage nas przygotował na to, żeby zacząć doceniać to, co było wytworzone. Tak. I ludzie, którzy interesowali się vintage, zaczynali się zastanawiać, no dobrze, ale to jest ciekawe, kto to zrobił może, jakby jak to w ogóle jest zrobione. Tak. Nie wiedziałem tego nigdy współcześnie, tak? A z drugiej strony powiedzieli, że ludzie też się otwierają na to, żeby te rzeczy z drugiego obiegu traktować jako równie istotne.
0: Tak, dokładnie. Ludzie chyba są już zmęczeni pewną formą i zaczynają szukać gdzie indziej. Każdy proces ma jakąś taką swoją falę, jest początek, ekscytacja i potem spadek. No i my jesteśmy teraz, wydaje mi się, na spadku takiego myślenia, że wszystko jest wszędzie zawsze i dostępne, a na może fali wznoszącej czegoś, że poszukajmy, skąd te rzeczy się biorą. Kto, tak jak też był projekt Krainy dotyczący pracy z dziewczynami z Ukrainy czy Białorusi. To było tak ciekawe, głębokie doświadczenie i my tu narzekamy i przyjeżdżają ludzie z takimi doświadczeniami, że ty naprawdę zaczynasz się drapać po głowie, gdzie są twoje priorytety, o co ci tu chodzi, ty gadasz o jakimś wypaleniu i tak dalej, i tak dalej. Ale z trzeciej strony to była taka też, nie wiem, czysta chęć tworzenia i nam też to wtedy pomogło. Taki moment, że faktycznie po prostu zróbmy coś. I to razem.
2: Po prostu jako wampiry, żeście dorwali młodą krew, taka prawda?
0: Dokładnie tak.
2: I zaczęliście zasysać.
0: Dokładnie tak zrobiliśmy. Ale oddawaliśmy też dużo z siebie, co było może mało wampirze.
2: To było mało wampirze, ale wiesz, uwampirzyliście inne osoby, pozostając w tej metaforze.
0: To był piękny okres.
2: I wydaje mi się, że wam rzeczywiście pomógł w tym takim przejściu między jakby jedną acefalą, tak jakby jakimś jednym procesem, w którym tworzyliście, który był wam bliski,
0: tak.
2: Do innego, który może być wam równie bliski. Myślę, że chyba to było też dla Monika ciebie tutaj ważne, żeby...
1: Szczególnie, że tak w zasadzie to w tych rozmowach z tą grupą, której mentorowaliśmy, kiedy mieliśmy im opowiedzieć o tej naszej drodze, ja musiałam, czy oboje musieliśmy sobie przypomnieć, dlaczego my w ogóle do tej mody weszliśmy. O czym zdążyliśmy trochę zapomnieć. I nagle jakby pewne rzeczy udało się też nam nazwać i przepracować w sobie, że to dla nas też było to po prostu terapeutyczne.
2: No bo oni przyszli do was po odpowiedzi. po prostu, tak?
1: I zaczęliśmy się dogrzebać też tych odpowiedzi, które mieliśmy im dać. Jakby podzielić się tymi naszymi

0: błędami, które poczyniliśmy po drodze i tak dalej, i tak dalej.
1: A takie poukładanie zawsze powoduje, że odkrywa, jakby układa się pewne rzeczy, ale też odkrywa się nowe. Mhm. I my staraliśmy się być takimi mentorami, którzy w sumie nie za bardzo wchodzą w ich działania, czyli czy w ich pomysły, ale z drugiej strony, jak widzieliśmy, że coś nie działa, no to próbowaliśmy to przesuwać na dobry kierunek i wydaje mi się, efekt finalny był ciekawy.
2: To, co jest ciekawe, to, że wy nie mieliście mentorów z kolei, nie? Musieliście się uczyć sami
1: od
2: siebie.
1: To jest w ogóle fenomen polskiej branży mody, szczególnie tych właśnie dzikich lat, kiedy my startowaliśmy, gdzie tych marek było milion. Wszyscy przychodzili, albo rzadko kto przychodził tak naprawdę z branży mody, bo co to oznacza branża mody w Polsce. Każdy tu robił trochę coś innego i z całym tym swoim bagażem doświadczeń wchodził w ten dziwny świat i zaczynał tworzyć. I to było dzikie, piękne. I moim zdaniem też potrzebujemy takich momentów, gdzie jakby rzucamy się z pewną energią w coś, co nie do końca jest przewidywalne. Bo wtedy wychodzą ciekawe rzeczy, takie naprawdę twórcze. Bo odtwarzanie pewnych rzeczy też jest ważne w branży mody. Jakby umiejętność wyłapywania pewnych trendów i na podstawie tego konstruowania, nie wiem, marek i tak dalej, i tak dalej. Ale ten element twórczy, on wymaga tego elementu szaleństwa.
2: Zgadzasz się, Monika?
0: Nie wiem, od razu jakoś tak mi przyszły do głowy te moje dwie początkowe mentorki, zanim założyliśmy markę. I była to właśnie Mona Kowalska z Nowego Jorku, a drugą była Gosia Baczyńska, o której byłam na stażu przed rozpoczęciem Acefalii. I to były dwie skrajnie różne kobiety, obie z bardzo wyrazistą wizją artystyczną.
2: I charakterem. Mhm.
0: Z bardzo wyrazistym charakterem. One od siebie się bardzo różniły i estetycznie, i charakterologicznie, ale każda była bardzo wyrazista i bardzo podążająca za swoją własną intuicją i swoją własną drogą.
2: Że bezkompromisowa.
0: Tak. Mhm. To znalezienie tej swojej własnej drogi chyba właśnie jest kluczowe i pozwala jakby też utrzymać się w tym działaniu jakby przez lata.
2: Mhm. No coś cię musi trzymać w tym, nie wiem, poszukiwaniu szwalni, tak? Budowaniu
1: konstrukcji. To jest jedno, to jest takie
0: ale oczywiście, że cały czas masz takie parcie, że po prostu musisz rozwiązać pewne rzeczy, żeby móc dalej po prostu funkcjonować. Chociaż moja pierwsza mentorka, Mona Kowalska, aktualnie jest artystką, która pracuje w medium tkaniny i markę zamknęła.
1: Tak, tutaj...
2: Wy też w pewnym sensie pracujecie z tkaniną, markę tak. Nadal masz.
0: Tak.
2: Zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale tak, no bo musisz poza tymi twórczymi dylematami rozwiązywać wiele problemów jakby czysto praktycznych, tak, związanych z tym, że no, musisz wejść w pewną technologię tworzenia na przykład.
1: Tak, dlatego taka instytucja w rodzaju Fashion Council, czy właśnie Instytut Przemysłów Kreatywnych, który będzie instytucją, która osiągnie sukces przez to, że stworzy zespoły ludzi, którzy będą potrafiły markom, i to na różnym etapie, bo to i młodym projektantom, i markom na średnim poziomie rozwoju, i nawet tym dużym markom, pomagać na tym określonym etapie, bo każda marka czy każdy twórca ma trochę inne potrzeby. Jedni właśnie potrzebują bardziej zaplecze produkcyjne, inni potrzebują zaplecze, jak wyjść na rynek zagraniczny, jak sprzedawać w Polsce. Jest bardzo dużo tych zagadnień, ale taki zespół do zadań specjalnych, który powinien istnieć i umieć odpowiadać na te pytania, on naprawdę spowodowałby, że potencjał ludzi tworzących tutaj modę byłby wykorzystane.
2: A powiedz, a Instytut Przemysłów Kreatywnych wpada na takie pomysły, żeby was się radzić jako projektantów? Jak działać?
1: Wpada. Jestem nawet członkiem takiej rady, która doradza.
2: O, rada. To brzmi
1: rada
2: poważnie.
1: Rada do spraw mody, tak, przy Instytucie Przemysłów Kreatywnych.
2: No i co ta rada robi?
1: Słuchaj, radzi. To jest długi temat w Polsce, bo mamy historię tworzenia instytucji, która jest średnia, ponieważ tworzymy je na pewnej fali entuzjazmu, a potem brakuje temu długofalowości, brakuje temu narzędzi i każda dobra instytucja powinna mieć zapewnione długofalowe finansowanie, jakąś niezależność i po tych latach działania dopiero wydaje mi się coś powstaje ciekawego.
2: To jest jedno bardzo ważne. Druga bardzo ważna też rzecz, którą też żeście ostatnio zresztą przechodzili, no to jest kwestia tego, co pozostaje z mody, tak? Czyli tak zwanych śmieci, rzeczy nieużywanych. I w tym momencie, kiedy zastanawialiście się, co dalej, mieliście też refleksję, no dobrze, to skoro nie wiemy, co dalej, to może się zastanowimy, co zostało.

0: O, po tych latach fizycznie dosłownie, prawda?
1: W ogóle bardzo nie lubię wyrzucać rzeczy. Więc mimo, że nie produkujemy dużo, to jakby też dużo rzeczy jakby zostaje. I to każdy skrawek tkaniny, który teoretycznie już powinien teoretycznie wylądować na śmietniku, zawsze mam takie poczucie, a może się to jeszcze przyda? I trochę obrastamy w te rzeczy, co zaczyna być czasami trudne, żeby się przemieszczać po pracowni. Ale one znajdują jakieś takie swoje drugie życie. Od takiej oczywiście sytuacji typu, że te ubrania, które były schowane w szafie, teraz są w muzeum, co jest wspaniałym doświadczeniem. Ale też po takie, na przykład, że bluzka, którą mam na sobie, powstała z resztek i skrawków na druku, które zaprojektowaliśmy do naszej trzeciej kolekcji, czyli 10 lat temu. I to jest, w końcu jakby znaleźliśmy jakby sposób zagospodarowania tych resztek i stworzenia z nich coś ciekawego. Przy okazji pracy nad ostatnią kolekcją, tą właśnie zainspirowaną Magdaleną Abakanowicz, przez cały proces jakby szycia kolekcji gromadziliśmy wszystkie resztki i ostatecznie z tych resztek utkałam kilim, który aktualnie wisi w witrynie naszego sklepu. I to myślenie o tym, żeby nie dokładać tego śmietnika i żeby te resztki wykorzystać, oczywiście na masową skalę to jest trudne, ale na takim naszym małym polu to jednak nam towarzyszy cały czas jakby to myślenie, żeby maksymalnie wykorzystać wszystko, co zostało wytworzone i jak najmniej dokładać się do takiego ogólnego śmietnika, żeby całkowicie z tego zrezygnować, to jest niemożliwe oczywiście, ale żeby to zminimalizować.
0: Mm-hmm. W duchu minimalizmu, przy którym
2: wszędzie,
0: pozostajecie.
2: Na każdym etapie.
0: No i to też jest łączenie ciekawe bardzo rzemiosła z upcyklingiem, powiedzmy, tak?
1: Tak?
0: To znaczy, że możesz zastosować tą twoją umiejętność tkactwa do tego, żeby użyć resztek, które wynikają z mody, tak? Więc to też jest taki rodzaj ciekawego połączenia, tego, że możemy spotykać te nasze nowoczesne problemy, nowoczesne może, nie? Współczesne problemy.
2: A w ogóle wydaje mi się, że naszym największym współczesnym problemem będzie sobie radzenie z tymi odpadami,
0: no,
2: z tym,
0: właśnie.
2: Co tak naprawdę po tych 5 minutach, kiedy mija ten etap zauroczenia nowym produktem, on staje się tak naprawdę odpadem albo czymś, co jakoś trzeba zagospodarować.
0: A na koniec naszej rozmowy chciałabym jeszcze tak was trochę podpytać o te kwestie bardziej osobiste. Czy wasze życie i relacje jakoś wchodziły w modę dosłownie, albo czy jest czasem tak, że po prostu macie siebie dosyć i nie możecie przez chwilę na siebie patrzeć i pracować ze sobą?
1: Oczywiście, że to się przekłada.
0: Bartkowi drgnęła brew.
2: mi drgnęła brew, bo mam gotową odpowiedź na to. I ona jest taka dosyć prozaiczna, ponieważ jeżeli robimy coś super ciekawego, kreatywnego jak teraz, to naprawdę nie ma czasu na jakieś, nie wiem, sprzeczki albo głupoty. A im mniej tego czasu takiego, albo wchodzi się w jakiś taki jałowy czas, tym więcej pojawia się napięć. Więc to jest taki sinusoidalny trochę.
1: To generalnie trochę tak jest, że coś nie idzie w pracy, to gdzieś się przekłada. No nie można jakby wrócić do domu i powiedzieć, wiesz, miałam taki okropny dzień, ale to teraz zajmiemy się czymś innym, bo
0: no
1: to generalnie jakby
2: jesteś
1: się
2: cały
1: przenika.
2: Czas, tak.
1: No to się przenika i to tak, tak.
2: A przez to, że jeszcze mamy pracownię i mieszkanie i wszystko jest jakby w tym jednym regionie.
0: No właśnie.
2: To tym bardziej się...
1: A że na rodzinę się przenika, to tak jak już opowiadaliśmy kilka razy, generalnie nawet nasz syn projektował jako 5-latek
2: Na druki do kolekcji.
1: Więc to takie życie rodzinne i życie zawodowe gdzieś się przenika, ale ja też nawet nie wiem, czy potrafimy inaczej, że to jakoś... To jest ten sposób na życie, nie wiem.
2: Tak, taka bohema poniekąd, chociaż nie wiem, czy jesteśmy osobami, które można by tak określić, ale jest to takie życie w jakimś procesie twórczym.
1: Tak. Mhm.
0: Bo to ciekawe, bo wy macie właśnie razem ten rytm, tak? Że weszliście w to razem.
2: Słuchaj, duety mają swoje silne strony, jeżeli są dobrze dobrane na tym, że jakby trudno w jednym człowieku zebrać tak sprzeczne rzeczy, jakie jesteśmy w stanie w dwóch osobach dopełniać. Bo jedna osoba jest bardziej obowiązkowa, jedna jest trochę bardziej chaotyczna, ale z tego chaosu coś wychodzi. A czasami te role się zamieniają.
1: O tak.
2: I to też jest potrzebne. U nas jest tak, że nie ma przypisanych ról pani księgowa, pan twórca albo odwrotnie. One jakoś są tak płynne. To jest urocze, to jest jakiś taki właśnie ciekawy proces.
0: Bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do odwiedzenia butiku na Powiślu i śledzenia waszych poczynań. Bardzo wam dziękuję, Bartek i Monika.
2: Dzięki.
0: Dzięki.
3: Autopromocja. co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
4: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
3: Dlaczego sól jest

0: z paski, a zebra jest słona?
1: Chyba odwrotnie.
0: Niekoniecznie, ale niech będzie.
1: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano.
0: Michalina Bieńko
1: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
5: This is culturally inappropriate.
6: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo 49 sekund temu minęła pierwsza w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek, na dobry początek dnia bądź zakończenie dnia poprzedniego to jest...
7: Zbiórka z podwórka.
6: Audycja rapowa, audycja zazwyczaj również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Irena Dan, a ja się nazywam Filip Kalinowski i mam swoją hip-hopową bateryjkę załadowaną w 100%, bo o tym, że 2 czy 3 tygodnie temu byłem na wystawie Kuzyna w Maglu, już zdążyłem tutaj opowiedzieć, o tym, że Marta Cooper była w Warszawie, a jej wystawa wciąż trwa w BD Galerii na ulicy Puławskiej. Też już wspominałem, natomiast wywiad z Martą Cooper jeszcze się tłumaczy i będzie za 2 tygodnie, myślę, wyemitowany. A jeszcze dodatkowo wróciłem właśnie z Gdańska, gdzie miałem przyjemność kilka dni spędzić na stoczni przypisanej przez 100 i jest to miejsce na kulturowej mapie naszego kraju, które bardzo doceniam. Akurat w sobotę był throw-up battle, takie szybkie graficiarskie style się malowało w 5 minut i ludzie przechodzili tak na zasadzie sportowej tabelki do kolejnych etapów i było to bardzo fajne takie środowiskowe wydarzenie. Wydaje mi się, że o tym jest głównie hip-hop w moim jego postrzeganiu, o ludziach właśnie. I ludzi dzisiaj goszczę w moich progach na zbiórce z podwórka, co też policzyłem 60. już jubileuszowej, a moimi gośćmi dzisiaj są ludzie, którzy zajmują się też radiem pośród wielu innych swoich funkcji. Po mojej lewej stronie Marcin Masło, 71 Main, człowiek, który we wrocławskim Radiu Luz prowadzi program poświęcony podziemiu rapowemu, który się nazywa Kotłownia. Człowiek, którego sety DJ-skie można usłyszeć w różnych miejscach naszego kraju. Człowiek, który też programuje wydarzenia i jutro takie wydarzenie się odbędzie w warszawskim klubie Hydrozagadka, do czego jeszcze wrócimy. I człowiek ten też jest DJ-em Lemika Golemika, 71 Main. Cześć.
8: Dobry wieczór.
6: A po mojej prawej stronie wysłannik dalekich Włoch, Mediolanu, człowiek, który radiowe czy też podcastowe szlify zdobywa w takiej inicjatywie, która się nazywa Sonic Yolk. I jest to również DJ, który zagra niedługo na festiwalu Spokój. Zresztą 71 Main również zagra na festiwalu Spokój, który odbędzie się w najbliższy weekend, a nawet zahaczy o końcówkę tego tygodnia. Jak się okazało, nie wiedziałem o tym wcześniej, też rapował swego czasu, a dodatkowo jest to człowiek, który na drodze swojej dziennikarskiej zabłądził w pewnym momencie.

0: momencie do Polski i napisał jeden z lepszych moim zdaniem tekstów o polskiej scenie, szczególnie warszawskiej scenie ursynowsko-mokotowskiej lat 90., początku 2000 i tym, jak to rezonuje do dzisiaj. Można to znaleźć na stronie Hyperlocal. Tommaso Monteanni, znany też jako Tomont. Cześć. Hello.
1: Hello everyone.
0: I właśnie tutaj pojawia nam się taka rzecz, którą będziemy obchodzić dzisiaj na różne sposoby, ponieważ Tommaso nie mówi po polsku, może mówić po włosku, ale wtedy nawet ja go nie zrozumiem, albo może mówić po angielsku i ja postaram się go symultanicznie tłumaczyć. A zależało mi na tym, żeby odwiedził zbiórkę z podwórka, bo ciekawie patrzy na polską scenę, a dodatkowo da nam tutaj wgląd w scenę włoską, ponieważ przyniósł dzisiaj do studia szeroką gamę różnych utworów z Włoch, ale zanim do nich przejdziemy, to ja sobie przypomniałem taką piosenkę sprzed lat, która dalej mi się bardzo podoba i w ogóle refren dobrze dialoguje ze zbiórką z podwórka, więc teraz linijki, bars.

0: Soul i DJ Payne One w utworze Bars, bo bardzo często w rapie o linijki chodzi i tak tutaj właśnie poza anteną rozmawialiśmy o tym, jak obchodzić te bariery językowe, które dzisiaj nam się pojawią, a dokładnie 71 Main bądź Marcin wyszedł z propozycją tłumaczenia swagu na polski. Rozwijamy to dalej, czy może przejdziemy do takiego klasycznego, w ogóle bardzo klasycznego pytania, które na zbiórce pada. Spróbujemy zdefiniować rap w 2026 roku?
1: Ja nie wiem, czy się da. Nie wiem też, czy po polsku mówić, czy po angielsku.

0: angielsku.
1: I thought that we can get to this question that always appear on Zbiórka z podwórka. What does rap mean in 2026?
2: Yeah.
1: You've got any definition?
2: Honestly, it's definitely about people putting words into rhymes, but with some attitude into it, you know, some character, some
1: bravado.
2: Yeah, definitely. But I mean, definitely linked to hip hop culture, but yeah, it definitely evolved over time.
1: Tomaso właśnie powiedział, i to wydaje mi się całkiem niezła definicja, że są to słowa wypowiadane do muzyki, ale że ważnym elementem tego jest pewne nastawienie, pewien sposób, w jaki się to mówi, charakter. I to mnie skłania z powrotem do tego, co często tutaj powtarzam, że ten czynnik X w rapie można pewnie nazwać bajerą. Lubię to słowo. Nie wiem, czy tobie, Marcin, ono odpowiada, że to jest o tym, że jest tak wielu raperów, którzy nie umieją technicznie, nie mają porywającego głosu, mają szereg jakichś takich swoich zależności, które wręcz mogłyby być uważane za dysfunkcje w byciu wokalistą, a jednocześnie mają tą gadaną, taką swoją specyfikę, która chyba, nie wiem, bajera jest dobrym słowem.
3: Może. To znaczy, ja bym się posunął dalej i nawet tej bajery nie musi być, bo ja gustuję w rapie, który nie jest za dobry, obiektywnie mówiąc oczywiście. Ale jakbym miał tak na szybko, przestałem się obrażać na pewno na ludzi, którzy nie znają klasyków i nie interesują się rapem, nagrywając rap, a jest takich bardzo dużo. Po prostu rapują, bo teraz się rapuje ze względu na przystępność czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że rap jest w momencie, jak jest jakaś celowość w tym, co mówisz. To znaczy, możesz sobie rapować o tym, że chciałbyś mieć dużo pieniędzy, albo już masz, mam nadzieję, że masz. Jeśli to słuchasz i masz, to fajnie, ale jeśli idzie za tym jakiś impuls, jakaś energia, którą chcesz wrzucić w ten tekst, to wtedy chyba jest to, tak mi się zdaje, jeśli to jest celowe, bo rapowanie o rapowaniu to chyba nie jest rapowanie i może to przybrać różne formy i mieć tą bajerę albo nie, ale czy to jest powiedziane celowo, czy to jest jakby, czy wyrzuciłeś, tudzież wyrzuciłeś z siebie to, co chciałaś powiedzieć, to wtedy to chyba jest rap.
1: Ale mi się bardzo ostatnio podobały wersy Kosiego to jest rap o rapie, bo rap to życie. Do mnie mówią kolego, a do ciebie paso życie. Tak brzmiały kolejne wersy, ale to było często na scenie omawiane, że rap o rapie to nie jest dobry rap, a właśnie wydaje mi się, że tutaj jest trochę zawracamy do tego słagu, który omawialiśmy, że rap to życie trochę.
3: Może. I trudno mi jest też powiedzieć, bo ja się nie wychowałem na rapie. To przyszło dużo później do mnie i kiedyś bardzo nie lubiłem rapu i ludzi, którzy słuchają rapu.
1: To ciekawy jest
3: teraz
1: wątek.
3: Bardzo
1: chętnie
3: lubię.
1: Bym go omówił. Był taki moment, w którym przeszedłeś Rubikon?
3: Tak, no. Jak miałem pierwszą wakacyjną pracę poważną. Byłem pomocnikiem kamieniarza i zajmowałem się marmurami i piaskowcami u bogatych ludzi. I to był moment, że były Młode Wilki 2015 z Guziorem i jakoś tak, tamte zestawienie. I w tym czasie w polecanych na YouTubie mi chyba Young Lean wyskoczył i jakoś mi się tak spasowało, że pożyczyłem od mojego taty bucket hata, żeby się nie spalić w pracy na głowie. I sobie słuchałem na słuchawkach, jeżdżąc do pracy. Miałem wtedy, nie wiem, 16 lat, 15. I wtedy już ten Rubikon poszedł i weszło wszystko. Znaczy, były jakieś podchody oczywiście, bo ktoś tam miał starszego brata. No, ale wtedy to uderzyło najmocniej.
1: To jest ciekawe, ja o tym nie myślę przez to, że wychowywałem się w takim momencie, że ten rap był jednak bardzo niszową kwestią i mało go było wokół i trzeba było się dogrzebać, doszukać się tej kasety i trzeba było

0: to wszystko gdzieś znaleźć, a jeszcze dodatkowo można było dostać nieprzyjemną uwagę, bądź nawet przez łeb za jakieś szerokie spodnie, a twoje doświadczenie dorastania w takim momencie, gdzie ten rap już był częścią kultury, nawet jeśli nie szerokiej w Polsce, no to młodzieżowej na pewno, więc można było się tworzyć w opozycji do tego, nie?
1: Trochę tak, w sensie no, wychowując się we wsi, 3000 mieszkańców mniej więcej liczyła, to rap, z którym się zderzałem, to w kolejności chronologicznej Chore Melodie, bo starszy brat kolegi miał, Inwazja Porywaczy Ciał, bo również to było tak, i mój sąsiad, z racji tego, że lubił cięższe brzmienia i przez gitarzystę Lice chyba, tam trafiła do nich płyta Hansa z 5.2, to taka ósemka chyba, coś takiego, to były trzy płyty, które znałem, a tak w szkole koleżanki z klasy słuchały takiego rapu do koleżanek z klasy, jakieś takie ksywy typu Huczu Hucz, czy jakieś Zeusy, strasznie mi się to nie podobało i dopiero później, idąc próg wyżej w edukacji, też musiałem do innego miasta dojeżdżać i tam była większa swoboda. Tam z kolei było dużo bananowców i oni bardzo lubili Kanye'ego Westa, więc ja nie mogłem lubić Kanye'ego Westa.
0: No to chyba
1: tak,
0: jest...
1: tak się to kształtowało mniej więcej.
0: Też bardzo o tym, co pewnie nieraz powtarzałem, że to dzisiaj w tym całym rapowym multiversum po tych 50 iluś latach, od kiedy to towarzyszy nam na tej planecie, to każdy sobie coś znajdzie. Tylko często to, z czym pierwszym się człowiek spotyka, może nie pasować pod gust. I dodatkowo jeszcze dochodzi do tego taka rzecz, która mnie zastanawia, jak ja bym był małolatem, a byłem małolatem mocno się buntującym i szukającym kontrkultury, to czy bym w ogóle nie odbił w jakiś zupełnie inny rejon muzycznego spektrum. I nie chciałoby mi się szukać już w tym rapie, co tam jest ciekawego, tylko bym powiedział, a to wszystko jest takie jak ten pop, co sobie leci w telewizji czy w radio i ja będę słuchał kantat Bacha albo coś tam.
1: No zakładając, że masz dostęp do kontrkultur, to można sobie zadać to pytanie. Jak nie masz, to chyba się tułasz, aż uda ci się dotrzeć do miejsca, gdzie one się pojawiają, albo już jest za późno i jakoś tego nie wyrażasz po prostu.
0: Tomas, I won't ask you about your way into the rap music because it will be too many words to translate them, you chose a track which is like from the beginnings of Italian scene.
2: I wanted to bring like several tracks from several moments of Italian rap history, if you wish, but also linked to my personal experience.
0: Tomaso właśnie powiedział, że przyniósł szereg numerów, które z jednej strony pokazują historię, jaką pokonała włoska scena rapowa, a z drugiej strony wiążą się one z jego prywatnymi doświadczeniami.
2: This track in particular, it's from a duo, Uomini di Mare, which Fabri Fibra belonged to, and it's very close to my hometown, which is Region Marche, close to the Adriatic Sea.
0: And Uomini?
2: Non dimentico Uomini di Mare.
0: Uomini di Mare is people from the sea.
2: Exactly.
0: No więc pierwszym utworem, który poleci z włoskiej selekcji Tommaso, będzie utwór It Was a Duo.
2: Duetu
0: Uomini di Mare, czyli Ludzi Morza. I tam głosem tego duetu był Fabri Fibra, który swoją drogą po latach dograł się do utworu polskiego i wydaje mi się, że to był PZ z Małolatem swego czasu. Mieli taki gościnny udział. Nie ma tak wielu tych włoskich gościnnych udziałów na polskich płytach, jak chociażby francuskich czy amerykańskich, ale kilka się zdarzyło z Tomasa swego czasu. gdzieś śledzili.

0: mieliśmy te połączenia, a teraz leci utwór Non Dimentico.
1: Non Dimentico. I don't forget.

0: Non dimentico, nie zapominamy, i uomini di mare. Cały czas patrzę na Tommaso, czy dobrze to wymawiam. I znowu chwilę pogadamy po angielsku, ja to przetłumaczę. These are the early days of Italian rap?
1: The star of the second generation.
0: Okay.
1: So, yeah, Fabri Fibra represents, like, I feel like he's a middle point between the first generation and the second generation. And yeah, this is 1999. The record is Sindrome di fine millennio, End of the Millennium Syndrome.
0: To jest 1999 rok i ten duet był pewnym takim łącznikiem pomiędzy pierwszym pokoleniem raperów we Włoszech a drugim pokoleniem. I album, z którego pochodzi ten utwór, nazywał się Syndrom końca milenium. I wydaje mi się, że to w ogóle szersze jest takie doświadczenie, że ten rap przełomu wieków, mileniów, to fin de siècle tego czasu czuć bardzo było w tej muzyce. Czy to będzie polska molesta, czy to będzie amerykański Onyx, to wszędzie gdzieś jakoś te lęki i napięcia zmieniającego się dosyć radykalnie w tamtym momencie datownika czuć było w muzyce. And tell me, like, the first wave of Italian rap was like a counterculture music, or because it's quite a melodic track and it sounds like you can apprehend it like a pop music,
1: yeah,
0: more or
1: yeah.
0: less.
1: I mean, it was definitely, there were groups that were counterculture, and in some way, I would definitely put Uomini di Mare in this compartment. What I think of this record is also that it's a reflection of a sound that is away from the city, more born in the county, very local, and maybe it is why it also has that nostalgic taste to it.
0: Pytałem Tommaso, czy te wczesne lata włoskiego rapu były tak jak w dużym stopniu w Polsce, chociaż to też jest generalizacja pewna, więc coś ucina, jakby kontrkulturowe i buntownicze, i Tommaso powiedział, że akurat ten duet on by wpisywał właśnie w taką tradycję, ale jednocześnie on też był duetem, który nie wywodził się z dużego miasta, więc sama nazwa Ludzie Morza, i to jest akurat różnica, wydaje mi się, dosyć spora, że polski rap z początku realizował się w dużych ośrodkach miejskich, a nie wybrzmiewało to, co słychać było w tych mniejszych. Tutaj właśnie Tommaso mówił, że pewien rodzaj nostalgii, którą ja właśnie utożsamiłem gdzieś z melodyjnością tego utworu. And it was, for you, it was the beginning of your way into rap music? You were quite young at that time.
1: Yeah, definitely. Just 4 years old. I didn't notice this happening, but

0: actually, for me, it was reconnecting to the rap from my area and land. I actually got into it more through other city sounds, like definitely Rome. Noitz Narcos was one of the artists that got me into the Italian rap more than others.
1: Tommaso mówił o tym, że nie mógł doświadczyć tego utworu ani tej płyty na bieżąco, kiedy on wychodził, bo miał wtedy 4 lata i później dopiero odkrywał te rzeczy po latach. A jest to dla niego ważne ze względu na właśnie jego doświadczenie dorastania w mniejszym mieście i wspominał też o artyście, który swego czasu nawet leciał na zbiórce Noitz Narcos z Rzymu, który może też poleci jeszcze dzisiaj, ale zanim to się stanie, to odbijemy piłeczkę od Wrocławia.
2: No, jeśli chodzi o nadrabianie jakichś starych ekip i rekonektowanie się z hip-hopem, to też się wydarzy. Jest tu jakiś numer, który przyniosłem na ten temat, ale korzystam z sytuacji, że jestem w Trójce i mogę na przykład puścić coś niewydanego. Propozycja ode mnie to jest Sit Still. Historia tego numeru jest taka, że słuchałem chyba jakiejś reklamy gdzieś w internecie i czekałem, aż na podkładzie ktoś zacznie rapować i stwierdziłem, że on jest fantastyczny, więc trzeba go w całości jakby użyć jako temat do rapowania. Wysłałem go Sit Stillowi właśnie, którego pozdrawiam bardzo. Wojtek tak pewnie śpi, więc tego nie usłyszy. Natomiast on mi wysłał numer bardzo taki, z którym się utożsamiam. Ja też lubię taki rap o tym, co się dzieje. Czasami mówię znajomym, którzy rapują, że ja bym chciał usłyszeć, że się nie wyspali i no może nie, bo co drugi raper nawija, że nie śpi, ale że poszli, coś zrobili, śniadanie i mają jakieś problemy z komunikacją miejską czy coś. Do mnie to bardzo trafia, więc wszystko się ułoży z czasem. Trochę ze mną rezonowało w tym kontekście, szczególnie, że sam instrumental, a to jest S. Maharba, numerze SITWSM jest pocięty tak domyślnie i tak ma brzmieć, to nie są błędy w połączeniu, czy z falami radiowymi, to się jakoś tak skleja w taki wrocławski patchworkowy klimat, powiedzmy.
1: Poczekaj jeszcze, zanim go puścimy, to masz wrażenie, że mniej jest takiego rapowania o Żyćku dzisiaj niż było kiedyś? Kiedyś jednak było dużo tych takich utworów, że jadę tramwajem i coś się dzieje. I niektóre te storytellingi oczywiście zahaczały o jakieś takie parakryminalne wątki i były w nich jakieś takie wielkie wydarzenia, które można było omówić, ale pamiętam nawet Procentę miał taki utwór, który się chyba nazywał Prosta Historia i był takim storytellingiem o tym, że on wstaje rano, mama mu daje kanapkę, on jedzie na uniwersytet i nic się nie dzieje w tym całym utworze, on później wraca do domu i idzie spać. To jest rzecz, którą ja zawsze bardzo lubiłem, to takie pierwszoosobowe gadanie o tym, co się dzieje w prozaicznym, acz znaczącym, cudzym życiu, ale jednocześnie to zawraca dla mnie do tego, o czym gadaliśmy, czyli tej, nie wiem, bajery zmysłu obserwacji, tego, że ktoś umie to tak fajnie opowiedzieć.
2: Tak, ale to też jest kwestia tego, że dużo undergroundowców, szczególnie z tego młodszego pokolenia, nie zadaje sobie trudu z tym. Te tematy po prostu nie wydają im się atrakcyjne, bo bardziej rapują o tym, do czego aspirują. To też jest w porządku, ale wstając, mając pobudkę do pracy o 5:30 codziennie, raczej idąc na tramwaj, wolę posłuchać. 5 rano znowu wstaję do pracy, miałem być kucharzem, lecz zjechałem na zmywaki i to bardziej ze mną rezonuje, niż że chciałbym zarobić dużo pieniędzy. Pewnie, żebym chciał, ale idę na tramwaj, muszę się do roboty dostać i to jest taki numer, że jak idę na tramwaj rano, to sobie go słucham.
1: Bo wszystko się ułoży z czasem.

0: Wszystko się ułoży z czasem. Sit Still, wrocławska prapremiera, trójka tu i teraz z biurka, z podwórka. A powiedz coś może więcej o tym człowieku, bo ja jak wrzucałem dzisiaj utwory do bazy radiowej, to sprawdzałem sobie i to jest cały jakiś taki kolektyw ludzi, którzy robią rzeczy. Też mi wspominałeś przed audycją, że po części wystąpią na Spokoju, tak? Czy coś pomyliłem?
1: Ich nie będzie, ale oni się też pojawią. To jest kolektyw znajomych, grupa znajomych, które tworzą, oni tworzą zespół Revive, ale też mają projekty poboczne, jak na przykład Patarawka, taki bardziej punkowy. Tam jest kilku producentów, kilku raperów z różnych stron Polski i rapują sobie, już wydali parę płyt, tylko jakoś po trasie koncertowej chyba ucichło to wydawanie, oni się skupili na solowych rzeczach, w międzyczasie zaczęli się bronić na studiach, poszli do różnych prac i mam nadzieję, że zaczną wydawać znowu. Próbowałem troszkę właśnie Sit Stilla zmotywować do tego i to się udaje. Tylko no, zostaje mi chyba trzymać kciuki, ja nie jestem raperem. Nie mówię do kogoś, że ma rapować i ta osoba rapuje. Zresztą nie mam żadnej sprawczości w tej kwestii. To są młodzi ludzie, zaczynali rapować jak byli bardzo młodzi, mają bardzo dużo talentu i trzymam za nich kciuki. W moim przekonaniu jakoś godnie w tej sztafecie wrocławskiego rapu uczestniczą i mam nadzieję, że będą uczestniczyć jak najdłużej.
0: No ja też często tutaj powtarzam, że to właśnie jest siła kultury hip-hopowej i tego rapowania po prostu, że tak dużo ludzi gdzieś w którymś momencie swojego życia kilka zwrotek nagra, kilka utworów, czasami nawet płytę, czasami nawet ta płyta ukaże się w oficjalnym obiegu, a później gdzieś zabiera życie i niektórzy są w tym utalentowani, ale to też wydaje mi się, że pewien jakiś taki element życiowej dezynwoltury jest również wpisany w rap i nie każdego da się zagonić przed mikrofon i też pewnie wymienilibyśmy tutaj kilka osób, które nie zdążyły rozmienić się na drobne, bo nigdy rap nie stał się dla nich zawodem. Chyba z Żytem tutaj gadaliśmy o tym jakiś czas temu na którejś zbiórce, że może czasami nawet lepiej, jak ten rap nie staje się czyimś zawodem i można wtedy do tego podchodzić tak z czystszym serduszkiem i że być może właśnie ten tryb już taki zawodowy, kiedy trzeba wydawać płytę co roku i singiel co kilka miesięcy i cały czas się zastanawiać, czy będzie publika na następnym koncercie i jakie będą wyświetlenia, to trudno obronić kreatywność czasami w takim już zawodostwie.
1: No, trudno się nie zgodzić z tym, chociaż no, kusi trochę też zadać sobie pytanie, czy ten raper, którego lubiłem słuchać, jakby nagrał teraz, to czy by mnie to zadowoliło?
0: No, te takie powroty często po latach mnie nie zadowalają. Nie chcę tutaj nikomu mówić.

0: że nie powinien, bo to po prostu jest o moim prywatnym guście. Ale te takie wielkie, ważne postacie, jak chociażby Smarki Smark czy Rogal DDL, to być może w odpowiednim momencie hamulec został zaciągnięty i dalej nic więcej nie słychać spod tych ksyw, chociaż Smarki Smark, jeśli słuchasz, to ja dalej dopraszam się o ten wywiad, już ci wpisałem to w książce ode mnie, więc mam nadzieję, że to nastąpi.
1: Jest rozkmina na ten temat, nie wiem jak bardzo śledzisz ślizgawkę, nawet nie tyle ślizgawkę, co widziałem gdzieś w internecie, mi błysnęła storka u Skiboya, usunięta po chwili, gdzie się ksywa Smarka pojawiła. Zdążyłem tylko to zeskrinować, więc może zweryfikujemy to w tym roku, może w przyszłym. Obyśmy się nie zawiedli po prostu.
0: No kto nie wraca teraz? Złote żniwa. Wszyscy wracają, a ja pociągnę ten wątek taki podziemny, bo taką nieregularną tradycją na zbiórce z podwórka są utwory zgrywane przeze mnie od czasu do czasu z starych kaset i ostatnio znalazłem taki utwór. Nawet nie jestem pewien, jak się nazywa zespół, który to rapował. Wydaje mi się ze słów utworu, że US Rodzina, na pewno rapował tam Ciech, który później reprezentował Szybki Szmal. W międzyczasie z Małolatem miał taki projekt Żądło, który nigdy się nie zrealizował w formie płyty. Szymon S. Też gdzieś taka ksywa pada w tym utworze. A utwór się nazywa Szczeniacki Hardcore i muszą państwo wybaczyć mizerną jakość nagrania, bo jest to zgrane ze starej taśmy, ale nigdzie indziej nie widziałem, żeby ktoś to zripował i wrzucił do internetu. No więc ja się ją dzielę.
2: Szczeniacki Hardcore, nic poza tym. Zawsze kiedy ktoś się bawi, ktoś ponosi stratę. Tak samo zimą i latem. Szczeniacka zabawa, nic poza tym. Pamiętam USP na tramwajowej szybie, kiedy na twoją sztukę konfidencja dybie. Wtedy metoda prosta, szybkie nogi przez okno, tylko nie pomyl drogi. Ta akcja pozostaje w pamięci załogi. Kiedy pytani na komendzie, kto to zrobił, ściemniali, moją swoją dupę kryli. Tak trzeba, by najsprytniejsi przeżyli. Wszystko się wyjaśnia w jednej chwili. Grzyb na 4000, sprawa jest w sądzie. Tajniaki tylko czekają, niech czekają mnie i moich ludzi. Gdy trwają, nie dostaną, choćby nie wiem co. W duszy pozostaje wspomnienie właśnie to.
3: Szczeniacki hardcore, nic poza tym. Zawsze kiedy ktoś się bawi, ktoś ponosi stratę. Tak samo zimą i latem. Szczeniacka zabawa, nic poza tym. Szczeniacki hardcore, nic poza tym. Zawsze kiedy ktoś się bawi, ktoś ponosi stratę. Tak samo zimą i latem. Szczeniacka zabawa, nic poza tym. Szczeniacki hardcore, przywar człowieka młodych lat. Mam ich dopiero 17. Nie jestem bez waszych mocnych wrażeń. Dobrze bawiący się gówniarze niedoświadczeni. Z krótkim życiowym stażem żyła, gotuje się krew. W czynach tylko brawura, gdy rozostanowienia sekundy. Rozegrana tura, każdy jak może się stara. Czy obserwator, czy ofiara, czy sprawca, który wszystkim powiedział naraz. Szybkie nogi za pas, rozwiązują sytuację. Nikt nie oskarży nas o wątpliwą motywację. Nie zawsze mam rację, ale zawsze się staram, by nie dać się złapać. Tym właśnie się param, odkąd stałem się członkiem US rodziny.
4: A pamiętasz rodziny?
3: Jak w głowie duszy, adrenaliny zastrzyk. Otąd częsty społeczniaków krzyk. W autobusie duży ścisk wokół Kaliego błysk. Nagle hamulców pisk i wykrzyczane. Ponowo wprawionej szybie zostają tylko ramy. A my jak zawsze o wysoką stawkę gramy. W kartotece nie ma żadnej plamy. Szczeniacki hardcore, nic poza tym. Zawsze kiedy ktoś się bawi, ktoś ponosi stratę. Tak samo zimą i latem. Szczeniacka zabawa, nic poza tym. Szczeniacki hardcore, nic poza tym. Zawsze kiedy ktoś się bawi, ktoś ponosi stratę. Tak samo zimą i latem. Szczeniacka zabawa, nic poza tym.

0: Pozdrawiam Rembola.
1: No, pozdrawiam Rembola. Na ciąg dalszy akcji, nie trzeba było czekać. Kolejny dzień z UE, znowu musimy uciekać.
0: Wiosenny dzień deszczowy, było mokro na dworze. West rodzina kombinuje blanty o wczesnej porze. Komunikacja autobus, a kierunek Sadywa.

0: pyta,
1: wieczować?
0: Ja odpowiadam,
1: no chyba.
0: Wreszcie Mangalia, cel naszej wędrówki, na zielone zostało wymienione trochę gotówki.
1: Marajane,
0: od razu nabita tuba, spalona na przystanku.
1: Wynik?
0: Całkiem niezła tuba.
2: A jeden jedzie.
0: To nim następny wracamy zostawić łez. Na drzwiach się postaramy, ale nagle w środku pojawiły się problemy, bo jakiś koleś zauważył, jak skreczujemy. Na światach stał i krzyknął:
1: panie kierowco!
0: Poznałem społeczniaka, postać mnie nieobcą, poznał go Freslaver, poznał go Kali awaryjnym, otwarciu drzwi zdecydowali.

0: wolności. Rodziny próży, jak należy postępować, jako przykład służy.
1: Ty pisałeś zanim tak się wydarzyła?
0: Co?
1: Ty pisałeś zanim tak się wydarzyła?
0: Nie.
2: Archiwum taśmowe Kalinowskiego, czyli kolejna kaseta zgrana i tym razem ktoś może to zweryfikować, jeśli ma informację, jak się naprawdę nazywał taki wczesny projekt nastoletniego Ciecha, to może mi napisać na zbiórka@polskieradio.pl. Utwór szczeniacki hardcore, który złapał przypadkiem kilka wątków, o których rozmawialiśmy, bo z jednej strony jest tu takie właśnie mówienie o codziennym życiu, z drugiej strony młodzieńczy entuzjazm. Klasyczny rap, który lubię i który chyba nigdy się nie ukazał jakoś szerzej. Może Ciecha po prostu zapytam, jak się nazywał jego pierwszy zespół, a przejdziemy z powrotem do włoskich rejestrów, bo tutaj zamierzam wykorzystać mojego gościa, żeby poopowiadał trochę, bo ja, to jest taka scena, którą ja śledzę tak jak piłeczka, tak wpadnę na chwilę, rozejrzę się, nie zrozumiem za wiele z tego, co mówią. Czasami teledysk mi się spodoba, czasami spodoba mi się utwór. Wydaje mi się, że był taki moment, w którym polska scena mocno się inspirowała współczesnym trapem włoskim, ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, to teraz Noise Narcos, którego ksywa już padła wcześniej. Tommaso, you would like to tell me why you want to play Noise Narcos?
3: I think that Noise is, after listening to Sindrome, Uomini di Mare, Non Dimentico, which is from the 1999, I thought that it would make sense to go a bit further, but not too ahead in time. So. This track is from his first record, Non Dormire, and it's from 2005, and it's a step ahead in the sound in some way, very peculiar.
2: Przesuwamy się w czasie o 6 lat względem 1999 roku, kiedy wyszło Uomini di Mare, i to jest 2005 rok. Nastąpiła w międzyczasie pewna zmiana, jeśli chodzi o brzmienie.
3: And it's this one in particular, it's a very hardcore sound, and it's the only track with drummer and a guitar from this whole selection.
2: Okay. To tutaj też zmianą będzie to, że pojawia się w tym utworze żywy perkusista i bass or guitar?
3: A drummer and also a guitar band, like a full band instrumental.
2: I gitary, i to będzie cały zespół. And could you tell me what Noise Narcos, because Noise Narcos sounds like someone connected to criminal world, like this kind of what he's rhyming about. This track will be called 10 Biohazard, so it was somehow influenced by the wave of, I don't know, Biohazard and New York hardcore.

0: when you tell me about like live bass and live drums.
1: Yeah, it is this track in particular. In general, he comes from a background which is more linked to hardcore scene and occupied squats rather than 90s hip hop. And yeah, he's also very influenced in the horrorcore sound from New York. And yeah, this hardcore spectrum reflects him.
0: Noise Narcos wywodzi się bardziej niż z hip-hopowego środowiska, to z takiego gitarowego, hardkorowego środowiska i z ruchów skuterskich, ruchów jakichś takich antysystemowych. Chociaż ten utwór jest specyficzny dla jego ekspresji, z tego co Tommaso powiedział, i jeszcze może zaraz pogadamy o nim, a na razie niech sobie poleci.

0: Ten Biohazard or... Ten Biohazard or...
1: Biohazard.
0: Okay. Without ten.
1: Without.
0: Biohazard, like... Biohazard, Noise Narcos i gościnnie człowiek, który growlował w refrenie, który się nazywa... What's the name of the...
2: Wild Pizar.
0: I to wydaje mi się, że też jest bardzo wspólne dla włoskiej sceny i polskiej, że w Polsce to się realizowało głównie w latach 90. jeszcze, chociaż później kilka osób ze sceny wracało do tych wątków, ale jednak spora część środowiska hip-hopowego tego wczesnego miała wcześniej flirty z hardcorem, z metalem, z grindcorem i to czasami gdzieś znajdowało ujście w muzyce. Jednym z pierwszych takich proto-rapowych zespołów warszawskich pewnie był Salem, który miał utwór Skate i to się bardzo ładnie wpisywało w czasy Rage Against the Machine i Doggy Doga i Clawfingera i takiego crossoveru rap

0: rockowo-metalowego, czy też ciężko-gitarowego tamtych lat. There was a big trend in Italy of this like rock-rap crossover?
1: Not really, actually. Like Truce Clan, and especially Nights Narcos in Non Dormire, he produced this side by side with a guitarist that gave this influence to the record, but overall not much.
0: Spytałem Tomasa, czy to było jakieś takie szersze doświadczenie na włoskiej scenie, mieszanie właśnie gatunków, i mówi Tomasa, że niekoniecznie, że Noise Narcos miał, szczególnie na tej jednej płycie, taką właśnie kooperację z zespołem i z muzykami. And Noise Narcos is still active till nowadays.
1: He is very active, actually, since 2016, when hip-hop music became very mainstream in Italy through trap. A lot of, like, I believe, of the older artists managed also to keep in activity and keep thriving through the genre.
0: W 2016 roku mniej więcej Tomaso mówi, że we Włoszech rap nabrał nowego rozpędu na fali trapowej i zyskał nieporównywalnie większą popularność w głównym nurcie, ale to też sprawiło, że kilku weteranów z dawnych lat dalej działa i jest aktywna na scenie i Noise Narcos do nich należy. And was it like nowadays when I see French scene, there was this huge income of trap and drill music, and nowadays many veterans of this scene are coming back or are recording new albums, but the sound is quite classic. And is there any trend like this in Italy? Because I think it's somehow influenced by Griselda in the States, the Alchemist beats, and this new wave of music. I hated this term neo boom bap, because for me it got nothing to do with boom bap. It's more like, I don't know, post trap rap music, yeah, with new tempos, but mostly based on samples. Something like this is going on in Italy.
1: Yeah,
0: right,
1: yeah,
0: now.
1: Yeah. You will find many. Actually, one of the artists that I selected in the playlist is very affiliated to this kind of sound, and you will find many, many cases of like a comeback of like this classic sound, but I believe in a freshest production, especially in production, freshest way.
0: Neoclassical.
1: Yeah.
0: Pytałem Tomaso, czy też we Włoszech realizuje się taki trend, który ja widzę we Francji, ale w ogóle szerzej też na świecie, że po takiej fali trapowej i drillowej trochę jest powrotów do dawnych rozwiązań, czy ubranych w nowe formy, takich jak często się zdarzają na zbiórce z podwórka, i Tomaso mówi, że jak najbardziej, więc w drugiej godzinie może coś takiego usłyszymy, a na razie odbijamy znów piłeczkę i brzmienie kotłowni, o którym pogadamy sobie już po utworze.
2: Dzisiaj liczę tylko ja, dzisiaj liczę tylko ja, dzisiaj liczę tylko ja, dzisiaj liczę tylko ja, do tego sushi mnie wpłyniesz, musi być all inclusive dla mojej drogiej, mojej grupy. Jimmy Hendrix, wiele to jest mój, nie wiedząc co chodzi, wiele by nie poruszył. Mamy ambicje, wyszliśmy